0: Część jest przypisywana dla wieku, dla populacji starszej, po 50 roku życia. Taką najczęstszą arytmią, która też jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji na oddziałach SOR, czyli w nagłej opiece, jest to migotanie przedsionków.
1: Mhm. O to migotanie przedsionków jeszcze będę dopytywać. A jeśli chodzi o tachykardię? Kiedy serce bije zbyt szybko.
0: Tak, serce bije zbyt szybko, mówimy, jeżeli ma rytm powyżej 100 na minutę. Oczywiście każdy z nas wielokrotnie może miewał i będzie mieć rytmy powyżej 100 na minutę. Jest to potrzebne przy emocjach,
1: jakbym
0: przy
1: przebiegła
0: wysiłku.
1: Teraz 100 metrów, to pewnie mogłabym mieć powyżej 100.
0: Oczywiście. Niemniej jednak, jeżeli mamy do czynienia w spoczynku z rytmem powyżej 100 na minutę, to należy zwrócić uwagę, bo o ile u dzieci, takich niemowlaków, może być to jeszcze fizjologiczne, o tyle u osób dorosłych ten rytm w spoczynku 100 na minutę może być objawem chorób endokrynologicznych, kardiologicznych, może być problemem neurologicznym, który wskazuje na poważne zaburzenia i trzeba zrobić EKG.
1: Mhm. Takie podstawowe badanie. Jak pacjent się czuje, kiedy to serce bije zbyt szybko, chociaż w zasadzie nie powinno, no bo nie robię nic takiego, nie jest też pobudzony jakimiś emocjami, żeby to serce miało bić szybciej?
0: Arytmie mają charakter i napadowych arytmii, i utrwalonych, więc przy napadowej arytmii te objawy są na pewno bardziej wyrażone, czyli czuje pacjent nagły początek, nagły koniec arytmii. Może być taka sytuacja, że w trakcie umiarawiania się, w trakcie przechodzenia arytmii do normalnego rytmu następuje chwilowe zatrzymanie serca, które często jest objawowe, może wystąpić w postaci mroczków przed oczami lub jakiegoś zawrotu głowy. Wszystko zależy od tego, jaki to jest rodzaj arytmii. Czy to jest arytmia łagodna, czy to jest arytmia groźna. Nie mówiąc już o konsekwencjach tej arytmii, bo część tych chorób jest powiązanych z różnymi innymi konsekwencjami, takimi jak niewydolność serca, udar, więcej hospitalizacji, krótsze życie. Zatem objawy w arytmiach przewlekłych czy takich utrwalonych są inne niż takich występujących napadowo. Taka arytmia napadowa charakteryzuje się bardzo złą tolerancją. Człowiek może źle to nie tylko tolerować fizycznie, ale też psychicznie, bbo stanowi to jakiś powód do strachu, jakiś powód, który będzie hamował przed wykonywaniem normalnej czynności. Nie tylko dlatego, że może się wiązać z dusznością czy z bólem w klatce piersiowej, ale przede wszystkim, jeżeli pacjent to odczuwa, to stanowi to taki jakby czynnik zagrożenia.
1: W pierwszej części rozmawiałam z psycholog na temat traum. Kiedy przeżywamy traumę, nasze ciało też reaguje i na przykład to serce może szybciej bić. Czy zaburzenia mentalne też mogą wpływać na zaburzenia rytmu serca?
0: Tak, bardzo duży stres, myśmy o tym kiedyś rozmawiały, pani redaktor, bardzo duży stres psychiczny może doprowadzać do choroby, takiej jak kardiomiopatii Takotsubo, może wywołać arytmię. Zresztą były takie badania w grupie pacjentów, pod wpływem dużego stresu występowało więcej zaburzeń komorowych, czyli takich groźnych arytmii. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich pacjentów, ale pacjenci, którzy mają czynniki ryzyka, mają chore serce, są po zawale, mają jakieś problemy takie jak kanałopatie, czyli mają wrodzone zaburzenia, które powodują zaburzenia rytmu, może to doprowadzać, nawet nagły dzwonek, głośny dźwięk, może doprowadzać do arytmii komorowej, czyli jest takim bezpośrednim wyzwalaczem groźnego często skurczu.
1: A czy każda arytmia serca, czy to jest bradykardia, czy tachykardia, czy ona jest groźna dla naszego zdrowia?
0: Nie.
1: Bo jest cała masa pacjentów, którzy mają jakąś arytmię, ale tak naprawdę nie wiedzą, że ją mają.
0: Oczywiście te najczęstsze arytmie to są arytmie łagodne. U zdrowych, młodych sportowców mamy i tachykardię w trakcie wysiłku, i mamy spoczynkowe bradykardie. Inna jest zmienność rytmu, dobowa zmienność rytmu też jest ważnym parametrem. Ona jest dużo większa, czyli jest dużo więcej tych różnic w zmienności rytmu u osób młodych. Inaczej to wygląda u osób starszych. Więc generalnie u osób, które są wytrenowane, mają bradykardię, tego się nie boimy. Jeżeli to nie daje objawów, nie daje powiązanych jakichś zawrotów głowy, osłabienia czy duszności, to nie jest absolutnie to powód do zmartwienia. Przy nie ma takiej sztywnej granicy, przy której możemy powiedzieć, że poniżej 60 to jest ciężka bradykardia, absolutnie. Fizjologicznie też te rytmy szybsze mogą występować u osób starszych, bo kompensują pewne problemy związane ze starszym wiekiem, jak miażdżyca, zmiany w tętnicach mózgowych i w dużych tętnicach. Także nie każda arytmia będzie groźna, a jest wiele też arytmii, które mogą być wrodzone czy nabyte, na przykład pod postacią dodatkowych skór czy komorowych, których jest nawet kilkaset na dobę.

0: stanowi dużego zagrożenia. W momencie, kiedy tego jest kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy i pacjent to odczuwa, to może być to problem i wtedy należy zgłosić się do lekarza.
1: Pani doktor, mówi pani, że arytmie mogą być nabyte, także wrodzone. Czy to oznacza, że one mogą być dziedziczone, że rodzina może mieć taki problem?
0: Tak, jest wiele chorób dziedziczonych, które wymagają diagnostyki genetycznej, które wymagają zbadania rodziny, jeżeli rozpoznamy u chorego taką chorobę, na przykład kanałopatię, jak zespół długiego QT, warto jest od razu zrobić EKG, sprawdzić członków rodziny, może czasami skierować ich na badania genetyczne, bo po pierwsze są to groźne arytmie, a po drugie my mamy też jakieś narzędzia w ręku, między innymi też takie, które dają pewne obostrzenia w tym, co mogą robić, co mogą, jakie leki mogą zażywać. I to jest bardzo ważne, bo świadomość, nawet jeżeli nie ma objawów, ale świadomość problemu daje nam szansę uniknięcia konsekwencji.
1: Przypomnę, ze mną w studiu specjalistka kardiologii, doktor nauk medycznych Agnieszka Wojdyła-Hordyńska z oddziału i kliniki kardiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i na Uniwersytecie Opolskim. Temat zaburzenia rytmu serca. Wracamy do naszej dyskusji za moment.

0: Arytmie serca dotykają setek tysięcy Polaków, ale niektórzy nawet o tym nie wiedzą, bo niektóre te arytmie wcale nie są groźne, ale niektóre wręcz przeciwnie. Ze mną w studiu specjalistka kardiologii, lekarz-kardiolog, doktor nauk medycznych Agnieszka Wojdyła z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, z oddziału i kliniki kardiologii, bo tutaj też musimy powiedzieć o Uniwersytecie Opolskim. Pani doktor, jeśli chodzi o arytmię serca, która występuje najczęściej u pacjentów, to migotanie przedsionków?
1: Po 50 roku życia na pewno jest to migotanie przedsionków. Manifestacja tej choroby jest troszkę późniejsza u kobiet. Wcześniej będzie występowało u mężczyzn w związku z pewnym profilem chorób sercowo-naczyniowych z innym kształtem, strukturą serca. Natomiast u osób młodych inne rodzaje arytmii, bo są to często skurcze węzłowe, łagodne arytmie nadkomorowe będą występować u 20-30-latków. Nawet duża część populacji ma możliwość generowania takiego częstoskurczu, ale oczywiście u bardzo, bardzo niewielu osób może się taki częstoskurcz rzeczywiście gdzieś pojawiać. Podstawowym badaniem do rozpoznania arytmii jest elektrokardiogram. I jeżeli w trakcie takiego kołatania serca możemy zrobić zapis EKG, to jest to bardzo ważne. Teraz oczywiście mamy do dyspozycji też różne zegarki, różne rejestratory, które potrafią zrobić zapis jednoodprowadzeniowego EKG. Mamy też sygnały PPG, czyli takie sygnały, które na podstawie fali tętna pokazują nam zapis, który potem za pomocą programów możemy przełożyć na taki zapis elektrokardiogramu. Bardzo cenne narzędzia, bo dostępne praktycznie dla wszystkich, używane przecież przez nas wszystkich, bo wszyscy chcą, mierzą tętno, więc stanowią takie fajne narzędzie, które trzeba wykorzystać. Jeżeli mamy napad arytmii i możemy sobie zrobić w zegarku, czy w naciśnieniomierzu, czy na jakimś rejestratorze, na plastrze taki zapis, to bardzo jest to ważne, żeby taki zapis zrobić i pokazać lekarzowi.
0: A zdarzył się pani taki pacjent, który przyszedł do pani doktor, bo zobaczył właśnie na zegarku, że coś jest nie tak?
1: Tak, zdarza się coraz częściej. Z wytycznych 2024 roku leczenia migotania przedsionków, wytycznych europejskich, te narzędzia stanowią już cenne, normalne narzędzie do diagnostyki. Czasami jest ciężko rozpoznać arytmię, bo my słyszymy, że arytmia występuje, męczy, gdzieś nie da się jej złapać, ponieważ jest za krótka lub w takich okolicznościach, kiedy trudno zrobić jakiś zapis, więc myślę, że są cennym narzędziem, które nam pozwoli przynajmniej dodatkowo 10% lub nawet 20% pacjentów dodatkowo złapać wcześniej, zanim wystąpią groźne objawy. Dotyczy to zarówno migotania przedsionków, ale też innych arytmii, tych wrodzonych, które mogą się rzadko pokazywać.
0: Słyszałam, że mamy wręcz do czynienia z epidemią migotania przedsionków. Z czego to wynika? Że żyjemy coraz dłużej, a mimo wszystko może źle się prowadzimy, a może właśnie wszyscy sobie teraz mierzą ciśnienie zegarkami i jest szybsza diagnostyka.
1: Podstawową chyba przyczyną tej dużej rozpoznawalności migotania przedsionków od ostatnich 50 lat jest niewątpliwie dłuższe życie. I wiek nasz, który się trochę wydłuża. Oczywiście diagnostyka, lepsza diagnostyka, to, że mamy dostęp do różnych pomiarów i do tego, aby rozpoznać to, co męczy, jest bardzo ważne, czyli prawdopodobnie lepsza diagnostyka też pozwala wykryć dodatkowe osoby, które mogłyby nie mieć nigdy tego rozpoznania. Migotanie przedsionków jest jedną z głównych przyczyn udaru niedokrwiennego. Poszukując tych przyczyn u osób z udarami niedokrwiennymi, też zwracamy uwagę szczególną na to, czy może u tego pacjenta występuje migotanie przedsionków i ten pacjent wymaga szczególnej opieki i diagnostyki, dlatego że czasami te napady mogą występować szczególnie na początku choroby rzadko. Jest to jeden napad raz na 2 lata, raz na rok, w związku z czym i trwać nie musi długo. Może to być rzeczywiście kilka sekund czy kilkanaście minut. Jeżeli trwa kilka godzin, łatwiej to zapisać i łatwiej to rozpoznać. Na początku niestety te napady są bardzo krótkie.
0: A jak wygląda taki napad, nawet kilkusekundowy? No domyślam się, że pacjentowi ciężko się zorientować, że coś się stało, bo pomyślał sobie, a wypiłem kawę, a właśnie jakiś stresor w tym momencie mnie nie spotkał.
1: Niektórzy mają objawy związane z migotaniem, ale część osób w ogóle nie czuje tej arytmii. W związku z czym mówimy też o klinicznie niemych migotaniach przedsionków, czyli takich, które nie dają nam żadnych objawów. Możemy przespać taki napad, który wystąpi w nocy i w ogóle nawet nie wiedzieć, że to było gdzieś kołatanie. Ci, którzy czują objawy i którzy wyraźnie czują różnicę w samopoczuciu, na przykład związaną z wydolnością, z dusznością, tak naprawdę mają większe szanse na odpowiednie rozpoznanie i odpowiednie wdrożenie szybkości szybkie wdrożenie leczenia.
0: Czy są takie sytuacje, że to migotanie przedsionków pojawia się, wydłuża się i dochodzi w pewnym momencie wręcz do tego najgorszego momentu, czyli do zatrzymania akcji serca?
1: Nie. Migotanie przedsionków rzadko powoduje zatrzymanie akcji serca. To jest sytuacja możliwa wtedy, kiedy dodatkowo byłby tam problem z elektryką w sercu, czyli byłby blok. Natomiast migotanie przedsionków raczej, które jest nieleczone, które jest coraz częstsze, które staje się utrwaloną arytmią. Czyli historia migotania jest taka, że na początku napady występują dosyć rzadko i są krótkie. Z czasem, w ciągu 2-3 lat jest ich coraz więcej. Może wystąpić napad, który trwa kilkanaście godzin, który zaczyna trwać kilka dni. No i kilkudniowe napady migotania przedsionków się ciężej oczywiście umiarawia. Arytmia nieleczona doprowadza do utrwalonej arytmii, kiedy to nie możemy już przywrócić normalnego rytmu. Oczywiście wiąże się to z objawami niewydolności serca, ze zwiększonym ryzykiem udaru, z częstszymi hospitalizacjami, bo nie jest to bez znaczenia dla organizmu.
0: A co jest groźniejsze dla naszego zdrowia? Sytuacja, kiedy serce bije za szybko czy za wolno?
1: Są często skurcze, które ewidentnie są często skurczami letalnymi, czyli groźnymi, które mogą doprowadzać do poważnych konsekwencji, jak zatrzymanie krążenia. Czyli często skurcze komorowe, migotanie komór, które w bardzo krótkim czasie, kilku sekund, doprowadzi do zatrzymania krążenia. Czasami jest tak, że bradykardie, pomimo bardzo niskiego rytmu serca, pomimo dużej patologii w sercu czy dużego uszkodzenia, które nie ma innej możliwości leczenia czy odwrócenia problemu, i wymaga wszczepienia rozrusznika serca, czasami może być dobrze tolerowane. I są osoby, na przykład występuje to u dzieci, w dobrym, zdrowym, strukturalnie zdrowym sercu, może być blok całkowity w sercu, mało objawowy, czy nawet bezobjawowy. Zdarza się to dosyć rzadko, co nie oznacza też, że nie powinniśmy interweniować, bo nie zawsze to serce jest w stanie sobie poradzić. Na szczęście sobie radzi i dzięki temu większość pacjentów z napadowym blokiem przedsionkowo-komorowym całkowitym, czy z utrwalonym blokiem przedsionkowo-komorowym całkowitym może być leczona stymulacją, na którą czeka i ma wszczepiony rozrusznik serca.
0: O to leczenie jeszcze będę w trzeciej części dopytywać. A jak na arytmię przekłada się nasze życie? Żyjemy w stresie, jemy przetworzoną żywność, różnie z tym ruchem jest. Oczywiście wszyscy wiemy, że powinniśmy się zdrowo odżywiać, być aktywni fizycznie. Też swego czasu rozmawiałyśmy przecież o spacerach dla serca. Jak to się przekłada na arytmię serca?
1: To ma ogromne znaczenie, ponieważ oprócz tego, co lekarz może zrobić, co możemy zrobić interwencjami, jakimiś zabiegami, to te czynniki modyfikowalne, czyli redukcja masy ciała, obniżenie ciśnienia, rzucenie palenia, rzucenie alkoholu, są ogromnie istotne. One powodują, że mamy szansę uniknąć 50% arytmii. Sama redukcja masy ciała i zmniejszenie takiego mikrostanu zapalnego, które jest związane z tłuszczem w worku osierdziowym, już poprawia rokowania pacjenta i już zmniejsza i liczbę napadów, i rodzaje arytmii. Więc jest to teraz zalecanym postępowaniem przez kardiologów, że oprócz tego, co robimy z lekarzem swoim, czyli leczenia farmakologicznego, leczenia zabiegowego, musimy też sami zadziałać. Czasami jest konieczna redukcja masy ciała przed przyjęciem się do zabiegu. Mhm. Bez istotnej redukcji ryzyko tego zabiegu jest większe, skuteczność jest dużo mniejsza takiego zabiegu, więc to, co możemy zrobić, czyli zredukować masę o 5-10 kg, to nie tylko pomoże nam lepiej znieść zabieg, ale może czasami uchronić nas przed zabiegiem.
0: Mhm. No właśnie, mówiłyśmy o tym, pani doktor mówiła, że jeśli chodzi o pacjentów z arytmią, to ich jest bardzo dużo, jeśli nie najwięcej na oddziale kardiologii. I jakie są takie przeważające historie wśród tych pacjentów? To są pacjenci na przykład właśnie z chorobą otyłościową, z używkami. Jaką grupę pacjentów pani widzi najczęściej?
1: Najczęściej niewątpliwie jest osób po 50 roku życia, które mają arytmie nabyte. I jest to migotanie, trzepotanie przedsionków. Są też konsekwencje choroby niedokrwiennej serca. Po zawałach występują często skurcze komorowe. Natomiast u osób młodych, których też często widujemy na oddziale kardiologii, występuje inny rodzaj arytmii. Są to często skurcze nadkomorowe, są to arytmie wrodzone i leczenie tutaj jest dosyć proste. Najczęściej jest to leczenie zabiegowe, ale można całkowicie uzdrowić człowieka.
0: To w takim razie przystąpimy za chwileczkę do procesu leczenia. Zaczniemy od tej diagnostyki, od EKG. Przypomnę, ze mną w studiu specjalistka kardiologii, doktor nauk medycznych Agnieszka Wojdyła-Hordyńska. Proszę z nami pozostać.

0: Ze mną w studiu cały czas doktor nauk medycznych Agnieszka Wojdyła-Hordyńska, specjalistka kardiologii z oddziału i kliniki kardiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i na Uniwersytecie Opolskim. Cały czas temat naszej rozmowy to arytmia serca, kiedy serce bije mocniej, ale nie z miłości, tylko właśnie z powodu choroby. Może też bić za wolno, za szybko bądź za wolno, bądź też nieregularnie. Pani doktor, podstawowe badanie EKG.
1: Tak, EKG jest podstawowym narzędziem diagnostyki takich zaburzeń rytmu, więc jeżeli czujemy, że czy serce bije za szybko, że mamy napady, kołatania serca, że coś nas niepokoi, to warto to zrobić. No niestety, ponieważ jak sama nazwa mówi, te arytmie są napadowe, więc rzadko EKG pokaże ten moment, kiedy arytmia jest. W związku z czym są inne narzędzia, bardzo łatwo dostępne, czyli narzędzia, które umożliwiają złapanie tej arytmii w danym momencie. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma takiego narzędzia, można założyć badanie holterowskie i taki zapis EKG, elektrokardiogram, można przez całą dobę, a czasami nawet przez 7 dób zapisać. Są różne patche, naklejki, które takie ułatwiają zapisywanie długotrwałe, żeby nie zawracać sobie głowy, żeby próbować na spokojnie gdzieś tam znaleźć arytmię.
0: I rzeczywiście lekarze POZ-u takie holtery zakładają, prawda? W przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej takie badania też są dostępne.
1: Tak, są dostępne i bardzo często stosowane, także można skorzystać i z takiego holtera EKG, i z holtera ciśnieniowego, które pokaże już bez tych zbędnych dodatkowych balastów, tego stresu, stan taki, jaki jest w ciągu dnia, w takich warunkach normalnych domowych. Natomiast ponieważ arytmie się czasami pojawiają raz na rok, raz na pół roku, więc ciężko ją wtedy wychwycić. Czasami jest tak, że gdzieś pojawiają się w spoczynku, w nocy, w postaci takiego szarpania, kołatania serca, więc warto wykorzystać do tego narzędzia, które są dostępne teraz, czyli zegarki i rejestratory jednoodprowadzeniowe EKG lub w zegarkach, w smartwatchach. Występują też takie zapisy sygnału PPG, które odpowiadają i można je przetransformować na sygnał elektrokardiogramu. Wtedy robimy taki zapis w momencie, jak nam coś dokucza. Niekoniecznie możemy czuć mocne kołatanie, może być takie łaskotanie w sercu, może być wrażenie niemiarowego pulsu. Możemy zmierzyć sobie ten puls i miarowość tego pulsu lub szybki puls sprawdzić na zegarku czy na takim rejestratorze. Taki zapis warto pokazać lekarzowi. One oczywiście mają swoje diagnozy takie komputerowe, nie zawsze one są trafne, aczkolwiek część z nich jest trafnych i potrafią rozpoznać prawidłowy rytm zatokowy. Niemniej jednak w ręku specjalisty taki zapis będzie już dużo jaśniejszy, więc warto pokazać specjaliście, nie stresować się jakimiś komputerowymi diagnozami, które nie zawsze będą trafne.
0: Czyli tak dla pacjenta, podsumowując, co powinno zwrócić uwagę, kiedy to serce bije zbyt szybko i kiedy to serce bije za wolno?
1: Najważniejsze jest to, żeby sprawdzić częstość tętna. Jeżeli jest objaw, są zawroty głowy, jest uczucie duszności, jest ten rytm bardzo szybki, to warto próbować uchwycić to w zapisie, bo oczywiście część z tych objawów jest bardzo charakterystyczna dla choroby. Może występować tak zwany frog sign, czyli objaw żaby w postaci takiego tętnienia w szyi, przy często skurczu nadkomorowym. Mogą być objawy właśnie tej niemiarowości lub takiego łaskotania, mogą być mocne uderzenia, ale to wszystkie objawy pokazują bardzo różne choroby. Tutaj próba uchwycenia w danym czasie EKG pozwala rozpoznać arytmię.
0: Dobra, jest podejrzenie, że jest arytmia, potem następuje przekierowanie od lekarza POZ-u do specjalisty, do lekarza kardiologa i jest potwierdzenie, że jest arytmia. Jakie mamy tutaj, jakie wy, specjaliści medycyny, macie tutaj metody leczenia?
1: Oczywiście podstawową metodą jest leczenie farmakologiczne, ale dotyczy to bardziej przypadków takich przewlekłych. Większość arytmii nadkomorowych, wrodzonych leczymy zabiegowo. Również arytmie komorowe można całkowicie leczyć ablacją, czyli musimy doszukać się miejsca odpowiedniego, odpowiedzialnego za arytmię. Czasami jest to dodatkowe łącze elektryczne, czasami jest to rozszczepienie łącza przedsionkowo-komorowego. Są to zmiany w sercu, które nie są widoczne oczywiście gołym okiem. Mamy swoje metody na to, żeby je sprawdzić, określić i zobaczyć, ale możemy je całkowicie wyleczyć.
0: Celem jest przywrócenie tej równowagi w pracy serca, tak?
1: Tak, jeżeli jest możliwe, uzyskanie z powrotem miarowego rytmu zatokowego ma ogromne znaczenie. Nie tylko zmniejszając objawy, dając szansę też mniejsze ryzyko udaru mózgu i konsekwencji, ale też dając komfort pacjentowi. U pacjentów szczególnie z niewydolnością serca rodzaj rytmu ma ogromne znaczenie i my staramy się, aby dla uszkodzonego już serca ten dobrany odpowiednio rytm był jak najlepszy i żeby on też sam w sobie nie przeciążał i nie stanowił dodatkowego obciążenia dla chorego serca.
0: A leki są obciążające dla organizmu tutaj?
1: Nie wszystkie. Niektóre część leków może być brane przewlekle i są leki antyarytmiczne, które można brać w sposób przewlekły. Są leki też, niestety tych leków za dużo nie ma, więc są leki, które dajemy tylko wówczas, kiedy arytmia jest groźna, kiedy ma swoje konsekwencje i kiedy nie mamy innej metody, czyli są to tak zwane leki z wyboru i jedynego wyboru. Natomiast też zwracamy na to ogromną uwagę, dajemy instrukcje co do koniecznych badań, które trzeba wykonać, jeżeli dane lekarstwo bierze się, na przykład kontrolę tarczycy, zdjęcie klatki piersiowej czy kontrolę okulistyczną trzeba wykonać przy pobieraniu na przykład leku takiego jak amiodaron.
0: A jeśli chodzi o ablację, kiedy potrzebna jest tutaj taka interwencja bardziej chirurgiczna, kardiochirurgiczna?
1: Nie jest to chirurgiczna interwencja, tylko kardiologiczna. Są zabiegi mało inwazyjne z dostępów przeznaczyniowych. Część arytmii można leczyć metodą z wyboru za pomocą ablacji, czyli nie trzeba próbować najpierw leczenia farmakologicznego, bo to ablacja jest na tyle bezpieczna, że może być proponowana jako leczenie z wyboru. I dotyczy to arytmii właśnie nadkomorowych, wad wrodzonych, dotyczy to również migotania przedsionków, bo mamy dowody na to, że odpowiednio wczesne leczenie migotania przedsionków będzie dawało dobre efekty.
0: Na czym polega taka ablacja?
1: Przez koszulki, czyli tak zwane wenflony, wprowadzamy do serca elektrody. Elektrody to są takie podobne do druciki, powleczone specjalnymi powłokami bezpiecznymi do tego, aby poruszać się w układzie żylnym czy w układzie tętniczym. I za pomocą tych elektrod jesteśmy w stanie najpierw określić, które miejsca stanowią problem w sercu i odpowiednio inne elektrody, które nie są diagnostycznymi, tylko już tymi terapeutycznymi, mogą odpowiednio sprawdzić miejsca, które wymagają leczenia i za pomocą takiej elektrody, która z prądem o częstotliwości radiowej przygrzeje tkankę albo schłodzi tkankę lub za pomocą elektroporacji, czyli zrobi takie mikro uszkodzenia błony komórkowej, które doprowadzą do trwałej martwicy komórki, będziemy mogli już leczyć samą tkankę. Sam zabieg jest niebolesny, po zabiegu 2 godziny później można wstawać i praktycznie pacjent w większości przypadków funkcjonuje tak jak przed zabiegiem, dzięki temu, że zabieg jest mało inwazyjny, może szybko powrócić do normalnej aktywności.
0: Bo generalnie w arytmiach chodzi o to, że te impulsy elektryczne w naszym sercu są zaburzone, tak? Miejscami, jak to wygląda?
1: Generalnie różne są rodzaje arytmii. Czasami jest dodatkowa droga przewodzenia, która doprowadza do często skurczy nawrotnych, czyli do takiej szybkiej akcji serca w związku z tym, że jest czegoś za dużo. Część arytmii wynika z tego, że tkanka jest zmieniona i są miejsca zwolnionego przewodzenia, czyli są miejsca chore, które wymagają homogenizacji, czyli wymagają jakby unieaktywnienia. Dzięki podgrzaniu czy innym metodom jesteśmy w stanie zrobić martwicę tkanki i to miejsce nie bierze udziału w arytmii, czyli przepływ impulsów elektrycznych nie odbędzie się w tym miejscu, które sprzyjało podtrzymaniu arytmii.
0: A dużo takich ablacji wykonujecie na co dzień?
1: Tak, dużo wykonujemy zabiegów codziennie. Jedna sala operacyjna jest przeznaczona tylko do tego zabiegu. Taki zabieg trwa około godziny. Kilka zabiegów dziennie wykonywanych jest.
0: A takie najtrudniejsze arytmie, to co? Rozrusznik serca jest wtedy potrzebny pacjentowi?
1: Nie, rozruszniki wszczepiamy wtedy, kiedy jest ciężka bradykardia, kiedy mamy problem związany z wolnym rytmem serca, który daje objawy, bo też nie w każdym wolnym rytmie będzie konieczny rozrusznik. Jeżeli jest rozpoznanie, które daje ciężką bradykardię i ten problem jest nieodwracalny, więc prawdopodobnie wtedy pacjent wymaga rozrusznika. Nie jest to najcięższy zabieg, może jest ciutkę bardziej inwazyjny niż ablacja, ponieważ wymaga nacięcia tkanki na 2-3 cm, a nie tylko samego nakłucia igłą, ale stopień inwazyjności też jest niewielki. Urządzenie jest chowane w specjalnej loży. Z tego urządzenia wychodzą elektrody, które wchodzą do żyły i z żyły już przechodzą do serca, tam są fiksowane w sercu i mogą zostać całe życie, a samo urządzenie jest wymieniane raz na jakiś czas.
0: To teraz jeszcze chciałam zapytać na koniec naszej rozmowy o te nowinki, bo wiemy, że kardiologia i kardiochirurgia bardzo dynamicznie się rozwijają. Tutaj cały czas macie jakieś nowości. To jaka będzie ta pieśń przyszłości, jeżeli chodzi o leczenie arytmii?
1: prawdopodobnie terapie genowe i jesteśmy teraz na etapie badań, które pozwalają zmienić i wprowadzać niezmienione, niezmutowane geny do komórki. W tej chwili takie badania skutecznie wykonywane są eksperymentalnie, ale w warunkach laboratoryjnych. Myślę, że niebawem będzie możliwość leczenia w ten sposób i zespołów długiego QT i zespołów short QT, czyli tych najbardziej złośliwych, które powodują złośliwe arytmie i jednocześnie tak naprawdę nie mamy na nie lekarstwa. Mhm.
0: To są kanałopatie, tak?
1: Tak, tak, kanałopatie.
0: A proszę powiedzieć coś więcej na temat tych kanałopatii.
1: Kanałopatie to jest grupa chorób, które powodują najczęściej komorowe zaburzenia rytmu serca i oczywiście niestety dotyczy osób młodych, które mają zdrowe serce, chciałyby funkcjonować normalnie w społeczeństwie, chciałyby uprawiać sporty i nie zawsze jest to możliwe. Doprowadzają one czasami do zatrzymania krążenia i oczywiście osoba po zatrzymaniu krążenia musi mieć wszczepiony kardiowerter, defibrylator, bo wiemy, że jeżeli takie zmiany są, mogą ponownie gdzieś wystąpić. Oczywiście wymaga stałego, przewlekłego leczenia, brania na stałe leków, ale problem jest z takimi pacjentami, u których podejrzewamy, że takie zaburzenia rytmu mogą wystąpić, ale u których nie udało się ich wychwycić albo dotychczas nie mieli, więc oni są w grupie obserwacyjnej, są takim szczególnym objęci, szczególną troską, aby nie doprowadzić, wiedząc o tym, że może wystąpić taka groźna arytmia, żeby jakby zapobiegać jej i żeby do tego nie doprowadzić.
0: Kwestia kilku lat? I będą te nowe metody terapii,
1: tak? Ja myślę, że już niedługo, może 2-3 lata i będziemy mieli nowe metody leczenia całkowite.
0: I wtedy spotkamy się znowu, żeby rozmawiać na temat tych nowych metod, ale myślę, że na pewno jeszcze szybciej na jakiś temat kardiologiczny na pewno będziemy rozmawiać, spotkamy się. Pani doktor, dziś to wszystko. Dziękuję serdecznie. Dziękuję od serca.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor. Dziękuję państwu za tutaj wysłuchanie naszych opowiastek.
0: Bardzo ważne informacje. Doktor nauk medycznych Agnieszka Wojdyła-Hordyńska, specjalistka kardiologii, była naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz,
1: dziękuję
0: pani doktor,
1: bardzo.
0: Z oddziału i kliniki kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersytetu Opolskiego. A ja państwu dziękuję za uwagę. Dziś to wszystko w naszej audycji. Życzymy przyjemnego weekendu. Oczywiście polecamy naszą stronę internetową, gdzie znajdą państwo nasze archiwalne odcinki, rozmowy z naszymi gośćmi. Można też do nas pisać na adres mailowy zezdrowiemmałparadio.opole.pl. Program zrealizował Arkadiusz Czyżewski. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.
2: Jacek Michalski, przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i krajoznawca, najchętniej podróżuje do miejsc, gdzie są góry. Słuchacze magazynu Obierze Świat, a także uczestnicy autorskich spotkań, m.in. filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej, znają jego wspaniałe relacje podróżnicze, m.in. z trekkingów w Himalajach, z malowniczych szlaków Republiki Macedonii Północnej czy Serbii lub Bułgarii, gdzie najprawdopodobniej urodził się Spartakus i Orfeusz. Będąc wszechstronnym przewodnikiem PTTK i doskonałym organizatorem wycieczek, odwiedza również niekoniecznie górzyste tereny, na przykład krainę tulipanów, czyli Holandię, jak również polskie miasta. Ostatnio Łódź, Kraków, Pszczynę, a w planach m.in. ziemia szczecińska. Natomiast w magazynie Obierze Świat tym razem relacja Jacka Michalskiego z północno-zachodnich Czech, znanych nie tylko z ciekawych miejsc do zwiedzania, ale także gdzie znajdują się światowej sławy uzdrowiska. Zatem zapraszam w podróż z Jackiem Michalskim nie tylko po karlowarskiej krainie.
3: Od kiedy mieszkam w Opolu, czyli od połowy lat 80., odkryłem Czechy. Dlatego, że wcześniej mieszkałem w województwie małopolskim. I wtedy blisko mi było na Słowację. Wtedy to była Czechosłowacja, no więc nie było żadnego problemu. Natomiast do Czech zacząłem jeździć w momencie, kiedy przeprowadziłem się do Opola. Stwierdziłem, że to jest fantastyczny kraj na wyjazdy indywidualne, na wyjazdy rodzinne. Można poruszać się samochodem, można poruszać się pociągami. Zresztą Czesi wprowadzają w wakacje bilet specjalny, tygodniowy lub dwutygodniowy. Ponieważ Czesi mają bardzo dobrze rozwiniętą sieć kolejową, to praktycznie do większości ciekawych miasteczek, czy jakichś zabytków, czy nawet parków narodowych, praktycznie można dojechać koleją. Młodzież do iluś lat ma dużą zniżkę i wtedy cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Przy czym ja najchętniej jednak jeździłem samochodem, dlatego że wtedy byłem niezależny, jeżeli chodzi o noclegi, bo kempingów czy pól biwakowych na terenie Czech jest bardzo dużo i w szczycie sezonu, jak w jednym nie ma miejsca, to można pojechać na drugie i na pewno człowiek znajdzie kawałek przestrzeni, żeby ten namiot rozbić. Takim pierwszym moim wyjazdem, zresztą wracałem potem tam kilkukrotnie, to jest rejon północno-zachodnich Czech, czyli tak zwany karlowarski kraj. Najbardziej znany jest ze swojego głównego miasta. Kraj to po polsku województwo. Tam oprócz tego, że znajdują się te najbardziej znane uzdrowiska czeskie, czyli Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie czy Franciszkowe Łaźnie, mamy również piękne krajobrazy, rezerwaty przyrody i rzeki, które, jeżeli ktoś lubi, bardzo fajnie można zorganizować spływ kajakowy. Głównym miastem, do którego się dociera, to są oczywiście Karlowe Wary. Jest to uzdrowisko stosunkowo duże, bo to jest właściwie duże miasto, 50 tysięcy mieszkańców w tej chwili, położone nad rzeką Tepla, czyli ciepła. Nie jest to klasyczne miasto, to znaczy nie ma rynku, dlatego że właściwie cała zabudowa miasta koncentruje się wzdłuż rzeki Tepla, ponieważ z jednej i z drugiej strony są zbocza górek, powiedzmy, bo nie są to jakieś wysokie góry, ale wszystko jest jakby położone tak amfiteatralnie i czy jest się w środku miasta i idzie takim głównym deptakiem wzdłuż tej rzeki, czy wychodzi się na górki, które znajdują się na zboczach miasta, mamy fantastyczne widoki. Poza tym jest tam również kolejka podobna do naszej na Gubałówkę, którą możemy wyjechać na punkt widokowy i wieżę widokową Diana.
2: A nie lepiej wejść?
3: Ja to dwa razy czy trzy razy przerabiałem, ale ja wychodziłem z założenia, że...
2: Szkoda czasu.
3: Szkoda czasu na wychodzenie, natomiast z powrotem schodziłem. I wtedy można znaleźć fantastyczne szlaki.
2: I są oznakowane?
3: Te główne są, ale czasem warto troszeczkę zboczyć na takie ścieżki mniej uczęszczane, bo...
2: Bezpieczne?
3: Jest tam stromo dosyć. Jak się schodzi, także trzeba mieć dobre obuwie. Taką ciekawostką jest, że koło tej wieży jest również restauracja. Tam całe stadko świń chodziło sobie na ten parkiet, gdzie była restauracja i czekało, że ktoś im tam coś zrzuci z talerzy.
2: No,
3: zrobiłem zdjęcia, mam, mogę udowodnić.
2: No ale dobrze.
3: Ale to tylko raz widziałem.
2: Piję kawę, a tu coś takiego podchodzi.
3: No, zwierzątka mi nie przeszkadzają osobiście.
2: Czyste?
3: A świnki były grzeczne. Oczywiście ładne, bielutkie. Pewnie ktoś o nie dbał, no bo nie były to dziki. To taka ciekawostka, którą widziałem tylko raz. Potem no być może czeski sanepid czy jakaś inna instytucja stwierdziła, że jednak nie za bardzo to wygląda.
2: Albo
3: to
2: za
3: wygląda.
2: Dużo takich osób było jak ja, które nosem kręciły.
3: Albo tak. No i potem już tych świnek nie widziałem.

0: Karlowe Wary są miastem, które zostało założone już około XIV wieku przez Karola IV. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój kuracyjny czy uzdrowiskowy, to dopiero nastąpiło około XVIII wieku. Przyczynił się do tego znany lekarz Jan Becher, który to lecznictwo uzdrowiskowe zaczął tam jako pierwszy rozwijać i na jego cześć wytwarzany właśnie w Karlowych Warach likier nosi nazwę Becherowka. Jest tam również Muzeum Becherowki. Oczywiście możemy wybierać spośród olbrzymiego asortymentu, bo to są nalewki smakowe oczywiście, roślinne. Można oglądać w tym muzeum i film, i jakieś eksponaty zobaczyć związane właśnie.
1: I coś kupić.
0: No i coś kupić i coś wypić potem. W samych Karlowych Warach znajdują się liczne źródła. Z reguły są to źródła dosyć ciepłe, a nawet bym powiedział gorące, dlatego że największą temperaturę osiąga gejzer, który w tej chwili jest obudowany. Nazywa się wrzydło, czyli od słowa wrzeć. On na kilkanaście metrów wystrzela i ma temperaturę 72 stopni. W centrum Karlowych Warów znajdują się tak zwane kolonady. Kolonada to jest, tak jak u nas w uzdrowiskach, taka hala spacerowa, gdzie kuracjusze spacerują, delektując się wodą mineralną, którą z tych źródeł można nabierać. Najbardziej znana kolonada to jest kolonada młyńska. Prawdopodobnie był tam jakiś młyn. Kolejne kolonady to na przykład kolonada targowa, czy kolonada sadowa. To są nazwy historyczne. Ciekawostką Karlowych Warów jest teatr miejski, który został zbudowany pod koniec XIX wieku według projektu znanych wiedeńskich architektów Fellnera i Helmera. To była taka spółka rodzinna, bo następne pokolenia potem działały jeszcze, która powstała w Wiedniu i specjalizowała się w budowie oper i teatrów w okresie, kiedy była monarchia habsburska. Na przykład teatr w Cieszynie, teatr w Brzesku. Z takich innych znanych to na przykład opera w Odessie. Oprócz tego budowali i inne obiekty, także oni również przebudowywali kilka hoteli w Karlowych Warach. Zajmowali się również budową kolonady w Żydelni, czyli tam, gdzie ten gorące źródło tryska. Przy czym niestety w czasie II wojny światowej Niemcy tą kolonadę rozebrali, dlatego że to była metalowa. Materiał poszedł do fabryki zbrojeniowej i teraz już jest tam taki bardziej współczesny gmach, który otacza właśnie to źródło. Co jeszcze? Na pewno trzeba wspomnieć o cerkwi świętego Piotra i Pawła z XIX wieku. Ona została zbudowana dlatego, że rosyjska arystokracja na przełomie XVIII-XIX wieku bardzo chętnie przyjeżdżała do Karlowych Warów.
1: A to prawosławni?
0: Właśnie chcieli mieć możliwość pomodlenia się w swoim obiekcie. Cerkiew z daleka jest widoczna, bardzo kolorowa, jak to wszystkie cerkwie, przykryta kopułami. Potem, zwłaszcza po 90 roku, jak był rozpad Związku Radzieckiego, również bardzo dużo Rosjan przyjeżdżało. To nawet oni tam trochę inwestowali, wykupywali, także w tej chwili ich liczba się po wojnie, zwłaszcza rosyjsko-ukraińskiej, zmniejszyła. Niemniej jednak na pewno jakieś obiekty należą do Rosjan, ale to już jest tajemnica, jak to się mówi, poliszynela. Karlowe Wary są też dobrym miejscem na zakończenie spływu kajakowego po rzece Ochrze. To jest taka główna rzeka, która płynie równolegle do granicy niemieckiej, zachodu na wschód. Tam sobie wypożyczyłem kajak i spływałem od miejscowości Loket. To jest takie miasteczko z bardzo ładnie wyglądającym zamkiem, częściowo zniszczonym, ale robi wrażenie, ponieważ jest wyniesiony ponad całe miasteczko. I to jest spływ rzędu 18, chyba 20 kilometrów.
1: To niedużo.
0: Rzeka jest ocieniona, prąd jest też konkretny, także właściwie
1: czyli
0: tylko trzeba
1: sam niesie.
0: Kierunek utrzymywać, a sam niesie. Po drodze jeszcze taki rezerwat przyrody. Na rzekach, które są często wykorzystywane przez kajakarzy, są na brzegach budowane restauracje.
1: Czyli przystań.
0: Przystań, można kajaki sobie zostawić, zjeść, wypić piwo i popłynąć dalej. Tam właśnie są tak zwane swatoszskie skały, które według legendy to jest orszak Pana Młodego, zamieniony w skały przez wcześniejszą kochankę pana młodego, która była nimfą wodną i ona tak się odwdzięczyła za to, że pan młody porzucił ją dla innej osoby.

0: Niedaleko Karlowych Warów jest miejscowość Teb. Niedaleko jest do granicy niemieckiej, także tam często ludność tego miasta stanowili Czesi, potem Niemcy, potem znowu Czesi. Szwedzi przez jakiś czas panowali, potem znowu Niemcy, no a po II wojnie światowej Niemców wysiedlono i zostali sami Czesi. Jest to miasto dosyć ciekawe, mianowicie jest olbrzymi rynek, taki troszeczkę trójkątny. W dole tego rynku, bo rynki z reguły są pochyłe w większości miast, na dole tego rynku wybudowano w latach XIV, XVI, XVII wiek zespół budynków, który nazywa się Spaliczek. Te budynki, powiem, z każdej strony można je obejść. Były to budynki kupieckie. One są w tej chwili bardzo ładnie pomalowane. Są to budynki typu szachulcowego, czyli mają drewnianą konstrukcję wypełnioną gliną czy innymi materiałami. Także bardzo ładnie to się prezentuje. Oczywiście w tej chwili tam jest kawiarnia, taka dosyć znana, która też się nazywa Spaliczek. A oprócz tego w miejscowości Heb można jeszcze zobaczyć olbrzymi kościół świętego Mikołaja, czy pozostałość ruin zamku Fryderyka I Barbarossy. Częściowo zrobiono już jakieś prace rewaloryzacyjne, ale jest to
1: trwała ruina.
0: Niedaleko Hebu znajduje się kolejne uzdrowisko, Franciszkowe Łaźnie. Zdecydowanie najmniejsze spośród wszystkich, bo stałych mieszkańców jest tam około 5 tysięcy.
1: A turystów i kuracjuszy?
0: Więc właśnie tam nie ma aż tylu turystów i kuracjuszy, co w Karlowych Warach czy Mariańskich Łaźniach. Natomiast one mają charakter taki spokojny, bo jest jedna główna arteria, przy którym znajdują się hotele czy kasyno, a potem jest park, a w tym parku znajdują się ujęcia wód mineralnych, ale te wody mineralne są już chłodniejsze zdecydowanie, bo mają 8-10 stopni. Ja nie jestem miłośnikiem wód tych leczniczych. Są to z reguły zapach właśnie, albo siarka. No ja wolę co innego stosować. Jest tam pięknie w tych uzdrowiskach, ale niekoniecznie musimy kosztować wszystko, co wypływa z ziemi. Te wody od XVII wieku rozsławił taki znany lekarz Paracelsus, który tam również przebywał. Do początku XIX wieku tam zbudowano ponad 20 sanatoriów. Także to uzdrowisko funkcjonowało dosyć intensywnie, no i funkcjonuje właściwie do dnia dzisiejszego. Ale nazwa, wcześniej tam była Franciszkowa Wieś, bo cesarz Franciszek odwiedził teren dopiero od początku XIX wieku. Pełna nazwa właśnie Franciszkowe Łaźnie. Symbolem Franciszkowych Łaźni jest figurka nagiego chłopczyka, trzymającego w ręku rybę, siedzącego na kuli, która jest bardzo chętnie odwiedzana, dlatego że jest takie przekonanie, że jeżeli osoba chce mieć dziecko, a nie może zajść w ciążę, to powinna dotknąć pewnej części tego Franciszka, no i wszystko będzie dobrze. Także niektóre części Franciszka są takie dosyć wyślizgane. Jeszcze z ciekawostek, tam przebywał kilkukrotnie pisarz niemiecki Goethe, przebywał Beethoven i jeszcze znana pisarka czeska Bożena Nemcowa. Zostało to, tak powiem, zapisane w annałach, że oni tam wszyscy przebywali.

0: Niedaleko Franciszkowych Łaźni jest ciekawy rezerwat przyrody, który nazywa się SOOS. S-O-O-S. Jest to rezerwat, w którym występują tak zwane mofety. A mofety to są takie chłodne wyziewy gazów wulkanicznych. Są jeziorka takie malutkie i co jakiś czas następuje bulgot i te gazy się wydobywają. To są tak zwane zimne gazy, ponieważ mają temperaturę poniżej 100 stopni. Natomiast te gorące to mają i kilkaset i więcej. Niestety widać, że poziom wód gruntowych spada i jak tak porównałem ten rezerwat właśnie przyrody, będąc w zeszłym roku i będąc ponad 20 lat temu, to niestety wiele z tych wywierzysk gazowych wyschło. Także w tej chwili może połowa działa, a część terenu jest, widać, że jest zasolona, ale jest sucha zupełnie, czyli tam nic nie wypływa, ale to jest chyba wina właśnie tego spadku wód gruntowych, że to wszystko niestety zaczyna powoli
1: a zapach?
0: Wysychać. Zapach siarki generalnie, bo to są wody solankowo-siarkowe, ale tego nie czuć. Dawniej było więcej czuć, bo tego było dużo. A w tej chwili tak pojedyncze właśnie są miejsca, gdzie to wszystko możemy zobaczyć. I trzecim takim sztandarowym uzdrowiskiem w tym rejonie są Mariańskie Łaźnie, które są położone bardziej na południe, na takim zielonym terenie, na stokach Sławkowskiego Lasu. One są takiej średniej wielkości, bo mają około 15 tysięcy mieszkańców, czyli Karlowe Wary 50, Mariańskie 15, a najmniejsze Franciszkowe 5. Przy czym tam też są chłodne źródła, czyli tak w granicach 10 stopni, a nazwa Mariańskie Łaźnie funkcjonuje od początku XIX wieku od Marii Teresy, cesarzowej Austrii. Główna ulica miasta dosyć ciekawie wygląda, dlatego że z jednej strony to jest olbrzymi park, a z drugiej strony jest to rząd hoteli, pałacyków, jakichś innych obiektów. Także dosyć oryginalnie to wygląda, ale mieszkając w tych obiektach ma się widok na zieleń. Także to jest na pewno też duży plus. Mieszkał tam w 1836 roku Fryderyk Chopin. Także jest tam taka ekspozycja poświęcona kompozytorowi. Jeżeli ktoś dobrze poszuka, to znajdzie również taką tablicę w Parku Zdrojowym na pamiątkę pobytu Chopina w 1836.

mariańskie łaźnie mają również dom zdrojowy, tak zwana lazenska kolonada, czyli uzdrowiskowa kolumnada, w całości kryta. Chyba to jest najdłuższa kolumnada w Czechach, bo ma prawie 180 metrów. Także to jest taka olbrzymia hala, gdzie można się przechadzać, pić wody mineralne ku zdrowotności albo w celach towarzyskich. O ile 20 lat temu ta hala to była przestrzeń, natomiast w tej chwili niestety jakieś kioski powstały, jakieś stoliki, jakieś restauracyjki. Nie ma tego klimatu, który był. Koło tej hali jest tak zwana śpiewająca fontanna, tuż przed chyba 2000 rokiem zrobiona, która dawniej była o nieparzystych godzinach. Rozlegają się dźwięki na przykład Straussa, Chopina czy Verdiego. A w godzinach wieczornych jeszcze dodatkowo są efekty świetlne. Oprócz tego jeszcze jest kasyno, jest olbrzymie.

0: miejscowość Frydland z pięknym zamkiem Albrechta von Wallensteina. Troszkę niżej, jadąc w stronę zachodnią, mamy rezerwat Białe Kamienie. Faktycznie skupisko białych skał, one nazywają się też Białe Słonie, dlatego że one z daleka wyglądają, jakby stado słoni stało w lesie. Poza tym jeszcze po drodze, jadąc w stronę Decina, mamy piękny wytwór skalny Panska Skala. To jest taka wychodnia bazaltu. Pięknie to wygląda. No i miasto Decin. Mamy zamek, mamy wyjście na Tiskie Stieny, na Prawczycką Bramę, na Jędrzichowskie Skały. Naprawdę tam jest co robić. I to nie na 3-4 dni, nie na weekend, ale przynajmniej na tydzień, jeżeli by chciał
1: tą całą trasę
0: przejechać. Także mówię, tydzień na dojazd, tydzień na pobyt. I mamy dwutygodniowy urlop, bardzo blisko, w miarę niewysokich kosztach, bo jednak Czechy nie są drogie, a naprawdę jest co zobaczyć.
1: A jak nas Polaków postrzegają?
0: Wiem, że różne opinie są na ten temat.
1: Dlatego pytam.
0: Najczęściej negatywną opinię mają kierowcy.
1: Bo jeżdżą za szybko.
0: Ale to w dużej mierze jest właśnie spowodowane to, że się przekracza przepisy. Dwa razy byłem zatrzymany. Tylko...
1: Mandat?
0: Nie, tylko sprawdził, czy... Papiery są w porządku i nie miałem z tym żadnych problemów. Natomiast w latach przełom 90. i 2000. byłem z czeskimi biurami podróży na takich wyjazdach pod namiotem. Oni gwarantowali kuchnię polową, były śniadania i obiad, kolacje, które obsługa przygotowywała. Poza tym akurat z Czechami bardzo dobrze się dogaduje. Dawniej jeszcze, jak można było czeską telewizję oglądać na normalnej antenie naszej, to pamiętam, że trochę nawet w oryginale sobie pooglądałem czeskich filmów Dobrego Wojaka Szwejka i innych. Po polsku to fajnie brzmi, ale po czesku jeszcze lepiej, bo to są takie specyficzne jednak słowa i ten akcent oczywiście to jest nie do podrobienia.
1: Ale jak nas postrzegają?
0: Ja nie miałem żadnych negatywnych odczuć, czy to jak jeździłem prywatnie, czy jak pilotowałem jakąś wycieczkę. Nie spotkałem się z tym. Tam narzekali, że powiedzmy czasami w sklepach ekspedientka traktuje tego, kto chce kupić, jak intruza. Ale mówię, to są jakieś pojedyncze przypadki. W Czechach się czuję bardzo dobrze. No, Słowacji zresztą też. Tam wcześniej jeździłem trochę. Myślę, że jak znajdę kilka dni wolnego, to po raz kolejny pewnie odwiedzę naszych bratanków.
1: Samochodem? Pociągiem?
0: Tym razem chyba samochodem. Wygoda jednak jest inna i wtedy człowiek podjeżdża tam, gdzie chce.
1: I na ile chce.
0: I na ile chce, tak. No bo jednak jazda pociągiem wiąże się z tym, że trzeba ten bagaż cały z sobą mieć do miejsca noclegowego. Potem codziennie na pociąg, żeby przemieścić się gdzie indziej, wybieram samochód. No mam nadzieję, że da się to ogarnąć wszystko. Zawsze wychodziłem z założenia, oprócz oczywiście zorganizowanych grup.
1: Ale teraz
0: wtedy wszystko musiało
1: indywidualnie
0: być. Natomiast indywidualnie ja właściwie po wielu krajach Europy jeździłem bez specjalnego planowania. To znaczy nie miałem noclegów zarezerwowanych, miałem z grubsza określoną trasę, co chcę zobaczyć, a co zobaczyłem w rzeczywistości, to pokazywało życie, bo człowiek dowiedział się, wszedł do informacji, dostał jakiś ładny prospekt, dowiedział się, że coś ciekawego jest w okolicy.
1: Albo pogoda się popsuła.
0: Tak. I po prostu mógł sobie wtedy bez problemu zmienić trasę. Jeżeli się planuje trasę i ma się wszystkie noclegi, no niestety...
1: Nie ma tej wolności.
0: Nie ma wolności. Nie ma zupełnie wolności. Czasami się zostało dzień dłużej, dzień krócej. No powiem tak. Jedno, co trzeba zrobić, no to ubezpieczenie. I tu mniej więcej no trzeba... Powiedzmy, dzień, dwa można sobie dać więcej, gdyby się przedłużyło. No bo jednak raz w życiu mi się ubezpieczenie przydało i całe szczęście, bo teraz byłbym bankrutem. Bo to było jeszcze dawno temu i w Macedonii. To były jeszcze lata 80. Od tego czasu pierwszą rzeczą, którą robię, to ubezpieczenie, dokumenty, pieniądze.
1: I na zegarek pan nie patrzy.
0: I na zegarek specjalnie nie patrzę. A jeżeli jeżdżę ze znajomymi, z przyjaciółmi, no to z reguły wszyscy dostosowują się do tego rytmu.

0: turystyczne szlaki Czech, nie tylko po karlowarskim kraju, zapraszał opolski podróżnik i organizator wycieczek Jacek Michalski. Za chwilę na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Obierzy Świat zostanie udostępniony dźwiękowy zapis magazynu. Tam również mogą Państwo odszukać wcześniejsze, dodam, bardzo ciekawie opowiedziane relacje Jacka Michalskiego. Życząc ciekawych podróży, przypomnę, że sobotni program Weekend z Radiem Opole trwa do godziny 10:00. Zatem proszę jeszcze zostać z nami. Tymczasem dziękując za wspólnie spędzony czas, nisko się Państwu kłaniam. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za tydzień.
1: Obierzy Świat. Magazyn turystyczny Radia

0: Totalny Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Najnowsze dostępne badania pokazują, że w Polsce większym zaufaniem cieszą się media prywatne niż publiczne, a media społecznościowe pozostają na końcu zestawienia. Według badania Ibris dla PAP z września 2025 roku mediom prywatnym ufało około 51% badanych, mediom publicznym około 35%, a mediom społecznościowym około 30%. W Europie poziom zaufania do mediów jest bardzo zróżnicowany. Kraje nordyckie należą do liderów, natomiast Europa Południowa i część Europy Środkowo-Wschodniej mają najniższe wskaźniki. Według raportu Reuters Institute Digital News Report z 2025 roku średni poziom zaufania do wiadomości wśród 48 badanych rynków wynosi około 40%. Najwyższy jest w Finlandii, tam mediom ufa 67% pytanych. Kolejne są Norwegia i Niemcy. Polska znajduje się mniej więcej w środku europejskiej stawki, wyżej niż kraje o bardzo niskim zaufaniu jak Grecja czy Węgry. Profesor Adam Leszczyński, założyciel Okopress, badacz z Instytutu Narutowicza i Uniwersytetu SWPS, mówił podczas konferencji Alarm Weterze, że wbrew obiegowym opiniom powodem spadku zaufania do mediów nie jest tylko zalew tak zwanych fejków.
2: Nie wiem, czy Państwo pamiętacie w Fakcie, lat temu mniej więcej 20, historię o wielorybie, który płynął w górę Wisły. I tam było wszystko. Były rozmowy z facetem kierującym śluzą, który mu otwierał rzekomo śluzę we Wrocławku. Były jakieś komitety powitalne, wieloryb został ochrzczony lolkiem. Raportowano z dnia na dniu, jak, dzień po dniu, jak płynął, prawda, rzekomo. Były zdjęcia, no właściwie wszystko, prawda? W presie był jeszcze wywiad z jednym z tych zdecydowanych w Fakcie policjantów z warszawskiego komunikatu rzecznego, który był bardzo rozżalony, bo powiedział, że Fakt wykorzystał jego zdjęcie, jego imię i nazwisko, ale jego wypowiedź była zupełnie inna. W sensie on powiedział im, że nie ma żadnego wieloryba i żeby sobie poszli, a oni podłożyli mu wypowiedź, prawda, i to jest właśnie tu walczymy, śledzimy, pilnujemy, wieloryb nie będzie zagrożeniem. Więc to jest taka anegdota, która oczywiście pokazuje, że fejki zawsze były elementem pracy dziennikarskiej i dezinformacja w tym sensie, jaką świadomym szerzeniu fałszywych informacji.
1: Dlaczego więc odbiorcy tracą zaufanie do oficjalnych mediów?
2: Wydaje mi się, że skoro kłamstwa w prasie były wszędzie, a ludzie kiedyś ufali, zawsze były jakieś, no, zawsze jakieś były, a ludzie ufali tym gazetom bardziej, no to jednak niż dzisiaj, no to jednak coś się zmieniło poza częstotliwością kłamstwa w mediach. Coś się zmieniło być może po stronie relacji pomiędzy mediami i odbiorcą na jakimś bardziej fundamentalnym poziomie. Dla mnie istotna jest tutaj kategoria obcości i bliskości, tak? To znaczy, że ludzie potrzebują dzisiaj kogoś słuchać, wierzą komuś, kto jest bliski im albo wydaje im się bliski, nawet jeżeli w rzeczywistości nie jest, no bo bliski może się wydawać influencer mieszkający w Dubaju na 117 piętrze jakiegoś budynku, prawda? I on jest kolegą i ziomeczkiem, prawda, z którym żyjemy, chociaż tak naprawdę jego życie z naszym nic nie ma wspólnego. A dziennikarz, który mieszka w tym samym bloku i zarabia średnią krajową, wszyscy wiemy, ile teraz zarabiają dziennikarze, no to nagle jest osobą obcą, częścią elity, jakimś takim odległym autorytetem, któremu się nie ufa. A zatem wydaje mi się, że jeżeli mówimy o odzyskaniu zaufania, no to kluczowe jest uzyskanie poczucia bliskości i autentyczności, które dzisiaj jest dużo ważniejsze dla ludzi niż kiedyś. Kiedyś pewnie ludzie byli bardziej podatni na takie autorytety zewnętrzne, bardziej im ufali, prawda? Facetowi z tytułem naukowym w białym fartuchu, który mówi, że istnieją bakterie, a chociaż ich nie widać gołym okiem, prawda? Ale czy wirusy albo ze szczepionki działają. Więc kiedyś mam wrażenie, ludzie byli dużo bardziej przygotowani do tego, żeby akceptować komunikaty od osób, które nie były bliskie. W takim sensie emocjonalnym. A teraz myślę, że kluczem do odzyskania zaufania jest uzyskanie poczucia bliskości i że to jest jeden z powodów, dla których na przykład młodzi ludzie dużo chętniej ufają influencerom niż, no nie wiem, Monice Olejnik, zakładając, że w ogóle wiedzą, kim ona jest, prawda? Mało prawdopodobne. Bliskość, poczucie bycia obok i to takie namacalne poczucie bycia jest, wydaje mi się, kluczem do odzyskania zaufania.
1: Zdaniem ekspertów, kraje nordyckie utrzymują najwyższe zaufanie do mediów dzięki silnym mediom publicznym i wysokim standardom dziennikarskim. W wielu krajach Europy Środkowej i Południowej zaufanie spada przez polaryzację polityczną i oskarżenia o stronniczość mediów. Według najnowszego sondażu pracowni SW Research dla Zero.pl ponad 43% Polaków opowiada się przeciw prywatyzacji mediów publicznych. Za prywatyzacją jest co trzeci z nas, a ponad 23% nie ma w tej sprawie swojego zdania. O 300% rok do roku wzrosła liczba generowanych przez sztuczną inteligencję materiałów, które przedstawiają seksualne wykorzystywanie dzieci. To dane najnowszego raportu Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Procesy sądowe przeciwko mediom społecznościowym oskarżonym o świadome doprowadzenie do uzależnienia od nich stają się coraz bardziej powszechne w Stanach Zjednoczonych.
0: Platformom społecznościowym od dawna zarzuca się, że zostały zaprojektowane tak, aby maksymalizować czas spędzany przed ekranem, co może sprzyjać uzależnieniom wśród nastolatków. Udowodniono, że to doprowadza nie tylko do szkód fizycznych i emocjonalnych, ale nawet samobójczych śmierci. Główna rozprawa w tej sprawie ma rozpocząć się w połowie czerwca w Sądzie Federalnym Oakland. Teraz jest na etapie przedprocesowej. W tym samym sądzie, począwszy od sierpnia, ma odbyć się proces pilotażowy dotyczący sprawy wytoczonej firmie Meta przez poszczególne stany USA. Wcześniej w tym roku firma Meta i YouTube przegrały głośną sprawę sądową wytoczoną w Los Angeles przez kobietę, która zarzuciła im odpowiedzialność za swoje uzależnienie od mediów społecznościowych powstałe w okresie dzieciństwa. 20-letniej kobiecie znanej jako Kelly przyznano $6 milionów odszkodowania po tym, jak ławnicy uznali za zasadny jej zarzut, iż firmy te celowo stworzyły uzależniające platformy społecznościowe, które negatywnie wpłynęły na jej zdrowie psychiczne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Polskie Radio będzie uczestniczyć w międzynarodowym konkursie Prix Italia 2026. Jury wyłoniło reprezentantów w trzech kategoriach. W kategorii reportaż polską radiofonię publiczną będzie reprezentował Roman Czejarek z podcastem Heweliusz – Historia prawdziwa. W kategorii słuchowisko nominowano Himalaje w reżyserii Roberta Talarczyka i autorstwa Dariusza Kortko, Marcina Pietraszewskiego i Artura Połygi z Polskiego Radia Katowice. Ewa Szkurłat, autorka audycji Chwost z Polskiego Radia Kraków, będzie reprezentantką w kategorii Audycja o muzyce. Prix Italia to konkurs organizowany przez włoskiego nadawcę publicznego RAI dla wszystkich nadawców, zarówno publicznych, jak i prywatnych. 78. konkurs odbędzie się we włoskim mieście L'Aquila od 28 września do 2 października.

0: z moją urodą.
1: Minęła godzina szósta. Przed mikrofonem Katarzyna Dorost-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. W dzisiejszym programie sporo miejsca poświęcimy suszy, która wpływa na ceny owoców jagodowych i produktów zbożowych. Deszcz poprawił kondycję drzew i krzewów, ale w glebie pogłębia się deficyt wody. Będziemy także mówić o rzepaku. Tej roślinie poświęcona była ósma edycja konferencji w Pruszkowie. W Polsce wciąż uprawia się go za mało. Konieczne jest zwożenie rzepaku z innych krajów. Tymczasem ceny na rynku zbytu rosną. Jeżeli chodzi o ten sezon, to plony mogą być mniejsze niż w latach ubiegłych, a winna temu jest właśnie susza oraz wiosenne przymrozki. Z Pruszkowa przeniesiemy się do gminy Walce, która rywalizuje w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi Argę. Komisja konkursowa wizytowała trzy miejscowości – Walce, Stradunie i Brożec. Podczas prezentacji pytałam mieszkańców, co takiego Walce mają w sobie, że powinny zwyciężyć. Tradycyjnie nie zabraknie przeglądu najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy, a będziemy także przypominać rolnikom o złożeniu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Termin mija 1 czerwca, także zostało dosłownie kilkadziesiąt godzin, żeby to zrobić bez żadnych sankcji. To wszystko i wiele innych ciekawych tematów będzie można wysłuchać przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać do godziny 7.
2: Słuchaj nas na 105,1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Sezon kwitnienia rzepaku powoli się kończy. W tym roku nie można się spodziewać wysokich zbiorów. Wpływ na to miała susza oraz wiosenne przymrozki. Ekonomiści myślą już o kolejnym sezonie i prognozują, jak zareagują rynki światowe. W Pruszkowie rozmawiano o rynku rzepaku, jego przyszłości i znaczeniu soi. Uczestniczyli w niej producenci rolni z województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego oraz samorządowcy i przetwórcy. W Polsce w związku z tym, że rzepaku uprawia się za mało, jego ceny stale wzrastają.
3: Ceny ostatnio też poszły w górę, dlatego że tego rzepaku w Polsce brakuje. My jako Polska jesteśmy od 2-3 lat deficytowi. Te nasze możliwości przerobu rosną, natomiast za tym nie podąża produkcja. Ta produkcja czy areał upraw w Polsce, że tak powiem, jest wykorzystany. Wydaje mi się, że wielkiego potencjału do wzrostu zasobów nie ma z różnych względów i dzisiaj produkcja nie zaspokaja naszego wewnętrznego zapotrzebowania. Mirosław Marciniak, firma Infograin. W tym roku problem jeszcze polega na tym, że ten rzepak jednak w całej Polsce wygląda różnie i raczej nie ma się co spodziewać, że to będą jakieś wysokie zbiory. Więc będzie potrzeba jeszcze tak naprawdę większego importu niż w poprzednim sezonie. No i cenę będzie tak naprawdę ustalał w którymś momencie parytet importowy. Też nie jest tak, żeby rolnicy nie myśleli, że to już jak w Polsce jest deficyt, to ceny będą jakieś kosmiczne, bo my jesteśmy częścią rynku globalnego. Parytet importowy, czyli to, po ile gdzieś tam będzie można przywieźć sobie czy rzepak, czy jedna bardzo ważna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Niestety nasi politycy zablokowali import rzepaku z Ukrainy do Polski, natomiast nie zablokowali oleju rzepakowego i śruty rzepakowej. W tym bieżącym sezonie do Polski wjechało 100 tysięcy ton oleju rzepakowego z Ukrainy. To jest tak naprawdę ekwiwalent blisko 300 tysięcy ton rzepaku. To jest coś, czego nasze zakłady nie przerobią, a wchodzi rzepak, ten olej z Ukrainy. To jest konkurencja dla naszych przetwórców. Jeżeli nie przejmą tego rzepaku nasi przetwórcy, to też nie kupią tego rzepaku i nie zapłacą wyższej ceny za ten rzepak rolnikom, bo będzie konkurencja. I obawiam się, że w przyszłym sezonie ten import tego oleju rzepakowego z Ukrainy może być jeszcze większy. Do tego będzie na pewno wchodził import z Rumunii, z Niemiec, być może znów jakiś kolejny statek albo dwa statki w portach. Więc ten parytet importowy będzie wyznaczał tą maksymalną cenę.
4: Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Polskiego. My jako województwo polskie, co nie jest tajemnicą, to jesteśmy takim typowo rolniczym województwem. Opolscy rolnicy, ta elita rolnictwa polskiego i czyli śmiało można powiedzieć, że europejskiego, unijnego. Oczywiście bardzo dobre wyniki produkcyjne, zaangażowanie czy używanie nowoczesnych technologii, to jest do poszerzenia w sprzęt, pracowitość, ale też umiejętność pozyskiwania i wykorzystania informacji, co jest dzisiaj bardzo istotne na rynku. To jest również współpraca z partnerami podmiotowymi, z skupowymi tutaj kształtowanie takich relacji gospodarczych. Dla mnie osobiście taką wielką satysfakcją jest to, że jako samorząd województwa opolskiego prowadziliśmy taki program konsolidacji producentów rolnych województwa opolskiego. To zaowocowało właśnie powstaniem tej grupy tutaj opolskiej, która nas dzisiaj gości. I ta grupa znakomicie się również sprawdza w skali kraju poprzez współpracę, tworząc taki dosyć mocny rynek, czyli wykorzystanie tutaj możliwości, jakie też nam daje obecność w Unii Europejskiej, otwarty rynek. A jeżeli też pytając o kondycję, w jakiej jest produkcja rzepaku, zboża, to województwo opolskie produkuje około ponad 1 000 000 ton nadwyżki zboża. Zboża kukurydzy, które trzeba wywieźć z województwa opolskiego w głąb kraju, bądź też za granicę. Natomiast właśnie taką ciekawostką jest, może zaskoczeniem, co kiedyś było nie do pomyślenia, że generalnie Polska musi doimportować rzepaku, ponieważ zużycie jest większe od produkcji, ale to jest spowodowane przede wszystkim też pewnymi problemami klimatycznymi. Jednak to, że intensywnie w naszym województwie był uprawiany rzepak, co powoduje, że też i choroby, szkodniki, które tutaj w mocny sposób ograniczają tą produkcję, wchodzą nowe rośliny. Ja jestem przekonany, że za może kilkanaście lat najwyżej opolskie będzie stało soją jako tą perspektywiczną rośliną, a jako samorząd województwa opolskiego również dofinansowujemy badania soi niemodyfikowanej genetycznie. Na pewno rolnicy szukają upraw roślin, na które A będzie zbyt i B, która będzie dawała pewną opłacalność, a soja, myślę, że tutaj jak wskazują te prace, doświadczenia i też już konkretne uprawy, że spełnia te warunki, a dodatkowo jest jeszcze znakomita, jeżeli chodzi o płodozmian, co jest bardzo istotne, że pozostawia azot. A my się przecież też staramy, czy problem importu nawozów azotowych, dostarczenia i tak dalej, co mocno podraża koszty. Więc myślę, że tutaj rzeczywiście warto skupić się na tej roślinie.
3: A czy to już jest od kilku lat tak naprawdę, zwłaszcza w tym rejonie, gdzie soja zaczyna wypierać rzepak i ten trend się gdzieś tam pewnie będzie w najbliższym czasie utrzymywał, tak? Natomiast żeby ten rynek soi się rozwinął bardziej, potrzebujemy tak naprawdę też zakładów, które będą tą soję przerabiać, tak? Na dzień dzisiejszy duża część soi, która jest w Polsce produkowana, wyjeżdża na eksport. Ma to przyszłość, natomiast też jest pytanie o dochodowość, bo tak naprawdę to, czy rolnik decyduje się na siew rzepaku czy soi, to wszystko zależy od tego, jaki ma plon i jaka jest cena. Tak? Jeżeli mamy dobry rok i ten plon jest przyzwoity, cena jest przyzwoita, to wtedy jest zachęta dodatkowo, żeby zwiększyć ten areał. Wydaje mi się, że mamy potencjał do tego, żeby zwiększyć areał zasiewów soi w Polsce, natomiast to wymaga, że tak powiem, czasu.
0: Jerzy Sawielski, prezes Izby Rolniczego Opolu.
5: Panie prezesie, tutaj chociażby pan marszałek wspomniał o tym, że możemy dożyć takich czasów, że soja wyprze rzepak w naszym regionie.
0: W tej chwili troszkę wypiera ze względu na brak środków do ochrony rzepaku. Dzisiaj rolnicy mają wielki problem, nie ma czym rzepaku chronić i to jest główna przyczyna, że coraz mniej rolnicy go sieją.
5: Jeśli chodzi o ten rok, właśnie jakie są prognozy? Bo mówimy o suszy, tutaj słyszeliśmy, że rzepakowi też się mocno oberwało.
0: Tak, rzepaki mocno ucierpiały podczas tej suszy i wiosennych przemrozków, zredukowały mocno swój plon. Zobaczymy. Niektórzy przewidują, że na tych słabszych ziemiach to może być to około 2 ton z hektara.
3: My mamy dzisiaj tak naprawdę dwie grupy czynników, czyli geopolityka. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, za naszą wschodnią granicą, to, co mówi, robi Donald Trump, czyli to wpływa w pierwszej kolejności na ceny ropy, ceny nawozów, ale to też wpływa na cały kompleks tych wszystkich surowców. Tak samo na zboża i na oleiste, bo to wszystko jest ze sobą skorelowane. Więc krótkoterminowo te wzrosty, które mamy dzisiaj, też wynikają częściowo z tej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ten sezon bieżący, on się kończy. Tutaj wiemy, że ta produkcja była rekordowa, że zapasy są wyższe, natomiast rynek już o tym zapomina. Rynek dzisiaj już handluje tym, co widzi, jaki będzie bilans na nowy sezon. Pokazano mniejszą produkcję i spadek zapasów. Z tym, że tak jak powiedziałem, te zapasy czy ta produkcja, my się porównujemy do rekordu z roku 2025. Więc siłą rzeczy ta produkcja będzie niższa, zapasy będą niższe, natomiast patrząc w dłuższym horyzoncie, tutaj nie ma jakiejś tragedii, że my nagle spadamy do jakichś takich poziomów, które uzasadniają jakiś wyskok cenowy. Tak? Zwłaszcza jeżeli wyłączymy z tego światowego bilansu Chiny, to te zapasy w dalszym ciągu są na takim przyzwoitym poziomie, przy czym to jest sytuacja na tu i teraz, ponieważ przez najbliższe tygodnie jeszcze ta produkcja będzie tak naprawdę, ta najbliższa pogoda w najbliższych kilku tygodniach będzie kluczowa. No, a zwłaszcza na półkuli północnej, więc od tego jak ten przebieg pogody będzie wyglądać, czy będą opady, czy nie będzie suszy, upałów, te bilanse się będą zmieniać i jak ten bilans będzie wyglądał za 2-3 miesiące, trudno dzisiaj powiedzieć, bo to mówimy o pogodzie, którą też trudno przewidzieć, tak samo jak trudno przewidzieć decyzję Trumpa, co on zrobi dziś, jutro czy pojutrze. Tak? Patrząc na to, co dzisiaj widzimy, no to jest szansa na to, że te ceny niższe niż w tym sezonie obecnym nie będą. Natomiast czy one będą na tyle wysokie, żeby zrównoważyć wzrost kosztów produkcji, no to tu jest już pytanie tak naprawdę o bilans światowy, bo ceny nie ustala się w Polsce. Ceny zbóż ustala się na świecie. My jesteśmy częścią tego rynku globalnego, bo my mamy nadwyżkę od kilku lat, to w dalszym ciągu my musimy ją wywieźć, żeby ją wywieźć, musimy być skorelowani z rynkiem światowym i to tak naprawdę rynek światowy wyznacza ceny.

0: walce została nominowana przez samorząd województwa do konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. To plebiscyt organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. Jego celem jest docenienie miejscowości, które wyróżniają się zrównoważonym rozwojem, innowacyjnością czy dbaniem o estetykę. Przede wszystkim pod uwagę brane są wyjątkowe procesy rozwoju i odnowy w społecznościach wiejskich, a także projekty, które w szczególny sposób podkreślają aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Komisja odwiedziła najciekawsze miejsca w Walcach, Straduni i w Broszcu, gdzie spotkała się z mieszkańcami i miała możliwość podziwiania ich dokonań.
1: Maria Kubisa, ojciec wsi Grocholub. Przygotowaliśmy jako koło gospodyń wiejskich grochówkę oczywiście, którą zdobyliśmy perłę w Poznaniu rok temu. Mamy koronę, która też ma i pierwsze miejsca, wygraliśmy na wojewódzkim, w dożynkach też. Nasz produkt lokalny to są grochówka, jest boczek z naszego, co mamy we wsi, takiego pana, co ma swoja masarnia. Boczek, kiełbasa, wszystko jest świeże, wczoraj robione, dzisiaj uważony.
2: Rafał Miczka, wójt gminy Walce. Rozpoczęliśmy naszą prezentację od pokazania miejscowości Walce. Kolejną miejscowością była miejscowość Stadunia, obecnie znajdujemy się w Broszcu. Mamy wspaniałych mieszkańców, którzy w małej ojczyźnie pracują na dobro tej ojczyzny, dbają o swoje miejscowości, o swoje posesje. Wszystko, co jest wspólne, zależy mi na tym, żeby gmina Walce była jedno wielką rodziną. Jest to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie i jestem dumny z mieszkańców, ponieważ przygotowali wszystkie miejscowości na bardzo wysokim poziomie.
3: Z jednej strony to ten efekt wizualny, ta estetyka wsi, ale z drugiej strony też ten folklor i kultura i mieliśmy okazję chociażby zobaczyć tańczące pary, a wśród nich przede wszystkim też te młode osoby, czyli tutaj stawiacie też na to, żeby ta tradycja nie zaginęła, żeby młode pokolenia ją kultywowały.
2: Oczywiście jest to dla nas priorytet, aby młodzież i dzieci uczestniczyły w życiu kulturalnym naszej gminy. Mamy bardzo wiele zespołów.
4: Nazywam się Halszka Kozik.
3: Jak się wasz zespół nazywa?
4: Przecinek. Taniec ludowy. Szkrobok.
3: Czym możecie się tutaj pochwalić? Dlaczego wasza wieś jest najpiękniejsza? Nie tylko w Polsce.
4: Na przykład mamy właśnie ten zespół, duży chór, spichlerz, powiedzmy, że takie nasze muzeum malutkie i tym się tak naprawdę reprezentujemy.
3: Jeśli chodzi o ten spichlerz, to co tutaj macie, czym się możecie pochwalić?
4: Różne obrazy, suknie też i stare meble.
5: Maria Żmiaglombik.
3: Pani Mario, prezentujecie wszystko to, co najpiękniejsze. To najprostsze pytanie, dlaczego wasza wieś jest najpiękniejsza?
5: No bo to jest dla nas pewna wartość i to taka wartość życiowa, przekazana od rodziców, babci, poprzedników wszystkich. Z tego się cieszymy i to staramy się kultywować, przekazywać, bo to jest takie fajne.
3: Jeśli chodzi o tą prezentację, to wiemy, że tutaj też pokazujecie ten efekt wizualny wsi. Jak tutaj mieszkańcy dbają o tą estetykę?
5: Nie ma takiej sprawy, żeby ludzie nie przyszli, nie robili. No na każde zawołanie, na każdy ten sąsiad widzi, że sąsiad idzie, to ja też muszę iść, prawda? I to jest takie, i to jest dobre. I ludzie się integrują przy tym.
3: Czy ten obraz polskiej, opolskiej wsi się troszeczkę zmienił?
5: Oczywiście, że się zmienił. Kilkanaście lat temu, czy nawet trochę więcej, ludziom się to jakoś przestało podobać i zaczęli wyjeżdżać. A teraz, jak się spotykam z ludźmi, którzy wyjechali kiedyś, jakby my chcieli wrócić. Jak tu jest teraz fajnie. I ludzie wracają. No bo tu się lepiej żyje i bardziej zintegrowani są ludzie. Tam są obcy, jak byli obcy od początku, tak są. A u nas tutaj jest jednak inaczej. Sami swoi jesteśmy wszyscy, jeden dla drugiego, pomagamy i dzieciom, i starszym ludziom, i my sobie nawzajem. My mamy takie motto, że to, co dajesz drugiemu człowiekowi, jest chlebem. A chleb jest potrzebny do życia i to nas cieszy, bo sam Bóg jest chlebem i w ogóle tak tego się trzymamy. A u nas w organizacji to mamy takie hasło, mówisz, masz.
3: A proszę powiedzieć, że czym dla was jest ta nominacja? No bo tutaj nie każda wieś przecież może się zaprezentować akurat w tym plebiscycie.
5: No to jest wielkie wyróżnienie. My się z tego bardzo cieszymy i nawet jak żeśmy dostali tę wiadomość, to było takie zaskoczenie wielkie i no i cieszymy się z tego. I chcemy się pokazać, chcemy, walczymy teraz.
6: Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Zarząd Województwa Opolskiego w tym roku nominował do tej nagrody w zasadzie gminę, nawet nie tyle wieś, co gminę, bo w tym konkursie może wziąć udział pojedyncza wieś lub właśnie gmina wiejska. I w tym roku są to Walce, prezentują się trzy miejscowości, właśnie Walce, Stradunia i Brożec. W tym roku motto przewodnie tego konkursu to wszyscy różni, wszyscy razem. Walce w to motto wpisują się idealnie. Tutaj się dba o wspólnotę, tutaj się dba o dziedzictwo, o tradycje, a jednocześnie walce są otwarte, walce jako gmina, na nowoczesne rozwiązania zarówno dla dzieci, dla młodzieży, ale też dla osób starszych.
3: To powiedzmy może też, jakie to rozwiązania, no bo cały czas podkreślamy to, że ta opolska wieś się bardzo zmienia, a z drugiej strony, że też dbamy o to, żeby nie zatracić tego charakteru wsi.
6: Tak jak dzisiaj obserwowaliśmy właśnie z komisją, jest to budowa kompleksu sportowego choćby w Straduni, wiosce, która nie jest może duża, ale w której taki kompleks powstaje łącznie z kortem tenisowym, który już tam funkcjonuje. Jest szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, w samych Walcach są mieszkania wspomagane dla osób starszych, są prowadzone dla nich zajęcia, terapia, rehabilitacja. Jesteśmy akurat teraz w Broszcu i patrzymy, jak pięknie utrzymane jest to, co zostało po naszych przodkach. Spichlerz, który pięknie jest odrestaurowany i tutaj właśnie można podziwiać to dziedzictwo.
7: Henryk Szczęśniak, miejscowość Brożec, przewodniczący Rady Sołeckiej.
3: Jesteśmy po prezentacji. Czym w ogóle dla Was jest udział w tym konkursie, to, że jesteście nominowani i możecie się zaprezentować przed komisją?
7: No jest to z pewnością bardzo duże wyróżnienie dla całej naszej społeczności. Myślę, że to też jest docenienie tego wkładu, który tutaj przez lata się odbywał. Dbanie o naszą miejscowość, o rozwijanie tego miejsca, dbanie o estetykę, takie przemyślenia, co można tutaj jeszcze zrobić lepiej, żeby też to miejsce tak cieszyło i i można było dobrze i fajnie spędzać czas.
3: Jaka to jest ta najpiękniejsza wieś? No bo taki jest zresztą konkurs.
7: Ta najładniejsza wieś to jest taka, w której dobrze się żyje. I to zależy chyba od tych mieszkańców, jak to ktoś odczuwa. Jeżeli my stwarzamy takie warunki, że można dobrze się czuć, odpoczywać po pracy, jest miejsce, jest na to czas, to jak najbardziej ja uważam, że takie miejsce na świecie jest dobre i myślę, że mamy ku temu taki potencjał też, nie? Zraz naszym placem, tym, gdzie tak jakby większe wydarzenia też mają miejsce, ale też takie małe, kameralne, czy też zwykłe po prostu przyjechać na plac, odpocząć sobie na ławeczce, w spokoju, bez tego natłoku samochodów. Myślę, że to też jest warte docenienia i to też jest chyba zauważalne.
0: Opolskie wsi i gminy nie po raz pierwszy starają się o tę europejską nagrodę. W ostatnich latach jurorzy zauważyli i docenili gminę Ujazd, gminę Dąbrowę, Popielów czy Jemielnice. A efekty wizyty komisji konkursowej w Walcach poznamy jesienią.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości ze świata rolniczego. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przewiduje, że wskutek suszy tegoroczne plony mogą być niższe niż w latach ubiegłych. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia mówił, że konieczne są bardziej zdecydowane działania na rzecz retencjonowania wody.
1: To jest ten problem też retencjonowania wody, o którym mówimy od wielu lat. Na tą suszę zwracamy uwagę, ale w mojej ocenie za mało się dzieje, żeby właśnie ta mikroretencja, mała retencja była prowadzona. Część samorządów skorzystało ze środków z KPO i buduje w tej chwili zbiorniki retencyjne, ale tego jest ciągle za mało.
0: A susza przybiera na sile. Najbardziej uderza w uprawy zbóż jarych i ozimych oraz truskawek. Choć deszcz poprawił kondycję drzew i krzewów, w glebie pogłębia się deficyt wody, informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Szczególnie niepokoić może okres, w którym te braki wody występują, mówi Jerzy Kozyra z Puławskiego Instytutu.
2: Te rośliny jare i później siewy kukurydzy i buraka były w bardzo niekorzystnych warunkach i mamy opóźnienie wzrostu tych roślin. Miejmy nadzieję, że nie doszło tam do żadnych infekcji chorobowych i te uprawy powoli, ze względu na wilgoć, która została dostarczona w ostatnich dwóch dekadach, będą się rozwijać prawidłowo.
0: Susza występuje przede wszystkim w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim oraz warmińsko-mazurskim. Wcześniej w rolników i plantatorów w tych regionach uderzyły kwietniowe przymrozki. Tylko w województwie mazowieckim straty zgłosiło prawie 7 tysięcy gospodarstw. A w efekcie trwającej suszy i na skutek wiosennych przymrozków ceny owoców jagodowych, a także produktów zbożowych mogą wzrosnąć. Analityk rynku rolno-spożywczego PKO BP Mariusz Dziwulski wyjaśnia, że choć susza daje się rolnikom we znaki, to głównym czynnikiem, który może podnieść ceny, zwłaszcza owoców, są przymrozki.
3: Jeżeli sprawdzą się negatywne scenariusze dotyczące skali strat w kraju, prawdopodobnie oznaczać to będzie podwyżki cen w relacji rocznej w nadchodzącym sezonie. Obecnie ten wpływ negatywnych uwarunkowań pogodowych jest już lekko zauważalny. Początek drugiego kwartału tego roku odznaczał się dość wysokimi cenami owoców jagodowych. Według GUS w kwietniu podwyżki na poziomie detalicznym sięgnęły 30% rok do roku, jeżeli chodzi o owoce jagodowe świeże.
0: Ekspert wskazuje, że duże znaczenie przy kształtowaniu się cen mają także kwestie geopolityczne. Wojna na Bliskim Wschodzie, droższe paliwo, wzrost cen nawozów oraz koszty samej produkcji to także czynniki, które wpływają na wyższe ceny produktów. I zmieniamy temat, przenosimy się teraz do Brukseli. Polska jako jedyna zaskarżyła umowę handlową z Mercosurem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. W Unii przeciwko umowie z Mercosurem oprócz Polski były także Austria, Francja, Irlandia i Węgry. Jednak nie zdecydowały się one zaskarżyć porozumienia handlowego z krajami Ameryki Łacińskiej. Najpierw polska skarga musi być przetłumaczona na wszystkie oficjalne języki w Unii, później opublikowana w dzienniku urzędowym. Dopiero wtedy państwa członkowskie będą mogły odnieść się do skargi i ewentualnie zdecydować o przyłączeniu do niej bądź stanąć po stronie obrońców umowy. Wkrótce powinniśmy natomiast poznać decyzję wiceprezesa Trybunału w sprawie wniosku Polski o wstrzymanie stosowania umowy do czasu rozpatrzenia skargi. Średnio takie rozpatrzenie trwa od kilkunastu miesięcy do ponad 20, a umowa jest już stosowana od 1 maja. Polska od początku kwestionowała zapisy porozumienia z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Miała zastrzeżenia proceduralne, wyłączenie części handlowej z umowy i jej tymczasowe zastosowanie bez czekania na zakończenie ratyfikacji w unijnych krajach części politycznej. Warszawa krytykowała też to, że w umowie nie ma tak zwanych klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru. A to daje im przewagę konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy. Grupa 16 krajów, w tym Polska, zaapelowała o zwiększenie unijnego budżetu na lata 2028-2034. Jest wspólne oświadczenie Grupy Przyjaciół Spójności sprzeciwiające się cięciom w puli finansowej, rozwój regionów i w rolnictwie. Pod deklaracją w tej sprawie oprócz Polski podpisały się pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czechy, Słowacja i Węgry, kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, a także Bułgaria i Rumunia oraz Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia, Słowenia i Włochy. O szczegółach Beata Płomecka.
4: 16 krajów zwraca uwagę w deklaracji, że w projekcie budżetu autorstwa Komisji z lipca ubiegłego roku polityka spójności, czyli ta wyrównująca różnice w rozwoju unijnych regionów oraz polityka rolna i rybołówstwo są jedynymi, w których przewidziane są realne cięcia w porównaniu z obecnym budżetem. A te polityki, jak czytamy w oświadczeniu, w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji kluczowych celów Unii Europejskiej. To oświadczenie szesnastki, czyli Grupy Przyjaciół Spójności, należy czytać jako wyzwanie rzucone płatnikom netto, czyli krajom, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują. Ta grupa nazywana jest też grupą skąpców, bo domaga się przy każdej okazji jeszcze większych cięć w unijnym budżecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Radio Opole. Rozbudza wyobraźnię.
0: Jeszcze dziś i jutro rolnicy mają czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie, bez żadnych sankcji. Po 1 czerwca za każdy dzień opóźnienia dopłaty będą pomniejszane o 1%. Według danych przekazanych przez Opolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na początku tygodnia w naszym regionie było złożonych niespełna 17 tysięcy wniosków. Jak czytamy na stronie ARiMR, od 15 maja, czyli dnia rozpoczęcia przyjmowania wniosków, agencja zarejestrowała 940 tysięcy wniosków o płatności od rolników. Zachęcamy resort, żeby już nie przesuwać tego terminu, mówił Leszek Szymański, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pytany podczas wizyty na Opolszczyźnie.
6: Dlaczego to jest ważne, żeby tego terminu nie przesuwać? Po pierwsze, rolnicy otrzymają zaliczki tak jak w 2025 w ekspresowym tempie, czyli tak naprawdę ponad 99% otrzyma i zaliczki, i płatności bardzo, bardzo szybko, ale też jest o tyle ważne, że agencja dysponuje narzędziami cyfrowymi do weryfikacji tego, co dzieje się na polach, czyli tak zwany system monitorowania obszaru, czyli AMS. I my dzięki temu widzimy, że jeżeli rolnik złoży wniosek i nie rozpoznajemy uprawy, którą zadeklarował na tym polu, możemy go wezwać i jeżeli odpowie nam na nasze wezwanie i na przykład dokona korekty we wniosku, to odbywa się to bez sankcji. Czyli my działamy prewencyjnie i nie wykorzystujemy tych narzędzi tylko do karania, ale też do prewencji, żeby właśnie rolnik nie otrzymał żadnych sankcji. Więc czym szybciej wnioski spłyną, tym szybciej my dokonamy tej weryfikacji i damy szansę rolnikowi do 15 września, bo to jest ostateczny termin, gdzie można takie zmiany wprowadzić we wniosku. Więc dlatego to jest bardzo ważne, żeby składać, nie przedłużać terminów, weryfikować wnioski, jak najszybciej wypłacać.
0: Wnioski można składać poprzez aplikację e-wniosek plus. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, my słyszymy się w każdą sobotę od godziny 6.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Niektórzy mówią, że w maju trzeba na łące się spieszyć, ale tylko wtedy, kiedy trzeba pozbierać zioła. Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy program Co w trawie piszczy, a dzisiaj wspólnie z zielarką Gabrielą Kolman wybiorę się właśnie na łąkę i pani Gabrysia zdradzi mi, jakie zioła powinnam zbierać, tylko po to, żeby stworzyć maści, herbaty, octy, syropy i czego tylko dusza zapragnie. I mam nadzieję i liczę na to, że pani Gabriela zdradzi mi swoje tajne miejsca, gdzie

0: można pozbierać nad Odrą te najlepsze zioła. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Zostańcie ze mną, a już za chwilę nasza rozmowa.
1: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
0: W naszym programie Co w trawie piszczy? Dzisiaj moim gościem jest pani Gabriela Kolman, zielarka, opolska zielarka. To podkreślę, bo to też dla pani Gabrieli jest bardzo ważne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pani dzisiaj przyszła tutaj obłożona materiałami. Ja już zanim chciałyśmy się spotkać, zerknęłam też na stronę, gdzie można znaleźć różne przepisy na herbaty. Zanim w ogóle się umówiłyśmy, to już rozmawiałyśmy o tym, co można pozbierać na łące dzisiaj. Pani ma taką łąkę wspaniałą i dzisiaj na tej łące możemy znaleźć dużo dobrodziejstwa cały czas. Pani na tej swojej łące zbiera różne zioła. One tam po prostu są.
2: Tak, tym bardziej, że maj jest bardzo obfity w zioła. Maj jest tak najbardziej obfitszy w zioła. Już zaczynając od pokrzywy, która na samym początku, nawet już w kwietniu, gdzieś tam się pojawia i można ją zrywać do końca maja, ale po ścięciu też jeszcze potem i latem, i jesienią można cały rok praktycznie tą pokrzywę sobie gdzieś zbierać. Ale pojawia się też stokrotka, pojawiają się liście lipy, mniszek, kwiaty już przekwitnęły, już jest tylko dmuchawiec, ale już zdążyłam uzbierać mniszka, zdążyłam zrobić z niego ocet, już się maceruje, zdążyłam zrobić z mniszka miodek taki z mniszka, zdążyłam zasuszyć sobie mniszka, więc będę miała na całą zimę.
0: Pani Gabrielu, ja dzisiaj będę prosiła o takie porady, bo rzeczywiście z tego dobrodziejstwa takiej łąki opolskiej i o tej tradycji będziemy i o tej opolskości będziemy mówić i o tej tradycji śląskiej, o Śląsku opolskim będziemy mówić, bo pani to we wszystkich swoich działaniach podkreśla, bo oprócz tego, że pani jest zielarką, jest też pani w moim takim poczuciu animatorką kultury, promotorką tej kultury śląskiej i to na wielu płaszczyznach. Taką kobietą, która aktywizuje innych, tutaj teatr, tutaj zioła. No tak trudno tutaj krążyć jakby wokół jednego tematu, ale dzisiaj w związku z tym, że to też program przyrodniczy, to będziemy się skupiać też na tych takich aspektach przyrodniczych. Kiedy dzisiaj chciałabym wyjść na łąkę i na przykład zrobić sobie za jakiś czas herbatę, o, z takiej pokrzywy, to jak do tego się na przykład zabrać? Jak pani to robi?
2: Jak ja to robię?
0: No właśnie.
2: Najpierw szukam takich miejsc czystych, czyli nieskażonych. Tak, gdzieś tam najlepsze są w lasach, ale u nas nad Odrą i mamy Naturę 2000 i tam nad naszą Dobrzeńską Odrą mamy takie fajne miejsca i tam najczęściej też chodzę i zbieram, a tam jest ogrom ziół.
0: Na przykład jest? Jakie tam są zioła konkretne?
2: Tam jest teraz bluszcze kurdybanek, to jest pod nogami. Potem też, no mniszek się już skończył, ale zostały liście, więc z liścia też jeszcze możemy sobie uzbierać, możemy codziennie takiego liścia sobie do sałatki pokroić, zjeść, możemy go wysuszyć, będziemy mieć znowu na zimę coś do wypicia, do herbatki. Możemy przytulię czepną. O, teraz ona się tak rozrasta przepięknie. Ona się po prostu czepia do nas, do spodni, do spódnicy. Jak przejdziemy się Odrą, no to ona się czepia. To wiemy, że to jest ta właściwa, fajna przytulia czepna. Bierzemy tą przytulię czepną, do tego dodajemy pokrzywę i mamy przepiękną mieszankę na oczyszczanie naszej limfy. Oczyszczamy sobie pięknie organizm po zimie. Zresztą święta Hildegarda z Bingen też pięknie o tym mówiła, o bluszczyku bardzo dużo mówiła, więc bluszczyk kurdybanek na wiosnę to jest taki mocar, gdzie oczyszcza nas po zimie, więc zbieramy bluszczyka, kroimy sobie na drobno i mieszamy go z, na przykład ja go robię z białym serkiem. Uwielbiam, jest przepyszny i robię sobie go więcej do lodówki i codziennie na śniadaniu mam świeże jedzenie.
0: A jaki to jest smak? To jest taki smak trochę jak szczypiorek?
2: Nie, totalnie to inaczej. On przepięknie pachnie. On ma taką jakby troszkę orzechowy smak, ale ma przepyszny smak. Dawniej to jeszcze bluszczyka kurdybanka dodawali też do rosołu, zresztą teraz też. Kto wie, że można, no to go sobie uzbiera i go dodaje sobie do rosołu. Można go sobie suszyć też na zimę na herbatkę. Można z niego robić octy, bo ja właśnie te wszystkie ziółka majowe zbieram i robię z nich octy.
0: I do tych octów wrócimy, bo też wiem, że to jest taka pani też specjalizacja, zresztą jedna

0: Dzisiaj w programie Co w trawie piszczy rozmawiamy z panią Gabrielą Kolman, zielarką z Dobrzenia Wielkiego, która no przed chwilą opowiadała, jak to można nad Odrą w Dobrzeniu Wielkim pozbierać bogactwo, czyli zioła, z których można zrobić różne przysmaki, ale też to nie chodzi tylko o smaki. Smak to jedno, ale te właściwości ziół to zupełnie inna rzecz. I teraz z jednej strony te właściwości, a z drugiej strony też tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo u pani to właśnie tak było, tak przynajmniej znalazłam w źródłach, że to gdzieś ta ołma pokazała pani, albo może nawet nie pokazała, tylko po prostu działała, robiła i potem teraz, jak pani już jest taką dojrzałą osobą, to się okazało, że to wszystko ma wartość.
1: Tak, tak. Myśmy, to ma pani rację, myśmy tą ołmę mieli i myśmy się temu przyglądali. Po prostu nasza ołma w tej swojej cichości, w takiej cierpliwości nas wychowywała, dużo się modliła, dużo śpiewała wieczorami, myśmy zasypiali przy pieśniach takich religijnych, a za dnia, latem, no to chodziła do ogrodu, zawsze tam była mięta, to już była zawsze mięta, przy ogródku rosła lipa, więc była lipa, był

0: Potem żeśmy szli do lasu, no to już tam był podagrycznik, potem poziomki, o, liście poziomki, kwiaty poziomki, borówki, liście borówki, to wszystko babcia zbierała, myśmy przy niej chodzili, tego się tak, ona nas tego nie uczyła, myśmy się tylko przyglądali.
1: Ja smakowaliście.
0: Też, i smakowali, tak. I zawsze trzeba było jagody uzbierać, to każdy musiał litr takiego słoika uzbierać. Prędzej nie idziemy z lasu, aż nie będziecie mieli tego litra uzbieranego.
1: Ale tak, lubiła to pani w dzieciństwie? Czy to jednak była wtedy trochę taka, taki obowiązek?
0: To był, wie pani co, to był taki obowiązek, ale myśmy się nigdy nie sprzeciwiali. To było już takie, idziemy do lasu, idziemy do lasu. Bierzemy garnuszek półlitrowy, bierzemy słoik i każdy miał ten garnuszek. Babcia zawsze jeszcze tam smarowała nam chleb ze smalcem i herbatę robiła ziołową, albo robiła kawę zbożową z mlekiem. Myśmy to uwielbiali, to zawsze do lasu, jak żeśmy szli, to było to też w takich butelkach, bo to teraz są termosy, a wcześniej termosów nie było, to były takie po orężadzie butelki i w tych butelkach była ta kawa czy ta herbata, to jak żeśmy już dwa kubki uzbierali, tośmy się cieszyli, że możemy przerwę zrobić i możemy teraz coś zjeść i się napić, a przy tym żeśmy biegali po lasie, bo to nas było jednak pięcioro, więc to było zawsze wesoło w domu.
1: Ale to zawsze po prostu blisko natury, wtedy też ten rytm dnia był inny, on był tak, też dostosowany po prostu do pory roku, tak mi się wydaje. Dzisiaj pani też tak żyje, zwłaszcza w szczególności, kiedy ma pani taką wiedzę, że to życie, ten rytm dnia, mimo pani aktywności, jest dostosowany do tej natury, która rośnie, która ma te swoje cykle?
0: Powiem pani, teraz nie jest tak łatwo jak kiedyś.
1: A, no właśnie.
0: Już jest troszkę teraz inaczej. Uczę się też tego. Cały czas gdzieś tam się doszkalam też, bo wszystkiego nie wiem. To nie jest tak, że ja jestem zielarką i wszystko wiem. Nie, nie. Ja się też cały czas tego uczę. A czego nie wiem, no to szukam, czy tam w książkach, czy w internecie. To doszkalam się, uczę się, bo jest to dla mnie taka ciekawa lekcja życiowa, mogę powiedzieć, może i nawet. No to jest dla mnie, zawsze mówię, że to jest taka niekończąca się bajeczka. Kolejny zachwyt, kolejna roślinka, kolejny zachwyt, potem coś z tej rośliny tworzę, coś robię, coś dobrego, to pomaga. Jezu, to jest taki zachwyt, że tego się cały czas gdzieś uczę, po prostu uczę się. A jeśli chodzi o rytm dnia, no to też rano jak wstaję, to gdzieś tam szklaneczka ciepłej wody przed śniadaniem, to tego się też pilnuję. A jak mam ocet jakiś dobry zrobiony, no to gdzieś łyżeczka tego octu do tej wody, gdzieś już jest te trawienie lepsze, już są te takie naturalne probiotyki, no potem piję kawę, no i do obiadu, w międzyczasie się pracuje. No, a wieczorem, no już nie pilnuję tego rytmu, że już idę o tej 22, bo czasami później idę spać, więc tutaj mam taki, nie pilnuję się też tak dobrze tego, bo gdzieś tam jeszcze coś do zrobienia jest, nie? U mnie to gdzieś tam jeszcze coś jest do zrobienia, a jak już się zacznie wiosna i wszystko na łąkach rośnie i trzeba to uzbierać, trzeba tego pilnować, bo niektóre roślinki kwitną tylko krótko, tak samo jak mniszek lekarski. To się trzeba spieszyć i tu coś się robić i tam kończyć, tam lecieć, bo znowu coś kwitnie. Wiosna to jest taka szybko się za wszystkim biega, bo by się chciało wszystkiego uzbierać.
1: I pani sama rzeczywiście biega i pani zbiera te wszystkie zioła, czy ma pani już, czy wnuki pomagają?
0: Powiem szczerze, że zabieram też wnuki i do lasu, i na łąkę, bo mam u siebie za domem swoją łąkę i tam mam dużo też ziółek.
1: I o tych ziółkach porozmawiamy za moment. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Radiu Opole. Dzisiaj jesteśmy na łące, tak można powiedzieć. Także drodzy słuchacze, wyobrażajcie sobie, ze mną pani Gabriela Kolman, zielarka, która ma też swoją łąkę i zanim spotkałyśmy się, to pani powiedziała, że tak naprawdę wystarczy spojrzeć i na tej łące wszystko jest. Tam wszystko rośnie i nawet samo rośnie. Ale jak to samo rośnie?
1: Po prostu deszczek pada, słońce świeci i rośnie samo.
0: Ale te zioła przecież też muszą jakoś się siać, jakoś tak. Jaki jest ten tryb? Jak pani też o to dba, żeby jednak znaleźć tam te różne zioła, z których potem pani przyrządza i herbaty, i syropy, i różnego rodzaju maści?
1: Tak, tak. Ja też mam taki mały ogródeczek, gdzie mam te ziółka, gdzie o nie dbam, oporządzam, gdzieś tam plewię. Ale też jest ta łąka z tyłu, gdzie po prostu wiatr, ptaki, naprawdę wiatr i ptaki nasieją tych...
0: Ale
1: tych...
0: co nasieją na przykład? A co ptaki nasiały i wiatr? Bo to tak ładnie brzmi artystycznie.
1: Co u mnie tam rośnie, no dużo maków, teraz jest dużo ten polny taki mak.
0: I te chabry też?
1: Chabry, maki.
0: Ładnie wyglądają.
1: Tak, teraz wrotycz dopiero ma swoje liście, później będą kwiaty, ale są już liście. Jest krwawnik, już też dziurawiec już rośnie. O, lada moment, bo to już w czerwcu na świętego Jana już zakwita dziurawiec. I wtedy się też do
0: Ale wtedy boskiej... się go zbiera, jak on kwitnie, czy jak już przekwitnie, też można go wykorzystać?
1: Dziurawca, no? Dziurawca zbiera się, jak on kwitnie. Właśnie jak zaczyna kwitnąć. Takie fajne pąki ma, zaczyna kwitnąć, wtedy się go zbiera. Ale też trzeba z tym uważać, bo jest też inne ziółko do tego podobne i jest trujące. I to jest starzec Jakubek. Ma też żółte kwiatki, ale jest trujący podobny i czasami ludzie go mylą. Dziurawiec, żeby go dobrze poznać, to najlepiej takie pąki rozetrzeć w palcach. Mm-hmm. Jak się będzie rozcierało w palcach, to powstanie taka bordowa, czerwona maść, taki kolor czerwony, bordowy i to jest ten prawdziwy dziurawiec.
0: I co na przykład dziurawiec, to co jakby, jakie właściwości ma dziurawiec? W sensie, w czym pomaga? To jest tylko smak?
1: To właśnie dziurawiec bardzo uspokaja i ten czerwony kolor, ten bordowy, to jest ta heperycyna, to jest właśnie ten lek. To jest ten lek. Tak.
0: To uspokaja, tak. Coś dla mnie, to uspokaja, może ja powinna.
1: Uspokaja też jest bardzo dobry do mieszanek na żołądek, jeśli są jakieś problemy żołądkowe, też się dodaje tego ziółka. Ale też z tego robię naleweczki i wtedy to jest takie przeciwdepresyjne też bardzo, ale z tym też trzeba uważać, bo w trakcie, jak on kwitnie, jak się go zbiera, a świeci mocno słońce, to nie możemy tego za dużo pić i jeść, bo i wychodzi na słoneczko, bo potem mogą pojawić się na ciele jakieś brązowe kropeczki, ale że to gdzieś tam też nie do końca można na słońce wychodzić wtedy, jak się pije tą herbatkę.
0: Herbata jest dziurawca, tak można?
1: Tak, dziurawca, to dziurawiec.
0: A na przykład, kiedy pani pomówiła o makach i chabrach, to są takie chabry na takiej łące, o której pani jakby... Mówimy o takiej łące, nad którą pani ma w jakimś tam stopniu kontrolę, jednak pani wie mniej więcej, co tam się dzieje, to są też takie kwiaty, takie zioła, z których można coś robić?
1: Tak,
0: co na przykład?
1: Chabry
0: oprócz wianków.
1: No tak jak mówię, można uzbierać. Ja tutaj o tych octach, bo kurczę...
0: Ale pójdziemy.
1: No, z chabry można uzbierać, rzeczywiście... Ja najpierw zbieram sobie kwiaty z łąki do bukietu. To jest pierwszą rzecz, którą robię. Robię sobie bukiety i w wazonach mam codziennie, u mnie w kuchni są przynajmniej 3 jakieś wazony na parapecie, na stole, gdzieś tam w kuchni. Mąż gdzieś przestawia.
0: Kiedy to pani robi? Jejku. I tam są chabry, maki. Tak, co jeszcze tam jest w tych bukietach?
1: No też są i takie ogrodowe teraz kwiaty. Irysy takie, które mi teraz kwitną. Łubin, irys, te wszystkie kwiaty, które kwitną, też są sobie dodaję do wazonu, no ale takie te najfajniejsze to są właśnie te polne i wiem, że jako dziewczynka to zawsze zbierałam i musiałam mieć u mnie w pokoju bukiety tych kwiatów, ale wtedy ja nie miałam pojęcia, że to ma taką ogromną moc, że one nam służą. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, a teraz im się przyglądam bliżej. Czytam o nich i staram się
0: wyciągać. No właśnie, a w czym nam pomagają? Jak nam służą? konkretnie te kwiaty polne, na przykład
1: kwiaty
0: habry.
1: Polne. Habry też, dużo kwiatów i dużo ziół wspiera nas, bo mają w sobie dużo mikro, makro elementów, witamin. Po pierwsze nas wspierają, a po drugie jeszcze gdzieś nam oczyszczają organizm z naszych toksyn. Dużo jest takich ziółek. Na przykład podagrycznik, którego teraz jest pełno wszędzie.
0: Jak on wygląda, gdyby tak słuchaczom opisać?
1: To jest taka, to się mówi też o tym jako kurza łapka. To rośnie w ogrodach, w kątach. Ludzie z tym po prostu walczą.
0: No właśnie.
1: Nie chcą, wyrywają, wyrzucają, a wystarczy z tego zrobić przepyszne pesto.
0: O!
1: Albo dodać do jajecznicy. Jest w tym ogrom witamin i też dobrze jest to jeść ludziom, którzy gdzieś tam mają problemy reumatoidalne, nie? Dnę moczanową. No to wtedy to też fajnie oczyszcza. Ten podagrycznik bardzo fajnie oczyszcza. Można to pić jako herbatkę, można dodać do zupy, można do jajecznicy, jeszcze ocet z tego można zrobić, więc ma wszystkie możliwości.
0: Wszystkich możliwościach będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o octach i różnych jeszcze ciekawych ziołach. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Dzisiaj rozmawiamy o ziołach, o bogactwie łąk, o tym, że kwiaty polne przecież dostarczają nam tyle zdrowia i nie tylko. Oprócz tego, że cieszą oko, to możemy zbierać, cieszyć się, możemy produkować, chomikować, a potem pić, jeść i smarować. W radiu dzisiaj rozmawiam z panią Gabrielą Kolman, zielarką z Dobrzenia Wielkiego. Na tej łące, którą pani ma, tam można spotkać te różne kwiaty polne, które same się sieją, jak to pani powiedziała,
1: ptaki przynoszą,
0: ale wiatr i o octach będziemy rozmawiać, bo dzisiaj mamy czas, ale zanim to ja jeszcze chciałabym wrócić do tego pani ogrodu przed łąką, czyli tam, gdzie rzeczywiście są posadzone te zioła konkretne, których pani pilnuje, bo pani ich potrzebuje i dlaczego one są potrzebne. Co jest w tym pani ogrodzie?
2: Bardzo pilnuję piołunów.
0: No właśnie.
2: Bo teraz rzadko gdzie go znaleźć. Piołun to teraz naprawdę...
0: Bo to jest wymagająca roślina chyba, nie?
2: To muszę powiedzieć, jak się już przyjmie, bo u mnie się przyjęła już na ogrodzie i przepięknie.
0: Jak już się przyjmie, to jest okej.
2: Tak, a jak się nie przyjmie, to jej nie ma. No to trzeba znowu iść do lasu i jej gdzieś poszukać, bo ja z lasu sobie przyniosłam sadzonkę. Tak, chodziłam po lesie, znalazłam i przyniosłam sobie sadzonkę. Najpierw była taka maleńka, no w tym roku bardzo pięknie rozłożysta. No więc piołun jest no przepiękną, bardzo cierpką i bardzo mocną roślinką, ale też bardzo, bardzo zdrową dla nas.
0: Ale co takiego dobrego, zdrowotnego nam dostarcza piołun?
2: Ma też właściwości lecznicze. No, oczyszcza nas z patogenów, też oczyszcza, wzmacnia, bardzo, bardzo wzmacnia. Siostra Hildegarda z Bingen bardzo dużo też właśnie mówiła, że to jest mocarz nad mocarzami. Piołun jest mocarzem nad mocarzami. Bardzo nas też właśnie wzmacnia, ma też dużo witaminy C, garbniki, jakieś kwasy organiczne. No jest skuteczny na płazińce, obleńce i niektóre pierwotniaki, także tutaj spożywanie napoju z bylicy piołun poprawia również trawienie. Działa rozkurczowo i łagodzi wszelkie bóle. No to tak ogólnikowo o tym piołunie.
0: Ale co na przykład, jak przygotować taki napar z piołunu? To jest po prostu tak jak herbatę zalewamy w określonej też temperaturze, to jest ważne?
2: Tak, tak.
0: Czyli to jest taki napar?
2: I to jest taki napar. Można też na surowo, a można sobie to wysuszyć. A można sobie zrobić tego naleweczkę i jak potem, bo jak już się zrobi naleweczkę i gdzieś tam w tej komórce ona stoi, to może stać i stać i stać. I ma się spokój. Zrobi się raz i ma się na dłuższy czas spokój. Gdzieś są problemy z trawieniem, jakieś bóle głowy, to gdzieś tam łyczek wieczorem przed spaniem z komórki, nie? Takiego piołunu, no.
0: No tak. Ale to jest piołun.
2: Na pewno nie kobiety jakby... w ciąży i kobiety karmiące, czy dzieci. No to tego się nie daje, ale dla dorosłych ja już próbowałam, mi smakuje, jest pyszny, jest bardzo cierpki, bardzo mocny.
0: A też pani pije te herbaty na przykład sezonowo, czy w przypadku jakiejś dolegliwości, czy tak profilaktycznie po prostu?
2: Powiem pani, przyznam się, że nie mam za bardzo dolegliwości. Powiem tak szczerze, naprawdę, nie mam za... Jak już coś tam gdzieś, ja chyba żeby się coś zjadło więcej czegoś, no to gdzieś tam, no ale to wtedy po takim jedzeniu można sobie taką właśnie piołunówkę zrobić, ale to naprawdę takie zdziepko tego wsypać do szklaneczki i zaparzyć tak w 90 stopniach, nie totalnym wrzątkiem, 90 stopni, talerzykiem na szklaneczkę, odczekać 15 minut i potem łyczek popijać i zobaczyć, jak to fajnie gdzieś tam się rozchodzi ból i mija.
0: Czyli piołun jest w tym pani ogrodzie. Jakie jeszcze rośliny tam możemy znaleźć, o które pani dba, których pani pilnuje?
2: No to już te habry, to tego pilnuję, bo są przepiękne, są przepiękne.
0: One piękny kolor mają.
2: Tak, i one teraz mi tak fajnie kwitną, wysiały się same, więc tego pilnuję, żeby tylko były. Ale jesienią zbieram sobie ziarenka, nie? To zbieram, żeby po prostu przetrwał mi ten kwiat, żebym go u siebie miała.
0: No i co z takiego habra można robić? Bo to jest mój obraz dzieciństwa. Takie habry piękne i maki, to jest taki obraz, który ja zawsze pamiętam i na szczęście cały czas mam te habry i maki. Tak. Jakoś tak same one się tam dbają o siebie.
2: Tak. No to jak już mówię, już tak bardzo się staram, żeby nie zbierać tego gdzieś daleko, tylko u siebie albo nad odrą, albo w lesie, na
0: żeby
2: czystych
0: to było czyste.
2: Terenach.
0: Tak. Okay.
2: I potem zesiłko jak chcę wysuszyć, to też nie suszę ich na słońcu, tylko muszą mieć, być w cieniu, ale też, żeby miały cieplutko, nie? Żeby jakiś przewiew był, albo jak ktoś ma strych, no to wtedy tam sobie rozkłada. Ja w takich dużych kartonach rozkładam te ziółka, bardzo szybko wysychają. Też trzeba ich pilnować, żeby nie za bardzo wyschły, żeby nie były taki pył kruszący, to już jest za długo, nie? To musi być tak, że w dotyku one są suche i już są gotowe, więc wtedy do torebek je kładę papierowych, albo zakręcam do słoików szklanych, zakręcić i wtedy już je odkładam w taką moją szafę, ale w cień. Już muszą mieć cień, już muszą mieć spokój. I wtedy w takiej temperaturze też letniej, ciepłoletniej i one tam wtedy fajnie do rok, półtora roku czasu mogę z nich i od nich ich czerpać i brać.
0: I co pani robi z tych chabrów potem? Do herbaty?
2: Też do
0: kąpieli?
2: Herbaty dodaję.
0: Do mydła?
2: Do herbaty. Nie, mydeł jeszcze nie robię, chociaż nie mam czasu, ale bardzo bym chciała spróbować. Bardzo bym chciała już wreszcie te mydła zacząć gdzieś tam próbować robić, ale no czasu brak.
0: Ale będzie czas.
2: Będzie czas. Będzie. Tak.
0: Czyli tak, czyli chabry do herbaty, tak?
2: Do herbaty.
0: Jako smak taki.
2: Jako smak, ale też i ocet robię.
0: Z chabrów?
2: Z chabrów robiłam ocet.
0: O nie, tak. No to musimy chwilę...
2: Piękny kolor.
0: O, tak. Ale co, taki niebieski wychodzi?
2: Na początek jest taki niebieski, potem już się przeradza w taki bardziej przeźroczysty, ale na początek właśnie ten początek tej fermentacji to jest przepiękny, przepiękny kolor. To jest tak etap po etapie, to jest cały czas taki jakby zachwyt, nie?
0: I już o tych etapach będziemy zaraz rozmawiać, zostańcie z nami, drodzy słuchacze. Będziemy o tym, jak powstaje ocet z chabrów i nie tylko, za chwilę rozmawiać, także zostańcie z nami, do naszej rozmowy z naszą gościnią wrócimy.

0: Dzisiaj w naszej audycji przyrodniczej, w naszej audycji Co w trawie piszczy, rozmawiamy o ziołach z zielarką, ale nie tylko zielarką, bo mówić o pani Gabrieli Kolman, że jest tylko zielarką, to za mało. I też pani Gabrysiu, pani promuje bardzo intensywnie i nasze tradycje, i to, że łąka, zioła dają dużo dobrodziejstwa, ale też pani pracuje na tych ziołach i na przykład dużo pani mówi o tym, jak stworzyć taki ocet i rzeczywiście taki ocet, o który się dba, on jest bardziej wartościowy. No to idźmy do tych chabrów, z których pani robi ocet. Ja w ogóle jestem zszokowana, jak to z chabrów, z łąki mam zrobić ocet? A może spróbuję?
1: Tak.
0: Proszę,
1: niech pani spróbuje, bo no? Akurat kwitną.
0: O, no tak, ja widzę, tak, obserwuję. Tak.
1: Więc jeśli chodzi o chabry, bo ocet można robić z różnych ziół i kwiatów, ale jeśli chodzi o chabry, no to zbieram sobie te chabry w dzień słoneczny, w południe najlepiej. Nie może być po deszczu na przykład, nie, albo wieczorem, albo wczesnym rankiem. Najlepiej koło południa, gdzie naprawdę słoneczko świeci, one są suche, zbieram sobie te główki, potem je trochę zostawiam na takim białym płachcie, albo na kartoniku, aż te robaczki sobie tak powychodzą,
0: no właśnie,
1: tak do pół godziny czasu, bo tam zawsze gdzieś są te robaczki, nie? A potem lekko je spryskam spirytusem. Zawsze lekko spryskam, to już wtedy one są po pierwsze czyściutkie, ale też i dostają takiego, jak to mówię po swojemu, takiego powera, że te wszystkie olejki jakby dostały te kwiaty takiego wstrząsu i wydobywają z siebie wszystkie wartościowe olejki. I po chwili, po 10 minutach, jak robię miksturę octową, zalewam te kwiaty i potem zakręcam słoik, odstawiam na jeden dzień, na drugi dzień odkręcam, mieszam, daję ściereczkę, gumkę. I tak codziennie mieszamy.
0: No właśnie, bo to trzeba tego pilnować,
1: tak,
0: nie?
1: To jest taki,
0: i to jest chyba ten, to clue, że to właśnie powstaje z taką starannością i codziennym dbaniem. I przez jaki czas?
1: I to właśnie jest taki długi czas, że urlop nie można jechać, jak się tych octów tyle nastawia na stół.
0: Chyba, że się ma dobrego sąsiada. Na
1: albo dzieci czasami, albo dzieci. Jak gdzieś wyjeżdża, muszą przyjechać i mieszać.
0: Bo to trzeba... Ojeju, to ile pani ma tych słoików? Tak,
1: no, troszkę ich tam mam, bo już... No.
0: Przyjedziesz mi pomieszać, to tak 2 godziny.
1: Tak, trzeba mieszać, nie? Bo to trzeba codziennie mieszać do momentu, aż te kwiaty, te zioła opadną na dno. Jak już one opadną na dno, to już odstawiamy też takie już potem...
0: Ale to tak może być 2 miesiące? Czy nawet
1: 6
0: dłużej?
1: 6 tygodni może być, nim to opadnie. Też tak może być. Czasami może być wcześniej. To różnie. Zależy od rośliny, od ziółka, nie? Ale do tego czasu, nim to opadnie, trzeba codziennie nawet 2 razy mieszać, żeby doszło powietrze i wtedy ten ferment bardzo dobrze przechodzi, opadają kwiaty, zioła, odstawiamy najlepiej w takie, ja do komórki daję w takie chłodno, ciepłe, ciemne miejsce,
0: na pewno.
1: I tam sobie dojrzewają, potem powstaje matka octowa, przepiękna matka gruba octowa powstaje i ta matka właśnie chroni te bakterie, ten ocet, on to wszystko chroni, ta matka jest jak prawdziwa matka, która chroni dzieci, tutaj ta matka chroni całego tego octu. I po 9 miesiącach, 10, czasami cały rok się czeka na taki ocet i wtedy kosztuję go od czasu do czasu, sprawdzam. I wtedy jak już czuję, że jest ten smak taki...
0: Ale jak on smakuje?
1: Jak ocet. Tylko, że ma też swój smaczek lekki, bo każde ziółko ma tam jakiś swój smaczek, ma taki dodatkowy smaczek i dodatkowe witaminy, bo każde ziółko ma te witaminy i wtedy to też to w tym occie zostaje. Wtedy mamy naprawdę żywy, zdrowy ocet dla swojej rodziny. Nie?
0: I pani ma taki ocet z chabrów, jeszcze z jakichś innych roślin też pani...
1: Tak, produkuje.
0: Produkuje, tworzy.
1: No
0: właśnie, czyli te chabry, co tam jeszcze pani miesza, albo rodzina?
1: Teraz mam akurat, mam podagrycznik, mam przytulię czepną i próbowałam teraz jabłko z piołunem. To jest taki, w zeszłym roku robiłam i w tym roku też już próbuję. Piołun z jabłkiem ma przepyszny taki właśnie smaczek. To jabłko przełamuje ten piołun.
0: Aha, że
1: piołun
0: tak go łagodzi jest, trochę.
1: Tak,
0: ten...
1: łagodzi i ma taki naprawdę piękny smaczek. Co tam jeszcze mam? A, bluszczy kurdybanek też jeszcze się maceruje. Bluszczy kurdy banek już mi w ogóle po malusieńku opada, bo bardzo wcześnie go sobie uzbierałam, już mi po malusieńku opada, więc niedługo sobie go odstawię.
0: Potem ten ocet może pani butelkować?
1: Tak.
0: Jak to wygląda?
1: Tak, potem odcedzam to wszystko po tym czasie, przez sito, przez nawet taką pieluszkę, jak to mówię, te trochę pieluszki, to one są takie fajne, czyste, że ją przesedzam i potem to butelkuję, oznaczam, jaki to był rok, jaka roślinka, zakręcam mocno i do komórki.
0: I przez jaki czas taki ocet jest
1: ocet
0: dobry?
1: Ocet wtedy może stać i tak? stać i stać i stać.
0: Ale co to znaczy stać? Lata?
1: Lata, tak. Tak.
0: No i dobrze, jeśli już jest taki ocet, bo pani ma takie, to do czego albo nie, to zapytam za moment. Zostańcie z Radiem Opole.

0: dzisiaj w programie rozmawiamy o tym, jak można wyprodukować taki naturalny, prawdziwy ocet, jak tutaj to mieszać. Pani Gabriela właśnie mi doradza. Ja może się skuszę, może akurat pozbieram te chabry, także tam w Kompraścicach zostawić mi chabry na mojej łące. Pozdrawiam wszystkich, bo może będę produkować ten ocet. Jeśli uda się wyprodukować taki ocet samemu, to tak. Jak potem go zabutelkować, on sobie potem już czeka, to co potem można z nim robić? Jak można go wykorzystać? Jak normalny ocet? Czy on ma jeszcze też takie właściwości, które po prostu mają coś takiego fajnego, specjalnego? Jest zdrowszy przede wszystkim.
1: Tak, na pewno jest zdrowszy, bo macerował się prawie cały rok, nie?
0: Aha, ten czas.
1: Tak, ten czas to robi, Ja jeszcze nie powiedziałam o tym, jak się robi, bo myśmy mówili o occie, ale jak go robić.
0: A no właśnie, no to mówimy,
1: przepis,
0: o właśnie.
1: Żeby każdy sobie mógł
0: no
1: zrobić.
0: To właśnie.
1: Tak, przygotowujemy wodę, na litr wody przygotowanej letniej dodajemy 4 łyżki cukru. Mieszamy.
0: Mamo, to... moja, słuchaj, zrobisz mi.
1: Tak.
0: To tak ja robię, tak,
1: tak
0: ja robię.
1: Tak, tak. 4 łyżki cukru, litr wody. Aha. I mieszamy i jak już cukier się rozpuści, zalewamy właśnie te kwiaty. A do słoika, który wcześniej szykujemy te kwiaty, to tak do połowy słoika jakiegokolwiek. Ktoś ma litrowy, ktoś ma 2 litry, ktoś ma 3 litry słoik. W zależności kto, to litr, na litr wody 4 łyżki cukru i tak do połowy produktu, czyli ziół, owoców, bo ja robię i z owoców też octy później jesienią, więc zawsze litr wody, 4 łyżki cukru.
0: Wydaje mi się, że takie pierwsze podejście jest najtrudniejsze w przypadku takiej produkcji, bo człowiek nie wie, czy to jest ten moment, że jest okej, czy to się już zepsuło i to jest taki chyba trudny moment dla kogoś niedoświadczonego, nie? Dla mnie. Ja bym korzystała właśnie z takiej pomocy mojej mamy, bo ona na przykład wie, że coś tam się zepsuło albo nie. A ja tutaj jest cienka ta granica,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, ja się też tego cały czas uczę, nie? Też już mi się też zdarzyło, że ocet na przykład dostał pleśni.
0: No to
1: niestety trudno wylewamy. Okay. Gdzieś tam jakaś bakteria musiała się przedostać, bo wtedy bardzo dużo, latem to muszki. Muszki to tam się kręcą, to trzeba to pilnować, odganiać, żeby tam się nie dostała muszka, żeby tam żadna bakteria, żeby też mieszać, sugerują, żeby łyżką drewnianą, nie? Żeby mieszać łyżką drewnianą, potem ją sparzyć, żeby wszystko było sterylne, czyste. Żeby właśnie i tylko tą jedną łyżką, łyżką drewnianą do octu, żeby nie używać potem gdzieś jeszcze do jakiegoś jedzenia, tylko mieć tą swoją czystą, wyparzoną taką drewnianą łyżkę i codziennie ją mieszać i jak przed mieszaniem to po prostu sparzyć wrzątkiem i mieszać, nie? To wtedy gdzieś ta czystość się fajnie zachowuje.
0: No to jest bardzo taki skomplikowany i czasochłonny proces i taki trzeba być bardzo uważnym, ale jak już nam się uda zrobić i już wiemy, że jest okej, to już jest satysfakcja, no to co potem możemy z tym zrobić? Do czego pani na przykład dodaje taki ocet?
1: Jezu, te octy, robi pani sałatkę latem, dodaje pani tego octu.
0: I on inaczej nie smakuje?
1: Tak, dodaje pani troszkę do sałatek, moja córka, to ona dodaje miodek, do tego dodaje jakiś owoc do sałatki, a potem jeszcze tego octu, no to wtedy ona jest przepyszna. Takiego naturalnego, jakiekolwiek, z jakiegokolwiek. Nie musi pani akurat jabłkowy, ale może pani wziąć habrowy, może pani z podagrycznika sobie octem polać sałatkę. Kapustę pani robi, dodaje sobie pani octu. Chce pani po południu, latem zrobić sobie lemoniadę, bo jest gorąco. No to pani ma, bierze pani ma mineralną wodę w szklanej buteleczce, bo ja taką uwielbiam. Do tego leję dwie łyżki jakiegokolwiek octu, zalewam sobie tą mineralną wodą i mam przepyszny napój. Przepyszną
0: Ale jaki to ma smak, taki lemoniady?
1: Musi pani skosztować.
0: No to muszę skosztować, bo to pewnie zupełnie inaczej smakuje.
1: Tak, jest to takie troszkę kwaskowate i jak będzie pani zakwaskowate, dodaje pani sobie małą łyżeczkę miodu i ma pani larytasi.
0: A już chciałam cukru dodać. Ojejku, nie trzeba, bo cukier to wiadomo jak to jest.
1: No, właśnie czasami ludzie mówią, co na cukrze ocet, ale ten cukier jest przetrawiany w trakcie fermentacji, więc tego cukru tam już już potem nie ma. To jest czysty ocet. Tego cukru tam już potem
0: ojej,
1: na nie ma.
0: Czysty ocet, ale ja sobie wyobrażam całą tę pracę. Ale może to też daje takie inne walory, jak wyciszenie się, tak jak ktoś mówi, że koszenie trawy go uspokaja. Ostatnio miałam taką myśl, myśląc też o tym naszym programie, co w trawie piszczy, i wyszłam na dwór i sobie myślę, co w trawie piszczy kosiarka ostatnim czasem. Do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: Rozmawiamy dzisiaj w programie o tym, jak wyprodukować ocet, a potem dodać go do sałatki, o tych ziołach. No właśnie, maj to jest ten okres, kiedy trzeba się pilnować. Pani jako zielarka, dzisiaj pani Gabriela Kolman jest moim gościem, pilnuje pani tej przestrzeni, żeby pozbierać tego wszystkiego, wysuszyć. Ale jak przygotować tę przestrzeń? Jak to u pani wygląda w domu? To jest jakaś szopka, że pani tutaj pani to pozbiera, tutaj to, przecież to już jest całe dwa etaty. Jak to możliwe?
1: Tak, to prawda. Jest w tym bardzo, bardzo dużo pracy. Czasami pracuję sobie tak wieczorami już do nocy, bo mam wtedy spokój, już nie mam żadnych innych obowiązków, więc tą pracę z tymi ziołami zostawiam sobie na wieczór.
0: Uczestniczenie w takim procesie, bo pani też ma taką duszę artystki, to dostarcza nam też zupełnie takich innych właśnie walorów?
1: Ogrom. Każda roślina ma swój zapach. Każda roślina ma swój kolor, zapach, smak, każda inaczej smakuje. Jak herbatkę zaparzamy, to no Boże, ile roślin, każda jest inna. No ta różnorodność jest tak ogromna i ja zawsze mówię, żeby tak każdy chociaż pięć takich ziółek, których koło siebie rosną, gdzieś w domu, w ogródku uzbierał tylko pięć i w każdej jest tyle minerałów i tyle witamin, no to ile my sobie dobra już dajemy przez te pięć tylko ziół. Nie musimy znać całego świata, całych ziół z całego świata, ale chociaż to, co już u siebie mamy, to tyle dobra sobie dajemy, a ile przyjemności. Samozrywanie, przynoszenie do domu, krojenie, a potem jeszcze suszenie, czy macerowanie w occie, czy robienie jakiejś maści. No to jest coś pięknego. No coś
0: a
1: pięknego.
0: Takie maści na przykład, ma pani taką ulubioną maść, którą pani produkuje i to jest ważne, to musi być, to jest jakiś taki specjał. Podejrzewam, że ma pani taką złotą szafkę, może wcale nie złotą, ale tam są te złote produkty.
1: No,
0: mam
1: szafę z suchymi ziołami, ale mam i lodówkę taką już teraz, gdzie maści niestety muszą potem już gdzieś przechowywać w chłodniejszym miejscu jak komórka, więc jest ta lodówka.
0: A to jaka maść na przykład? Jaką maść pani tutaj tworzy?
1: Teraz zdążyłam już zrobić maść z glistnika jaskółcze ziele.
0: Ojejku, a skąd?
1: Nie kwitnie, z mojego ogródka.
0: A czyli to wszystko w ogródku, okej.
1: Tak, dzięki Bogu mam taki dosyć duży ogród i tam sobie rośnie co roku, jest go coraz więcej i on też właśnie lubi takie troszkę zacienione miejsca gdzieś przy bokach, przy płotach, z boczku. On nie lubi być taki na środku widoczny, tylko on gdzieś po boczkach sobie rośnie, ale przepięknie kwitnie. Znam go z mojego dzieciństwa, bo moja uma, moja babcia, nas było pięcioro w domu, więc myśmy biegali wszędzie gdzieś tam, wie pani, kiedyś to się wspinało na drzewa, z drzewa się spadło, gdzieś odrapało się, no to nasza babcia, jak były jakieś rany, no to chodzi no tu dziołcha, bo ci zaróz posmaruje to tym żółtym ziejli. No to wzięła to jaskółcze ziele, bo jak się przełamie gałązkę, no to ma taką żółtą ciecz. I ona tą cieczą nam leczyła rany i wszelakie brodawki, kurzajki, to po prostu tym codziennie nas smarowała. Ale zawsze musieliśmy uważać, żeby to gdzieś jakaś kropeczka nie spadła nam na ubrania, bo wtedy się już tego, jest tak mocne ziółko, że się w tego nie wypierze, nie? Mhm. Ale to, żeśmy wszystko pogoili sobie tym ziółkiem, a ja teraz robię z tego maści. Jakby moja oma wiedziała, że ja robię teraz tego maści.
0: A te maści w jaki sposób pani robi? To maści już to jest taki bardziej zaawansowany proces.
1: No też szukałam też po zielarzach, pytałam się i szukałam takiej najbardziej ludowej, starszej takiej receptury. Więc ja robię tą starszą recepturą i to jest smalec wieprzowy. Na smalcu wieprzowym tak, robię maści. Potem dodaję do tego parę łyżek spirytusu i ona wtedy tak jakby bardziej się stężeje i troszkę witaminy E to sobie kupiłam w aptece i wtedy ta maść, są te konserwanty, ale też i bardzo...
0: Ona się trzyma dłużej?
1: Ona się trzyma dłużej właśnie i w lodówkach. Jest przepiękny, ma kolor, ma bardzo cudowny żółty kolor. Przepiękny.
0: I ona też na takie rany, na jakieś siniaki?
1: Na bardzo też na liszaje.
0: Aha.
1: Na liszaje. Też gdzieś atopowe zapalenie skóry, na jakieś zadrapania, na jakieś ukąszenia nawet.
0: Ale dla dzieci też tak spokojnie można? Na ukąszenia? Czyli to łagodzi, tak?
1: Tak, to łagodzi. Czy tam jakoś jakieś grzybicze sprawy też u nóg, to też tym można smarować. Nawet jaskółcze ziele jako ziółko można też wysuszyć i zaparzać wrzątkiem do miski i moczyć w tym nogi. Więc wieczorami, jak już tak siadamy, mamy trochę tego ziółka już uzbieranego, nawet takiego surowego, ale suszone jest jakby tak niemocno farbuje, niemocno, nie ma takiej jakby, to powiedzieć, ma te same właściwości, ale nie jest takie mocne, że nie ufarbuje, nie zbrudzi tak bardzo może. No i moczyć w tym nogi i wtedy też przeciwko grzybicom, czy przeciwko jakimkolwiek zadrapaniom, czy pocą się nogi, to sobie możemy odświeżyć właśnie w glistniku jaskółczym zielu.
0: Ojacie, drodzy słuchacze, tak. Także korzystajmy z tego dobrodziejstwa, tak, które jest blisko,
1: kwitnie,
0: blisko nas.
1: Kwitnie, ma żółte kwiatuszki, bardzo piękne zielone liście, no, można zbierać i przetwarzać i robić.

0: Dzisiaj z panią Gabrielą Kolman rozmawiamy o tych dobrodziejstwach, o ziołach, które są blisko nas. Pani Gabrielo, pani też prowokuje to, że te zioła po prostu pani ma w ogrodzie, pilnuje pani tego, tworzy pani octy, maści, różnego rodzaju takie herbaty, mieszanki na herbatę. I mam nadzieję, że dzisiaj też państwa zachęciliśmy do tego, żeby podjąć próbę właśnie, może z jakimś prostym, w jakiś prosty sposób właśnie stworzyć jakąś herbatę, która będzie taką własną mieszanką, ale ja też usłyszałam gdzieś w jakimś wywiadzie, że to pani właśnie polecała, że jeśli ktoś tak do końca nie wie, to nawet można skorzystać z aplikacji na łące, czyli aplikacja na łące.
1: Tak,
0: jak to? Zielarka z komórką na łące?
1: Jasne, że tak. Są takie możliwości, są takie czasy, są takie możliwości, a żeby już bezpiecznie na tą łąkę
0: wejść. A pani sprawdza, czy ta aplikacja dobrze działa?
1: Tak, można sprawdza. Jest okej.
0: Czyli sprawdza pani.
1: Sprawdza, tak. No i wtedy jak idę na łąkę i jakieś pojawia się ziółko, którego jeszcze nigdy w życiu nie widziałam, to pierwszy to jest zachwyt, że znowuż coś fajnego, nowego.
0: I to się dzieje cały czas?
1: I to się dzieje cały czas. Co roku poznaję nowe i wtedy tą aplikacją sobie robię zdjęcie i w Google'ach wyskakuje mi cały opis tej rośliny. Jaka ona jest, może ona być trująca, tak? Aha. Więc tu już mam pierwsze wiadomości, ale może być lecznicza, a może być tylko do dekoracji, jakkolwiek, ale sama radość tego, że poznałam tą roślinę, że oj, jest jeszcze coś nowego i to w lasach naszych tutaj stobrawskich mamy tyle różnych cudownych kwiatów, roślin, ziół, ogrom.
0: I warto z tego korzystać, warto też, fajnie, że są takie aplikacje, które pomagają, ale też pani zupełnie inaczej korzysta z takiej aplikacji, bo jednak pani ma wiedzę, to już jest tylko taki dodatek, ale myślę, że dla takich osób początkujących to jest chyba taki dobry krok. Ja oczywiście, drodzy państwo, zachęcam was do tego, możecie panią Gabrielę Kolman znaleźć oczywiście też w internecie, bo dzisiaj to tylko tak naprawdę był chyba wstęp do tej rozmowy, bo pani Gabriela ma niezwykłą wiedzę imponującą i to, że się zajmuje ziołami, to tylko jest mała część, znaczy to jest duża część jej działalności, ale jest jeszcze tych działań bardzo, bardzo dużo. No i na samym początku ustaliłyśmy, że chciałobyśmy tę rozmowę podsumować takim bardzo ważnym cytatem. Pani Gabrielo, o tym, co jest ważne, co jest tym sekretem.
1: Mówiliśmy dzisiaj o piciu herbat, o jedzeniu. No, może powiem tak. Jedz dwa razy mniej, choć dwa razy więcej. Śmiej się trzy razy częściej, a kochaj ponad wszystko. Więc ta miłość na zakończenie, to jest ta najważniejsza.
0: Rośliny uczą nas miłości?
1: Tak, bardzo. Mhm. Miłości, cierpliwości, spokoju, wyciszenia. No, jak się pójdzie w łąkę, w las, no to już to jest wszystko. No. To jest ta cisza, to jest to spotkanie z tą roślinnością, to jest ten zapach, to jest to wyciszenie. A jeszcze jak tak na bosaka się pójdzie, no to już w ogóle nie. To jest dla zdrowia.
0: No właśnie, te kąpiele leśne. To kolejny temat.
1: Kolejny temat, tak.
0: Kolejna pasja od pani. Już pani tam przytulała te drzewa w lesie?
1: Tak, pewnie, że tak.
0: I co? Jakie efekty?
1: Przecudowne. Ja byłam w ogóle zdziwiona tym, jak zimą sobie idę do lasu i przytulam się do drzew, byłam tym zachwycona, że one są ciepłe. One nie są zimne. Proszę sobie spróbować. Po prostu przytulicie się do drzew, one są ciepłe. Nie są zimne.
0: Tak. Czy pani pilnuje się, żeby właśnie z tej takiej recepty na to piękne życie korzystać? Zapomina się pani czasami i musi pani sobie tę kartkę też powiesić sama?

0: jest jeszcze takie przysłowie, że z przyjacielem podziel się śniadaniem, nie wiem, już teraz sobie nie przypominam, ale chodziło o to, żeby wieczorami już jak najmniej jeść, jak najmniej się obiadać i spokojnie z takim lekkim żołądkiem już pójść spać, żeby nie przeciążać.
1: Żeby lepiej nam się spało i wypoczywało, drodzy słuchacze.
0: A drugie zdanie to jest chodź dwa razy więcej, czyli spaceruj, ruszaj się dwa razy więcej, nie? Żeby się ruszać, wtedy jest piękne krążenie, wtedy nasza skóra jest piękniejsza, idziemy na słońce, no to też mamy wszystko dobre, dużo witaminy D mamy od słońca naturalnej. No a żeby się śmiać trzy razy częściej, to chyba to jest też najważniejsze.
1: To musicie się spotkać z panią Gabrielą, to od razu się będziecie śmiać.
0: Tak, no i potem kochaj ponad wszystko. No to jest to najważniejsze, jak kochamy siebie, kochamy nasze dzieci, kochamy nasze rodziny, po prostu kochamy się. No to jest dla nas dobro ogólne, więc to już więcej nic dodać,
1: czasami
0: nic ująć.
1: Takie proste, a takie trudne. A takie proste rzeczy są często najważniejsze, ale najtrudniej je zdobyć, osiągnąć i też trzeba też o nie się starać wbrew pozorom.
0: Tak, trzeba.
1: Dziękuję bardzo. Pani Gabriela Kolman dzisiaj była moim gościem. To był dla mnie zaszczyt i przyjemność i mam nadzieję, że to było pierwsze nasze spotkanie radiowe. Ale dopiero to jest wstęp.
0: Dziękuję serdecznie, było bardzo miło.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. To jest program Sami Rządzą, czyli

0: Forum Samorządowe Radia Opole, a w studiu goście pan Antoni Konopka, wicemarszałek województwa opolskiego. Witam serdecznie.
1: Witam panią redaktor, witam radia, słuchaczy Radia Opole.
0: Z nami jest również wójt Komprachcic, Leonard Pietruszka. Witam równie serdecznie.
2: Witam również panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
0: A na temat wybrałam sobie dzisiaj suszę, sposoby na walkę z nią. Będziemy też o rozwoju OZE w naszym regionie rozmawiać. Ale właśnie o tej walce z suszą na początek, panowie, jeśli pozwolicie, o mikroretencji również. Odnoszę takie wrażenie, że się zbliżamy trochę do ściany w tym temacie. Może od pana marszałka zacznę. Czy pan, panie marszałku, ma takie poczucie, że temat jest trochę zapomniany, spychany na dalszy plan, ale już klimat robi swoje i po prostu musimy zrobić coś konkretnego, systemowego?
1: Właściwie nie wiem, jak zacząć nawet tutaj na bardzo dobre przecież pytanie i tezę postawioną, bo odkąd sięgam pamięcią, a trochę już i w samorządzie województwa tą wodą właściwie od początku się zajmowałem do 2017 roku, kiedy ustawa prawo wodne pozbawiła władztwa samorządy województw w tym obszarze Wody Polskie, właśnie można powiedzieć śmiało, że typowo monopol mają tutaj na wszystko, co jest związane z wodą. Tak trochę żartuję, że za taki niewielki rów nawet, gdzie często nawet nie ma wody, aż po żeglugę na Bałtyku właściwie odpowiadają, więc trudno jest tutaj to ogarnąć. Zacząć trochę od początku, to kiedy to ustawa prawo wodne, była dyskusja wprowadzona, 2017 rok, to ja też wiązałem wielkie nadzieje, że tam między innymi zostanie rozwiązany czy wzmocniona rola spółek wodnych. No to jest po prostu bardzo słabe ogniwo, a bardzo istotne, jeżeli chodzi o tą gospodarkę. I właściwie sytuacja na dzień dzisiejszy, gdyby to nie było, że poważne, to można powiedzieć, że jest trochę śmieszne, bo właściwie co się nie włączy radio, czy słucham tego ministra, tamtego, to wszyscy mówią mikroretencja, trzeba coś zrobić, zmiana klimatu, ojej, co to będzie, oszczędzajmy wodę. No rzeczywiście, myślę, że tutaj jeszcze w trakcie audycji będę miał okazję o tym powiedzieć, co my na przykład jako samorząd, pomimo że no, nie mamy tutaj określonego władztwa, ale przede wszystkim potrzebna jest realne działanie i wykorzystanie możliwości, które myślę, że się powtórzą, bo niestety parę okazji nawet w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przeszło nam kolokwialnie koło nosa.
0: Ja właśnie stąd moje pytanie, bo leżały pewne pieniądze na stole, za chwilkę powiemy o tym, a właściwie można powiedzieć 40 milionów z Krajowego Planu Odbudowy, między innymi to taka jedna pula. No i no właśnie pieniądze trzeba było odesłać, więc o to zainteresowanie w ogóle tematem, czy ono jest wśród samorządowców, czy niekoniecznie, panie wójcie?
2: Zainteresowanie tematem jest, można powiedzieć, ogromne. Ale należy również, chciałbym rozpocząć od tego, o czym powiedział pan marszałek, a mianowicie o tak naprawdę trójpodziale właścicieli rowów cieków wodnych. Po pierwsze, mamy właścicieli rowów prywatnych, którzy mogą być skupieni wokół właśnie spółki wodnej, której nie do końca status jest właściwie i dobrze określony. Później mamy właścicieli samorządy i trzeci rodzaj to są rowy zarządzane przez spółki wodne, przez Wody Polskie. To powoduje, że przy stole jest trzech partnerów. Jak to pokazać obrazowo? Mamy odcinek 200 metrów, gdzie na tym odcinku 200 metrów czasami dwu- i trzykrotnie zmienia się właściciel. To powoduje, że wykonanie projektu, wykonanie odbudowy takiego cieku jest bardzo trudne ze względu na właśnie te ustalenia. Bo jeżeli wrócimy do właściciela prywatnego, gdzie on może, ale nie musi, bo tu jest akurat poprzez deklarację, może być członkiem spółki wodnej i wnosić opłaty, które tak naprawdę są symboliczne, bo jest to kilkanaście złotych od hektara. I w pewnym momencie spółka wodna, krótko mówiąc, nie posiada środków, właściciel nie wyraża zgody i cóż to da, jeżeli my przymierzymy się do konkretnego odcinka i wykonamy na tym przysłowiowych 200 metrach 88 metrów tej długości, gdzie my jesteśmy właścicielem, a dalej nie ma odbudowy na pozostałych metrach. To wszystko powoduje, że to jest zachwiane. My dostaliśmy kilka lat temu poważne pieniążki jak na gminę, 450 tysięcy w ramach akurat Polskiego Ładu, o to wnioskowałem, właśnie nie chcąc wybierać jakichś zadań inwestycyjnych, które mogłyby być pokazowe, a zwracałem uwagę na właśnie tą mikroretencję na suszę. I to spowodowało, że mając 450 tysięcy, pomyślałem sobie, wow, będę miał odbudowane rowy. Ale wtedy właśnie z tą ścianą się zderzyłem w postaci właścicieli i w postaci, no niestety, ale bardzo trudnego partnera do przeskoczenia, jakim jest między innymi są Wody Polskie. To wszystko spowodowało, że udało się odbudować, ale nie dokładnie w takim zakresie, w jakim bym sobie tego życzył.
0: Czyli pierwsza przeszkoda, o której panowie mówią w budowaniu tej mikroretencji, ustalenie właściciela danego cieku wodnego. To jest trudne, tak?
2: Ci właściciele są, pani redaktor, ustaleni. Tylko chodzi o to, że oni
0: odpowiedzialnością?
2: Co ileś metrów bardzo często się zmienia. Tutaj pan marszałek, myślę, że to potwierdzi. Mhm. Bo jeszcze raz powtórzę.
0: Czyli ten fragment nasz, ten...
2: Ten jest prywatny, a ten jest w zarządzie Wód Polskich. Mhm. I to powoduje, że mamy trzech partnerów na jednym odcinku. Dla odbiorcy, dla mieszkańca, dla rolnika...
0: To jest wszystko jedno.
2: To jest wszystko jedno. Jest odcinek rowu, który należy wykosić, wyczyścić, odmulić, a nagle się okazuje, że my na dany fragment nie możemy wejść, dlatego że no, siłą rzeczy nie jesteśmy a właścicielem, dwa nie możemy pieniędzy publicznych wykorzystywać na wyczyszczenie rowu, który na tym fragmencie jest akurat w rękach prywatnych.
0: Mhm. Panie marszałku, tak jeszcze tutaj w tym wątku?
1: Ja z uwagą przysłuchuję się właśnie te wypowiedzi tutaj kolegi samorządowca, bardzo istotne, który bo chce uzyskać informacje, o czym pani redaktor wspomniała, że było prawie 40 milionów, które można było przeznaczyć na retencję, mikroretencję. Beneficjentami były samorządy. I wszyscy chcą, a niestety zderzamy się ze ścianą, bo gminne spółki nie mogą być beneficjentem, prywatna osoba nie, samorząd, no tutaj często i rozbijało się to przede wszystkim o czas, bo tutaj, żeby środki KPO był określony czas na realizację, krótki, i brak wydanych pozwoleń, czy tutaj tych dokumentów, które są wymagane. I to jest tak, że i kiedy przejeżdżamy przez, na przykład przez swoją, nazwijmy to, Nysę, czy Opole, czy tak dalej, to czy nas obchodzi, czy to jest droga gminna, czy to jest powiatowa, czy to jest wojewódzka, no ocenia się, że jest i taka infrastruktura. Okazuje się, że nie, to są drogi przynajmniej w trzech zarządach. I to samo tutaj się dzieje, że te sprawy są nieuporządkowane i to też jest istotny problem. I zastanawiam się nad tym, dlaczego na przykład, jeżeli był problem importu zboża z Ukrainy i tak dalej, żeby rolnicy mogli magazynować, to jest decyzja, rolnicy mogą budować magazyny, nawet nie zgłaszając, prawda? Można. Jeżeli chodziło o inwestycje i tak dalej, że można domy czy coś bodajże do 70 metrów kwadratowych, nawet tam bez pozwoleń, tam budować. Mhm. No to dlaczego położenie, przepraszam za kolokwializm, zwykłej dechy na rowie, no jest zagrożone potężnymi sankcjami, pewnymi sankcjami. I dopóki tutaj sobie nie odpowiemy, co można, czy każde położenie i spiętrzenie wody zagraża powodzią i tak dalej, no bo to wszystko można wytłumaczyć bezpieczeństwem, ale w konsekwencji powodujemy, że dzisiaj, no, ten właściciel tego rowu, czy coś, no, zanim uzyska te pozwolenie tak dalej, często obarczone kosztami kilku tysięcy złotych, no po prostu dla niego jest to droga nie do przejścia.
0: Czyli to mamy prawo wiele... nie sprzyja, przepisy nie sprzyjają,
1: w mojej ocenie temu, żebyśmy tak, w dużym stopniu rozwijali? Tak. Mhm.
2: Jeżeli mogę, ja chciałbym jeszcze w dwóch zdaniach nawiązać do tematu spółki wodnej, bo to jest temat, który tak naprawdę można powiedzieć, że w dużej części prawie że leży albo upada. Proszę sprawdzić, ile na terenie chociażby powiatu opolskiego, w ilu gminach funkcjonują spółki wodne. Cóż to jest spółka wodna? Jak sama nazwa wskazuje, jest to spółka właścicieli rowów mniejszej, większej długości, którzy skupieni razem wybierają spośród grona prezesa, który jest tak naprawdę wolontariuszem, który to prowadzi. Najczęściej jest to rolnik, który wie tak naprawdę, w którym miejscu w danym sołectwie, w całej gminie przebiegają rowy. Bardzo dobrze zna tą tematykę. I przychodzi taki moment, w którym on rzeczywiście zderza się ze ścianą. Dlaczego? Ponieważ rolnicy, przynajmniej tak jest w mojej gminie i wiem skądinąd, że w wielu gminach tak jest, rolnicy w zamian za uiszczenie opłaty za spółkę wodną, kolokwialnie mówiąc, odrabiają sobie i najczęściej odrabiają sobie te pieniążki, budując cieki wodne, czy dbając o cieki wodne, ale najczęściej przy swoich posesjach. Mhm. I teraz mamy sytuację taką, że ci najwięksi składkowi, tak, odpracowują tą spółkę wodną, a więc nie płacą, pięknie zagospodarowując rowy wokół posesji. I pytanie, co z resztą? Bo do szefa spółki wodnej spływają środki od tych malutkich. Ja jestem przykładem, mając niecałe 3 hektary, razy 15 zł, łatwo policzyć. Przebiega przez jedno z moich pól, przebiega rów i teraz pytanie, no oczekiwanie jest takie, no niech spółka wodna ten rów wyczyści. A spółka wodna tak naprawdę zbiera tych pieniążków bardzo mało. Bo oprócz tego, o czym powiedziałem, że rolnicy odpracowują tą spółkę wodną, tak, to z pozostałej części bardzo wielu mówi, ale to nie jest obowiązkowe. A jeżeli nie jest obowiązkowe, to mnie to nie interesuje. Ale ma być wykonane. I teraz umocowanie spółki wodnej bardzo często jest kojarzone z gminą. Że spółka wodna bezpośrednio podlega pod wójta, burmistrza. Nie, tak nie jest. Nie mamy, można tak rzec, wręcz nic wspólnego z sobą, jeżeli chodzi o zależność jakąkolwiek, mam tu na myśli służbową. I to wszystko powoduje, że my tylko jako samorządy dajemy najczęściej pomieszczenie, dajemy najczęściej możliwość skorzystania z mediów, z kopiarek, tylko po to, żeby właśnie gdzieś tam spółka wodna mogła być przy gminie w sposób, powiem też to wprost, prawie że nieoficjalny, ale bardzo trudno jest już w tej chwili nawet wybrać prezesa na kolejną kadencję, bo ten prezes wie, co go czeka. Mhm. Czeka go to, że on będzie miał, jeżeli chodzi o zasoby finansowe, nie za dużo pieniążków, potrzeby ogromne, no i to, o czym wcześniej powiedzieliśmy, tych trzech właścicieli, czyli właściciel prywatny, samorząd i zarząd Wody Polskie.
0: Panie marszałku, jakie mamy możliwości finansowe, jeśli chodzi o wsparcie mikroretencji w naszym regionie?
1: Proszę Państwa, no więc mówimy tutaj już w czasie przeszłym, że były te środki z Krajowego Programu Odbudowy.
0: A już nie będzie szansy, żeby do tego wrócić, no więc, skorzystać powtórnie?
1: Trudno jest mi tutaj odpowiedzieć. Na pewno środki muszą się znaleźć, tylko jest pytanie skąd. No naturalnym wydaje się, że to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska tutaj byłby takim źródłem. Natomiast my jako samorząd województwa w zeszłym roku ogłosiliśmy jak co roku w grudniu taki nabór na drogi transportu rolnego, ale również możliwość dla samorządów, jeżeli chodzi o mikro i małą retencję. I tutaj o tyle jesteśmy w dobrej sytuacji, że to my decydujemy jako samorząd województwa, na co te środki mogą być przeznaczane i jestem przekonany, że w tym roku również ogłosimy tutaj nabór na ten obszar. Przy czym chcę powiedzieć, że znowuż i dlatego ja będę z uporem dążył do wyjaśnienia, dlaczego było tylko kilka ofert, tylko kilka samorządów zdecydowało się na złożenie tutaj swoich propozycji na te niewielkie inwestycje. No, no widać, że tutaj gdzieś
0: może
1: jest ten lejek.
0: Czas realizacji, panie marszałku, no bo pieniądze z KPO też są takie, że trzeba je szybko wydać, skonsumować.
1: Ale ja teraz mówię o środkach samorządowych. Samorządowych. O tyle tutaj jest szansa i mam nadzieję, że sporo samorządowców nas też słucha teraz, że kto chciałby już skorzystać, to właściwie może przystąpić do analizy potencjalnych inwestycji w tym obszarze, tak jak drogi transportu rolnego, tak samo tutaj będzie możliwość wykorzystania tych środków. Natomiast
0: o jakich tutaj kwotach mówimy?
1: No to kilkuset tysięcy złotych tam było na drogi, także tutaj to tam określona powierzchnia zbiornika i tak dalej. To są takie trochę szczegóły. Myślę, że tutaj jeszcze też opracujemy. Natomiast chcę powiedzieć tak, że nasze województwo zostało nie tylko dotknięte powodzią, powodziami ostatnia 2024. I zainteresowaniem czytam różne opracowania i między innymi ten dokument zapobiegania powodziom w dopływach Nysy Kłodzkiej. I nie ukrywam, że fajnie, że tam są rozpisane rzeczy dotyczące inwestycji dużych, prawda, tam zbiornik, kamieniec ząbkowicki, odbudowy wałów, gdzieś zbiorniki retencyjne i tak dalej, ale dla mnie takim niedosycie jest właśnie, że dlaczego nie ma nacisku na tą małą retencję. Mhm. Przecież pamiętam, znowuż moja pamięć historyczna, że jak organizowaliśmy konferencję, kiedy tam odpowiadaliśmy za wodę, to wówczas już eksperci wskazywali, że w tych rowach przysłowiowych można zmagazynować 30, nawet 40% wody, która opada. No więc to jest i zmniejszenie ryzyka powodzi w sposób bardzo prosty. Ale to też nie tylko takie inwestycje, również w pewien sposób prowadzona wsparcie dla rolników. Ja kiedyś nakręciłem taki filmik, wrzuciłem to w media społecznościowe na granicy polsko-czeskiej, droga wzdłuż granicy polsko-czeskiej i z jednej strony dziesiątki hektarów kukurydzy na zboczu takim, że podejrzewam, że jak będzie ślisko, to nie można by było wejść. Oczywiście ziemia beton, bo to wysuszona. Z drugiej strony użytki zielone i pasące się dziesiątki sztuk bydła i kiedy weszliśmy na przykład na te użytki zielone, na tą trawę, ona była tak napita wodą, że się ta ziemia uginała. I zadałem pytanie, po której stronie jest Polska, po której stronie są Czechy? No niestety Polska to jest tak kukurydza, gdzie woda po prostu i za ileś minut już jest gdzieś w jakiejś dopływie i dalej biała, czy głaska, czy inny tam czy strumień. Natomiast to też jest znakomite zmagazynowanie w ten sposób. Kiedy dopytywałem, to oczywiście dopłaty różne tam czescy rolnicy otrzymują, co powoduje, że widok pasącego się bydła jest częstszy w Czechach jak u nas. Czyli naprawdę te różne działania w tym obszarze.
0: Czyli pan marszałek diagnozuje tak, że skupiamy się na dużych budowlach hydrotechnicznych, takich, które no będą pomagały chociażby w czasie powodzi te wodę jakoś magazynować,
1: też
0: przechwytywać.
1: Turystyka, tak dalej, przy
0: ale
1: okazji,
0: nie skupiamy
1: rekreacja.
0: Się na tych małych mikroretencjach, tak, które mogłyby też magazynować tę wodę. Panie wójcie.
2: Tak, jeżeli można, tutaj bardzo słusznie pan marszałek wspomniał o kilku możliwościach naboru do różnego rodzaju programów. Rzeczywiście do jednego z nich aplikowaliśmy, no i tak naprawdę nie mogliśmy skorzystać, ponieważ zostaliśmy wyeliminowani z przyczyn formalnych. Mhm. I tutaj też po części, no mogę powiedzieć wprost, jakby prośba do pana marszałka, do samorządu województwa, do zarządu województwa właśnie o to, aby być może spróbować się przyjrzeć, czy są jakieś jeszcze ewentualne możliwości, w których można by trochę bardziej elastycznie podejść do pewnych zapisów, jeżeli chodzi o kryteria. Mhm. To oczywiście jest, co zrozumiałe, panie marszałku, na pewno też w wielu przypadkach narzucone odgórnie różnymi innymi dokumentami. Natomiast dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, że my składając wniosek przekroczyliśmy wielkość stawu do zagospodarowania. Tam były ściśle określone, już teraz nie pamiętam dokładnie w liczbach, natomiast no działka, jeżeli chodzi o wielkość, jest taka, a nie inna. Mhm. I trudno, nie wiem, ukroić pół działki, trzy czwarte działki do zagospodarowania. I to był tak naprawdę jedyny formalny, nazwijmy to ala błąd, który spowodował, że nie otrzymaliśmy dofinansowania. Natomiast również pan marszałek wspomniał o Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. I to jest bardzo dobry przykład, bo jeżeli chodzi chociażby o tą małą mikroretencję, to w zeszłym roku po raz pierwszy WFOŚ ogłosił konkurs, nabór wniosków na tak zwany skwer z klimatem. Mhm. I zainteresowanie samorządów było bardzo duże i w poprzednim rozdaniu właśnie, bo tam była określona pula, jak dobrze pamiętam, chyba 3 milionów złotych po 300 tysięcy, czyli 10 samorządów mogło otrzymać takie wsparcie finansowe. To jest duże wsparcie finansowe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jesteśmy jednym szczęśliwców, którzy otrzymali to dofinansowanie jako gmina Kąprachcice i chcę powiedzieć, cóż takiego chcemy zrobić. Chcemy po prostu odtworzyć dawny zasypany stawek przeciwpożarowy, których było wiele w sołectwach, w gminach i on troszeczkę tak został w momencie, kiedy powstały wodociągi, zasypany i zapomniany. Oczywiście teraz przyszedł czas, tak sobie właśnie to rok temu wymyśliłem, aby zagospodarować ten staw, wiedząc, że w tej działce przebiegają rury z odwodnieniem, mhm, które można doskonale właśnie wykorzystać, doprowadzając do tego, że na tych kilkunastu arach zagospodarowanych z piękną roślinnością zostaną te rośliny, krótko mówiąc, nawadniane z tej wody. To jest tylko jeden z przykładów. Na konferencji, gdzie zostały wtedy jakby wręczone te tabliczki dla samorządów, które otrzymają dofinansowanie, było pokazanych wiele wspaniałych przykładów z samorządów, które spłynęły w ramach tego naboru i w dniu wczorajszym odbyła się kolejna właśnie konferencja w tym temacie. I już wiemy, że będzie kolejny nabór na koniec czerwca, z tym, że fajnie, bo zostało wyraźnie powiedziane, że będą w pierwszej kolejności w sposób nieformalny preferowane te samorządy, które jeszcze tego dofinansowania nie otrzymały. Panie Ale Wójcie, bardzo fajny projekt.
0: A tam kryteria są troszkę łatwiejsze?
2: Tak. Tam są kryteria łatwiejsze, aczkolwiek no ściśle określone. Trzeba pokazać nie tyle zagospodarowanie terenu, ale właśnie w jaki sposób zostaje zagospodarowana woda. Mhm. Jaki pomysł mamy, a najlepiej jakiś super innowacyjny, na zagospodarowanie, krótko mówiąc, chociażby deszczówki.
0: Diabeł tkwi w kryteriach.
1: Tak, ja chciałbym teraz troszeczkę też poruszyć temat wody oczywiście. Mhm. Może nie kryteria, ale kiedy zaczęliśmy się zastanawiać po powodzi Głuchołazy, Góry Opawskie, tam mamy siedzibę, tam mamy park Góry Opawskie, problem, że nie ma gdzie umiejscowić takiego zbiornika retencyjnego, który by wyłapał tutaj ten nadmiar wody, że przecież można w tych małych, niewielkich instalacjach zatrzymać taką wodę. I stąd też parki, Zespół Polskich Parków Krajobrazowych zlecił taką inwentaryzację panu doktorowi Wdowikowskiemu, żeby odszukać stare instalacje na tym terenie, wskazać potencjalne nowe miejsca, które by mogły zatrzymać tutaj tą wodę. I mamy takie opracowanie I też spotkaliśmy się w tej sprawie z Wodami Polskimi i lasy państwowe. Mhm. I również inwentaryzacje takie wykonują i lasy, i wody, i jeszcze starosta Prudnicki, pan Roszkowski, także tam przygotowuje taki program bardzo ciekawy. Umówiliśmy się, że będziemy ten temat kontynuować i spróbujemy wspólnie, i oczywiście zaprosimy samorządy do tego. Wstępnie założyliśmy sobie, że takim naszym celem byłoby zwiększenie wskaźnika retencji wody w województwie opolskim. O, i tutaj, no, do końca jeszcze nie wiemy o ile. I stąd też, no bo trzeba coś robić, stąd też jest nasza propozycja jako samorządu województwa, nie ukrywam, że ona wzbudziła zainteresowanie ponadregionalne, to jest Polska Szkoła Mikroretencji, że chcemy właśnie w sposób praktyczny pokazać, bo mamy fajne miejsce, na przykład tam w okolicach Stobrawy, takie przykłady łąk, gdzie można poprzez zastawki, no, wyliczone jest, że nawet zatrzymać tyle wody, co w dużym zbiorniku retencyjnym. A więc są przykłady, jeżeli to nałożymy jeszcze, że umiejętność oceny, a ile dany tam rów, czy ten może pomieścić i jakie muszę, jakie mam obowiązki, żebym mógł tą dechę położyć na dzień dzisiejszy, czy też będę miał obowiązki, to wydaje mi się, że w sposób prosty, nisko nakładowy, możemy...
0: O wiele tańszy niż budowa zbiornika.
1: No więc właśnie,
0: w miejscu X.
1: No, trochę tak paradoksalnie powiem, że kiedy mówię, no to tam zlokalizujemy, tam taki powstanie zbiorniczek, czy coś i tak dalej, no to za chwilę usłyszeliśmy, no ale przecież tam są jakieś ślimaki, tam coś tego. Tylko, że dlaczego te ślimaki tam, czy inne, no bo woda wyschła.
0: No właśnie.
2: Ten jeden faktor, jeżeli można. Pan marszałek wspaniale mówi o poziomie całego województwa. Ja oczywiście trochę niżej o samorządzie, ale również w tym temacie są fajne propozycje dla tego przysłowiowego Nowaka. Bo oto już w czerwcu będzie kolejna możliwość składania wniosków i znowu do WFOS-u,
0: tak.
2: Możliwość dofinansowania chyba do 8 tysięcy właśnie na pozyskiwanie deszczówki. To też bardzo fajna propozycja, zachęta po to, żeby no troszeczkę widząc jak nasze gminy wyglądają, szczególnie właśnie te bezpośrednio w tym pierścieniu podopolskim, gdzie gęstość zabudowy jest bardzo duża, gdzie te podwórka tak naprawdę zabetonowane w sensie kostką brukową i tej powierzchni czynnej jest no malutko, nie ma się co oszukiwać, to ta propozycja poprzez właśnie takie małe wnioski właśnie do 8 tysięcy, już wiem, że cieszą się sporym zainteresowaniem, bo jest wiele zapytań do nas, czy aby te wnioski nie będą składane przez gminę, czy trzeba bezpośrednio już do WFOS-u.
0: Indywidualnie.
2: Oczywiście, a więc proszę zobaczyć, tak to wszystko puentując, że to, o czym powiedział wcześniej pan marszałek, z poziomu, jak to widzi sam zarząd województwa, z poziomu całego województwa, ja troszeczkę z poziomu samorządu, no i też jest propozycja i jakby patrząc w drugą stronę, również do tej małej retencji może się przyłożyć i dołożyć swoją cegiełkę ten przysłowiowy Nowak,
0: no właśnie,
2: korzystając z dofinansowania.
0: To jest bardzo ważne ogniwo, bo ja tutaj w tym programie zawsze pytam, co mogą, co robią samorządy, prawda? Ale samorząd to są nie tylko wójtowie, burmistrzowie, marszałkowie, ale też po prostu mieszkańcy.
2: I wspaniała
0: Oni
2: inicjatywa.
0: Tworzą gminę, prawda?
2: Tak, pani redaktor, pani marszałku, wspaniała inicjatywa, dlatego że mieszkańcy...
0: Zachęta, żeby brać trochę sprawy we własne ręce.
2: My nie możemy na prywatnych posesjach dofinansowywać, tak? A właśnie ten właściciel posesji ma możliwość skorzystania i to jeszcze uzyskać dofinansowanie.
0: Tylko czy nie potrzeba tutaj jeszcze edukacji takiej większej, głębszej dla mieszkańców w tym zakresie?
2: Tutaj jest nasza rola i to spora.
0: Bo może w głowie mamy trochę jeszcze te betonozę, właśnie betonowanie podwórek, tak, pani marszałku?
1: Tak, tak, no to wczoraj się też konferencja
0: chociaż
1: właśnie.
0: Chociaż też tego już odchodzimy od tego.
1: Ta betonoza, w sensie tych te rynki i tak dalej, może to ładnie wygląda. wygląda na obrazku, ale w życiu już później jest utrudnienie. Ja tak żartuję, że jak jej tak słońce przypiecze, to można by było, tak czytamy nieraz, ja lubiłem czytać książki takie przygodowe tak dalej, że tak gorąco, że jajko można było usmażyć, no to tutaj też. Natomiast chcę też jeszcze zwrócić uwagę, wrócić do tego, jak ważna jest woda dla rolników, bo, bo na przykład nasi rolnicy tam 10 ton zboża z hektara i tak dalej, to proszę Państwa, żeby urosło, czy urodził się 1 kilogram zboża, potrzebne jest prawie 1500 litrów wody. 1500 litrów wody, to razy 10 tysięcy, to właściwie to zer brakuje to w sensie tutaj tego wyliczenia, a też rozumiem, że są takie głosy, a gdybyśmy ograniczyli jedzenie mięsa, to byśmy zaoszczędzili wodę. No to jest rzeczywiście, bo wyliczone, że podobno na kilogram wołowiny trzeba 15 tysięcy litrów wody, więc to jest śmiałe takie, ale...
2: Wniosek jest jeden, zadawajmy o to wszystko razem, wspólnie.
1: Zamykanie przyszłego kranu i tak dalej.
2: Zarząd województwa, samorządy i właśnie ten przysłowiowy...
1: Ale edukacja od najmłodszych rzeczywiście, tak jak i odpadach, i tutaj i powietrze czyste, to tutaj element wody, woda się chyba wysunie na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi tutaj.
0: No właśnie. Idźmy panowie dalej, bo jeszcze temat OZE. Samorząd województwa i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska plus Ministerstwo Klimatu opracują taki plan właśnie dotyczący lokalizacji instalacji OZE w naszym regionie. Panie Marszałku, to nowe zadanie samorządu?
1: Tak, nowe zadanie, aczkolwiek to ono wynika tutaj z przepisów dotyczących energii odnawialnej i promocji, ale tak szczerze mówiąc, to też jest to wprowadzenie rozwiązań przyjętych na poziomie Unii Europejskiej, która też uznała, że zbyt wolno tutaj realizujemy zadania, jeżeli chodzi o zadania, cele, jeżeli chodzi tutaj o energię odnawialną i też to jeden z takich warunków, jeżeli chodzi o środki z KPO, żebyśmy przyspieszyli tutaj pracę.
0: Czy to województwa mają uporządkować to na swoich terenach?
1: To jest propozycja. 16 województw podejmuje tutaj takie uchwały, które z założenia mają ułatwić dla potencjalnych inwestorów kwestie dotyczące pozwoleń czy decyzji środowiskowych. Po prostu samorząd województwa weźmie to na siebie poprzez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko i no, są w kraju też takie przypadki, że przedsiębiorcy czekali kilka lat na wydanie powiedzmy tej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, więc myślę, że to może być duże ułatwienie, przy czym od razu powiem jeszcze raz, że samorząd województwa nie będzie wskazywał, gdzie mają być zlokalizowane czy miejsca dla każdego rodzaju energii. Ten plan będzie osobny dla energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, wodnej. Samorząd województwa, podkreślam, nie będzie wskazywał. My będziemy umieszczać jedynie propozycje, które zgłoszą nam samorządy gmin, a muszą być spełnione cztery warunki. Może króciutkie sprostowanie, panie redaktor, to nie Ministerstwo Klimatu i DOŚ sporządza plany, sporządza samorząd województwa. Natomiast rzeczywiście cztery kryteria. Pierwsze kryterium to jest Ministerstwo Środowiska określi mapy potencjału, jeżeli chodzi o produkcję tej energii i tam patrzę na pana wójta, tamte tereny muszą się znaleźć, prawda? Jeżeli w pana gminie, to trzeba zobaczyć, czy ten teren jest ministerstwo określiło jako potencjalny. Następnie dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ustali mapy, na których z kolei nie mogą się znaleźć te grunty, bo to dotyczące ryzyka przyrodniczego, tak to nazwijmy, czyli że ta inwestycja może zagrażać temu wartościowemu środowiskowi. Następne i bardzo istotne, i tu wydaje się, że też może być często problem, to są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Muszą już być przyjęte te plany na dzień, kiedy będzie tam Rada Gminy przyjmie tutaj uchwałę i zaproponuje tutaj wpisanie do planu. Muszą być te tereny uwzględnione w miejscowym planie. I czwarte, muszą się jeszcze wpisywać w plany w dokumenty planistyczne, strategiczne naszego województwa, czyli strategię rozwoju województwa i audyt krajobrazowy. Mhm. Doszedłem do końca tej...
2: I deklaracja jeszcze gminy.
0: No i wstępnie 8 gmin z Opolszczyzny
1: no się wstępnie
0: łapie.
1: Mamy 8, tak, ale jeszcze powiem, to oczywiście nie zamyka, jeżeli z czasem gmina uzna, że chcemy w to wejść, uchwalamy plan miejscowy i tak dalej, to jak najbardziej. I jednocześnie, jeżeli te 8 na przykład, załóżmy, się zgłosi, pozostałe oczywiście mają prawo realizować inwestycje na podstawie obowiązujących przepisów prawa. To, co proponujemy, i będzie to z założenia ułatwienie, a czy będzie, patrzę na pana wójta, jak
0: no właśnie,
1: ocenia?
0: Co pan na to, panie wójcie?
2: Po pierwsze, jeżeli chodzi o samą uchwałę Sejmiku Województwa, przyjętą na ostatniej sesji, to uchwała bardzo dobra. Bo w samym tytule mamy wyraźny zapis, sporządzenie planów obszarów, uwaga, przyspieszonego rozwoju instalacji OZE. Przyspieszonego. To, o czym powiedział pan marszałek, rzeczywiście do tej pory bardzo wielu inwestorów denerwuje się, kolokwialnie mówiąc, czekając bardzo długo na ostateczne decyzje. Jeżeli to ma w jakikolwiek sposób przyspieszyć ten rozwój i podać tą przysłowiową rękę inwestorom, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. W przypadku gminy Kąprachcice mamy wskazane 2 takie obszary, które około 20 hektarów, mam tu na myśli fotowoltaikę, na wniosek samych właścicieli, na wniosek rolników. Bo to, o czym powiedział pan marszałek, mówiąc o tych 3 kryteriach, rolnik patrzy to, nawet wracając do wcześniejszego tematu pozyskiwania płodów ziemi, dochodowości z hektara. Na terenie gminy Kąprachcice w większości mamy 6. klasę ziemi. I ten rolnik, który widzi, jak wygląda uprawa na 6. klasie ziemi przy braku wody na 30 hektarach, najzwyczajniej w świecie zwrócił się do samorządu o możliwość zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego tego areału pod kątem właśnie wprowadzenia tam instalacji. Ponieważ inwestor jeden, drugi zapukał już raz, drugi, trzeci do tego rolnika i rolnik puka do nas. Mhm. Bo rolnik może wyrazić zgodę i podpisał przedstępną umowę, ale nic nie zrobi, dopóki gmina mu nie złoży, nie zrobi zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
0: A w trudnych, suchych czasach szuka być może dodatkowego źródła, tak? Dochodu?
2: Oczywiście, że tak. Tak, tak to też należy wręcz czytać, tak? I to powoduje, że 2 takie obszary są wskazane. A więc tutaj ta uchwała pokazuje, że samorząd województwa, zarząd województwa idzie w kierunku, tak jak i każde inne województwo w naszym kraju, idzie w kierunku przyspieszonego rozwoju i tych instalacji, co może spowodować, że nam będzie łatwiej na poziomie samorządu. Bo jeżeli samorząd, tak jak pan marszałek powiedział, w jednym z kryteriów musi się zadeklarować, a my jako Kąprachcice już jesteśmy wskazani, to jeżeli wszystkie czynniki i kryteria będą przemawiały za, to należy się tylko chyba cieszyć, że poprzez taką uchwałę będzie mógł szybciej inwestor wejść do gminy Kąprachcice. Ja jeszcze to przekładając jako bezpośrednio wójt, patrzę przez pryzmat chociażby dochodów. Mhm. Nie chcę być tutaj w żaden sposób złośliwy, ale dochód z podatku z gruntów klasy 6 jest zerowy. W przypadku, kiedy poprzez taką uchwałę może wejdzie prędzej czy później inwestor na te 30 hektarów, z których tak naprawdę nie ma żadnego podatku, tak, bo jest zwolniona 6 klasa ziemi, to patrząc po stronie dochodowej, to się wszystko zazębia.
0: To tu mamy 3 zwycięzców, gminę, inwestora i tego rolnika. Win, win, win.
2: Tak, i tutaj również, tak jak w przypadku małej retencji, musimy rozmawiać z mieszkańcami i dobrze temat przekazywać, że nie jest to napad na dobro, ciszę i mir mieszkańców, tylko na rozwój.
0: Szanowni panowie, tu postawimy kropkę, ale jeszcze na koniec, jeśli pozwolicie, dwa zdania życzeń, bo 27 maja był Dzień Samorządu Terytorialnego, także wszystkiego dobrego dla wszystkich samorządowców. Na panów ręce złożę i tak w imieniu dla wszystkich.
2: Dziękuję, aczkolwiek my będąc tylko na... że tak powiem, czele, w moim przypadku samorządu, pan marszałek na czele samorządu województwa. Jesteśmy tylko i wyłącznie w tym całym łańcuchu jednym z. Powiedzmy sobie szczerze,
1: że to ten sukces Polski i Polaków w Unii Europejskiej, to jak twierdzą specjaliści, myślę, że tutaj mają rację, to jest właśnie dzięki temu, że oparliśmy się na samorządzie tutaj w bardzo dużym stopniu, także...
0: Chociaż po tych ponad 30 latach też może by wypadało taką dyskusję rozpocząć, jak to przemodelować, ale to już może na następne audycje.
2: Tak,
0: panowie.
2: I to ostatnie...
1: Zdaje się, że tak.
2: Tak, ostatnie zdanie, ale my też właśnie poprzez to podanie ręki temu przysłowiowemu Nowakowi, w tych tematach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, którzy również są cząstką tego samorządu.
0: Tak jest. Pięknie dziękuję. Antoni Konopka, wicemarszałek województwa, i Leonard Pietruszka, wójt Komprachcic, byli gośćmi Radia Opole. Kłaniam się. Joanna,
2: dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
3: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: Witamy w niedzielę 31 maja, 151 dzień roku. Imieniny obchodzą Aniela, Ernestyna, Kamila, Maria, Marietta i Petronella. Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 6, czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich zniszczenia po nawałnicy na Opolszczyźnie. Dron uderzył w budynek turbiny na terenie elektrowni jądrowej w Zaporożu. Piłkarze Paris Saint-Germain obronili tytuł najlepszego klubu Europy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. 11 budynków zniszczonych, w tym 5 mieszkalnych, to wstępny bilans straty po wichurze, jaka przeszła wczoraj przez miejscowość Balcarzowice w powiecie strzeleckim. Jak przekazały służby podczas konferencji prasowej, na szczęście nikomu nic się nie stało. Wczoraj na miejscu była Monika Jurek, wojewoda opolska. Jak zapewniała, mieszkańcy mogą liczyć na pomoc wszystkich służb i wykorzystanie wszystkich sił oraz środków, które są zgromadzone m.in. w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie kryzysową. No i oczywiście, tak jak w przypadku powodzi, zaraz uruchamiamy, bo te środki mamy na wypłaty zasiłków dla mieszkańców, czyli te podstawowe zasiłki w wysokości 8 tysięcy złotych, a później po oszacowaniu szkód przez nadzór budowlany, przez komisję, będą możliwe oczywiście wnioski o te duże zasiłki na odbudowę mienia.
0: Wśród osób, których mienie ucierpiało, jest 7-osobowa rodzina. W trakcie nawałnicy wszyscy byli w domu. Dodajmy, że mieszkańcy mogą też liczyć na pomoc psychologiczną. Przypomnijmy, 15 sierpnia 2008 roku między innymi przez Balcarzowice przeszła znacznie silniejsza trąba powietrzna. Według polskich łowców burz do dziś pozostaje ona najsilniejszą trąbą powietrzną odnotowaną na terytorium Polski w XXI wieku.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Dron uderzył w budynek turbiny na terenie elektrowni jądrowej w Zaporożu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Jak czytam we wpisie na platformie X, wskutek tego zdarzenia miała powstać wyrwa w ścianie. O uderzeniu drona poinformowały agencje władze elektrowni. Szef agencji Rafael Grossi wyraził poważne zaniepokojenie zgłoszonym incydentem. Atakowanie obiektów jądrowych to jak igranie z ogniem, stwierdził. Przebywający na terenie kontrolowanej przez Rosję elektrowni zespół agencji zwrócił się z prośbą o umożliwienie dostępu do uszkodzonego budynku turbiny w celu jego zbadania.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: Zamek w Mosznej, zespoły pałacowo-parkowe w Dobrej i Kujawach oraz Głogówek to główne miejsca, które odwiedzą uczestnicy pierwszej wycieczki rowerowej w ramach tegorocznej edycji cyklu Kołem po Opolszczyźnie. Dzisiejsze wydarzenie rozpocznie się i zakończy w Krapkowicach. Start na rynku miasta o godzinie 9:00, mówi Robert Wencel, prezes klubu sportowego Koziołek z Kędzierzyna-Koźla, organizator wydarzenia.
3: Bardzo interesujący projekt, który nazwaliśmy Kołem po Opolszczyźnie. A to jest zestaw 7 wycieczek rowerowych, podczas których będziemy chcieli Państwu zaprezentować najwspanialsze uroki naszej dzielnicy. Najbliższa wycieczka już teraz. Jedziemy do zamku w Mosznej. Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i oczywiście klubowiczów.
0: Premierowa wycieczka odbędzie się pod nazwą Na spotkanie magii. Cykliści będą mieli do przejechania około 50 km. Za tydzień rowerzyści przejadą ulicami Kędzierzyna-Koźla i okolicznych miejscowości. I jeszcze sport. Piłkarze Paris Saint-Germain obronili tytułu najlepszego klubu Europy. W finale Ligi Mistrzów na stadionie w Budapeszcie pokonali Arsenal Londyn po rzutach karnych 4-3. Niestety świętowanie wygranej piłkarskiej Ligi Mistrzów przerodziło się we Francji w zamieszki i starcia z policją. Jak przekazało w nocy francuskie MSW, w całym kraju zatrzymano 416 osób, blisko 300 z nich w Paryżu. Rannych zostało 7 policjantów, w tym jeden ciężko.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura to 15 stopni, a ciśnienie 1014 hektopaskali. W ciągu dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatury maksymalne będą od 21 do 23 stopni. Wiatr słaby, w ciągu dnia przejściowo nasilający się do umiarkowanego północno-zachodni. W nocy będzie zachmurzenie duże na południu regionu, w rejonie przygranicznym z Czechami słabe przelotne opady deszczu i temperatury minimalne od 12 do 14 stopni, a jutro w dzień pochmurno, deszczowo, możliwe burze i temperatury od 20 do 22 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
5: No już, już, biedactwo.
6: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
8: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w uroczystość Najświętszej Trójcy. Słuchają Państwo Radia Opole, kłania się Roman Juranek. Rozwój sztucznej inteligencji, polaryzacja debaty publicznej czy nadmierne poleganie na technologii to część tematów, które papież poruszył w swojej encyklice. Dzisiaj w programie także KEP na temat przedmiotu edukacja zdrowotna, będzie również wspomnienie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Powiemy też m.in. o pielgrzymce entuzjastów Nordic Walking na Górę Świętej Anny i męskim różańcu w Opolu. Wcześniej zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. W dzisiejszą niedzielę, uroczystość Trójcy Świętej, czytamy Ewangelię o spotkaniu Jezusa z Nikodemem. Kim on był? Co to za człowiek? Nikodem należał do grona faryzeuszów. Było to stronnictwo religijno-polityczne o ogromnych wpływach w ówczesnym społeczeństwie. Stanowili elitę religijną, naukową i cieszyli się dużym poparciem ludu. Z Nowego Testamentu znamy ich jako głównych oponentów Jezusa. Chrystus krytykował ich za faworyzowanie zewnętrznych rytuałów kosztem miłości i sprawiedliwości, co uczyniło z nich biblijny symbol hipokryzji. Do dziś mówimy o kimś obłudnym, że jest jak faryzeusz, a więc, że czyni coś tylko na pokaz, by zrobić dobre wrażenie. A więc wiemy, że Jezus rozmawia dziś z faryzeuszem. Zazwyczaj, gdy do mistrza przychodzili przedstawiciele tej właśnie grupy, to ich celem było pochwycenie Jezusa w mowie, skompromitowanie Go, ośmieszenie, wykazanie sprzeczności. Nieraz faryzeusze wystawiali Chrystusa na próbę, zadając Mu podchwytliwe pytania, takie jak na przykład, czy należy płacić podatki. Dziś Nikodem przychodzi w dobrej wierze, z czystymi intencjami, nie żeby Jezusa zdyskredytować, ale tak po prostu w cztery oczy z Nim

0: rozmawiać. Gdybyśmy przeczytali cały ten fragment z Ewangelii według świętego Jana, to dowiedzielibyśmy się, że to spotkanie odbywa się w nocy. To bardzo ważny szczegół. Noc w tej scenie jest obrazem mroków duszy, serca, życia osobistego i rodzinnego, pośród których można żyć także wtedy, kiedy za oknem świeci słońce. Człowiek sam na siebie sprowadza taką ciemność, kiedy ulega grzechom, wybiera zło zamiast dobra. Kiedy zaniedbujemy osobisty kontakt z Bogiem na modlitwie, kiedy przestajemy korzystać z sakramentów, kiedy nie karmisz się Słowem Bożym, to stopniowo nasze życie spowija mrok, a później noc, ciemność. Nikodem przychodzi w nocy. To znaczy, że nigdy nie jest za późno, by przyjść do Pana Jezusa. Syn Boży zawsze ma czas. Nie ma dość nas, ludzi. Chętnie nas wysłucha, kiedy do Niego przychodzimy. Może Twoje życie też ogarnął mrok i ciemność. Może Twoją duszę spowija noc grzechu i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Postać Nikodema zaprasza nas do tego, aby podjąć trud i wyruszyć do Jezusa właśnie w nocy naszych trudności, niepowodzeń i bolesnych spraw, które przeżywasz. Dla Nikodema ta rozmowa była bardzo ważna, stanowiła punkt zwrotny w jego życiu. Rozmawiając z Jezusem, rozpoznaje w nim Syna Bożego, Zbawiciela świata. Co ciekawe, podczas sądu nad Jezusem w Wielki Piątek, to Nikodem jako jeden z niewielu stawał w obronie Jezusa, a później po jego śmierci na krzyżu ofiarował drogocenne oleje do namaszczenia ciała Pana Jezusa. U niego kontakt z Jezusem zaowocował konkretnymi uczynkami miłosierdzia i odwagą, by bronić niewinnego Zbawiciela. Przyjrzyjmy się tym pięknym słowom Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Mamy tu streszczenie całej misji Jezusa. Dziś widzimy jasno, po co było zwiastowanie, narodzenie, ziemskie życie Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Tu chodzi o miłość Boga do człowieka, do Ciebie. Jego, Boga, pragnieniem jest zbawić człowieka, a nie go potępić. To jest ta dobra nowina, Ewangelia, bo to właśnie oznacza greckie słowo Ewangelia, dobrą, radosną nowinę. Wszyscy lubimy dostawać dobre wiadomości i życzenia. Słowo Boże, Pismo Święte jest taką właśnie wspaniałą nowiną, by się nie lękać, tylko jak Nikodem pójść rozmawiać z Jezusem. Ta piękna Ewangelia wypada w uroczystość Trójcy Świętej. W uroczystość Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Liturgia przypomina nam dziś, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Tak właściwie to codziennie wiele razy przypominamy sobie tę tajemnicę i zarazem prawdę wiary. Przecież dzień rozpoczynasz znakiem krzyża, a więc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak samo Eucharystia zaczyna się i kończy znakiem Trójcy Świętej. Wszystkie nasze modlitwy to też przywoływanie Boga Trójjedynego. Przykłady można mnożyć. Ale najważniejsze przesłanie dzisiejszej uroczystości to fakt, że Trójca Święta to jedność, zgoda i współpraca. Każdy z nas może i powinien tego się uczyć, przeżywając dzisiejszy dzień. Zgodzimy się wszyscy, że dziś tak bardzo nam brakuje jedności, zgody i współpracy. Widzimy to często w skłóconych rodzinach, wspólnotach. Widzimy to i w naszym społeczeństwie, w ojczyźnie. Brak jedności i zgody, który coraz bardziej oddala ludzi od siebie. Wzajemna niechęć, pogarda, a często i nienawiść. Może gdybyśmy częściej myśleli o Trójcy Świętej, o panującej w niej zgodzie i harmonii, to też byśmy pokonali te nasze wady. Trójca Święta zaprasza nas dziś do przemyślenia naszego życia, zrobienia rachunku sumienia, zadając sobie pytanie, czy jestem człowiekiem zgody, czy rozłamu? Czy buduję relacje, czy raczej je niszczę? Czy staram się o pojednanie, czy trwam w uporze? Niech Trójca Święta i wzajemna piękna relacja stanie się dla nas zachętą do budowania zgody i miłości w rodzinie i społeczeństwie, tak byśmy sami stali się obrazem Pana Boga.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie. Papież zachęcił wiernych do modlitwy za kościół w Chinach oraz o pokój na świecie. Podczas spotkania z wiernymi w ubiegłą niedzielę Leon XIV przypomniał, że 24 maja katolicy obchodzą Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Przypadło wtedy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, która jest czczona w sanktuarium Szeszan w Szanghaju. Leon XIV w południe wygłosił do zgromadzonych na placu Świętego Piotra katechezę.
2: Leon XIV mówił o darze Ducha Świętego, który otwiera kilka par drzwi. Pierwsze prowadzą do wiary i zrozumienia sensu Pisma Świętego i rozpoznawania obecności Boga w życiu codziennym. Drugie prowadzą do wieczernika, czyli Kościoła, który bez ognia Ducha Świętego pozostałby więźniem strachu i niezdolnym do nawiązania dialogu ze zmieniającymi się czasami i nie byłby też gościnny dla tych, którzy zamknęli drzwi przed Bogiem, przed drugim człowiekiem, nadzieją i radością życia.
3: Spirito Santo.
2: Duch Święty otwiera także drzwi naszych serc, pomagając pokonać opory, egoizm, nieufność i uprzedzenia. Tam, gdzie jest Duch Pański, rodzi się braterstwo między ludźmi, grupami i ludami ziemi, a wszyscy mówią jednym językiem miłości, która jednoczy i harmonizuje różnorodność, powiedział papież. W dniu modlitw za Kościół w Chinach papież prosił o modlitwy w intencji jedności tamtejszych katolików oraz ofiar wypadków kopalni na północy Chin. Upomniał się też o wspólnoty chrześcijańskie w Ziemi Świętej, w Libanie i na całym Bliskim Wschodzie, które cierpią z powodu wojny.
1: Rozwój sztucznej inteligencji, polaryzacja debaty publicznej czy nadmierne poleganie na technologii to część tematów, które poruszył Leon XIV w encyklice Magnifica Humanitas. W poniedziałek Watykan opublikował treść dokumentu. Papież osobiście brał udział w jego prezentacji. Encyklika składa się z 5 rozdziałów. Papież zachęca w niej do budowania cywilizacji miłości, która ma strzec człowieczeństwa w erze sztucznej inteligencji.
2: Leon XIV podkreślił, że technokratyczny sposób myślenia stawia wiedzę techniczną, naukową i ekspercką ponad wartościami moralnymi i społecznymi. Papież nie chce demonizować nowych narzędzi, ale chce ich publicznych regulacji. Zwraca uwagę na rolę komunikacji w czasach, gdy algorytmy nagradzają konfrontacje i wzmacniają polaryzację, dezinformację i lęk. Budowanie świata pozostającego w stałym stanie wojny papież nazywa złem i apeluje o zdrowy realizm, by uniknąć idealizmu politycznego, ale i cynizmu. Cyberprzestrzeń stała się polem konfrontacji, a ataki informatyczne, manipulowanie danymi, kampanie wpływu rozgrywane za pomocą sztucznej inteligencji pomagają w uzyskaniu władzy, ale mogą też destabilizować kraje, zanim jeszcze dojdzie do otwartego starcia zbrojnego, zauważa w encyklice papież.
1: Dodajmy, że papież wspomina w encyklice o Marii Skłodowskiej-Curie oraz świętych Janie Pawle II i Maksymilianie Marii Kolbe.
2: O Marii Skłodowskiej-Curie, polskiej noblistce, papież wspomina w rozdziale poświęconym wielkości osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Opisuje ją jako jedną z kobiet odważnych i wielkodusznych, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do uczynienia historii bardziej ludzką. Papież przypomina też świętego Maksymiliana Kolbego jako męczennika braterstwa i sprawiedliwości i stawia go na równi z męczennikami codzienności, którzy bez rozgłosu troszczą się, wychowują, towarzyszą i pocieszają, czyli rodzicami, lekarzami i wolontariuszami, którzy dowodzą, że dobro nie dokonuje się automatycznie, ale wymaga wytrwałości. Wiele miejsca w encyklice Magnifica Humanitas poświęcone zostało bogatemu magisterium społecznemu Jana Pawła II, które mówi o styku kryzysu wielkich systemów ideologicznych XX wieku i o początkach globalizacji ekonomicznej. Papież wspomina encykliki Laborem Exercens, otwierającą nowy kierunek refleksji nad pracą, nie tylko jako kosztem produkcji, ale podstawowym dobrem człowieka, oraz Solicitudo Rei Socialism, piętnującą mechanizmy gospodarcze, które w rękach krajów silniejszych dławią gospodarki słabsze. Urszula Rzepczak, Polskie Radio.
1: Teraz wiadomości prosto z Watykanu. Informacje prezentuje Krzysztof Brąk z Vatican News.
4: To nierozmywanie treści, łagodzenie wymagań Ewangelii uczyni chrześcijaństwo bardziej atrakcyjnym, lecz dawanie świadectwa z pokorą i odwagą o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, mówił Leon XIV na audiencji dla dykasterii do spraw ewangelizacji. Papież podkreślił, że Kościół musi nieustannie głosić Ewangelię, wspierane obietnicą, że Pan Jezus zawsze będzie z nami.
5: Ewangelizacja musi pozostać podstawową motywacją każdego działania Kościoła powszechnego i wspólnot lokalnych. Tylko w ten sposób sama wiara jest na nowo odkrywana w swoim pięknie i najlepiej wyraża swoją wiarygodność. Głoszenie Ewangelii, które budzi nadzieję, nie jest propozycją utopijną. Jest świadectwem, które przyciąga, ponieważ objawia wezwanie do miłości i prawdy.
4: Leon XIV zwrócił uwagę na obecną we współczesnym świecie obojętność, a zarazem na pojawiające się już przebudzenie religijne, zwłaszcza wśród młodych.
5: Na szczególną uwagę zasługuje silne zapotrzebowanie na duchowość, które zwłaszcza wśród młodzieży zyskuje na sile. Nowe pokolenie nie ma uprzedzeń wobec Ewangelii, wręcz przeciwnie. Wielu, gdy ją na nowo odkrywa, pragnie ją lepiej poznać, ponieważ wyczuwa, że kryje się w niej sekret prawdziwego szczęścia.
4: Odwołując się do nauczania Benedykta XVI, papież przypomniał, że to właśnie świętość życia najmocniej przekonuje ludzi do piękna wiary. W Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu czczone będą relikwie prymasa tysiąclecia. Ta starożytna świątynia była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji do Rzymu przyjechał aktualny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Przewodniczył mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii nawiązał do 45. rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego, a zarazem święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana.
3: W liście do moich kapłanów prymas Wyszyński napisał m.in., że tu w Rzymie pod dzisiejszymi ruinami Palatynu znajduje się stara bazylika Santa Maria d'Antiquia, a w niej na jednej ze ścian bardzo ciekawy fresk. Krzyż, na którym Chrystus ubrany jest w kapłańskich szatach. Ten kapłański krucyfiks, jak tłumaczył moim kapłanom prymas tysiąclecia, pokazuje, że na Chrystusa trzeba nam patrzeć prawdziwie kapłańskimi oczami.
1: Mówił Krzysztof Brąk, a były to wiadomości Vatican News.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Pozostajemy jeszcze przez chwilę za granicą. We Francji odbyło się jedno z największych zgromadzeń katolickiej młodzieży na świecie, doroczna pielgrzymka do Chartres. To wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz więcej wiernych, co postrzegane jest jako znak odradzania się chrześcijaństwa we Francji po latach kryzysu.
2: 44. pielgrzymka do Chartres rozpoczęła się tradycyjnie mszą w kościele świętego Sulpicjusza w Paryżu, jednej z największych świątyń francuskiej stolicy. Zgromadzili się tam duchowni, harcerze, studenci oraz młode rodziny. Końcowym punktem jest katedra, gdzie przechowywana jest relikwia welonu Matki Bożej. Kolejny rok z rzędu pielgrzymka bije rekordy frekwencji. Jeszcze kilkanaście lat temu wydarzenie miało charakter kameralny. Jednak w ciągu ostatniej dekady liczba pielgrzymów gwałtownie wzrosła. W tym roku szacuje się, że bierze w niej udział około 20 tysięcy uczestników. Pielgrzymka organizowana jest z przerwami od 1935 roku na trasie spopularyzowanej przez katolickiego pisarza Charlesa Péguy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: W ubiegłą niedzielę w nocnym ostrzale Kijowa przez Rosjan uszkodzony został klasztor dominikanów, gdzie mieszkają i pracują także polscy zakonnicy. Zniszczenia objęły większość sal wykładowych Instytutów Wyższych Nauk Religijnych Świętego Tomasza z Akwinu oraz kaplicę klasztorną. Jedna z rakiet uderzyła w 10-piętrowy blok mieszkalny znajdujący się naprzeciw klasztoru. Siła wybuchu była tak duża, że w budynkach wspólnoty wyleciały okna i drzwi. Mimo ataku od rana gromadzili się tam wierni. W rozmowie z TVP Info ojciec Jarosław Krawiec powiedział, że mieszkańcy Kijowa często chronią się w klasztorze.
3: Mamy, no może nie taki schron z prawdziwego zdarzenia, ale piwnice, które daje bezpieczeństwo. Oczywiście część z naszych braci w takich momentach częściej udaje się do piwnicy. Jest to, myślę, bardzo sensowny krok. Zresztą ja widzę, że w Kijowie coraz więcej ludzi po prostu tych alarmów nie lekceważy, zwłaszcza jak to są ludzie z dziećmi czy ludzie starsi. Nie wszyscy mają blisko do takich schronów czy bezpiecznych miejsc.
1: W nocnym ataku na Ukrainę Rosja użyła około 90 rakiet różnych typów, w tym 36 rakiet balistycznych, a także około 600 dronów. Największą liczbę trafień odnotowano w Kijowie, który był głównym celem ataku. W ubiegłą niedzielę także Kościół obchodził uroczystość zesłania Ducha Świętego, nazywaną także Pięćdziesiątnicą. Święto zamyka trwający 7 tygodni okres Wielkanocy i upamiętnia wydarzenia opisane w Piśmie Świętym, gdzie według zapisów Dziejów Apostolskich Duch Święty zstąpił na apostołów, umacniając ich w głoszeniu Ewangelii. Jak mówi ksiądz Andrzej Meger z Katedry Teologii i Liturgii Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Duch Święty został zesłany jako wypełnienie i zwieńczenie dzieła Chrystusa. Duchowny wskazuje na rangę tego wydarzenia w całym roku kościelnym.
4: Uroczystość zesłania Ducha Świętego jest jedną z najważniejszych uroczystości w całym roku liturgicznym. Właściwie należy powiedzieć, że jest jedną z trzech głównych obok samego zmartwychwstania Pańskiego. Później jest zesłanie Ducha Świętego i Narodzenie Pańskie. Ale jak sama nazwa wskazuje, podkreśla pewien dynamizm, który jest wypełnieniem dzieła zbawczego Chrystusa, którego kulminacją jest tajemnica świąt wielkanocnych.
1: Wykładowca KUL wyjaśnia, że Kościół widzi w Duchu Świętym siłę ożywiającą całą wspólnotę wierzących. Dodaje, że istotę działania trzeciej osoby boskiej opisuje nauczanie Kościoła.
4: Gdybyśmy chcieli w jakiś sposób skonkretyzować, sprecyzować, na czym rola Ducha Świętego polega, w czym się ona wyraża, to trzeba nam wracać do tego, co Kościół nam przekazuje, chociażby w katechizmie, kiedy dowiadujemy się, że Duch Święty przygotowuje najpierw na przyjęcie Chrystusa. To dzieło Ducha Świętego jest nieocenione wręcz, ponieważ, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, Duch Święty jest żywą pamięcią Kościoła, jest duszą Kościoła.
1: Ksiądz dr Andrzej Meger podkreśla, że nauczanie Chrystusa i działanie Ducha Świętego nie pozostaje jedynie zapisem biblijnym i historycznym, lecz staje się żywym doświadczeniem.
4: Jezus mówi do apostołów, że kiedy odejdzie, pośle do nas Ducha Świętego, który przypomni nam wszystko, co on powiedział. Tu nie chodzi o jakąś wyłącznie psychologiczną retrospekcję, ale to przypominanie wiąże się z aktualizowaniem. Ten, który jest poza czasem, sprawia, że My, mając Ducha Świętego, a otrzymujemy go w chrzcie, w bierzmowaniu, sprawia, że stajemy się uczestnikami Bożego dzieła zbawiania.
1: W pierwszych wiekach chrześcijanie celebrowali cały 50-dniowy okres po Wielkanocy jako jedną wielką niedzielę. Dopiero od IV wieku, między innymi pod wpływem synodu w Elwirze w 306 roku, zesłanie Ducha Świętego zaczęto wyodrębniać jako samodzielną uroczystość. Od tego czasu dzień ten stał się również obok Wigilii Paschalnej tradycyjnym terminem udzielania sakramentu chrztu. 66 lat temu w Zielonej Górze doszło do protestów w obronie domu katolickiego, który władze PRL chciały zlikwidować w ramach ateizacji społeczeństwa, a budynek przeznaczyć na inne cele. W katolickim domu społecznym uczyło się około 2000 dzieci. Ksiądz Michalski utworzył tam m.in. bibliotekę parafialną, kuchnię dla ubogich i przedszkole. 30 maja 1960 roku służby bezpieczeństwa miały przejąć dom. Tego dnia od rana gromadzili się przed nim parafianie, dołączali przechodnie. Około południa zebrało się już około 2000 ludzi, których milicja zaczęła rozpraszać przy użyciu pałek i gazów łzawiących. Pomimo to liczba manifestujących wzrosła do około 5000. Do miasta sprowadzono oddziały ZOMO, które rozpoczęły pacyfikację. Po zajściach zatrzymano ponad 300 osób. Część z nich otrzymała kilkuletnie wyroki więzienia, inni kary wysokiej grzywny. Wielu straciło pracę, a uczniów biorących udział w proteście relegowano ze szkół. Jeszcze w latach 70. uczestnicy protestu byli szykanowani przez komunistyczne władze. 45 lat temu, 28 maja 1981 roku, zmarł kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski w latach 1948-81. Mąż stanu, obrońca praw człowieka, miał 79 lat. Prymas kierował kościołem w naszym kraju w warunkach komunistycznego ustroju. Hierarcha, który doświadczył niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, przeciwstawiał się narzucanej ideologii. Aby uchronić kościół w Polsce przed frontalnym atakiem władz w 1950 roku, zgodził się na zawarcie porozumienia. Jednak przy nasilonych represjach w maju 1953 roku wystosował memoriał, w którym zawarł stanowcze: non possumus, nie możemy. Był to sprzeciw prymasa uważanego za interrexa, występującego w imieniu narodu. Podczas ostatniej przed aresztowaniem procesji Bożego Ciała w Warszawie w 1953 roku wobec setek zgromadzonych wiernych kardynał Wyszyński mówił:
5: dzieci moje, prowadząc przez ulicę naszej stolicy Boga żywego, rozważamy te przepiękne słowa prorocze. Mądrość Boża zbudowała sobie dom, wino zmieszała i stół zastawiła. To jest Bóg, który pragnie mieszkać wśród ludzi.
1: Wkrótce potem, 25 września 1953 roku, prymas został aresztowany i uwięziony na 3 lata bez aktu oskarżenia, sądu i wyroku. Podczas internowania opracował program odnowy życia religijnego w Polsce, zawarty w jasnogórskich ślubach narodu, które zostały złożone 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze przez milion zgromadzonych tam ludzi. Prymas ślubował w odosobnieniu w Komańczy. Kardynał Stefan Wyszyński wrócił do Warszawy 28 października 1956 roku. W przemówieniu radiowym wygłoszonym w Wigilię zwrócił się z orędziem do Polaków w kraju i za granicą.
6: Z wiarą patrzmy w żółwek betlejemski i oddajmy Matce Boga Człowieka całe życie narodu, który chce żyć nie tylko chlebem powszednim, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pragnienia i nadzieje narodu, wszystkie szlachetne jego trudy i dążenia, nas samych i wszystko, co miłujemy, składamy w dłonie macierzyńskie, Królowej naszej.
1: Podczas obrad Soboru Watykańskiego II w listopadzie 65 roku episkopat polski z prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele wystosował orędzie do biskupów niemieckich zawierające przebaczenie i prośbę o pojednanie obu narodów. Posłużyło to komunistom do wszczęcia nagonki na Kościół oraz bezpośrednio wobec prymasa. Kardynał Wyszyński tłumaczył, że list był apelem przebaczenia i pojednania, który powstał w duchu dokumentów przyjętych przez Sobór.
7: Mówiliśmy jako synowie wolnego narodu, mający prawa od siebie, ze swej osobowości, z tytułu swego związku z narodem milenijnym, mówiliśmy po kapłańsku i mówiliśmy po chrześcijańsku.
1: Prymas Stefan Wyszyński zmarł na chorobę nowotworową 28 maja 81 roku. Wspomnienie liturgiczne błogosławionego prymasa Wyszyńskiego przypada 28 maja. A dni prymasa Wyszyńskiego odbyły się w Lublinie 80 lat temu. Biskup Stefan Wyszyński został biskupem lubelskim i wielkim kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prymas objął diecezję lubelską tuż po II wojnie światowej. Nie tylko miasto było zrujnowane, ale i ludzie byli zrujnowani. Najważniejsze dla niego była odbudowa społeczna, jak przyznaje Marcin Sułek z katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana. Nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego wciąż jest aktualne.
8: Chociażby szacunek do drugiego człowieka. Oto wzywał do tego, by myśleć dobrze o wszystkim. Nie myśleć o nikim źle. Mów zawsze życzliwie o drugich. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Przebaczaj wszystko wszystkim. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń każdemu bliźniemu tak, jakbyś chciał, aby tobie czyniono. Czynnie współczuj w cierpieniu. Pracuj rzetelnie, bo z twojej pracy korzystają inni, tak jak ty korzystasz z pracy drugich. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. No i przede wszystkim módl się, zwłaszcza za swoich nieprzyjaciół.
1: Przy kościele garnizonowym, czyli w miejscu, gdzie 80 lat temu mieszkańcy Lublina witali nowego biskupa lubelskiego, można zobaczyć wystawę Dzieci moje, biskup Stefan Wyszyński, ordynariusz lubelski 1946-49. Koncertem galowym zakończył się 45. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka w Białymstoku. Wcześniej wyniki konkursu ogłosił dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko. W najbardziej prestiżowej kategorii chórów zawodowych przyznano dwa pierwsze miejsca.
9: Dwa pierwsze miejsca ex aequo i nagrody ufundowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego przyznano bizantyjskiemu chórowi Aten z Grecji oraz chórowi kameralnemu Woskresinie z Iwano-Frankowska w Ukrainie pod dyrekcją Wolodymyra Rudnyckiego. Chciałbym powiedzieć, że dla nas, organizatorów, wszyscy jesteście najlepszymi laureatami.
10: Drodzy kochani, wy jesteście jak te chóry anielskie.
1: Pogratulował zwycięzcom przewodniczący jury ksiądz Jerzy Szurbak. W tegorocznym festiwalu wzięło udział 20 chórów z 13 krajów Europy, Azji i Afryki. A motocykliści Stałego Podlasia przyjechali do Łomży na motocyklową pielgrzymkę. Przejechali ulicami miasta, wioząc relikwie świętego Andrzeja Boboli. Przejazd zakończył się mszą świętą i poświęceniem motocykli.
11: Czcimy tego świętego Bobole i frajda, i spotkanie się z kolegami motocyklistami.
12: Chcemy w ten sposób uczcić świętego Andrzeja Bobolem.
13: Proboszcz ksiądz Andrzej Popielski. Początek był, o ile pamiętam, w pandemii.
12: Tak, dlatego że wtedy przepisy nie pozwalały na kroczenie z relikwiami, więc jeździć mogliśmy. Tak to się przyjęło i zostało i z tego bardzo cieszymy się.
14: Motocykle się podobają i koła motocykli są takie fajne.
13: Zbieramy się wszyscy i pielgrzymkujemy.
15: No chcieliśmy skorzystać z tej okazji, żeby się pomodlić. Dzisiaj jest niedziela, dzień święty. A przy okazji powiedzieć.
11: Święty się modlił i nasz proboszcz też się modlił i dlatego mamy piękną pogodę.
1: Materiał przygotował Paweł Wądołowski.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Kamień węgielny pod budowę Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki uroczyście wmurowano w podlaskiej wsi Okopy. To rodzinna miejscowość brutalnie zamordowanego przez SB kapelana Solidarności. Muzeum w Okopach ma być otwarte jesienią przyszłego roku. Wtedy przypada 42. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.
2: To wydarzenie ważne nie tylko dla tej miejscowości i regionu.
3: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn.
2: Ksiądz Jerzy w czasach niezwykle trudnych potrafił zachować odwagę i głosić prawdę.
4: Był mistrzem słowa.
3: Metropolita białostocki arcybiskup Józef Guzdek.
4: Potrafił słowem bardzo delikatnym przekazywać treści, które przemieniały ludzkie serca i umysły.
5: Wspomnienie tego miejsca rozpoczęło się 12-13 lat temu.
3: Bratanek księdza Jerzego Marek Popiełuszko.
5: W Chicago, kiedy rozmawiałem z godzinami z osobami, które znały księdza Jerzego, mało kto wiedział, skąd pochodził. I wtedy przyszła do mnie myśl, że rodzina musi chyba coś zrobić, że to miejsce zostało upamiętnione.
1: Budowa muzeum idzie zgodnie z harmonogramem. Wykonano już 1/3 pracy. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski biskup Wojciech Osial odniósł się do sprawy edukacji zdrowotnej. Mówił o tym podczas konferencji prasowej, która odbyła się w sekretariacie KEP w Warszawie. Konferencja dotyczyła propozycji podstawy programowej tego przedmiotu. Biskup Osial podkreślił, że Kościół głosi, że trzeba dbać o zdrowie.
6: Kościół nie jest i nigdy nie był przeciwko wychowywaniu do troski o zdrowie własne czy zdrowie innych. Od zawsze Kościół głosi, że trzeba dbać o zdrowie, gdyż wierzymy, że życie jest darem Pana Boga i wierzymy, że ciało jest świątynią Ducha Świętego. I troska o zdrowie jest konieczna i absolutnie w żaden sposób nie możemy jej odrzucić. I chcę też powiedzieć, że w tych propozycjach ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tych projektach podstaw jest wiele treści dobrych, takich jak troska o zdrowie fizyczne, o higienę psychiczną, walka z uzależnieniami, profilaktyka. To są treści bardzo dobre i bardzo potrzebne. I my to widzimy. Jednocześnie w tych proponowanych treściach są pewne rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. Chodzi o to, że w całości, gdy patrzymy na treści, na podstawy programowe, to zostaje tam naruszona nadrzędna wartość małżeństwa i rodziny. A ta wartość małżeństwa i rodziny jest zagwarantowana przez Konstytucję, paragraf 18. I my nie jesteśmy przeciwko edukacji zdrowotnej, tylko jesteśmy przeciwko edukacji zdrowotnej w takiej formule, w takich treściach, jak są proponowane, widząc jednocześnie rzeczy dobre. Nie ma tej nadrzędnej wartości małżeństwa i rodziny jako związek mężczyzny i kobiety, złączonych miłością, która jest darem z siebie, gdzie jest otwartość na życie i gdzie jest tworzenie rodziny. Tej nadrzędności nie ma. I samo wyłączenie modułu o edukacji seksualnej nie rozwiązuje problemu. Tu nie chodzi o techniczne wyjęcie pewnych treści, bo to nie rozwiązuje problemu. Zastrzeżenia są tego rodzaju, że ta edukacja zdrowotna podważa całą wizję wychowania opartą na prymacie rodziny jako wspólnota matki, ojca i dzieci. I seksualność, ona jest wartością pozytywną, ale ona musi być wkomponowana w całą wizję małżeństwa i rodziny. Jeśli rodzina i małżeństwo ma wartość nadrzędną, co chroni Konstytucję. I seksualność powinna mieć ukierunkowanie prorodzinne. Nie zgadzamy się z tym, że jest ta seksualność ukazywana jako taki indywidualistyczny aspekt nauki o zdrowiu, oderwany od małżeństwa i rodziny.
1: Chcemy rozmawiać i chcemy wypracować wspólną wizję. Jesteśmy otwarci na dialog, bo widzimy, że pewne kwestie wykraczają poza profilaktykę zdrowotną i wkraczają na drogę światopoglądową, co narusza prawo rodziców do wychowania swoich dzieci, podkreślił przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego. Zaznaczył, że edukacja zdrowotna nie powinna być obowiązkowa, powinni decydować rodzice. Postawił także pytanie, dlaczego nie może być obowiązkowa etyka. Zmieniamy temat. 4 czerwca, wieczór uwielbienia w Opolu Winowie, zaprasza wspólnota Dawid. Odbędzie się on w uroczystość Bożego Ciała przy ołtarzu polowym za kościołem Ducha Świętego w Opolu Winowie, początek o godzinie 19. A Wydział Duszpasterski Kurii Diecezji Opolskiej zaprasza do udziału w 17. diecezjalnej pielgrzymce entuzjastów Nordic Walking z Gogolina na Górę Świętej Anny. Odbędzie się w sobotę 6 czerwca w programie Wymarsz o 9 z przedkościoła Świętych Anny i Joachima w Gogolinie Karłupcu, wspólna modlitwa przy krzyżach i kapliczkach oraz rozgrzewka z instruktorką Nordic Walking. Przerwa na drugie śniadanie, a o 14:00 msza święta w Bazylice na Górze Świętej Anny po Eucharystii dla chętnych możliwość powrotu autokarem do Gogolina. Męski różaniec w Opolu w sobotę 6 czerwca. Spotkanie modlitewne rozpocznie się mszą o 8:00 w kościele katedralnym, następnie rozmyślanie i modlitwa różańcowa, adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja z katedry do kościoła Matki Bożej Bolesnej i świętego Wojciecha. Modlitwie przewodniczyć będzie ksiądz biskup Waldemar Musioł. Dodajmy, że począwszy od 6 czerwca nabożeństwo będzie sprawowane w każdą pierwszą sobotę miesiąca przez cały rok. Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu zaprasza na Dzień Skupienia dla Poszukujących, któremu towarzyszyć będzie hasło Rozpoznaj swoje życie. Zaproszenie skierowane jest do mężczyzn między 18 a 30 rokiem życia, którzy szukają odpowiedzi na pytania o swoją przyszłość i życiowe wybory. Dzień skupienia odbędzie się w sobotę, rozpoczęcie o 9, zakończenie o 18:30. Zapisy na stronie internetowej www.seminariumopole.pl w zakładce Dzień skupienia. Powstała specjalna strona, na której można oznaczać kapliczki, przy których śpiewa się popularne majówki. Ogólnopolska mapa śpiewów majowych to dolna inicjatywa, która z początku obejmowała województwo łódzkie, a z czasem swoim zasięgiem objęła całą Polskę. Powstała z potrzeby popularyzacji i utrwalenia tej tradycji w polskiej kulturze, mówi pomysłodawca akcji Samuel Szatkowski.
7: Ogólna idea jest właśnie taka, żeby spopularyzować tą tradycję. Bardzo ważne jest utrwalać zjawiska, które w przypadku nabożeństw majowych, one cały czas są praktykowane, ale nigdy nie wiadomo, co będzie za kilka lat.
1: Mapę można znaleźć na profilu Fundacji Gościniec Łódzki na Facebooku. Obecnie na stronie jest oznaczonych około 300 kapliczek.
7: My korzystamy z prostych narzędzi przy tworzeniu tej mapy, mam na myśli Google Maps, dokładnie rozszerzenie My Maps, które umożliwia wprowadzanie znaczników. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby własnoręcznie wprowadzić taki znacznik.
1: Nabożeństwa majowe w kościołach i przy kapliczkach odprawiane są ku czci Matki Bożej, wierni śpiewają litanię loretańską oraz modlitwę pod Twoją obronę. Pieśnią, która poprzedza lub kończy modlitewne spotkanie, jest utwór Chwalcie łąki umajone. W dniach 5-6 czerwca odbędzie się 14. ogólnopolska pielgrzymka żywego różańca na Jasną Górę. Tegoroczna peregrynacja jest centralnym punktem obchodów jubileuszu 200-lecia żywego różańca. Wśród prelegentów są Krystyna i Piotr Deko, przedstawiciele różańca rodziców z naszej diecezji, którzy wygłoszą konferencję pod tytułem Żywy różaniec dziś, duchowość i praktyka. Procesji różańcowej w piątkowy wieczór przewodniczyć będzie biskup Waldemar Musioł. A przed nami 30. letnica 2000. Duszpasterstwo Młodzieży Ławka zaprasza młodzież po bierzmowaniu do 25. roku życia do udziału w diecezjalnym wyjeździe na jubileuszowe spotkanie młodych, które odbędzie się w sobotę 6 czerwca na polach lednickich. W programie m.in. wspólna modlitwa Eucharystii oraz przejście przez bramę Rybę Wyjazd z Opola o godzinie 4, powrót w godzinach porannych dnia następnego. Zapisy i więcej informacji na stronie www.ławka.org. Na koniec jeszcze słowo ordynariusza. Dla dobra duchowego wiernych biskup Andrzej Czaja udziela wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie diecezji opolskiej w dniu 5 czerwca dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w czwartek, 4 czerwca. Także po godzinie 6 kłania się Roman Juranek.

0: Radio Opole. Mamy niedzielę, godzina 7 teraz na zegarze. Czas na wiadomości w Radio Opole.
1: A w nich o zniszczeniach po nawałnicy, jaka była wczoraj na Opolszczyźnie. Opolscy policjanci będą mieli własny ośrodek szkolenia.
2: Projekt uwzględnia nowoczesne rozwiązania odpowiadające aktualnym potrzebom opolskiej policji.
1: A polscy politycy oczekują od prezydenta Ukrainy zaprzestania gloryfikacji zbrodniarzy z UPA.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek.
1: 10 uszkodzonych dachów budynków jednorodzinnych, 6 budynków gospodarczych i 1 garaż, a także powalone drzewa i zerwane linie energetyczne. Przez Opolszczyznę wczoraj po południu przeszła silna nawałnica. Najtrudniejsza sytuacja była w Balcerzowicach w powiecie strzeleckim. Tam szkody spowodowała trąba powietrzna. To jest chyba jedyna taka miejscowość, którą znam, gdzie ta tragedia znowu się wydarzyła, zaznacza Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
4: Jak przybyłem tutaj na miejsce, to to była scena sprzed tych 18 lat, czy lub z jakiegoś filmu katastroficznego. Skala zniszczeń jest naprawdę bardzo duża. My jesteśmy małą wspólnotą, ja pochodzę z miejscowości 2 km stąd. Wszyscy się znamy i widzę na razie szok wśród mieszkańców. Skala zniszczeń, jak i materialnych, jest naprawdę bardzo duża. No i później czeka nas długa, aż budna praca, żeby odtworzyć mienie.
1: Jak podkreśliła w rozmowie z TVP Info sołtysy Balcerzowicy Klaudia Giemsa, niektóre budynki zostały poważnie uszkodzone.
5: Sąsiadka tu z ulicy Lipowej w ogóle musiała opuścić dom, nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, to są sprzęty, to są auta pouszkadzane.
1: Dodajmy, że nie ma informacji, by ktoś został ranny.
3: To są wiadomości Radio Opole.
1: Opolscy policjanci będą mieli własny ośrodek szkolenia. Powstanie on w budynku przy ulicy Wojciecha Korfantego 4. Obecnie mieści się tam lokal gastronomiczny. Jak informuje komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Opolu, obecnie komendant wojewódzka nadinspektor Magdalena Nguyen-Fudala podpisała umowę na wykonanie prac projektowych.
2: Umowa to obejmuje m.in. opracowanie kompleksowej dokumentacji, która będzie podstawą do realizacji pracy inwestycyjnych na terenie ośrodka. Projekt uwzględnia nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania odpowiadające aktualnym potrzebom opolskiej policji. W ramach modernizacji budynku na terenie ośrodka szkolenia policji w Opolu przygotowane zostaną pomieszczenia dydaktyczne z salami wykładowymi.
1: Po przygotowaniu projektu wyłoniony zostanie wykonawca prac. Prawdopodobnie ośrodek szkolenia policji uruchomiony zostanie w przyszłym roku.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Polscy politycy oczekują od prezydenta Ukrainy zaprzestania gloryfikacji zbrodniarzy z UPA. Przypominają, że ta formacja zbrojna jest odpowiedzialna za ludobójstwo ponad 100 tysięcy Polaków. Niedawno Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych.
6: Polska klasa polityczna uważa, że w cywilizowanym świecie nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA, a ci, którzy to czynią, psują dobre relacje sąsiedzkie. Dlatego zdaniem Karola Karskiego z PiS, z decyzji prezydenta Ukrainy cieszą się jedynie na Kremlu.
7: Mamy do czynienia z wpisywaniem się w narrację putinowską. Tego typu działania nie są korzystne z punktu widzenia państwa ukraińskiego.
6: Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej oczekuje, że prezydent Zełenski wycofa się ze swojej decyzji.
8: I w ten sposób będziemy mogli tą sprawę zamknąć. Inaczej jedynymi, które się będą cieszyć, to będą Rosjanie i Władimir Putin.
1: A materiał przygotował Michał Fabisiak. I jeszcze krótko sport. Wczoraj w Warszawie rozdano medale Mistrzostw Polski w szabli. Wśród kobiet triumfowała Zuzanna Cieślarska z Sosnowiec, pokonując w finale koleżankę klubową Angelikę Wątor. W gronie mężczyzn najlepszy był Szymon Chryciuk z AZS AWF Katowice. W finale zwyciężył Piotra Szczepanika z MUX Wiktor Warszawa.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 stopni Celsjusza, tyle mamy na termometrach, do 23 dzisiaj temperatura w regionie, czyli tak nie za gorąco, tak cieplutko się zrobi, ale to dopiero za jakiś czas. Dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w nocy od 12 do 14 kresek, jutro 22 maksymalnie na plusie, jutro przelotne opady deszczu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale póki co mamy niedzielę, kłaniamy się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, za konsoletą Marcin Głowienkowski. Rozpoczynamy bardzo muzycznie oczywiście w Radio Opole, a za moment będziemy mówić o meteorycie, który pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Między innymi o tym dziś w programie. Zapraszamy do słuchania.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Teraz dość kosmiczna wiadomość, ale związana z Ziemią. Meteor pędzący z prędkością 10 000 km na godzinę wywołał huk i drżenie gruntu odczuwalne w Stanach Zjednoczonych. Nikomu nic się nie stało.
2: Agencja Zarządzania Kryzysowego Stanu Massachusetts przekazała, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne otrzymały zgłoszenie o słyszalnym huku. Otrzymaliśmy telefony z wielu lokalizacji, ale nic nie potwierdza eksplozji. Słyszeliśmy w komunikacie. Służby poinformowały, że nie odnotowano żadnych wezwań do policji ani straży pożarnej, które byłyby bezpośrednio związane z tymi zgłoszeniami. Amerykańska Agencja Kosmiczna poinformowała, że przelatujący jasny meteor uwolniłby w momencie rozpadu energię odpowiadającą około 300 tonom trotylu. Wydaje się, że obiekt ten uległ fragmentacji na wysokości około 60 km nad skrajnie północno-wschodnią częścią stanu Massachusetts oraz południowo-wschodnią częścią New Hampshire. Obiekt nie jest powiązany z żadnym aktywnym rojem meteorów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
1: A mi to od razu przypomina film Nie patrz w górę w reżyserii Leonardo DiCaprio, tylko tam przesłanie było nieco mroczniejsze.

0: teraz przeniesiemy się do naszych, może nie sąsiadów, ale do kraju nie aż tak odległego. Da się tam na wakacje samochodowo na przykład wybrać, czyli do Rumunii. Zresztą piękny kraj, a teraz będzie o tym, że tamtejsze miasto, Bystrica, prowadziło własną wirtualną walutę o nazwie Ileu. To jest element programu zachęcającego mieszkańców do ekologicznych zachowań i większego zaangażowania w życie lokalnej społeczności.
1: Cyfrowe pieniądze będą otrzymywać osoby, które poruszają się pieszo lub rowerem, uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez miasto, biorą udział w akcjach społecznych albo pomagają w monitorowaniu miejskich inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską. Choć jeden Ileu odpowiada wartości jednego rumuńskiego leja, waluta nie może być wymieniana na gotówkę. Zgromadzone środki mieszkańcy będą mogli wykorzystać m.in. na bilety do miejskiego centrum kultury, wejściówki na basen, przejazdy wyciągami na stoku narciarskim Kokosz, zwiedzanie zabytków czy korzystanie z parkingów rowerowych. W tym roku do obiegu trafi 100 tysięcy jednostek Ileu. Będą one przechowywane w cyfrowym portfelu miasta i przekazywane mieszkańcom jako nagrody za określone aktywności. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Program będzie też obsługiwany przez aplikację mobilną i będą mogły z niej korzystać osoby powyżej 14 roku życia.

0: dzisiaj Światowy Dzień Bez Tytoniu. Tak, tak, dokładnie tak, bez tytoniu. Każdego roku ponad 21 tysięcy osób w Polsce dowiaduje się, że ma raka płuca. Prawie tyle samo chorych z rakiem płuca rocznie umiera, a głównym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów. 31 maja to Światowy Dzień Bez Tytoniu. Pulmonolog ze szpitala MSWiA w Warszawie, dr Michał Mierzejewski, podkreśla, że dziś wiadomo, że palenie tytoniu oraz innego rodzaju papierosów szkodzi naszemu zdrowiu.
1: Inhalowanie, wdychanie każdej obcej substancji do dróg oddechowych, która nie jest czystym powietrzem, potencjalnie jest szkodliwa i może wywołać różne reakcje, czy ze strony miąższu płucnego, czy ze strony oskrzeli, na przykład skurczem oskrzeli, tak jak ma to miejsce w astmie. Także zdecydowanie zniechęcam od stosowania takich substancji, czy klasycznych papierosów, czy e-papierosów, czy IQOS-ów, bo jeszcze taką kategorię palenia wyróżniamy, czyli to spalanie w niższych temperaturach.
0: Pacjenci kliniki pulmonologii tego szpitala w większości palili albo palą papierosy.
2: Paliłem i to bardzo długo, od 7 roku życia bodajże, pierwszy papieros, a paliłem no około 50 lat, co najmniej. W biurze przykładowo jak ja, no to 4 osoby siedziały, 4 biurka, ten poczęstował tego, ten poczęstował tego, więc paczka na pewno w pracy leciała, druga w domu. Tak się trułem.
3: Rzuciłem dnia na dzień. Teraz mi się krótki oddech zrobił.
4: Ja palę 60 lat papierosy i one mi smakują. I będę palił, choćby nie wiem co. Jestem po jednym zawale ciężkim i teraz miałem kłopoty z oddychaniem.
0: W Polsce mamy 8 milionów osób palących tytoń. Każdy dzień jest dobry, aby rzucić także ten dzisiejszy.

0: Słuchajcie, Radio Opole, teraz przeniesiemy się do Warszawy, bo tam targi książki. Odwiedzają mnie wielbiciele literatury. U nas festiwal książki w Opolu za niecałe 2 tygodnie. 12, 13, 14 czerwca to będzie ten czas. Ale póki co na stadionie PGE Narodowym w Warszawie ponad 600 wystawców z 33 krajów, którzy prezentują swoje publikacje. A wielbicieli książek na targi przyciąga przede wszystkim bogata oferta wydawnictw.
1: Przede wszystkim to, że w jednym miejscu możemy spotkać tak wielu wydawców z tak różnorodną ofertą, szeroką, więc to jest super, żeby się przejść pomiędzy tymi wszystkimi stoiskami, znaleźć swoje ulubione wydawnictwa, ale też odkryć nowe publikacje.
2: Tu jest taki salon wydawców z Białorusi i to przyszło, żeby odwiedzić ich. Oni przedstawiają taką prasę, publicystykę, historię, jaka zabroniona jest w Białorusi.
3: Na książki sobie lubię popatrzeć. Poza tym zawsze jest fajna strefa komiksów. Uwielbiam komiksy, więc tutaj w jednym miejscu mogę sobie wszystkie obejrzeć.
4: Jestem ogromną fanką czytania i fajnie, że jest takie wydarzenie, gdzie można tak dużo różnych gatunków literackich, rodzajów książek odkryć, zobaczyć.
0: A z czytelnikami rozmawiał Witold Banach. Targi książki w Warszawie trwają do dzisiaj, a przypomnijmy, za 2 tygodnie festiwal książki w Opolu. Sporo autorów. Pojawi się u nas też bardzo wiele wydawnictw. Rekordowa liczba jak co roku, jest ich coraz więcej na Placu Wolności i wokół tego miejsca. A wśród autorów m.in. Katarzyna Grochola, Joanna Bator, Radosław Sikorski. Będzie także okazja, żeby spotkać się z zagraniczną pisarką pochodzącą trochę z Irlandii, trochę ze Francji, ale tworzącą w Wielkiej Brytanii, Bia Paris. To też jest międzynarodowa gwiazda tegorocznego festiwalu książki. Program jest bardzo bogaty, w tym roku też ciekawe koncerty. Wystąpi m.in. Mela Koteluk czy Kasia Nosowska. Szczegóły oczywiście do znalezienia w internecie i to będzie, uwaga, 10. jubileuszowy festiwal książki w Opolu.

No to teraz jeszcze tylko małe przypomnienie, że dzisiaj jest ostatnia szansa, jeśli ktoś jeszcze nie był, albo że może chciałby zobaczyć ponownie. Chodzi o wystawę Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Wirtembergu w Muzeum Śląsko-Opolskiego w Opolu. To dzisiaj już jest zakończenie właściwie tej wystawy. Ostatnia szansa na rodzinne oprowadzanie kuratorskie. Zaplanowano też warsztaty. Warsztaty Książę Ogrodnik, czyli skąd wziął się park w pokoju. To spotkanie poprowadzi Patrycja Farys-Kawalec z działu sztuki, kuratorka wystawy. No więc zachęcamy, żeby odwiedzać Muzeum Śląsko-Opolskiego w Opolu, cieszyć się tą wystawą, która przybliża historię pałacu w pokoju. Na godzinie 12 startuje wspomniane oprowadzanie i dzisiaj po prostu na tę wystawę warto przyjść i zobaczyć.

0: Radio Opole.
1: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
2: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Po reklamie.
3: Godzina 8 na zegarze, trwa audycja Weekend z Radiem Opole, ale teraz oczywiście o pełnej porze czas na wiadomości.
4: A w nich o wczorajszej gwałtownej burzy w regionie. Namysłowski Zec rozpoczyna jeden z najpoważniejszych projektów energetycznych. We Francji noc zamieszek po zwycięstwie PSG.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek.
4: Gwałtowna burza na Opolszczyźnie zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. W związku z intensywnymi opadami deszczu i silnymi porywami wiatru strażacy podjęli kilkadziesiąt interwencji. W sumie zostało uszkodzonych 10 dachów budynków jednorodzinnych, 6 budynków gospodarczych i jeden garaż. Starszy brygadier Paweł Poliwoda z Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich powiedział, że 18 zastępów strażaków interweniowało w związku z burzą w Balcarzowicach, gdzie doszło do najpoważniejszych zniszczeń w powiecie.
6: Na szczęście w tym zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Do późnych godzin nocnych trwały działania związane z doraźnym zabezpieczeniem konstrukcji budynków, zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi. Te działania skończyły się około godziny pierwszej w nocy. Te wszystkie prace, które były do wykonania, zostały wykonane. Działania na wysokościach pożarnocnej są obarczone większym ryzykiem. Zatem wykonaliśmy te wszystkie prace, które były niezbędne z odpowiednią asekuracją.
4: Strażaków w działaniach wspierała policja, energetycy i lokalne służby.
5: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Mniej węgla, nowoczesne technologie i nawet 100 milionów złotych dodatkowych przychodów w ciągu najbliższych lat. Zakład Energetyki Cieplnej w Namysłowie rozpoczyna jeden z najważniejszych projektów energetycznych w historii gminy. Zakłada on odejście od węgla i budowę 4 nowoczesnych jednostek kogeneracji gazowej wraz z instalacjami pomp ciepła, mówi Jacek Fior, burmistrz Namysłowa.
7: Jest duża satysfakcja, bo przygotowywaliśmy się do tego przez ponad 2 lata. No i dzisiaj są wyniki. Celem nadrzędnym oczywiście jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla całej gminy i w drugim kroku bezpieczeństwa cen dla naszych mieszkańców.
4: Technologia kogeneracji umożliwia jednoczesną produkcję ciepła i energii elektrycznej, co znacząco zwiększa efektywność całego systemu ciepłowniczego. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie zużycia węgla o blisko 5000 ton każdego roku, dodaje burmistrz.
7: Dzięki przyznanej nam premii kogeneracyjnej, czyli premii za to, że będziemy produkowali energię elektryczną z gazu, będziemy mieli przez kolejne 15 lat potężne środki w naszej gminie na to, żeby inwestować nie tylko w obszar ciepłownictwa, ale szerzej w całą infrastrukturę niezbędną do rozwoju.
4: Nowy model funkcjonowania systemu ciepłowniczego ma również przynieść realne korzyści mieszkańcom. Dodatkowe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz premii kogeneracyjnej pozwolą stabilizować koszty, co w przyszłości może przełożyć się na większą przewidywalność ceny ciepła.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Noc zamieszek we Francji po wygranej klubu Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielu miastach, a przede wszystkim w Paryżu, doszło do starć ze służbami bezpieczeństwa. Według wstępnego bilansu w całym kraju zatrzymano ponad 400 osób, 7 funkcjonariuszy zostało rannych, w tym jeden ciężko.
8: Ataki na policjantów i strażaków, grabieże sklepów, podpalanie śmietników, rowerów i pojazdów. Do takich scen dochodziło w kilkunastu miastach, m.in. Bordeaux, Grenoble, Rennes i Clermont-Ferrand. Według nieoficjalnych relacji funkcjonariuszy zamieszki wywołały grupy młodych ludzi z imigranckich przedmieść. Najpoważniejsza sytuacja panowała w Paryżu, gdzie walki z policją trwały od wczorajszego popołudnia aż do rana. Francuskie władze przekonują jednak, że udało się uniknąć chaosu i że nie ma mowy o odwołaniu zaplanowanej na dziś mistrzowskiej fety z udziałem piłkarzy PSG. Uroczystości mają odbyć się po południu pod wieżą Eiffla.
4: A z Paryża mówił Stefan Folzer. Wracamy jeszcze na chwilę do regionu. Wyjątkowe warsztaty wspólnego tworzenia żonkili z Krepiny odbędą się dzisiaj na rynku w Nysie. To inicjatywa w funkcjonariuszy tamtejszego zakładu karnego. Wykonane podczas warsztatów kwiaty zostaną przekazane tamtejszemu stowarzyszeniu Auxilium prowadzącemu hospicjum świętego Arnolda Jansena. Wydarzenie potrwa od godziny 13 do 18. Na warsztaty nie trzeba niczego przynosić, materiały zapewniają organizatorzy.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 17 stopni Celsjusza na termometrach, do 23 dzisiaj temperatura w regionie, zachmurzenie duże, ale też większe przejaśnienia, tak jak w tym momencie. W nocy od 12 do 14, jutro 22 stopnie Celsjusza, no i możliwe opady deszczu, a lokalnie także burze.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No to bardzo miło jest tak aktywnie w ogóle zacząć poranek, a pilates to jedna z tych form, która naprawdę świetnie angażuje te głębokie mięśnie brzucha na przykład. No to będzie dzisiaj o tym w cyklu Rusz się z Radiem Opole, to za moment na naszej antenie, a teraz kłaniają się Wam Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, za konsoletą Marcin Głowienkowski na antenie Radia Opole. Bon Jovi.

0: Reklama.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach. Od muzyki folkowej po pop i rock. Oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
0: Po reklamie.

0: teraz czas na nasz stały cykl w Radiu Pole w niedzielny poranek, który przygotowała Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Rusz się z Radiem Opole.
2: Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym programie Rusz się z Radiem Opole porozmawiamy o pilatesie. Aktywności, która pomaga poprawić postawę, zadbać o kręgosłup i odnaleźć równowagę między ciałem a umysłem. Sprawdzimy, dla kogo jest ten trening, jak zacząć ćwiczyć i dlaczego pilates zyskuje coraz większą popularność. Czy to sport tylko dla kobiet? Czy można ćwiczyć niezależnie od wieku i kondycji? O tym już za chwilę.
3: Pilates to metoda stworzona ponad 100 lat temu przez Josepha Pilatesa. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Hojnowska, jestem nauczycielem Pilates i właścicielką studia Pilates Tu i Teraz w Opolu. I tak w takim nurcie, jak stworzył Joseph Pilates, pracuje nasze studio, czyli w klasycznym pilatesie. Bazujemy na orderze, który wymyślił twórca i uczymy rutyny naszych klientów, żeby nabywali nawyki ruchowe, żeby ruchy, które powtarzają na treningach, przydały im się w życiu codziennym.
2: Orderu, czyli czego?
3: Czyli zestawu ćwiczeń. Bardzo mądrze usystematyzowanych ćwiczeń, które mają krok po kroku prowadzać nas na kolejne etapy rozwoju. One są tak ułożone, że podczas treningu i trzymania się tego orderu jedno ćwiczenie wynika z drugiego.
2: Mamy order, czyli rozumiem, że co, jeśli są zajęcia, to jest to samo, czy jak to się zmienia? Czy pani to dostosowuje do danego dnia, bo na przykład myśli, a dzisiaj dziewczynom zrobię nogi. Czy można coś takiego pomyśleć w pilatesie?
3: Tak, można coś takiego pomyśleć. Zestaw tych ćwiczeń jest tak różnorodny, że my na bazie tego zestawu bazujemy. Natomiast każdy z nas, nauczycieli, ma jakieś cele i znając swoją grupę albo klienta indywidualnego, z którym chcemy pracować, dostosowujemy te ćwiczenia, modyfikujemy je i dobieramy odpowiedni sprzęt, który jest nam potrzebny, bo jeszcze o tym nie mówiłyśmy, nie wspominałyśmy, że pilates to różne sprzęty. To jest mata, to jest reformer, krzesło, kadilak, beczka. Te sprzęty były stworzone po to, żeby twórca jak najprostszą drogą mógł nauczyć swojego klienta ruchu.
2: No właśnie, to czym się różnią? Bo teraz bardzo modno, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, są pilates na reformach. Wydaje się, że cały Instagram jest w pilatesie na reformach. No i właśnie, czym on się różni od tego pilatesu na macie, któremu dzisiaj będziemy tutaj uczestniczyć?
3: Tak, na Instagramie reformery biją rekordy popularności. Natomiast metoda pilates to jest system. Reformer jest tylko jednym z narzędzi do nauczania ruchu. I tak jak wspomniałam wcześniej, w zależności od tego, czego chcemy nauczyć swojego klienta, dostosowujemy, dobieramy sprzęt. Ale pilates to jest jeden system. To jest zestaw tych samych ćwiczeń, które odpowiednio na różnych maszynach odrobinkę inaczej wyglądają, ponieważ używamy sprężyn, używamy lin, używamy footbarów, które też nam pomagają w ćwiczeniu. Także w zależności od tego, czego potrzebujemy, dostosowujemy sprzęt, natomiast to jest jeden system, to nie są różne systemy.
2: To dla kogo jest pilates?
3: Absolutnie dla każdego. Poziomy możemy dostosowywać do tego, czego potrzebuje nasz klient i możemy zacząć od krótkich dźwigni, od małych ruchów, od wprowadzenia w detale, a później jak zbudujemy sobie powerhouse, czyli nasze centrum, okolice miednicy, brzucha, ustabilizujemy odcinek lędźwiowy kręgosłupa, nauczymy się jak to robić, to wtedy możemy iść dalej, wydłużać te pozycje, podnosić je wyżej i utrudniać ćwiczenie.
2: W czym może nam pomóc pilates?
3: Pilates to przede wszystkim jest dobra jakość życia codziennego. Mobilizujemy stawy, bo one lubią być w ruchu. Zarówno barki, biodra, ale przede wszystkim kręgosłup. Bardzo dużo uwagi skierowane jest na ruch kręgosłupa, ale też na stabilizację kręgosłupa. A więc my tym kręgosłupem ruszamy, a później uczymy się, jak go ustabilizować i napiąć mięśnie wokół kręgosłupa, które na co dzień mają nas prostować i wydłużać. Polepszać po prostu jakość życia, żebyśmy się mogli schylić, ale przede wszystkim wrócić z tego skłonu, żebyśmy mogli podnieść rękę do góry i niekoniecznie naderwać sobie bark. Więc robimy bardzo dużo funkcjonalnych ruchów, później można do tego dodać obciążenia, ale zarówno mobilizujemy stawy, wprowadzamy je w ruch, jak i stabilizujemy, wzmacniamy.
2: Tak sobie myślę, że pilates można powiedzieć, że jest od małego do najstarszego.
3: Tak, Tak, dokładnie tak. Od najprostszego do najtrudniejszego, od małego do dużego, dokładnie tak. Uczymy się wyprowadzania ruchu z centrum, z powerhouse'a, po to, żeby rozluźnić obwody w postaci obręczy barkowej, w postaci stawów barkowych. I od małego do dużego również odnoszę do wieku naszych klientów. Rozstrzał wiekowy, jaki jest w studiu, jest naprawdę potężny, bo mamy dziewczyny, które mają 17-18 lat i najczęściej przyprowadzają je mamy. Mamy osoby w średnim wieku, ale mamy też naprawdę sporo osób, które już są na emeryturce, mają czas, chcą zadbać o to, żeby jak najdłużej żyć w zdrowiu i funkcjonalnie.
2: Myślę, że 17-18 lat to jest jeszcze okej, ale wydaje mi się, że już właśnie małe dzieci powinny tego pilatesu zażyć, bo przecież, no właśnie, nasze maluchy też mają problem z tym, jak prawidłowo trzymać tą postawę. My często rodzice też nie wiem, bo nikt nas tego nie nauczył, więc podejrzewam, że taki pilates dla całej rodziny by się przydał.
3: Zdecydowanie tak. Swego czasu pracowałam w szkole i rzeczywiście wprowadzałam tą metodę na zajęcia wychowania fizycznego. Oczywiście specyfika prowadzenia tych zajęć jest inna, bo dzieciaki potrzebują trochę innej formy, ale baza, na której pracujemy w pilatesie, to jest rzecz, która, ja się zawsze śmieję, że od tego należałoby zacząć aktywność ruchową. Czyli znalezienie środka, znalezienie napięcia brzucha i dopiero później duże ruchy, mobilność. Także to jest super ważne i przede wszystkim ważne jest to, że my teraz żyjemy cywilizacyjnie zgięciowo, więc te otwarcia, ale takie mądre otwarcia, w których nie przeciążamy sobie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wydłużanie, prostowanie, to wszystko jest dla nas bardzo ważne.
2: To Pani Kasiu, na koniec, jak zaczęła się Pani przygoda z pilatesem? Skąd w ogóle się pojawił pomysł, żeby w centrum Opola stworzyć miejsce dla wszystkich?
3: Moja droga z aktywnością ruchową jest od zawsze. Tańczyłam, potem skończyłam wychowanie fizyczne w Opolu i stałam się instruktorem fitnessu, bo wtedy o pilatesie się jeszcze bardzo mało mówiło, 18 lat temu, ale jedna koleżanka poprosiła mnie, żebym ją zastąpiła na pilatesie. Pewnego pięknego dnia zaczęłam się tym interesować, zaczęłam zaglądać, no i wtedy postanowiłam zrobić pierwszy kurs i tak się zaczęła moja droga. Później otworzyłam studio na Zaodrzu, prowadziłam je z koleżanką, no i teraz 2 lata temu, już prawie 3, funkcjonujemy tutaj w centrum miasta.
2: To też się przekłada na Pani życie prywatne? Bo podejrzewam, że tak.
3: Jak najbardziej, tak. Wiem i rozumiem ciało i to jest chyba najważniejsze w pilatesie, żeby nie podchodzić nerwowo do pewnych spraw, tylko trochę go posłuchać i spróbować najprostszymi ruchami, najprostszymi ćwiczeniami, najprostszą aktywnością ruchową trochę z nim w cudzysłowie porozmawiać, bo no, mamy czasy, jakie mamy, szybkie, dosyć nerwowe i bardzo dużo spraw w naszym ciele wynika z takich somatycznych tematów, to nie zawsze są urazowe sprawy i czasami oddech, nad którym też bardzo dużo pracujemy, prawidłowy, dłuższy, spokojny oddech, płynny ruch, połączone z oddechem, daje nam dużo ulgi i myślę, że to jest taka droga, której szukamy tutaj. Najpierw dobre samopoczucie, a później dopiero kształtowanie sylwetki.
4: Wewnętrzną udar blisko siebie, dłonie połóż na dolne żebra, kciuki do tyłu, reszta palców do przodu, zrelaksuj barki. Rozczapisz paluchy stóp, chciałabyś sięgnąć nimi w dal. Zasznuruj wewnętrzne uda i puść luźniej barki. Skieruj uwagę na oddech i wyobraź sobie, że kciuki, które masz z tyłu na żebrach, wypełniasz powietrzem. Spokojnie wypuść powietrze ustami, pozwól, żeby rozluźniły się barki, żeby spłynęły żebra, ale jednocześnie szczyt głowy powędrował jeszcze wyżej. I boki tyły żeber. Wdech. I zrób spokojny wydech, zjeżdżają żebra, rozluźniają się barki. Jeszcze jeden spokojny, długi oddech. Boki, tyły, żeber. Wdech. Wypuszczasz powietrze, rozluźniasz barki, otwórz oczy, podnieś 2 ręce do góry. Opuść ręce. Do góry wdech. Opuść ręce, nabierz powietrze, wdech, skręć się w lewą stronę, rozciągnij ręce przód, tył.
2: Pani Asiu, ile ta przygoda z pilatesem trwa?
5: Łącznie około 4-5 lat już, z tym, że w tym studiu krócej.
2: To jak to się zaczęło?
5: Właściwie to mój syn bardzo chciał, żebym dbała o swoje zdrowie, także pod jego presją zapisałam się, ale nie żałuję.
2: Ale to też piękne, że dzieci jednak pamiętają troszczą i dbają.
5: Się, tak, troszczą się, to jest okej. Okay. No i jestem bardzo zadowolona. Chodzę tutaj, żeby po prostu nie mieć żadnych dolegliwości na starość.
2: No właśnie, to co się zmieniło, Pani Asiu?
5: To znaczy jestem w dobrej kondycji, bo tak, no jestem już w takim wieku, że pewne problemy powinny się zacząć, ale odpukać się nie zaczęły. I mam nadzieję tak trzymać.
2: Czuje się Pani trochę lepsza od koleżanek? No. Pod względem tym fizyczności, sprawności?
5: No, myślę, że tak. Myślę, że tak.
2: No to właśnie, co jest takiego fajnego w pilatesie? No bo 4 lata wytrzymać przy jednym sporcie, to naprawdę trzeba mieć taką determinację i musi to być fajne.
5: Ale tu są świetnie prowadzone zajęcia. Tu się chodzi nie tylko dla ćwiczeń, ale i dla przyjemności.
2: To jakby Pani zachęciła swoje koleżanki inne, żeby przyszły, żeby właśnie zadbać o siebie, żeby no nie zostać później na tej przysłowiowej kanapie z bólem kręgosłupa?
5: No można tylko przekonywać i pokazywać im samym sobą, że jest się sprawnym, że jest się zadowolonym z życia i wesołym. I że jednak warto trochę czasu poświęcić, żeby zadbać o siebie.
2: Pani Kasia daje wycisk?
5: Czasami tak. No pilates jest w ogóle trudny. Ja myślałam, że to jest prostsze od jogi, ale okazało się, że wcale nie. No ale na tym to polega, żeby przekraczać swoje granice.
2: No właśnie, jak pani przyszła na pilates, to co najpierw pomyślała? Jakieś rozciąganie, jakieś coś takiego?
5: Tak, na początku pomyślałam, że to rozciąganie, ale tu się ćwiczy wszystko i mięśnie, i stawy, ścięgna, wszystko.
2: Czyli jednym słowem nic, tylko przyjść i korzystać.
5: I jak najbardziej zapraszamy.
2: Pani Haniu, pani ile przygoda z pilatesem trwa?
6: No jakieś 2,5 roku, o tak mogę powiedzieć.
2: I jak się to zaczęło?
6: Ponieważ ja jestem człowiek eksperymentalny i muszę wszystkiego w życiu spróbować. I tak jak weszły reformery, więc mnie to bardzo zainspirowało. I też trafiłam właśnie akurat nie do tego studia, do innego, ale bardzo mi się to spodobało, ponieważ absorbuję wszystkie części ciała naraz. A ja lubię tak, żeby wszystko mi naraz pracowało i to mnie bardzo zachwyciło.
2: To co było przed pilatesem?
6: Oj, siłownie, aerobiki, treningi personalne, no chyba wszystko.
2: Czyli jednym słowem, pani jest z tych kobiet, które nie siedzą i nie zastanawiają się, co może, tylko działam i jestem.
6: No staram się, poza tym jak jest lato, no to jeszcze jakieś tam rolki, staram się rower, więc lubię ruch, tak.
2: No właśnie, pilates na reformach, ale jest pani na zajęciach pilates na macie.
6: Mówi pani co, ja biorę co jest. Jak mam tylko możliwość i wolne, no to jak to po prostu, jeżeli jest taka możliwość, to korzystam z tego.
2: Czyli nieważne na czym, ważne, że pilates.
6: Ważne, że pilates i w ogóle ważne, że ruch.
2: To co jest fajnego w pilatesie?
6: Przede wszystkim rozciąganie. Ja po pilatesie zdecydowanie zauważyłam, że mam większe możliwości mojego ciała. Czyli jakby taki zakres tego ciała się zwiększył. No i nie odczuwam przede wszystkim przy takich zwyczajnych, normalnym funkcjonowaniu jakichś takich większych wtedy ograniczeń, prawda? Bo że gdzieś tutaj mnie boli, to nie mogę się schylić w ogóle, więc no to jest wspaniałe.
2: Ja się śmiałam, że jak poszłam pierwszy raz na zajęcia pilatesu, to odkryłam, że nawet mały palec u stopy ma mięśnie.
6: Tak, wszystko ma mięśnie. Ja cały czas te mięśnie odkrywam, bo jak Kasia zaczyna jakikolwiek trening, to znowu odkrywam, że mam jakieś kolejne, głębsze i już mi się wydaje, że już moje zakwasy się skończyły, a to jeszcze niestety dalej trwa i trwa.
2: Czyli Kasia jednym słowem was rozciąga na maksa.
6: Oj tak, po ostatnim treningu o 19 byłam w łóżku i myślałam, że już taki cały dzień się fantastycznie czułam, nawet rano pomyślałam, ja mówię, ojej Boże, ja tak mogę codziennie chodzić na taki, ten trening był fantastyczny, po czym godzina 19, jak mi ścięło, tak po prostu już odpłynęłam.
2: Ale to dobrze, bo czasami też potrzebujemy jednak tego odpoczynku po tym wysiłku.
6: No tak, to zdecydowanie, tym bardziej, że ja akurat mam taką pracę, że ciągle jestem na nogach, no to zdecydowanie potrzebuję takiego relaksu.
2: No to właśnie, jakby pani zachęciła inne kobiety, żeby no, zadbać o siebie. Zbliża nam się lato, mamy wiosnę. Jest to taki powód do tego, żeby chyba trochę jednak ruszyć się, a nie siedzieć.
6: No tutaj jest moim zdaniem takim osobistym, to każdy musi znaleźć tą wewnętrzną motywację, bo tak, nikt za nas tej pracy nie wykona. Musimy sobie same znaleźć powód taki, który będzie nas do tego motywował. To jest coś takiego, że przychodzi taki moment w życiu i nie chcemy, obserwując powiedzmy no, mocno osoby starsze, być w pewnej sytuacji. Dla mnie to jest motywacja, że chciałabym być sprawna jak najdłużej, patrzę na osoby starsze, miałam dosyć takie mocne doświadczenie z moją mamą, która akurat nie ruszała się za wiele i konsekwencje tych sytuacji są dla mnie absolutnie siłą napędową.
2: No właśnie, czasem jak patrzymy na panie w wieku 80 plus nawet, to jestem pełna podziwu, że wow, jaką mają formę. A to niestety, jak pani mi ostatnio powiedziała, droga pani, to się buduje przez całe lata.
6: Tak, właśnie w tym rzecz i to nie wydarzy się z dnia na dzień, więc ta mobilizacja musi być, więc zamiast pilota i kanapy, no to warto albo się przejść na spacer, albo zabukować sobie zajęcia.
4: Do góry wdech, skręć się w prawą stronę, popatrz za prawą dłonią. Do góry wdech, sięgając rękami daleko w górę, w dal zrób skłon. Puść luźno szyję, puść luźno barki. Podwiń kość ogonową i kręg po kręgu, wroluj się do góry. Podnieś dwie ręce do góry. Wdech, skręć się w lewą stronę, rozciągnij ręce przód, tył. Do góry wdech, skręć się w prawą stronę, rozciągnij ręce. Nabierz powietrze i sięgając jak najdalej tylko potrafisz, zrób skłon. Puść luźno barki, puść luźno szyję. Podwiń kość ogonową i kręg po kręgu wroluj się do góry. Przenieś raz jeszcze ręce do sufitu, ściągnij je na tył głowy, rozepchaj prawy łokieć w prawo, lewy łokieć w lewo i zrób zgięcie boczne w prawą stronę. Zatrzymaj się w tym zgięciu, wydłuż szyję. Łokciem pociągnij prawym jeszcze bliżej do podłogi i wydłuż kręgosłup.
2: Czyli co? Teraz chwila dla siebie.
7: Dokładnie, chwila dla siebie. Tu i teraz, tak? Tutaj Kasia stworzyła nam takie fajne studio. Bardzo, bardzo lubimy tutaj przychodzić. No, można się zatrzymać, skupić się tylko na sobie i to jest chyba bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Ja przynajmniej tak to odbieram. No, a oprócz tego, no, profesjonalnie prowadzone są zajęcia. Kasia jest perfekcjonistką, także zapisać się do niej na zajęcia, to nawet my między sobą tutaj konkurujemy, tak? Kto pierwszy, ten lepszy.
2: Ale właśnie wspomniała pani o bardzo ważnej rzeczy, zatrzymać się na chwilę i skupić się na sobie. I to jest piękne, że podczas zajęć, bo mamy różne sporty i podczas niektórych no nie możemy jednak, bo gdzieś myślimy albo nie są w stanie nas wyłączyć. A tu Pilates jest w stanie to zrobić.
7: Oczywiście, tak, właśnie tak. Naprawdę, na chwilę nic się nie liczy, zapomina się o wszystkim i tylko się skupiamy na oddechu, na tym, żeby zrobić te ćwiczenia poprawnie i po prostu człowiek się wyłącza, nie myśli o niczym. Mi to bardzo pomaga, ja jestem zadowolona, zachwycona, uwielbiam po prostu tu przychodzić, tak.
2: No. Oprócz tej kwestii jakby głowy, psychiki, to jaka jest jeszcze kwestia fizyczności? Bo tu pewnie też dużo się dzieje.
7: Oczywiście, no ja myślę, że gdybyśmy nie ćwiczyły, to no może nie teraz, ale za parę lat, to byłybyśmy w gorszej kondycji. Także to też oczywiście jakby ta fizyczność jest brana pod uwagę. Ale na dzień dzisiejszy mówię, to ta głowa jakby, przynajmniej u mnie, to bierze górę.
2: Czujecie się takie rozciągnięte jak żyrafy?
7: No, czasem tak, czasem rozciągnięte, czasem trochę z zakwasami, trochę boli, ale to no, taki przyjemny ból, nie? Także no ja mówię, to świętość. Tutaj, ja przychodzę dwa razy w tygodniu i to jest dla mnie świętość. Najważniejsze, żeby tu rano być. Jestem ustawiona na cały dzień po tych ćwiczeniach.
2: To ile ta przygoda trwa z tym Pilatesem?
7: Ja dokładnie nie wiem, to już na pewno kilka dobrych lat, bo ja jeszcze przed pandemią chodziłam tam na Zaodrze do Kasi, no później pandemia trochę to przerwała, no i później dalej, no nie wiem ile już, 10 lat.
2: To co się przez ten czas zmieniło? ciele, w głowie?
7: No nie, no w głowie to przede wszystkim, że taki reset i się tak pozytywnie myśli i się człowiek właśnie zatrzymuje i ma tą chwilę wytchnienia. No a w ciele, no mam nadzieję, że dużo. Nie wiem, jakbym nie ćwiczyła, co by było, ale czuję się dobrze.
2: Ale wspomniała właśnie pani o pięknej rzeczy. Tutaj przed chwilą też rozmawiałyśmy, że z koleżanką, że gdy teraz nie zadbam o swoje ciało, to za kilka lat nie będziemy w stanie się ruszyć.
7: Tak, tak, tak. Ja mam tego świadomość i też dlatego właśnie gimnastykuję się jak mogę najlepiej. No, Kasia nas tu koryguje, no, ale no, dajemy radę. Fajnie jest, naprawdę.
2: To ja trzymam kciuki, żeby jak najdłużej dawałeś się radę i żeby później w wieku 80 lat być taką gibką seniorką.
7: Fajną babcią, tak, dokładnie tak. Także ja mówię, wielki przywilej, że mogę tutaj chodzić na zajęcia i wielkie dzięki dla Kasi.
2: To już wszystko w dzisiejszym programie Rusz się z Radiem Opole. Dziś przekonaliśmy się, że pilates to nie tylko spokojne ćwiczenia, ale także skuteczny sposób na wzmocnienie ciała, poprawę samopoczucia i zadbanie o zdrowie na co dzień. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do aktywności, niezależnie od wieku, doświadczenia czy poziomu sprawności. Do usłyszenia w kolejnym programie Rusz się z Radiem Opole.
1: Rusz się z Radiem Opole.
8: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Pola. Teraz będziemy trochę o znajdowaniu siebie w komunikacji, ponieważ niedawno na antenie Radia Opole gościła dr Ewa Kosowska-Korniak, która jest ekspertką do spraw komunikacji i mediacji Uniwersytetu WSB Merito. I w audycji Dobry Wieczór tu Opole rozmawiałyśmy o metodzie komunikacyjnej, która nazywa się dialog motywujący. To jest po prostu sztuka uważnej i empatycznej komunikacji. Dlaczego jest skuteczna, to dr Ewa Kosowska w tej rozmowie obszernie wyjaśniła, ale teraz chociaż pokrótce o tym, czym jest owy dialog motywujący i jak można go prowadzić.
1: Dialog jest to oparty na współpracy styl komunikacji, styl prowadzenia rozmowy, który prowadzi rozmówcę do wywołania zmiany, której ten potrzebuje. Czyli rozmawiamy z drugą osobą w taki sposób bardzo partnerski, z troską, współczuciem, akceptacją dla tej osoby, słuchając jej i pokazując jej, że słyszymy to, co ona mówi, i prowadzimy tę rozmowę w taki sposób, że ta osoba nagle rozkwita, prostuje się i odkrywa, że już wie, czego potrzebuje i już ma gotowość, żeby zacząć nad tym pracować.
0: Czy to nie jest trochę manipulacja?
1: Bardzo dobre pytanie. Też sobie je często zadaję i mam na to gotową odpowiedź, która mi pomaga. To nie jest manipulacja, to jest rozmowa ukierunkowująca. Dlatego, że manipulacją byłoby prowadzenie rozmowy w taki sposób, żeby zmusić tą osobę do działania według mojego pomysłu na nią. Czyli manipulacja jest takim sterowaniem. Ja tak podziałam i tak zrobię, żebyś ty zrobiła dokładnie to, czego ja chcę, nie wiedząc o tym, że robisz to dlatego, że ja tego chcę. To jest bardzo nieczysta, bardzo brudna technika, zakładająca brak szacunku do drugiej osoby, ale też tak naprawdę brak szacunku do siebie, bo jeżeli ja się komunikuję w taki manipulacyjny sposób, to znaczy, że ja nie lubię siebie, nie cenię siebie, nie traktuję siebie jako osoby wartościowej, tylko chcę być za wszelką cenę skuteczna i osiągać swoje cele kosztem innych osób. Mhm. Dlatego manipulacja jest dla mnie brudna i nie znoszę technik manipulacji, łatwo je rozpoznaję, nazywam, proszę osoby w moim otoczeniu, żeby ich nie stosowały, co mi ułatwia życie. I to też Państwu radzę, że jeśli dostrzegacie gdzieś przejawy manipulacji wokół siebie, jeśli zauważacie, że ktoś próbuje na Was wpływać jakimiś różnymi grami, technikami, sposobami, gierkami psychologicznymi, to nazwijcie to manipulacją, poproście, żeby przestał. To najczęściej jest najbardziej skuteczna technika i najczęściej wystarcza. Natomiast dialog motywujący jest czymś zupełnie innym. On jest głęboko głęboko humanistyczną metodą, taką zwróconą do człowieka. Jest powstrzymaniem się od odruchu naprawiania człowieka. My prowadzimy dialog z osobą nie po to, żeby ją naprawić, tylko po to, by z nią pobyć i z nią rozmawiać w taki sposób, żeby jej pomóc w odkryciu tego, czego potrzebuje. To jest taka rozmowa dwojga ekspertów i to sformułowanie mi się bardzo podoba. Bardzo często je stosuję i też gorąco polecam zabranie sobie tego ekspertstwa do swojej komunikacji.
0: A myślę, że ten dialog motywujący to jest też świetne narzędzie w ogóle do rozmawiania z nastoletnimi dziećmi na przykład, ale nie tylko, przydaje się w pracy, przydaje się w domu. Jeżeli ktoś chciałby posłuchać więcej o tym, jaka to metoda, no to cały podcast, cała długa rozmowa z dr Ewą Kosowską-Korniak jest do znalezienia na stronie internetowej Radia Opole o dialogu motywującym. Tak się nazywa właśnie ten artykuł, gdzie znajdziecie całą rozmowę do odsłuchania. Ja myślę, że to ciekawa jest w ogóle forma komunikacji, która bardzo otwiera, ale też wymaga trochę cierpliwości od rozmówców.

0: Reklama.
1: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
2: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
3: Po reklamie. Tu Radio Opole, godzina 9 na zegarze. Kolejna odsłona wiadomości na naszej antenie właśnie teraz.
4: Ruszyła kolejna edycja opolskich uniwersytetów trzeciego wieku. W wiadomościach także kulturalne lato w Kietrzu i serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek.
4: A zaczynamy od ostrzeżenia. Uwaga, susza hydrologiczna występuje w wielu miejscach kraju. Zjawisko obejmuje 12 województw, w tym opolskie. Susza występuje m.in. w zlewniach Inne, Płoni, Drawy i Górnej Notecie, a także w zlewniach kanału Mosińskiego, Pisy, Szkwy, Wieprza, Bystrzycy, a także Przyrzecza, Wisły i Sanu. Ruszyła kolejna edycja opolskich uniwersytetów trzeciego wieku. To inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, która ma na celu finansowe i logistyczne wspieranie inicjatyw osób w jesieni życia. Wyciągamy seniorów z domu i aktywizujemy ich, co ma wiele korzyści, ocenia marszałek Szymon Ogłaza.
6: Nie będą wymagały takiego wsparcia osób trzecich, a już na pewno instytucjonalnego, bo to wszystko sprowadza się do tego, żeby seniorzy byli jak najdłużej samodzielni i żyć w swoim naturalnym środowisku, ale mając pełną ofertę. To znaczy tam, gdzie trzeba, wspieramy technicznie, czyli na przykład dowożąc posiłki czy organizując transport, ale jak najdłużej nie podlegać tej konieczności wsparcia ze strony osób trzecich.
4: A seniorzy z Paczkowa widzą wiele korzyści z uczestniczenia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
7: Można się rozwijać zarówno sportowo, jak i artystycznie. Tańczymy, robimy jakieś prace plastyczne, raz w tygodniu obowiązkowo gramy w karty.
8: Trochę spotkań z ludźmi, nie ma takiej monotonii w domu na starsze lata, jest gdzieś wyjść, jakieś zawody sportowe, jakieś spotkania.
9: Jeździmy na basen 2 razy w tygodniu, panie prowadzą gimnastykę w wodzie, w czwartki chodzimy na zajęcia sportowe.
4: Dodajmy, koordynacją działań w ramach programu zajmuje się Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Dziś w Wilnie drugi dzień wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Skupia się ona na obronie zbiorowej, wsparciu dla Ukrainy, odporności na zagrożenia hybrydowe, także na wydatkach na obronę oraz innowacjach NATO. Sesja gromadzi prawie 300 parlamentarzystów z 32 krajów członkowskich NATO oraz około 80 przedstawicieli krajów partnerskich i organizacji międzynarodowych. Potrwa do 1 czerwca. Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzonych w konsulat generalny Polski. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku oraz znajdujący się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Miejscy radni, zarówno demokraci, jak i republikanie, potępili incydenty.
10: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców wandalizmu.
4: A z Miami mówił Jan Pachlowski.
5: Poranne wiadomości Radia Opole.
4: Koncerty i festiwale, spotkania z nietuzinkowymi osobami, taneczne imprezy i sporo pozytywnych emocji. W Kietrzu rusza projekt Kulturalne Lato z Centrum Kultury i Sportu Tkalnia. Pierwsze wydarzenie to klimatyczny Dzień Dziecka. Już dzisiaj. Trochę wyprzedzamy pory roku i rozpoczynamy Kulturalne Lato z Tkalnią w ostatni dzień maja, a zatem jeszcze wiosną, mówi Michał Fita, dyrektor placówki.
11: Klimatyczny Dzień Dziecka we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach, gminą Kietrz, ochotniczymi strażami pożarnymi z gminy Kietrz, policją powiatu głubczyckiego. Rozpoczynamy imprezę imprezę o godzinie 14. I tutaj przygotowany jest cały festyn, animacje, zjeżdżalnie, animatorzy, którzy będą wypełniać czas, warsztaty bębniarskie, pokazy sprzętu gaśniczego, ratowniczego, mecz piłkarski, rodzice kontra dzieci. Także cały czas coś będzie się działo.
4: Kulturalne lato z tkalnią potrwa do września.
5: Więcej na www.radioopole.pl.
4: 9:04.
5: Sport w Radiu Opole.
0: Grzegorz Frankowski zaprasza na sport. Piłkarze Paris Saint-Germain obronili tytuł najlepszego klubu w Europie. W finale Ligi Mistrzów na stadionie w Budapeszcie pokonali Arsenal Londyn po rzutach karnych 4-3. Bramkę dla Londyńczyków już w 6 minucie zdobył Kai Havertz. Wyrównał z rzutu karnego w 65. Dembele. Dogrywka nie zmieniła wyniku. Radosław Gilewicz, 10-krotny reprezentant Polski, przyznał, że architektem sukcesu PSG jest trener Luis Enrique.
12: Ze względu na to, że to on tak naprawdę 2 lata temu zrobił coś, co nie wiem, czy ktoś by się odważył, czyli swojego najlepszego piłkarza wtedy na świecie, Mbappé, po prostu odpuścił i stworzył niesamowity kolektyw, więc ja bym tutaj tą całą drogę Paryżan nie określił, że to jest jeden piłkarz, że to jest Dembele, czy ktoś inny. Ja uważam, że Luis Enrique jest zwycięzcą, najważniejsza postać tego zespołu.
0: PSG zostało drugim klubem w XXI wieku, któremu udało się obronić tytuł najlepszej drużyny Europy. Zmieniamy temat. Obchodząca dziś 25. urodziny Iga Świątek rozegra mecz 1/8 finału wielkoszlemowego French Open na centralnym korcie kompleksu Rolanda Garrosa w Paryżu. Raszynianka, która w trzeciej rundzie pokonała Magdę Linet, zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk.
13: Wszyscy, którzy tutaj będą, myślę, że po meczu będziemy się tym cieszyć, jeśli będzie się czym cieszyć, no bo na pewno priorytetem jest turniej i urodziny trochę schodzą na drugi plan. Skupię się na meczu.
0: Początek spotkania Świątek-Kostiuk o godzinie 11. Sensacja w finale konferencji zachodniej Ligi NBA. Koszykarze Oklahoma City Thunder nie obronią mistrzostwa. Przegrali bowiem na własnym parkiecie w decydującym 7. spotkaniu serii San Antonio Spurs 103-111. Szwajcarzy i Finowie zagrają w finale odbywających się w Zurichu i Fryburgu mistrzostw świata w hokeju na lodzie elity. Helweci, którzy trzeci raz z rzędu wystąpią w meczu o tytuł, nie dali w półfinale szans Norwegom, wygrywając 6-0. Z kolei Finlandia w walce o finał pokonała Kanadę 4-2. Słynny kolarski wyścig Giro d'Italia dobiega końca. Przedostatni etap o długości 200 km z metą na szczycie w Piancavallo wygrał Jonas Vingegaard. Duńczyk umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Tylko wielki pech mógłby go pozbawić końcowego triumfu, tym bardziej, że niedzielny ostatni etap to płaski odcinek w Rzymie.
5: Pogoda.
3: 19 stopni Celsjusza aktualnie na termometrach, temperatura wzrośnie do 23 kresek, no i też większe przejaśnienia, chociaż sporo chmur również tego dnia może się pojawić. W nocy od 12 do 14, jutro 22 stopnie Celsjusza, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze w poniedziałek wystąpią.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A to chyba będzie najbardziej śpiewająca godzina w programie Radia Opole. Nie tylko dlatego, że Landberry teraz na antenie.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.

0: I teraz będzie bardzo śpiewająca godzina, to dlatego, że studio Radia Opole odwiedziła Ludmiła Wocial, chór mistrzyni, prowadząca chór Politechniki Opolskiej, który nam towarzyszy co roku podczas festiwalu w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. W Rynku odsłaniane są kolejne gwiazdy z udziałem chóru. Ludmiła Wocial to też nauczycielka śpiewu i w ogóle osoba, która ma wiele różnych talentów. Dzisiaj będziemy mówić o tym w kontekście wydarzenia, które szykuje się. Kolejne gwiazdy będą odsłaniane, ale chyba najważniejsze jest to, że wy zostaniecie uhonorowani 20-lecie chóru Politechniki Opolskiej.
1: Dzień dobry Państwu i mam ochotę zaśpiewać do przodu, żyj, żyj kolorowo, marzenia najpiękniejsze miej. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To jest piękny czas, wiosenno-letni i festiwal w Opolu. No i rzeczywiście Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, powtarzająca się impreza, a my już 20 raz na tej imprezie. Wielka ekscytacja, jak zwykle wiele przed nami wrażeń, a więc już się bardzo cieszymy. No i faktycznie nagroda, powiedziałabym, zaskoczenie, bardzo miłe. Jesteśmy zaszczyceni, ja i chór.
0: Jak to jest tak co roku przygotowywać się do wydarzenia, gdzie bierze udział dużo dziennikarzy, pojawiają się najwięksi artyści polskiej piosenki i właściwie to jest ten moment, kiedy stolica regionu żyje tym światłem piosenkowym i ono jest też wśród was, bo wy właściwie dekorujecie muzycznie całe to wydarzenie odsłaniania gwiazd.
1: Pięknie powiedziałaś, dziękuję. Faktycznie dużo wrażeń przed nami, ale też jest coś takiego, że przez to, że to już kolejny raz, to jest już, tak jak mówiłam, 20 raz, mamy sposób na to, czyli cykliczne spotkania. W zasadzie to, jak śpiewamy, zależy od całego roku pracy, bo rzeczywiście przygotowujemy się od października, kiedy studenci przychodzą i mamy w głowie, będą te gwiazdy, ma być nasza wokalna gotowość i później już bardzo szybka praca. Zwykle dostajemy mało czasu na przygotowanie gwiazdy. Te gwiazdy są często piosenki, no co to znaczy przygotować piosenkę? To jest zwykle 5, 6, czasem nawet więcej utworów takiej gwiazdy, to się nazywa medley. No i śpiewamy po kolei piosenki najsłynniejsze. Ja powitałam Państwa w ogóle piosenką Do przodu żyj z repertuaru Ewy Bem, której gwiazda w tym roku będzie. Także no wygląda to tak, że praca, praca, praca, ale wszyscy mają takie roziskrzone oczy, a ponieważ szybko przychodzi efekt, bo mamy krótki czas przygotowywania się i takie oczy roziskrzone. Ja mam teraz takie ogromną przyjemność przeżywania tej frajdy ludzi, którzy przychodzą na próby chóru i widzenia ich radości. To jest chyba najlepsza nagroda dla mnie.
0: I będziemy tę radość jeszcze czerpać od Ciebie dzisiaj w programie Radia Opole. Za moment powracamy do naszej rozmowy.

0: Teraz będziemy o sprawach matrymonialnych rozmawiać z Miłką Wociel, chórmistrzynią prowadzącą chór Politechniki Opolskiej. W tym kontekście się głównie spotykamy na antenie Radia Opole, ale okazuje się, że to jest bardzo matrymonialna instytucja, ten chór Politechniki Opolskiej. 7 małżeństw masz na koncie?
1: Tak, tak. I właśnie o to chodzi, że wczoraj byłam na kolejnym ślubie, weselu też, bo wtedy jestem zaproszona wszakże, prawie matka chrzestna takiego związku. Wczoraj Iza i Łukasz wzięli ślub, spotkali się w Akademickim Chórze Politechniki Opolskiej i po kilku latach zdecydowali się oczywiście na takie kroki. To jest niesamowite, bo spotkałam chórzystów, bo jak Państwo wiecie, w studenckim chórze ludzie się zmieniają. Studenci przychodzą i kiedy kończą studia, najczęściej idą już, wracają do swoich domów, często to nie jest Opole. No i tak się nasze drogi prawie że rozchodzą, ale tak nie do końca jest i wczoraj właśnie byłam obecna na weselu, ślubie, oczywiście śpiewaliśmy i na tym weselu zobaczyłam swoich przyjaciół chóralnych, studentów, którzy już dzisiaj dawno nie są tymi studentami, bawiliśmy się razem i to jest coś niebywałego, że można w chórze nie tylko poznać swoją miłość życia, ale też mieć swoją grupę przyjaciół, takich bliskich, takich ważnych i tak dokładnie wczoraj taka była wczoraj sytuacja. Bardzo. Wróciłam taka uśmiechnięta i oczywiście wspominaliśmy gwiazdy, bo to zawsze jest bardzo ekscytujące wydarzenie. Chociaż kiedy student przychodzi do chóru, to jeszcze nie wie, co go czeka, czy o co chodzi z tymi gwiazdami, nie do końca jeszcze zna te emocje. A tutaj w momencie, kiedy wydarzy się... Aha, wczoraj właśnie pan młody Łukasz powiedział mi: Miłka, ty dla nas stworzyłaś na studiach najładniejszą historię. To była najpiękniejsza przygoda. I to jest coś takiego, że serce mi rośnie, bo faktycznie chór istnieje 19 rok i już za chwileczkę wchodzimy w obchody 20 roku istnienia chóru Politechniki Opolskiej.
0: To jest dla mnie dowód, że kultura i sztuka powinny być na pierwszym miejscu.
1: Ale to się ciągle powtarza, a co robimy w tym kierunku? Ja robię bardzo dużo, zapraszam. Mam tyle miejsc, w których można śpiewać, rozwijać się, tworzyć samych siebie, przestrzenie dla samych siebie. To jest coś niesamowitego. A w tym roku zaprosiłam do chóru Politechniki Opolskiej na te gwiazdy osoby, które o tym marzyły. Więc tym razem oprócz studentów staną też marzyciele z nami.
0: To pięknie. Za moment będziemy jeszcze mówić o tym, jakie gwiazdy dzisiaj odsłonią, już niedługo. Ja już tak żyję festiwalem, że czuję, jakby to miało być zaraz. Jakie gwiazdy przyjadą do Opola, też konkretnie właśnie, żeby w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki odsłaniać swoje pamiątkowe tablice. Za moment wracamy jeszcze do naszej rozmowy.

0: światło, nosisz je w sobie, światło, nie zgaśnie, choćbyś chciał. To Natalia Kukulska oczywiście.
1: Która także będzie odsłaniać swoją gwiazdę w Alei Gwiazdy Polskiej Piosenki i będzie temu wszystkiemu towarzyszył oczywiście jak co roku chór Politechniki Opolskiej. Przypomnę, że Ludmiła Wociel gości dzisiaj w studiu. Przygotowujecie się, jak to wygląda? Bo Natalia Kukulska, Maria Szabłowska, o tutaj jest pytanie, co zaśpiewać, bo to dziennikarka muzyczna. Tak. No i Ewa Bem, także cudowna wokalistka jazzowa, będzie odsłaniać swoją gwiazdę. Jak wy się do tego przygotowujecie? Jak wyglądają próby? Jak często się spotykacie teraz?
0: To zacznę od tego, że gwiazda Ewy Bem jest dla nas całkiem nowym wyznaniem, jest wyzwaniem.
1: Ale też wyznaniem muzycznym.
0: Oj, tak na pewno. Pierwszy raz chór będzie śpiewał tak bardzo jazzowy utwór, tak trudny i skomplikowany. Mój brat Radek Wocial napisał aranżację chyba... Tak trudnej aranżacji nie mieliśmy przyjemności jeszcze rozczytywać i przygotowywać, więc szykujemy mega niespodziankę dla pani Ewy Bem. 5 piosenek z jej repertuaru. Wszystkie są, które znamy Ewy Bem, hitami, a trzeba było wybrać 5. Coś niesamowitego. Później druga gwiazda to oczywiście Natalia Kukulska i dla niej 5 hitów, ale ciekawe, Natalia sama wybrała, pani Natalia wybrała sama utwory, które chciałaby usłyszeć, więc pojawią się też 2 nowe utwory w naszej interpretacji choralnej, to też jest ciekawe. A dla pani Marii Szabłowskiej szykujemy niespodziankę, bo można dziennikarkę tak rozpoznawalną nagrodzić, wystarczy znaleźć utwór, który ona bardzo lubi i taki zaśpiewamy dla niej. Ale to nie powiem, to trzeba przyjść na rynek. Jeżeli chcielibyście państwo posłuchać, jak śpiewamy dla Ewy Bem i zobaczyć się z artystką, to na rynku w Boże Ciało, łatwo zapamiętać, czyli w czwartek o 16:00, a jeśli z Natalią Kukulską i z panią Marią Szabłowską, to zapraszam w sobotę. O godzinie 11:00 będzie pani Maria, a o godzinie 12:00 będzie Natalka. I ciekawa jeszcze rzecz, dostaniemy nagrodę zaraz po Natalii.
1: To bardzo pięknie, gratulujemy już teraz. Oczywiście Radio Opole też będzie towarzyszyć temu wydarzeniu. A teraz chciałam zadać trudne pytanie. Którą z gwiazd jakoś tak szczególnie pamiętasz, albo które z gwiazd, bo na pewno nie jedną, czy możesz teraz tak powrócić się wspomnieniami, jak to było?
0: Tak, tak.
1: Tych historii masz na pewno bardzo dużo.
0: Bardzo dużo i to pytanie nie jest wcale trudne, bo mam poukładane to w głowie. Najbardziej zaskoczył mnie, i to zawsze mówię, Michał Wiśniewski, do którego gwiazdy przygotowywaliśmy się już parę lat temu i myśleliśmy, że nie doceni tego, co robimy, a on po naszym występie przykląkł na kolanach i mówi: naprawdę dla mnie to zrobiliście, tyle ćwiczyliście. I to mnie bardzo mocno wzruszyło, poruszyło. I Michał Wiśniewski zaprasza nas na swoje koncerty i czasami śpiewamy razem z nim, więc spełnił nasze marzenie. Pierwszy raz stanęliśmy na deskach amfiteatru, nie w trakcie festiwalu, ale mogliśmy raz przed jego koncertem wystąpić dla jego publiczności. I myślę, że dla każdej osoby, która wtedy w chórze śpiewała, było to mega, mega ważne wydarzenie. Odsłoniliśmy ponad 100 gwiazd, więc historii mam mnóstwo, ale ta jest taka szczególnie bliska dla mnie, bo była niezwykle zaskakująca. I dla chóru wszyscy byliśmy wtedy zdumieni.
1: To kiedyś zrobimy godzinną audycję o tych wszystkich gwiazdach, którym towarzyszyliście. Bardzo dziękuję. Ludmiła Wociel nam towarzyszyła w Radiu Opole, chór mistrzyni prowadząca chór Politechniki Opolskiej. Czekamy zatem na Święto Polskiej Piosenki w stolicy regionu, bo chór Politechniki Opolskiej wystąpi.
0: Dziękuję. Do zobaczenia.

0: Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Kłaniamy się, kolejna mini lekcja języka angielskiego. W zeszłą niedzielę słuchaliśmy zespołu Hootie and the Blowfish i Get My Way, czyli postawić na swoim, to było to sformułowanie, którego się nauczyliśmy. A że jutro Dzień Dziecka, dzisiaj w studiu dwóch Marków Tkaczyków, cześć.
2: Cześć, nazywam się Filip Tkaczyk.
1: I uczysz się angielskiego od najmłodszych lat, prawda?
2: Tak.
1: A powiedz mi, dlaczego warto twoim zdaniem się uczyć języka?
2: Dlatego, że jak się uczy bardzo, to można pojechać do Anglii.
1: Super, no to będziemy się teraz właśnie uczyć języka angielskiego, czyli mamy już powtórkę, get my way, postawić na swoim.
3: Tak jest. A my się przesuwamy troszeczkę znowu do przodu, jeśli chodzi o lata muzyczne. I mamy zespół Outkast, taki dosyć mocno popularny na początku lat 2000. Ciekawy też przypadek zespołu, bo oni tak samo, jak pamiętasz, Hootie and the Blowfish, mówiłem ci, jak powstał zespół, że jeden drugiego usłyszał pod prysznicem, jak śpiewał, prawda?
1: Tak, to było inaczej niż zwykle z boys bandami, kiedy jest casting,
3: dokładnie,
1: prawda? I to jest taki sztuczny produkt trochę.
3: Tutaj się troszeczkę złożyło tak ciekawie, że Outkast powstał w podobny sposób. Powstał w taki sposób, że dwóch założycieli zespołu Outkast w liceum brało udział w takich freestyle'owych bitwach na stołówce, gdzie, nie wiem, czy kojarzysz film z Eminemem, jak są takie pojedynki raperskie, więc oni mieli takie właśnie pojedynki freestyle'owe raperskie na stołówce i w pewnym momencie ktoś im powiedział, że ej, chłopaki, to fajnie brzmi, naprawdę coś trzeba z tym zrobić. No i tak powstał zespół z takich właśnie zupełnie spontanicznych spotkań. Zespół na początku nazywał się Misfits, to też takie fajne słówko angielsko, Misfit, to jest taki ktoś, kto jest niedopasowany do reszty. Mm-hmm. Ale potem stwierdzili, że zmienią to na wyrzutek, czyli outcast, ktoś, kto jest jakby wyrzucony ze społeczeństwa. To jest też zespół, który jako pierwszy hip-hopowy zespół zdobył główną nagrodę Grammy w kategorii album roku i do tej pory żadnemu hip-hopowemu zespołowi się to nigdy nie udało, także dosyć mocno zasłynęli. Filip mi pomoże. Mamy tutaj, bliżej troszeczkę Filipku, mamy tutaj słówko, które się znajduje w piosence.
1: In denial?
3: In denial.
1: Mhm. In denial.
3: Tak, i to in denial to jest taki ciekawy przypadek, kiedy bardzo przydatne wyrażenie, kiedy my mówimy o kimś, że ktoś się czegoś wypiera i ktoś nie potrafi przyjąć do wiadomości jakiejś sytuacji. Że na przykład coś jest oczywiste dla innych, a on tego nie przyjmuje do siebie, tak jak czasami my mężczyźni mamy taką sytuację, że się wypieramy tego, że łusiejemy, że gdzieś tam nam włosy wypadają i my cały czas, nie, dzisiaj mam nieumyte włosy i tak dalej. Także no mamy coś takiego jako mężczyźni. I tutaj to in denial bardzo fajnie pasuje, że się czegoś nie przyjmujemy do wiadomości, wypieramy się tego, tak?
1: Mm-hmm. In denial about his receding hairline.
3: Właśnie, to receding hairline, to w angielskim właśnie jak nam się mężczyznom przesuwa ta linia włosów do tyłu, czyli po prostu łysiem. To jest taki eufemizm do łysienia, czyli ta cofająca się linia włosów do tyłu. I drugie zdanie, Kasiu?
1: She's still in denial about the breakup of her relationship, czyli że ona ciągle zaprzecza, że jej związek się rozpadł.
3: Mm-hmm. To jakby wypiera to z siebie i cały czas to jest dla niej takie, że nie może się z tym pogodzić. Też w taki sposób można sobie to przetłumaczyć. W piosence, tutaj mój pomocnik Filipek mi pomoże podtrzymać do góry. Okej.
1: Okay. Are we so in denial when we know we are not happy here? Dlaczego wciąż zaprzeczamy to, co wiemy, że nie jest nam dobrze?
3: No, na takiej zasadzie, że czy to jest tak, że my tutaj, wydaje nam się, że jesteśmy szczęśliwi w tym miejscu, czy to nie jest tak, że my sobie wypieramy z głowy ten fakt, że tak naprawdę tak nie jest, nie? Taki trochę zakręcony ten refren i ten tekst. Natomiast to in denial też tutaj bardzo fajnie pokazuje, że ktoś czegoś się wypiera i nie przyjmuje do wiadomości tego. Świetnie? Czyli słuchamy jakiego zespołu? Filip, pamiętasz?
2: Nie.
3: Outkast. Outkast i piosenka, śmieszy się, nazywa Hey Ya.
1: Tak, i słówko in denial powtarzamy, czyli zaprzeczać. Bardzo dziękujemy Filipowi za pomoc w dzisiejszym odcinku. Filip Tkaczyk i Marek Tkaczyk nam towarzyszyli, a słuchamy piosenki w Radio Opole.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
0: Po reklamie.
3: Spoglądam na zegar, godzina 10 już. No to teraz czas na kolejne informacje w Radiu Opole.
4: A w nich o sytuacji po wczorajszej burzy w powiecie strzeleckim. Powiemy także o funduszach w regionie na trzeci sektor.
5: Te wszystkie konkursy wynikają z potrzeb mieszkańców, bez względu na to, czy dotyczy to kultury, sportu, zdrowia, edukacji.
4: A warsztaty tworzenia żonkili odbędą się dzisiaj na rynku w Nysie. Szczegóły za chwilę, zapraszam.
6: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek.
4: Gwałtowna burza na Opolszczyźnie zerwała wczoraj linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. Główna akcja ratunkowa w powiecie strzeleckim trwała do późnych godzin nocnych. Dzisiaj na miejscu też są strażacy. W Balcarzowicach jest również reporter Radia Opole Grzegorz Frankowski.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Przed chwilą dosłownie zakończyła się konferencja prasowa z udziałem władz powiatowych, samorządowych, no i przede wszystkim wszystkich służb ratowniczych, a także nadzoru budowlanego, które poinformowały o aktualnej sytuacji po wczorajszej kataklizmie. Na ten moment wiemy, że uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. W przypadku 5 konieczne było podjęcie działań związanych z zabezpieczeniem uszkodzonych połaci dachowych. Pozostało obiekty doznały mniejszych uszkodzeń. Tutaj cały czas służby ratownicze działają. Działają również mieszkańcy, sąsiedzi, którzy pomagają w usuwaniu tych skutków. Najważniejsza informacja jest taka, że nikt w tych tragicznych wydarzeniach nie ucierpiał, chociaż była niestety taka możliwość, no bo spadające z dachu dachówki wbijały się do połowy w ziemię, no i to naprawdę była bardzo groźna sytuacja. Jest prąd w tej miejscowości Balcerzowice, ale oczywiście te budynki, które ocierpiały, które wymagają remontu, zostały od prądu odcięte, tak by nic tutaj się nie działo. Policja również poinformowała, że będzie tutaj dziś, prawdopodobnie jeszcze jutro, by był porządek, no by nie było niepotrzebnych jakichś historii, że ktoś dodatkowo, nie dość, że stracił dach nad głową, to jeszcze przydarzyłaby się jakaś kradzież. Służby będą działać, jak zapewniają władze samorządowe, wszystkim mieszkańcom, którzy ucierpieli w tej tragedii, zostanie udzielona niezbędna pomoc.
4: Serdecznie dziękuję. Z Balcarzowic w powiecie strzeleckim mówił Grzegorz Frankowski. Blisko 30 milionów złotych przekazał w ubiegłym roku samorząd województwa opolskiego na działalność organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 4 lat było to ponad 120 milionów złotych. W tym czasie podpisano ponad 3000 umów w 300 ogłoszonych konkursach. Ta współpraca się rozwija i to jest bardzo dynamiczne, a to dlatego, że zmieniają się okoliczności, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek regionu.
5: Te wszystkie konkursy nie wynikają z tego, że to my tutaj w urzędzie je dublujemy czy tworzymy, tylko wynikają z potrzeb mieszkańców województwa opolskiego. Bez względu na to, czy dotyczy to kultury, sportu, zdrowia, edukacji, współpraca wynika oddolnie z tych aktywnych fundacji czy stowarzyszeń. Także szkolimy i wymieniamy doświadczenia co roku kilkokrotnie w ramach stworzonego forum organizacji pozarządowych.
4: Dodajmy, że w 2025 roku na działalność organizacji pozarządowych przeznaczono o 4% więcej pieniędzy niż w 2024.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: informacji.
4: Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów i podszywania się pod inne osoby poinformował w serwisie X Marcin Kierwiński. Tym razem w innej sprawie niż ta ostatnia, to znany warszawski adwokat, napisał szef MSWiA. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że mężczyzna wysyłał zawiadomienia o rzekomych przygotowaniach do zamachów na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Aby uwiarygodnić ich treść, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. W jednym z listów znajdowała się amunicja, podała policja.
6: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Warsztaty tworzenia żonkili z Krepiny odbędą się dzisiaj na rynku w Nysie. To inicjatywa funkcjonariuszy tamtejszego zakładu karnego. Zapraszamy wszystkich, którzy będą chcieli pomóc, powiedziała młodszy chorąży Agnieszka Wilisowska-Bielak, zastępca rzecznika prasowego dyrektora zakładu karnego w Nysie.
8: Zakład karny w Nysie zaprasza na żonkilowe warsztaty dobra. Na warsztatach będziemy wykonywać żonkile z Krepiny, które zostaną przekazane dla hospicjum świętego Arnolda Jansena w Nysie. Do tej pory zakład karny w Nysie wraz z seniorami z Głuchołaz oraz z Nysy wykonał już 600 żonkili.
4: Wydarzenie potrwa od godziny 13 do 18. Wystarczy przyjść, bo materiały zapewniają organizatorzy.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Ta cały czas rośnie, już 20 stopni na termometrach, do 23 kresek dzisiaj w regionie. Większe przejaśnienia, chociaż chmury na niebie także będą nam towarzyszyć. W nocy od 12 do 14, w poniedziałek podobnie z temperaturą jak dziś, chociaż wówczas też przelotne opady deszczu i lokalnie możliwe burze.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Jeszcze będziemy trochę dzisiaj przypominać o tym, że mamy Światowy Dzień Bez Tytoniu, ale też pojawi się Majka Jeżowska na naszej antenie, czyli śpiewająco. Zapraszamy do słuchania. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, za konsoletą Marcin Głowienkowski.

0: Wyjątkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
1: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
2: 17. gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
3: Po reklamie.

0: taka polska piosenkarka, którą znają chyba wszystkie dzieci, a właściwie osoby, które były dziećmi w latach 90., czyli Majka Jeżowska. Ma repertuar i dla dorosłych, i dla dzieci. Pojawi się w tym roku na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. A jak wyglądają jej momenty tuż przed wejściem na scenę, na przykład Amfiteatru Opolskiego? Jak spędza ten czas? O to też zapytaliśmy artystkę.
1: Najlepiej być skupionym, ale to jest bardzo trudne, ponieważ w Opolu spotyka się tylu znajomych, których się na co dzień nie widuje, że do ostatniej chwili ja za kulisami stoję, gadam, wygłupiam się, śmieję się i w ostatniej chwili ktoś mnie bierze za rękę, że już muszę wychodzić, więc u mnie nie ma takiego skupienia, wyciszenia, niektórzy potrzebują tego i nie wiem, jak będzie w tym roku, nie mam pojęcia. Występuję z moim zespołem rockowym i to zawsze sprawia, że do ostatniej sekundy się wygłupiamy na zapleczu. Więc na szczęście nie śpiewam żadnej premierowej piosenki, do której musiałabym być może bardziej skoncentrowana, tylko swoje największe przeboje, więc liczę na to, że będzie dobra zabawa, dobra atmosfera i no poza tym będę już od jakiegoś czasu w trasie, więc będę rozkręcona na dobre, o. I tego samego dnia, w którym występuję w koncercie Super Jedyny, gram jeszcze koncert niedaleko Katowic, więc będę rozkręcona na pewno.
0: A Majka Jeżowska zawsze jest bardzo energiczna i otwarta na spotkania z ludźmi. Ręka do góry, kto miał w dzieciństwie taką kasetę zatytułowaną A ja wolę moją mamę. Ach, były takie osoby. No tak, jutro w ogóle Dzień Dziecka, więc składamy też dzieciom najserdeczniejsze życzenia i może trochę Majka Jeżowska teraz dla was zaśpiewa z tej kasety wydanej właśnie w latach 90., którą stworzyła po swoim powrocie z USA, zaangażowała się w tworzenie piosenek dla dzieci, też przy pomocy wybitnych artystów, Agnieszki Osieckiej, tekściarki i kompozytora i autora tekstu Jacka Cygana także. No to trochę teraz tej mamy w wykonaniu Majki Jeżowskiej dla wszystkich, którzy obchodzili albo obchodzą Dzień Dziecka.

0: Jeszcze w klimacie tego zbliżającego się obchodzonego jutro dnia dziecka pozostaniemy. Czas na stały cykl w Radiopole.
1: Kreatywnie i aktywnie.
2: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy nasze spotkanie w cyklu Kreatywnie i aktywnie. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Dzisiaj będziemy w atmosferze Dnia Dziecka, który już jutro, i oczywiście będziemy zapraszać na ten Dzień Dziecka do Młodzieżowego Domu Kultury, ale nie tylko, bo do tego Młodzieżowego Domu Kultury mogłabym powiedzieć, że z panią Julią Gleń z MDK-u, która już jest ze mną w studiu Radia Opole, będziemy zapraszać na cały przyszły artystyczny rok i dzisiaj mam taką misję, żeby właśnie zaprezentować Państwu te wszystkie zajęcia pozalekcyjne, artystyczne, na które możemy już zapisywać się w opolskim MDK-u. Dzień dobry pani Julio, cześć.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Będzie to rozmowa dosyć swobodna, czasami tak zabawnie o sobie mówię, ale to już jest zapożyczone, że jestem w jakimś stopniu dzieckiem MDK-owskim, ale tych dzieci w Opolu i na Opolszczyźnie jest bardzo dużo. W setkach, w tysiącach. Nie, w tysiącach, w tysiącach.
3: Ja też jestem dzieckiem MDK-owskim.
2: No właśnie, i te dzieci MDK-owskie potem zostają, tworzą i mają swoje dzieci. I rzeczywiście MDK od wielu lat jest tutaj w Opolu i w ogóle na Opolszczyźnie taką instytucją kulturalno-oświatową, która kształci właśnie przyszłych artystów, ale ludzi też, którzy potrafią, lubią czerpać ze swojej pasji, bo rzeczywiście takie motto ma opolski MDK. Pasja bez granic.
3: Tak, twoje pasje bez granic.
2: A, twoje pasje bez granic. No i właśnie, jakie pasje w przyszłym roku będą mogli rozwijać młodzi Opolanie i nie tylko, na jakie zajęcia będzie się można wybrać? Chcemy o tym dzisiaj powiedzieć, dlatego że ruszyła rekrutacja. O tym, co we wrześniu, trzeba myśleć już dzisiaj.
3: Tak, MDK realizuje kulturalne cele i wydarzenia, ale jesteśmy placówką oświatową i tak jak w szkołach i przedszkolach, rekrutacja trwa już teraz. Już
2: no właśnie, bo to jest oświata jednak.
3: Już od 6 maja trwają zapisy i te zapisy na zajęcia potrwają do 26 czerwca.
2: Czyli mamy taki dobry miesiąc na to, żeby się zapisać. Wydaje mi się też, że nadchodzący jutro Dzień Dziecka też jest takim dobrym pomysłem na to, żeby właśnie może zapoznać się z ofertą MDK-u. I zanim te konkretne zajęcia, to dzisiaj, już za moment, w opolskim MDK-u też wydarzenia, podczas których będziemy mogli trochę zapoznać się z pracowniami.
3: Już dzisiaj widzimy się w parku MDK i na Placu Wolności, bo tam będziemy twórczo działać. W parku MDK zapraszamy od godziny 13, a na Plac Wolności od godziny 14 i tam właśnie będziemy mogli zobaczyć nasze zespoły, zespoły taneczne, zespoły wokalne, studio piosenki Debiut, również zespół taneczny Adena, Pech i cały wachlarz tych taneczno-wokalnych. Nasi instruktorzy poprowadzą szereg rozmaitych warsztatów, warsztaty plastyczne, warsztaty modelarskie, zabawy integracyjne, będzie także miasteczko historyczne, ponieważ 2 czerwca mamy już finał projektu Mały Opolanin i tu już w nawiązaniu do tej imprezy.
2: To wszystko na Placu Wolności, tak?
3: Na Placu Wolności, tak. Część aktywności będzie na Placu Wolności, część aktywności będzie w parku MDK. W niedzielę również mamy taką gwiazdę dziecięcej sceny, czyli Miss Gugu on Tour, koncert piosenek dla dzieci. Zapraszamy bardzo serdecznie. To będzie o godzinie 18 na Placu Wolności.
2: I dzieci
3: Wolności.
2: Się szykują. Dzieci jak mają ulubione piosenki, to tam nie ma zmiłuj się absolutnie.
3: Tak.
2: Ale jutro także świętujecie Dzień Dziecka w opolskim MDK-u i tutaj też można się pojawić.
3: Tak, jak najbardziej. U nas weekend trwa jeszcze jeden dzień dłużej, ponieważ Dzień Dziecka w tym roku wypada w poniedziałek. Tutaj zapraszamy do parku MDK tak samo od godziny 15, a na Plac Wolności od godziny 14 i na Placu Wolności nasze zespoły, zespół taneczny Adena, studio piosenki Debiut, zespół taneczny Pech i również będą te same animacje, dmuchańce, fotobudka, miasteczko historyczne. A w parku MDK będzie można troszeczkę teatralnie sobie pooglądać, ponieważ będzie Teatr Asceza. Będą warsztaty rynkodzielnicze, konkursy, zabawy rodzinne i o 17.30 Teatr Gagoki ze spektaklem Prościutko.
2: Oczywiście też w twoim wykonaniu, to możemy spokojnie powiedzieć i ten spektakl już mogli zobaczyć Opolanie. Jak reagują dzieci i rodzice właśnie na to przedstawienie? To tak wykorzystam to, Julia, że ty jesteś przecież twórczynią tego teatru.
3: A tutaj tutaj mamy do tego jeszcze nutkę i sensoryczną, i w tym spektaklu prościutko, mocno interaktywną. Dzieci żywiołowo bardzo reagują i rodzice również, ponieważ rodzice również są troszeczkę angażowani w to nasze wydarzenie, w to nasze
2: widowisko. A jak gracie ten spektakl w takiej przestrzeni plenerowej i w takiej przestrzeni zamkniętej, to rzeczywiście ten odbiór jest inny? Inaczej ludzie reagują?
3: Tak, to nie mogę powiedzieć odnośnie tego spektaklu, ponieważ ten spektakl będziemy pierwszy raz grali w plenerze.
2: To fajnie, bo to jest zupełnie coś innego.
3: Tak, ale mam doświadczenia w graniu spektakli plenerowych i rzeczywiście tutaj musi być wszystko bardziej wyraziste, przerysowane, mocniejsze, no bo jednak trudniej skupić się z taką publiczność, ale myślę, że ten spektakl jest dobrze przygotowany do pleneru.
2: I jakie zajęcia właśnie mamy takie ciekawe w opolskim MDK-u, na które możemy się zapisać? Nie wiem, macie to podzielone na kategorie po prostu.
3: Tak, mamy pracownię muzyczną, pracownię plastyczną, pracownię teatralną, również mamy pracownię edukacji przedszkolnej, pracownię profilaktyki i aktywności młodzieżowej, pracownię sportu i rekreacji, no i trzy ogromne zespoły taneczne, które są osobnymi pracowniami, czyli zespół taneczny Pech, Adena i zespół pieśni i tańca Opole. Już od najmłodszych lat, czyli od trzeciego, czwartego roku życia są dzieciaczki przyjmowane i tutaj jest przyjęcie bez limitu. Także przyjmowane są wszystkie dzieci. Wiadomo, że każdy ma inne później preferencje. Jedne dzieciaki zostają przez wiele lat, jedne szukają innych form. Także zapraszamy bez limitu. Jeśli ktoś chciałby jeszcze więcej zobaczyć tego tańca, to w tym roku obchodzimy 35-lecie zespołu tanecznego Pech. I już 10 czerwca w Stegu Arena o godzinie 17.30 będzie wielki koncert i będą prezentowały się wszystkie grupy, ponad 300 tancerzy. Bilety są dostępne, informacje są na stronie facebookowej zespołu Pech, więc zapraszamy bardzo serdecznie, kto chce przyjść zobaczyć.
2: No to przechodzimy do takiej sekcji teraz, może teatralnej, bo od niej zaczęliśmy. Wiem, że zahaczyłam o muzyczną, do niej wrócimy, ale idziemy do teatru.
3: No i pracownie teatralne, mamy propozycje dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Studio Kształcenia Artystycznego BB. To jest teatr dziecięcy, przyjmuje dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Są to zajęcia bodajże dwa razy w tygodniu. Zapraszamy bardzo serdecznie, można się zapisać. Teatr Asceza i Ascezjątka.
2: Czyli jest też taka forma dla mniejszych, tak?
3: Młodsze dzieci, Ascezjątka od 7 do 13 roku życia. Asceza to jest młodzież, 14-20 lat i Asceza dorośli. Powyżej 21 roku życia. Teatr Gromadka to jest też teatr dziecięcy, teatr jednego wiersza, również teatr dla dorosłych, teatr Piktogram, również teatr dla młodzieży i dorosłych, teatr Spotkanie także w dwóch grupach i młodzieżowej i dorosłej. Teatr Zapadnia, tu są dorośli i również mamy takie warsztaty recytatorskie słowem, które się cyklicznie odbywają i warsztaty teatralno-językowe od Szekspira do Becketta.
2: Pracownie muzyczne, to taka klasyka, bo to jest i studio piosenki, to są typowe zajęcia wokalne, gdzie ktoś chce rozwijać swoje jakby talenty muzyczne, ale też będą mnie interesować takie nowinki, coś innego.
3: No właśnie, tutaj mamy nie tylko typowe zajęcia wokalne, bo tutaj jest pracownia muzyczna, zaprasza uczestników już od 6 miesięcy życia.
2: Takie malutkie.
3: Czyli zajęcia umuzykalniające, Coro Piccolino, które cieszą się ogromną popularnością. Także na zapisy zapraszamy już jak najszybciej. Mamy zespół dziecięcy instrumentalny, Magiczna Orkiestra. To też jest nowość, więc dzieci nie śpiewają, ale uczą się grać na instrumentach. Mamy zespół muzyczny Sing and Play. I tutaj mamy dwie grupy, grupę młodszą i starszą, grupa młodsza już od 6 roku życia, a grupa starsza od 9. Młodzieżowy zespół muzyczny, 4 żywioły, czyli kolejna forma, która muzyczna bardziej niż wokalna. No i talentarium wokalne Singa Song, studio piosenki debiut, studio wokalne, studio kształcenia jazzowego i zajęcia z hip-hopu również, rozkminki kontrolowane, które prowadzi pan Kacper. Rozkminki dzisiaj zapraszamy do parku MDK.
2: Tam to też jest takie bardzo otwarte, taka otwarta forma, często zaskakująca. Ja kiedyś gościłam też tutaj pana Kacpra i on bardzo fajnie to prowadzi. Jest to zupełnie coś innego, a z jednej strony przez taki warsztat można też trenować przecież dykcję, aparat mowy. No pan Kacper tutaj szalał i powtarzał takie rymowanki, no ja nie byłam w stanie, ale mam nagrane, to najważniejsze.
3: Tak, i wyobraźnie, ponieważ oni tworzą często...
2: Od razu, taka improwizacja.
3: Mhm. No i dalej mamy klub sześciu strun, czyli nauka gry na gitarze.
2: Gitarra.
3: Tak. I nowość, nauka gry na ukulele.
2: A, bardzo no to blisko, ciekawe. Ale fajne. Tak.
3: I studio instrumentów klawiszowych, które też cieszy się dużą popularnością. Plastyki mamy ogrom, wachlarz wszelaki, są to rękodzielnicze, są pracownie ceramiczne.
2: No właśnie.
3: Mamy trzy pracownie ceramiczne, bardzo też oblegane, ponieważ to jest no teraz forma taka popularna i tutaj mamy i dla dzieci, i dla młodzieży.
2: A gdzie one są? Tylko w jednym miejscu tam na ZWM-ie?
3: One są na ZWM-ie, ponieważ tam są pracownie wyposażone, są piece, są przystosowane w pełni pracownie. Mieliśmy na Targowej, ale teraz jest remont, więc mam nadzieję, że może wrócimy niebawem.
2: No i w takim nowym anturażu to będzie zupełnie inaczej się pracowało, jak będzie wszystko takie po remoncie.
3: Mamy pracownię kosmetyków i rękodzieła.
2: O, to mnie bardzo interesuje. Cóż to jest? Jak to kosmetyki?
3: No, dzieci, młodzież uczą się tworzyć tak. Kosmetyki, teraz
2: trochę
3: też...
2: biologia, chemia.
3: Trochę chemii, trochę biologii, trochę natury, bo to też są różne naturalne też składniki, więc bardzo ciekawa pracownia. Mamy pracownię biżuterii. I takiej ekobiżuterii. Mamy pracownię rzemiosła artystycznego Nitka i Witka, prowadzona przez Anetę Majewską.
2: I odsyłam Was właśnie do strony Radia Opole, bo z panią Anetą Majewską rozmawiałam o tej pracowni. Bardzo fajna taka pracownia rękodzieła, ale taka właśnie, która patrzy na te rękodzieło z różnych kierunków i możecie też posłuchać podcastu właśnie na stronie Radia Opole.
3: Mamy pracownię modelarską, która już od lat też działa, więc zapraszamy. Może trochę zapomniane, a może przez dzieci nieznana forma.
2: Na czym to polega? To powiedzmy dzieciom. Wydaje mi się, że ta forma powinna i ona już wraca, bo my coraz bardziej szukamy takiego kontaktu z tworzywem, nie? Bliskim.
3: Tak, no tworzą makiety, modele, makiety. Tak, samolotów.
2: I to cały czas działa.
3: Tak, cały czas działa. Tak.
2: A tutaj, w którym miejscu?
3: I to jest w budynku głównym w MDK-u. Mamy na górze koło sali kinowej jest taka pracownia modelarska.
2: A małe dzieci też mogą przychodzić?
3: Od 12 roku życia.
2: A, no to już takie starsze, bardziej młodzież już.
3: Tak. Mamy koło gospodyń miejskich, czyli osoby dorosłe. Malują, rzeźbią, wyszywają, szyją. Szeroki zakres tutaj jest różnych działań.
2: No to co? Mamy o tych wszystkich pracowniach jeszcze nie... plastyczne powiedziałyśmy.
3: Mamy jeszcze plastyczne takie tradycyjne, gdzie dzieci uczą się malować, rysować, różnych technik plastycznych. Mamy również pracownię szkła artystycznego. Też cieszę się dużym zainteresowaniem. Bardzo ciekawe, przepiękne prace powstają.
2: I to powinnam ten temat też zgłębić w naszym cyklu Kreatywnie i Aktywnie. Oj, musisz mi dać namiar na panią, bo to mnie bardzo ciekawi, jak to powstaje. To też pewnie nie jest łatwa sztuka, ale bardzo taka widowiskowa.
3: Tak, tak. I myślę, że wymagająca też dużego skupienia.
2: Tak, i cierpliwości, umiejętności przewidywania tego, jak się zachowa dane tworzywo.
3: Jeszcze zostały nam pracownie sportu i rekreacji i pracownie edukacji przedszkolnej. Pracownia edukacji przedszkolnej, no to dla najmłodszych akademia pięciolatka, dopołudniowe zajęcia. To jest często fajna alternatywa dla przedszkoli, kiedy rodzice nie znaleźli miejsca w grupie przedszkolnej, ponieważ te zajęcia są od godziny 9 do 14.
2: I tam się wybieram z mikrofonem. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze w tym roku szkolnym. Wybieram się, trzymajcie kciuki, żebym nagrała materiał właśnie z tamtego miejsca.
3: Tak. Będziesz rozmawiać z dziećmi?
2: Mam taki plan, mam nadzieję, że dzieci się wykażą. Na pewno się wykażą. Ostatnio rozmawiałam z przedszkolakami w innym przedszkolu i wiesz, co się stało? Stało się coś takiego, że miałam mikrofon, ale potem go już nie miałam. I okazało się, że dzieci jakoś naturalnie miały umiejętność trzymania mikrofonu i chętnie się wypowiadały. Pomyślałam sobie, że no cóż, no już są następcy. No, bardzo mnie to zaskoczyło, że ta duża odwaga taka, nie? Wśród dzieci.
3: Tak, całe szczęście, one nie mają takiego wstydu.
2: I oporu żadnego.
3: Tak, ale to też zasługa prowadzącej rozmowy.
2: Tak, no musiałam potem jakoś ten mikrofon odzyskać z powrotem, także, ale mam wszystko nagrane, jest zrobione, także będziecie mogli też efekty na tego nagrania usłyszeć wkrótce.
3: Tak, więc mamy Artystyczną Akademię Przedszkolaka i Rodzinną Pracownię Kreatywności Michałki. Tu zapraszamy dzieci od półtorej roku do 3 lat. Prowadzi je pani Gosia Kubat. Bardzo ciekawa pracownia, w której uczestniczą dzieci i i rodzice. No i w pracowni edukacji przedszkolnej mamy również zajęcia sensoryczne.
2: No i gdyby ktoś chciał jeszcze pogotować, to też można, bo takie pracownie są. Julia Glen dzisiaj była moim gościem w cyklu Kreatywnie i Aktywnie. Bardzo Ci dziękuję za taką prezentację. Oczywiście, jeśli macie ochotę, możecie zobaczyć po prostu te pracownie dzisiaj i jutro w opolskim MDK-u na ulicy Strzelców Bytomskich i na Placu Wolności. A do rozmowy z Julią i do tych ciekawych pracowni jeszcze wrócimy pewnie w tym roku. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
3: Dziękuję pięknie.
1: Kreatywnie i aktywnie.

0: skoro dzisiaj mamy, tak właśnie dzisiaj, Światowy Dzień Bez Tytoniu, spróbujemy raz jeszcze przekonać trochę, że to palenie warto rzucić, że was na to stać, że potraficie. Lekarz medycyny Barbara Żurek, doświadczony specjalista w dziedzinie alergologii i chorób płuc z Opola, teraz też powie parę słów o tym, dlaczego warto rzucić palenie i co się dzieje w momencie, kiedy przestaje taki palacz używać nikotyny.
1: Warto rzucić palenie papierosów w każdym momencie swojego życia, dlatego że każdy wypalony papieros powoduje to, że sam miąższ płucny ulega zniszczeniu. Jeżeli my popatrzymy na smog, w którym żyjemy, było takie porównanie, że życie w takim środowisku, jakim jest niestety nasze środowisko w Polsce, powoduje to, że nawet osoba, która nie pali papierosy, jest narażona na takie zanieczyszczenie, jakby paliła 5 papierosów dziennie. To dotyczy też małych dzieci. Także musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ta walka o czyste powietrze, walka pulmonologów, to jest bardzo istotna rzecz w naszym kraju. Natomiast też stwierdzono, że jeżeli my rzucimy palenie papierosów, to od tego momentu nasze płuca starzeją się tak, jak starzeją się płuca każdego człowieka niepalącego. Więc jeżeli my mamy świadomą destrukcję tej tkanki płucnej poprzez palenie tych papierosów, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to już nie tylko nowotwory, prawda? Bo my zawsze mówimy tak, palimy papierosy, to jest narażenie na szereg nowotworów i to jest prawda, ale to jest też narażenie na tworzenie się pęcherzy rozedmowych, na niszczenie tej tkanki płucnej, na to, że potem mamy pełnoobjawowy obraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, czyli ciągłej duszności wysiłkowej. Więc przerwanie palenia papierosów w każdym momencie powoduje to, że ta szybka destrukcja tej tkanki płucnej zostaje zatrzymana i od tego momentu te płuca nam się starzeją tak normalnie jak u każdego człowieka. Także warto przerwać palenie papierosów w każdym momencie własnego życia.
0: 31 maja, Światowy Dzień Bez Tytoniu, obchodzony od 1987 roku. Z takim przesłaniem kończymy dzisiejszy program Weekend z Radiem Opole. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Marcin Głowienkowski audycję zrealizował. Niebawem wiadomości, później niedzielna loża radiowa, na którą zaprasza Ireneusz Prochera. Do usłyszenia, dobrej niedzieli.

0: Już tylko kilkanaście sekund do godziny 11. Tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+. Czas na kolejne wiadomości. Serdecznie zapraszam. A w nich szeroko o modernizacji szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. W Belgii gwałtowne burze z gradem sieją spustoszenie. Dzisiaj Iga Świątek kończy 25 lat. Dzisiaj także pojedynek z Martą Kostiuk.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Uwaga na możliwe utrudnienia na drodze wojewódzkiej 901 na rondzie w miejscowości Zawadzkie. Miało tam dojść do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na razie brak szczegółów. Straż pożarna jedzie na miejsce zdarzenia. Po modernizacji infrastruktury szpitala w Kędzierzynie-Koźlu nowy oddział geriatryczny będzie funkcjonować przy ulicy Roosevelta. Jak zapowiada dyrektor placówki, dla pacjentów będzie to duża zmiana. Dotąd oddział mieścił się w budynku przy ulicy Doktora Judyma, oddalonym o 8 km od głównego kompleksu szpitalnego. Ten budynek został wybudowany po I wojnie światowej. Plany są takie, żeby wyprowadzić wszystkie komórki medyczne z tego miejsca, mówi Jarosław Kończyło, dyrektor SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu.
2: My traktujemy to KPO, dwa projekty, czyli geriatria i onkologia, traktujemy jako taki pierwszy element, taki pierwszy step do konsolidacji również wewnątrz szpitalnej. I chcielibyśmy, żeby wszystkie komórki medyczne zmieniły lokalizację. To znaczy, że raz geriatria, to się dzieje, geriatria zostanie przeniesiona tutaj. Na pewno też patrzymy na możliwości pulmonologii do tego, żeby ona też tą lokalizację przeniosła swoje struktury.
0: Istotne jest, żebyśmy posiadali zespół lekarski, który będzie w stanie w samodzielnych dyżurach zaopatrzyć oddział pulmonologiczny. Na pewno jeszcze przez jakiś czas przy ulicy Judyma zostanie jeszcze ratownictwo medyczne, dodaje Jarosław Kończyło.
2: I tam mamy dwa zespoły P. Te mamy zespoły relatywnie blisko dojazdowo do z jednej strony autostrady, ale z drugiej strony również zaopatrywanie naszych pacjentów, naszego powiatu, naszego miasta. Na pewno te dwie komórki będziemy chcieli przenieść nie później niż do końca roku w lokalizację na ulicy Harcerskiej.
0: Dzięki inwestycji w ramach KPO liczba łóżek na oddziale geriatrycznym zwiększy się z 26 do 41.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Ukraińcy zaatakowali dronami rosyjski zakład przetwórstwa ropy naftowej w Saratowie. Doszło do wybuchów i pożaru. Nad zakładem unosi się chmura dymu. Rafineria w Saratowie jest jedną z najstarszych na południu Rosji. Produkuje m.in. paliwa dla wojska. Ukraińcy zaatakowali także bazę naftową w miejscowości Matwiejew-Kurhan w rosyjskim obwodzie rostowskim. Od wczoraj informujemy o przejściu trąby powietrznej w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Nawałnica, która przeszła nad Opolszczyzną, uszkodziła 18 budynków. Tymczasem gwałtowne burze z gradem sieją spustoszenie w Belgii. Pomarańczowy alert ogłoszono w wielu częściach kraju w związku z nagłym pogorszeniem się pogody.
3: Zalane drogi, tunele, wstrzymany ruch pociągów, odwołane bądź opóźnione loty to skutki nawałnic, które nawiedziły Belgię. Ulice niektórych miast w Walonii na południu kraju bardzo szybko zamieniały się w wartkie strumienie. Są informacje o tym, że ratownicy musieli ruszyć z pomocą osobie uwięzionej w aucie porwanym przez wodę. W niektórych miejscach grad wielkości piłek ping-pongowych spowodował poważne uszkodzenia samochodów, szklarni czy paneli słonecznych. A po uderzeniu piorunów wybuchały pożary. Doszło również do kilku osuwisk błotnych.
0: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Dzisiaj Iga Świątek kończy 25 lat i właśnie tego dnia najlepsza polska tenisistka rozegra mecz 1/8 finału wielkoszlemowego French Open na centralnym korcie kompleksu Rolanda Garrosa w Paryżu. W trzeciej rundzie pokonała Magdę Linet. Teraz zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk.
4: Wszyscy, którzy tutaj będą, myślę, że po meczu będziemy się tym cieszyć, jeśli będzie się czym cieszyć, no bo na pewno priorytetem jest turniej i urodziny trochę schodzą na drugi plan. Skupię się na meczu.
0: A początek spotkania Świątek Kostiuk właśnie teraz.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura to prawie 20 stopni, ciśnienie 1013 hektopaskali. W ciągu dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatury maksymalne od 21 do 23 stopni. Wiatr słaby, w ciągu dnia przejściowo nasilający się do umiarkowanego. W nocy zachmurzenie duże. Na południu regionu, w rejonie przygranicznym z Czechami, słabe przelotne opady deszczu i temperatury minimalne od 12 do 14 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
6: No już, już, biedactwo.
7: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
8: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
9: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli, ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka, sponsor główny sieć sklepów Biedronka, sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką.
12: Operacja Czysta Rzeka.
13: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
14: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
10: Po reklamie.
1: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
15: Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu, a niedzielną lożę radiową zaczynamy jak zwykle od przedstawienia gości. Justyna Zielińska, Prawo i Sprawiedliwość.
16: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
15: Tomasz Dłubak, Nowa Lewica.
17: Dzień dobry.
15: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
18: Dzień dobry, witam Państwa.
15: Senator Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska.
19: Kłaniam się, dzień dobry.
15: Stefan Połonecki, Polska 2050.
20: Dzień dobry.
15: Dominik Maciąg, Partia Razem.
21: Dzień dobry Państwu.
15: I Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
22: Dzień dobry.
15: To wielki dzień dla bezpieczeństwa Polski, dla państwa polskiego i dla wojska. 60 miliardów złotych w jeden dzień. Czegoś takiego nie było, mówił wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w Hucie Stalowa Wola, podpisując wczoraj kolejne kontrakty z programu SAFE. Jak zaznaczał szef MON, nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto takiej liczby umów na tak dużą ilość sprzętu wojskowego, a podpisane kontrakty, jego zdaniem, gwarantują rozwój i niezależność polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tych kontraktów podpisano na dobrze ponad 100 miliardów złotych. Premier Donald Tusk stwierdził, że to coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić o dziejowej chwili, ocenił premier. Korki od szampanów powinny więc wystrzelić w polskich domach, a smutek zapanować na Kremlu. Jaka jest Państwa ocena tego, co się stało? Bo pamiętajmy oczywiście, że mówimy tutaj o kontraktach podpisanych z polskimi firmami, ale czekają nas jeszcze kontrakty zawierane wspólnie z innymi, z partnerami z zagranicy. Zacznijmy od Justyny Zielińskiej.
16: Zanim zaczniemy mówić o programie SAFE, Może spróbujmy stworzyć sobie definicję tego programu. I tak na dobrą sprawę SAFE dzisiaj to jest koło ratunkowe dla płynności budżetu, a nie tak naprawdę dla zapewnienia nie będzie to instrument bezpieczeństwa i tak na dobrą sprawę przepychany jest ten SAFE z naruszeniem zasad.

0: czy mechanizm warunkowości później przyblokowany. Tu myślę sobie, że bardzo też istotne są kwestie związane z kosztami tej pożyczki, powiedzmy sobie. Tutaj osobiście dziwi mnie to, że nie została przyjęta inicjatywa tutaj pana prezydenta Karola Nawrockiego, który dawał pewne możliwości tutaj na pozyskiwanie środków na zbrojenia, czyli tak zwany Safe 0%, który tutaj już na pewno dawałby spore oszczędności i dawałby gwarancję na to, że te środki będziemy mogli wykorzystywać zgodnie z tym, w jaki sposób tutaj sobie to wszystko oczywiście zaplanujemy. Tutaj też warto byłoby podkreślić to, czy na pewno te wszystkie środki trafią, przynajmniej te tutaj w kontekście tych, które mają być w Polsce wydatkowane, ponieważ też na terenie Polski funkcjonują firmy, które nie są bezpośrednio wyłącznie z polskiego kapitału, tylko mają swoje główne siedziby w innych państwach. No a co ciekawe, na przykład Niemcy zrezygnowali, czy nie brali udziału w ogóle w tej procedurze SAFE. A tutaj też jeszcze taką ciekawostką, myślę, że jest kazus tutaj też Rumunii, gdzie w ofertach były dużo gorsze parametry, a ceny później były dużo bardziej zawyżone w ofertach, które tutaj funkcjonowały, więc no ja bym bardzo naprawdę z taką dozą ostrożności do tego podchodziła, zwłaszcza, że my będziemy go spłacać wiele lat. Tak, wiele lat będziemy Dziękuję go spłacać, bardzo. Więc no to jest taka niepokojąca sytuacja.
1: Ja tylko dodam, że tak, te umowy zawierają obietnicę dostaw 146 bojowych wozów piechoty Borsuk, 96 armatochaubic Krab, 64 samobieżnych moździerzy RAK, 140 pojazdów dowodzenia, ponad 1000 pojazdów towarzyszących i dowodzenia do wyrzutni rakietowych Homar i tak dalej, armatochaubice, różnego rodzaju systemy wieżowe na przykład i pociski Spike. Także lista jest bardzo długa. Tomasz Dubak.
2: Znaczy, zdziwiłbym się, gdyby przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości popierali SAFE. SAFE 0% pana prezydenta, czyli faktycznie SAFE 0 złotych nie był możliwy do zrealizowania, ponieważ mechanizm finansowy SAFE pana prezydenta Nawrockiego zakładał wykorzystanie środków Narodowego Banku Polskiego, a jak wiemy po publikacji danych Narodowego Banku Polskiego, no dosyć dużym minusie Narodowy Bank Polski jest, w związku z czym cały misterny plan finansowania tego właśnie z pieniędzy NBP-u niestety się nie mógł powieść. Natomiast no ja rozumiem optykę Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ największy ciężar środków finansowych zostanie przeznaczony w tych miejscach, w tych fabrykach, w których do tej pory były bastiony Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że ci ludzie, którzy w tych fabrykach, w Stalowej Woli dostaną kontrakty wielomiliardowe i zobaczą, że sprawczość rządu polega właśnie między innymi na tym, żeby zapewniać środki właśnie dla własnego przemysłu i żeby ten przemysł mógł sobie funkcjonować, no to jest gigantyczny problem wizerunkowy przede wszystkim dla Prawa i Sprawiedliwości, które przekonywało od wielu lat wyborców z tamtego terenu, że rząd koalicyjny, rząd Tuska jest nic nie warty i tak naprawdę dla Polski nic nie robi. Właśnie robi to widać po tych kontraktach. Ja tylko przypomnę, że tu padają kolejne mity, które przez jakiś czas były między innymi przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości rzucane, że większość tych pieniędzy zostanie wytransferowana do Niemiec. 90% tych kontraktów jest realizowanych w Polsce z korzyścią dla polskiego budżetu i dla polskiego podatnika. I oczywiście proszę pamiętać, że te pieniądze wpompowane w gospodarkę właśnie teraz spowodują to, że ten pieniądz najzwyczajniej w świecie w tej gospodarce zacznie funkcjonować. Także no ja liczę na to, że jak najszybciej ten proces produkcji się zacznie i wszyscy będziemy korzystać z tego, czym SAFE jest, a SAFE przede wszystkim jest bezpieczeństwem dla państwa polskiego.
1: Dziękuję bardzo. Jarosław Krzywoń, ale część tych kontraktów to są kontrakty zawarte już dużo wcześniej, tak?
3: Tak, część tych kontraktów było zawierane wcześniej, one są teraz aneksowane, niemniej jednak trzeba powiedzieć, że mamy 113 miliardów konkretnie, to suma, która została zakontraktowana do dnia wczorajszego. No i proszę mi wskazać inny taki moment w nowoczesnej historii Polski, kiedy polska armia dostała takie pieniądze na zbrojenia, zresztą zbrojenia, które zostały skrojone na potrzeby naszej armii przez naszych sztabowców w polskich firmach, więc tu się nie zgodzę, że tutaj mamy jakieś wydatkowanie głównie za granicą i taka była

0: intencja tego programu od samego początku, aby także zbudować nasz przemysł zbrojeniowy na nowo, również właśnie w tych miejscach, gdzie, tak jak tutaj przedmówca wspominał, wygrywało PiS. I ja się zastanawiam, jak na przykład prezydent Stalowej Woli może powiedzieć, że przy kontrakcie 43 miliardów złotych dla Huty Stalowa Wola, on może powiedzieć, że te pieniądze nie są potrzebne, że możemy się bez nich obejść. Podobnie zresztą mówił taki premier Morawiecki w przypadku KPO. No, damy sobie radę bez nich. A wiemy dzisiaj, jak pieniądze z KPO pracują na rozwój polskiej gospodarki. I tak samo będzie z pieniędzmi z funduszu SAFE. Jeżeli chodzi tutaj o procent zadłużenia, no bo to jest pożyczka w jakiejś wymierze, no to dokładnie mówiąc jest to 3,3%. Ja przypomnę, że za PiS-u sprzęt kupowany w Stanach Zjednoczonych to było 4%, w Korei 6,5%, więc oprocentowanie wyższe. Używamy do tego programu instrumentów prawnych, które już za PiS-u zostały przyjęte, a więc ustawy o obronie ojczyzny i pożyczkę tą będzie obsługiwał BGK, więc to są jak gdyby ścieżki przetarte przez Prawo i Sprawiedliwość i nie wiem dlaczego Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj się burzy na ten temat, mówiąc, że to jest jakoś niezgodne z prawem czy niekontrolowane przez państwo polskie. No i jeszcze pojawia się tutaj kwestia oprócz tego, że no, główne te zamówienia idą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to mam jeszcze setki kooperantów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którzy również skorzystają na tym.
1: Łącznie 10 tysięcy firm, jak się
0: mówi. Tak, mówi się, że to też z zagranicznym udziałem kapitału. Natomiast no, proszę powiedzieć to pracownikom na przykład firmy Koroplast w Strzelcach Opolskich, w Dylakach, czy na EPCO w Praszce, którzy mogą na tym skorzystać również, a no, nie ma ich co oskarżać o to, że akurat pracują w firmie z zagranicznym kapitałem.
1: Dziękuję bardzo. Panie senatorze, Piotr Woźniak.
2: Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją tyra dzień i noc, aby zohydzić wszystkie pomysły Unii Europejskiej, bo proszę pamiętać, że program SAFE to jest precedens w historii najpierw Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, później EWG, a następnie Unii Europejskiej. Jest to pierwszy program, który finansuje zbrojenia. Czegoś takiego w historii Wspólnoty Europejskiej nie było, dlatego że wspólnota powstała po to, aby wspierać gospodarczo Europę, a nie się militaryzować. W związku z tym jest to wielki sukces polskiej prezydencji Donalda Tuska i całego rządu, który zabiegał o to podczas polskiej prezydencji, żeby przekonać partnerów z Europy, że zagrożenie rosyjskie jest bardzo realne. W związku z tym działania Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji oceniam jako antypaństwowe. Mówię to z całą odpowiedzialnością, dlatego że mówienie o tym, że jest to przeciwko polskiemu obywatelowi, że jest to zagrożenie, a nie wspomożenie polskiego bezpieczeństwa, jest jakąś niedorzecznością. To państwa lider, premier Jarosław Kaczyński w 2020 roku, kiedy Rosja napadła Ukrainę, ja zacytuję jego słowa, choć to może brzmieć dość dziwnie z ust polityka Koalicji Obywatelskiej, lepiej być zadłużonym niż okupowanym. Wówczas Jarosław Kaczyński mówi w 2022 roku. W związku z tym to, że my mamy pożyczkę, to wynika z tego, że niestety Unia Europejska przez wiele, wiele lat nie dostrzegała zagrożenia rosyjskiego. Mówił o tym chociażby Donald Trump, państwa idol, który przecież chce wycofywać z Europy amerykańskich żołnierzy i to jest odpowiedź na działania Donalda Trumpa. Program SAFE jest odpowiedzią na działania Donalda Trumpa, który zachęca Europę, żeby wydatkować większe pieniądze na zbrojenia. My jesteśmy największym beneficjentem tego programu. Drodzy Państwo, 12 tysięcy kooperantów z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, 12 tysięcy polskich firm. To nie jest jakiś przypadek, że te pieniądze w trybie pilnym, niestety w trybie pilnym, dlatego że weto prezydenckie spowodowało, że rząd musiał stawać na uszach, żeby zdążyć do 31 maja podpisywać te umowy. Te umowy, które można było podpisywać spokojniej, w trybie normalnym, a nie w trybie takim, jak zaproponował pan prezydent, wetując tą ustawę. W związku z tym nie wyzłośliwiając się na końcu i koncyliacyjnie. Powinniście państwo z prawicy wyciągnąć wnioski z tego postępowania. Ja jeżdżę często na Podlasie i w wschodnie rubieże naszego kraju I nie rozumieją tego nawet wasi wyborcy, mówiąc szczerze. Tylko ci zatwardziali przekazu TV Republika mówią o tym, że macie rację, ale ci tacy standardowi, mówiący językiem propolskim, mówią, że ta decyzja prezydenta i wasza przy głosowaniu była błędem.
1: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
3: Już mamy w tej chwili z tego programu 6 miliardów bodajże na kontach państwa, już możemy działać. Bez tego programu myślę, że Unia byłaby i Polska byłaby zdecydowanie bezbronna czy bardzo, bardzo słaba. Trzeba przyznać tutaj Donaldowi Trumpowi rację i to, że próbował kręcić tutaj i osłabiać Europę, to pokazało, że Europa potrafi się zjednoczyć i postawić na własne bezpieczeństwo, bo tutaj widzimy, że no, w ogóle bezpieczeństwo nie powinno być w ogóle kwestią, nie wiem, ceny i dyskutowania, czy warto, czy nie warto. Oczywiście to jest najważniejsza i kluczowa sprawa, żeby chronić polskich granic, polskiej suwerenności, polskiego bezpieczeństwa. I to, czy to w sprzęcie takim wojskowym, czy w cyberbezpieczeństwie, to są najważniejsze kwestie, żeby mieszkańcy, obywatele kraju naszego czuli się bezpiecznie. I cała Europa, bo trochę Europa chyba w ostatnich latach właśnie zapomniała o tym, że wróg za wschodnią granicą czai się i pokazuje coraz to dłuższe swoje macki i apetyt na inne terytoria, począwszy od najpierw Krymu, a później już całą Ukrainę, więc musimy na pewno wykorzystać ten program. To jest bardzo dobry program, prezydencki w ogóle, program zero, no to już w samej nazwie ma zero i zero z tego by było, zero bezpieczeństwa, bo dlaczego tak? Dlatego, że tam, gdzie PiS nie ma swoich udziałów, gdzie nie może na tym zarobić, tam będzie zawsze przeciwko temu. Widzieliśmy to, czy to w Funduszu Sprawiedliwości, czy w innych programach poprzedniej ekipy. Tam, gdzie można wyciągać pieniądze dla swoich, to tam PiS będzie taki program chwalił.
1: Dziękuję
3: tutaj
1: bardzo.
3: Jest pełna transparentność, jest pełny monitoring, jest właśnie kontrolowany i transparentnie wydawany dla bezpieczeństwa Polek i Polaków.
4: Dziękuję bardzo. Powtórzę to, co mówił pan senator, cytując pana Kaczyńskiego. Lepiej być zadłużonym i bezpiecznym? To pytanie do Dominika Maciąga.
5: Myślę, że zdecydowanie lepiej być zadłużonym, ale bezpiecznym. I już kilkukrotnie w tym radiu, zarówno ja, jak i moi koledzy i koleżanki z partii Razem, wspominaliśmy o tym, że SAFE jest programem, na którym Polska ma szansę przede wszystkim skorzystać. Też mam wrażenie, że jako jedyne stronnictwo nie mieliśmy nic przeciwko SAFE-owi zaproponowanemu przez rząd, jak i zarówno temu zaproponowanemu przez prezydenta Nawrockiego.
0: Polskie Stronnictwo Ludowe też nie miało nic przeciwko.
5: Też zaproponowaliśmy własny obligacyjny. Cieszy nas, że część z tych pieniędzy w tej pierwszej transzy ma pójść właśnie na Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, bo w dzisiejszych czasach są to oczy i uszy naszej armii, bo odpowiadają między innymi za ochronę systemów resortu obrony narodowej, rozpoznanie operacyjne czy tworzenie algorytmów szyfrujących dla danych niejawnych. I na takich kwestiach się nie oszczędza, jeśli rozumie się ich wagę we współczesnym świecie. Jestem też przekonany o tym, że program SAFE jest słuszny, ale mam nadzieję, że rząd nie zrobi z nim tego samego co z KPO. Bo nawet najlepiej skonstruowane umowy nie gwarantują nam sukcesu, zwłaszcza, że Polska na firmy z sektora zbrojeniowego wystawia rocznie około 100 milionów złotych kar za niedopełnienie warunków, z czego prawie połowa jest wystawiana dla polskich przedsiębiorstw, których państwo polskie jest głównym udziałowcem.
3: No właśnie, to jest taki aspekt bardzo ciekawy. Czy będziemy w stanie w ogóle zrealizować te zamówienia?
5: I właśnie to jest kwestia, do której też bym przeszedł, bo mamy naprawdę niewiele czasu i w tym momencie musimy przygotować linie montażowe, zwiększyć możliwości przerobowe, zatrudnić specjalistów, których też na rynku nie jest nieskończoność. I musimy mieć to gotowe do roku 2030, więc na testowanie i usprawnianie już uważam, że nie mamy czasu i musimy się opierać głównie na istniejących rozwiązaniach, dlatego powinniśmy zacząć myśleć prognostycznie i jako partia Razem po prostu postulujemy 3% PKB na naukę, badania i rozwój, bo jest to konieczne, jeśli chcemy wdrażać innowacyjne projekty.
1: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję.
1: Karol Tobolak.
6: No cóż, ja tutaj nie ukrywam, że troszkę bawi mnie to podejście pana senatora i pana tutaj z Razem, bo jeszcze pamiętam kilka lat temu, gdy Razem byli w ramach Lewicy, no ich partia jasno przeciwstawiała się chociażby zakupowi F-35. Dla mnie to jest kuriozalne stwierdzenie. Tak samo dziwię się określaniem jako beneficjent. Jesteśmy kredytobiorcą. Tutaj nie przyjeżdża jakaś OMA czy OPA z Niemiec, którzy dają nam pieniądze, które możemy potem sobie wydawać jak chcemy na zbrojenia. Są to ściśle określone warunki, między innymi oparte o warunkowość praworządności. Jeżeli dojdzie do zmiany władzy i te pieniądze zostaną wstrzymane, to będzie dramat dla polskiego sektora zbrojeniowego, dlatego ja uważam, że powinniśmy zadłużać się w ramach możliwości krajowych. Dziwi mnie to, że tak dobrze postrzegamy ten kredyt, gdzie już wiemy, że zmieniło się oprocentowanie, co powoduje, że ten kredyt będzie przynajmniej 8 miliardów droższy, tak, dla nas. To nie jest sytuacja, w której jest komfortowo. Tak samo nie rozumiem pana z Polski 2050, który powiedział, że bez tego jesteśmy państwem bezbronnym. No nie oszukujmy się, nasze państwo może mieć pewne problemy w niektórych częściach naszych sił zbrojnych, ale te siły zbrojne są jednymi z mocniejszych w Europie. Tak samo nie rozumiem tego mówienia o pewnej solidarności europejskiej, wspieraniu się, wspólnym budowaniu. Jakby nie patrzeć, nie jesteśmy jedną z największych, czy jakoś mocno wiodących poza wzrostem gospodarek europejskich, a mimo to bierzemy na siebie największy ciężar w ramach tego kredytu. Wzięcia go, spłaty oraz funkcjonowania systemu bezpieczeństwa. To nie jest system solidarny, w którym Niemcy po prostu stwierdzają, że nie uczestniczą w tym programie, w którym niektóre kraje biorą po prostu symboliczne kwoty. Jest to sytuacja, w której całość odpowiedzialności za wschodnią flankę NATO, za bezpieczeństwo Unii Europejskiej bierzemy na siebie my i w ramach tego oferuje się nam kredyt, powiedzmy, że na preferencyjnych warunkach. Czy w taki sposób wygląda budowanie jakiejkolwiek wspólnoty? Moim zdaniem nie. Jest to jasna sytuacja, w której albo jesteśmy podlegli i jako państwo mamy możliwość bronienia własnych interesów, bo nie oszukujmy się, inne kraje nie zadłużyły się na tyle, żeby móc nas efektywnie wspomóc, i budować system, w którym jako państwo jesteśmy odporni, ale jednocześnie w ramach budowy tego systemu ala solidarnego jesteśmy obwarowani tak warunkami, że nie wiemy nawet, czy będziemy dostawać te pieniądze tak jak w przypadku KPO. I przypominam, że mam nadzieję, że system, który będzie pracował w ramach Sejm, będzie znacznie lepiej skonstruowany jak ten w KPO, bo nie chciałbym widzieć osobiście sytuacji, gdzie pan Godyla, który, no nie oszukujmy się, jego z rodziną posiada olbrzymi majątek, dostaje jeszcze wsparcie na przynajmniej jego żona, przepraszam, wsparcie na swój interes, gdzie w ramach jakiejś pizzerii
1: jako
6: powstają...
1: Jako przedsiębiorca.
6: No tak, ale nie oszukujmy się tutaj...
1: Zgodnie
6: z prawem, ale nie oszukujmy się, pewne rzeczy moralnie możemy uzasadniać jako pozytywne bądź negatywne. Moim zdaniem zakup w przypadku z jachtów był kompletnie niepotrzebny, bardzo szkodliwy dla wizerunku państwa polskiego, nie tylko samego programu KPO. I mam nadzieję, że takich cyrków po prostu nie będzie się robić w ramach Sejm, gdzie kupi się po prostu rzeczy zbędne bądź niepotrzebne. W tym wypadku, no, jako Konfederacja jesteśmy przeciwko temu, ze względu na to, że tracimy kontrolę nad pieniędzmi, nad kredytem, który jest olbrzymi, i nad systemem, w którym rzekomo sprzedaje nam się solidarność europejską, a tak naprawdę cały ciężar opiera się w zasadzie na nas, a przynajmniej jego lwią część.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to przechodzimy do kolejnego tematu.
7: A czy ja mogę się chociaż odnieść?
1: A nie, no proszę bardzo.
7: Panie redaktorze, ja tak
1: to
7: grzecznie
1: nikt
7: tutaj...
1: nie zgłaszał chęci,
7: nie, bo ja, wie pan, chciałam tutaj, że tak powiem, wysłuchać tego, co panowie mają tutaj do powiedzenia, żeby mi panowie później nie zarzucali, że ja przeszkadzam, prawda? Natomiast tutaj ja tak krótko chociaż parę zdań chciałabym tutaj coś jeszcze dopowiedzieć. No ja tutaj wysłuchuję tutaj państwa planów związanych właśnie z programem SAFE i tutaj jak państwo tutaj troszczą się o obronność naszego państwa, chciałam przypomnieć, że to właśnie państwo likwidowali, reorganizowali wojska, państwo wyśmiewali się, jak powstawał WOT, wyśmiewali się państwo z F-35, teraz pięknie państwo je przyjmują w naszym kraju. Ja chciałabym zauważyć, że tutaj zarządów Prawa i Sprawiedliwości też bardzo mocno wzrosło tutaj zaopatrzenie tutaj państwa polskiego, jeżeli chodzi o zbrojenia, ale tutaj Stany Zjednoczone, z którymi też byliśmy partnerami systemu warunkowości, nam nie nakazywały. Natomiast tutaj, biorąc pod uwagę to, że Unia Europejska ma różne pomysły i różne widzimisię, to ten system warunkowości jest sprawą, wydaje mi się, dosyć kluczową, a przy państwa rządach, gdzie średnio około 1 miliarda zadłużamy się dziennie, czy dług wzrasta, no po prostu kwestia perspektywy spłaty tego kredytu, pożyczki, jest tutaj no bardzo mocno problematyczna, zwłaszcza, że jest ona rozpisana na bardzo wiele lat i to nasze dzieci będą to jeszcze spłacały, o ile oczywiście wszystkie środki, które mamy zadeklarowane, otrzymamy, jeżeli będziemy, że tak powiem, grzeczni i Unii Europejskiej pięknie słuchali. Więc powtórzę tą definicję. Safe to koło ratunkowe dla płynności budżetu dzisiaj, a nie instrument bezpieczeństwa, i jest przepychany z naruszaniem zasad i poza normalną procedurą państwa.
4: Dziękuję. Pan senator?
2: Różnimy się tym bardzo mocno, że państwo patrzycie, macie tylko jedno w swoich strategiach, w swoim myśleniu, czyli retrospekcję. Co było, jak było, jak
7: no,
2: państwo robiliście.
7: Ale
2: ja pani nie przerywałem. Z całym szacunkiem wysłucham panią, jak skończę. W momencie, kiedy tym się różnimy, nie zauważacie państwo realnego niebezpieczeństwa. Wszyscy na czele z premierem Tuskiem mówią o tym, że realne jest zagrożenie ataku rosyjskiego na jedno z członków państwa, na jedno z państw członków Paktu Północnoatlantyckiego. 2-3 dni temu uderza dron w Rumunii, w jeden z bloków mieszkalnych. Generałowie Paktu Północnoatlantyckiego mówią wprost, żarty się kończą. Realne zagrożenie ze strony Rosji istnieje i w związku z tym ja naprawdę nie rozumiem retoryki państwa w momencie, kiedy nie daj Boże, coś się wydarzy na terytorium Polski. Jak wy wówczas i co wówczas będziecie mówić? Gdybyśmy tego nie zrobili, państwo mówilibyście, że zaniechaliśmy wszystkiego, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polkom i Polakom. Ja oczywiście nie życzę, żeby coś złego się wydarzyło na terytorium Polski, natomiast chciałbym i marzę o tym, żeby opozycja oprócz tego, żeby mówiła o tym, co będzie za 45 lat, kiedy będziemy spłacać ten kredyt, patrzyła w przyszłość w perspektywie 2, 3, 5, 10 miesięcy, dlatego że to w tym czasie może nastąpić przełamanie frontu na Ukrainie, rozmowy ewentualne pokojowe albo eskalacja ze strony Kremla w momencie, kiedy będzie przegrywał na froncie ukraińskim, po to, żeby w inny sposób geopolitycznie postawić Europę. Kreml bardzo mocno zabiegał o to, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, a państwa retoryka z ohydzania wszystkiego, co dotyczy Unii Europejskiej, co dotyczy pomysłów na wspólnotę europejską, prowadzi do tego samego, do tego, żeby Polacy w większości, dziękuję nie bardzo, teraz, ale za kilka lat powiedzieli nie dla Unii Europejskiej. To jest przerażające.
4: Tomasz Dłubak.
8: Ja się odniosę do trzech rzeczy. Jeszcze dodam do wypowiedzi pana senatora, że przedstawiciele Federacji Rosyjskiej mówią, że Europa niech się zacznie po malutku martwić, bo zrobimy im małe piekło niedługo. To proszę sobie prześledzić to, co się mówi w rosyjskich mediach, ale odniósłbym się...
2: Jesteśmy na celowniku numer jeden.
8: Jesteśmy największym wrogiem Federacji Rosyjskiej, ponieważ skutecznie pomagamy Ukraińcom i przeszkadzamy Federacji Rosyjskiej. Chciałbym się odnieść do rzeczy, o których pani wspomniała, mianowicie mówi pani o rzekomo nielegalnym podjęciu przez państwo polskie działań w zakresie zakupowym. No to jeżeli to działanie jest nielegalne, to pierwszym beneficjentem odpowiedzialności karnej będzie pan Błaszczak. Bo ile ja dobrze pamiętam, to ustawa skonstruowana przez Prawo i Sprawiedliwość, która tworzy określony fundusz i z tego funduszu te zakupy są teraz robione, to pierwszym, który wykonał ruch prawny w ramach tego mechanizmu był pan Błaszczak, w związku z czym podejrzewam, że przed Trybunałem Stanu bądź przed prokuratorem w przyszłości za zakupy w Korei, za zakupy w Stanach Zjednoczonych, z marketów zbrojeniowych będzie pan Błaszczak. Ten mechanizm jest jak żywo wyciągnięty z ustawy, którą państwo przygotowaliście. Największym problemem Prawa i Sprawiedliwości jest to, że to Prawo i Sprawiedliwość nie dokonuje tych zakupów. To jest największy problem. I to państwa boli, ja o tym bardzo głośno mówię. I ostatnia rzecz. Jak ktoś zna historię, to nie trzeba daleko sięgać. Ja sobie przypominam, że państwo polskie przed 1939 rokiem robiło zbiórki na wojsko. Ludzie sprzedawali obrączki.
4: Fundusz Obrony Narodowej.
8: Tak, robili różne cuda, żeby się obronić przed agresorem. Dzisiaj powinniśmy dziękować, że mamy taką sytuację, w której przy potencjalnym konflikcie zbrojnym możemy się zbroić, możemy korzystać z mechanizmów finansowych, które nas wspierają, a każdemu, kto źle życzy Polsce, czyli źle życzy tak naprawdę rządowi, który chce nas dozbrajać, życzę więcej rozwagi, po prostu.
4: Dziękuję bardzo. Jarosław Krzywoń.
0: Przygotowując się do tego programu, zastanawiałem się, czy ze strony PiS-u padnie to stwierdzenie, że zarządów Platformy Obywatelskiej były zwijane jednostki wojskowe i jednak padło. I budzi to moje naprawdę wielkie zdumienie, że ciągle PiS wraca do czegoś, co miało miejsce 16 lat temu, kawał historii. Dzisiaj mamy zupełnie inne warunki geopolityczne przede wszystkim. W innym miejscu historii jesteśmy, a oni wciąż do tego wracają, mając jeszcze na uwadze to, że to Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała usprawnić wydawanie funduszy safety, czyli de facto i weto, i to, że ciągle następuje tutaj krytyka tego programu, krytyka w ogóle założeń, że to pochodzi nam z Unii Europejskiej. I trzeba się zdecydować, jesteście za rozwojem polskiego bezpieczeństwa, rozwojem polskich sił zbrojnych, czy jesteście przeciw, bo do tej pory byliśmy umówieni na to, że w sprawach bezpieczeństwa mówimy jednym głosem. Niestety przy programie SAFE PiS wyrwał się z tego konsensusu i ciągle zastanawiam się, jak PiS będzie próbowało to wytłumaczyć swoim wyborcom. Jeżeli chodzi także o kwestię wypełniania zobowiązań wyborczych, to też trzeba stwierdzić, że idąc do wyborów w 2023 roku, Polskie Stronnictwo Ludowe mówiło, że 50% wydatków powinno być lokowane w polskiej zbrojeniówce. Wtedy było to 20-80, PiS mówił, to jest niemożliwe do wykonania. Dzisiaj staje się to faktem i chyba najbardziej to boli właśnie przedstawicieli PiS-u, że spełniamy swoje obietnice, a przede wszystkim chcemy budować bezpieczeństwo Polski.
4: Dominik Maciąg.
5: To wrócę do SAFE-u i powiem, że przyjmując SAFE, faktycznie przyjęliśmy ryzyko, które jest związane ze spłatą i jeśli faktycznie będziemy produkować dużą część uzbrojenia, ale jednak nie będziemy w stanie go później sprzedać i eksportować, stać się jednym z głównych eksporterów właśnie na nasz region, to będzie to dosyć trudne do udźwignięcia finansowo przez państwo polskie. Jeśli faktycznie wykorzystamy te pieniądze, staniemy się nie tylko producentem, a głównym eksporterem broni, to tak naprawdę ta pożyczka spłaci się sama.
0: Ale już jest zainteresowanie na polski sprzęt z zagranicy.
4: Konkurencja akurat na tym rynku jest duża i będzie rosła w najbliższych latach. Tego
5: tutaj trzeba wykonać pracę przede wszystkim negocjacyjną, bo teraz czy sojusznicy będą chcieli kupować od nas sprzęt, który my wyprodukujemy za pieniądze z pożyczki z Unii Europejskiej. I musimy zrobić wszystko, żeby faktycznie poszło to w tą stronę. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo i to, że partia Razem rzekomo nie jest za bezpieczeństwem, od samego początku wspominamy o tym, że bezpieczeństwo jest ważne, że bezpieczeństwo jest istotne. Jedyne co, to niektóre z decyzji po prostu podważamy i uważamy, że pieniądze da się wydać lepiej, ale to nie znaczy, że partia Razem kiedykolwiek opowiadała się przeciwko bezpieczeństwu Polski.
4: Pan Stefan Wołecki.
3: Tutaj trzeba sobie, PiS powinien w ogóle zapytać swojego prezydenta, dlaczego działa na niekorzyść polskiej armii, polskiego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Polek i Polaków. Zwróćmy uwagę, proszę państwa, na to, jak reaguje tutaj Kreml na samą wiadomość o zwiększeniu kontyngentu amerykańskiego na polskiej ziemi. Te 5000 dodatkowych żołnierzy amerykańskich ma odstraszać generalnie wroga i dbać o bezpieczeństwo naszego kraju, regionu, wschodniej flanki NATO, bo to jest też ważna granica i najważniejsza, chroniąca pokój od wojny. Więc popatrzmy na to, jak Putin już tutaj się boi wzmocnienia Europy Środkowo-Wschodniej i jak próbuje już rozkładać sobie pionki, gdzie kto może być i jak może reagować. Mam nadzieję, że tutaj Donald Trump nie ulegnie żadnym naciskom i tak jak obiecał, zwiększy tutaj swój kontyngent w naszym regionie.
4: Dziękuję bardzo. Karol Topolak?
6: Podsumowując, no ja tutaj dziwię się, że część osób z obecnie partii rządzącej, czy które były, cały czas mówi o tym, żeby nie pamiętać o tym, jakie decyzje były podejmowane. Pamiętajmy, że kwestie armii i zbrojeniówki to są lata planowania i zamówień, przygotowywania linii produkcyjnych projektów. To, że możemy teraz zamówić borsuki, to są lata, naprawdę długie lata pracy i to nie mówimy tylko o obecnych rządach, o rządach Prawa i Sprawiedliwości. Planowanie takich projektów to nie jest dzień czy dwa. Mówienie w tym momencie o tym, że to są rzeczy, które musimy planować na 10 miesięcy, moim zdaniem jest bzdurą. Tak samo mówienie o tym, że Razem nigdy nie było przeciwko polskiej obronności, bo ile pamiętam, znajdują się tam do dziś osoby, które są przeciwko NATO jako takiemu. I moim zdaniem no, budzi to w mojej opinii pewne obrzydzenie, w szczególności, że są to kręgi, które bym raczej kojarzył z marksistowskimi. Także reasumując, ja osobiście uważam, że powinniśmy się zbroić, wydawać pieniądze na zbrojeniówkę. Obecnie nie mamy takiego komfortu, zważywszy po tym, ile sprzętu przekazaliśmy Ukrainie, moim zdaniem bezzasadnie. I w jakiej sytuacji postawiono polską armię, gdzie musimy dokonać tych zakupów, czy chcemy, czy nie, zważywszy na to, że znajdujemy się w ostrym sporze z Federacją Rosyjską, co widzieliśmy chociażby na granicy polsko-białoruskiej, gdzie mur, przed którym część partii protestowała, a który ostatecznie musieliśmy postawić i dobrze, że on powstał i cieszę się, że jest on dalej rozwijany, a polska granica jest broniona przez polskie wojsko i służby graniczne. Także w tym momencie musimy pamiętać o tym, że są to prace, które są skrojone na lata, nie na miesiące i w tym wypadku musimy sobie zadać jasno pytanie, czy przede wszystkim te pieniądze będą trafiały do polskiego budżetu, polskiej armii, do polskich firm zbrojeniowych i czy uda nam się utrzymać to tempo, zważywszy na to, że być może dojdzie do zmiany władzy i Unia Europejska nagle sobie przypomni o tym, że może jest jakiś problem z praworządnością, bo w zasadzie nic nie zostało zrobione.
4: Dziękuję bardzo. Pani Justyna Zielińska, jeszcze ad vocem, ale
7: tak,
4: króciutko.
7: Krótko,
4: proszę.
7: Tak, tutaj trochę mnie dziwi sformułowanie pana z 2050 swój prezydent. To nie jest prezydent tylko Prawa i Sprawiedliwości, to jest prezydent wszystkich Polaków, więc ja tutaj dziwię się, że pan w ogóle takiego sformułowania używa, mimo że sądzę, że pewnie pan na prezydenta Nawrockiego nie głosował. Natomiast co do pana jeszcze Jarosława Krzywonia, takie jedno zdanie, natomiast to, że weto prezydenta zostało złożone, no to chyba też jest dobrze, że jest ten taki mechanizm, który w jakimś stopniu też pokazuje, że rząd nie zawsze musi mieć rację i mimo wszystko czuwa i to weto też powinno dać mimo wszystko do myślenia. A tutaj jeszcze wracając do historii, to chciałam powiedzieć, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński ostrzegał przed Rosją, to byli tacy politycy, którzy mówili, że nie sypmy piachu w tryby, zaakceptujmy czy współpracujmy z Rosją taką, jaką ona jest i to jest dzisiejszy premier, pan Donald Tusk. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego tematu, bo czasu nam zostało mało. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To zaczęło już funkcjonować w tej takiej sferze publicznej jako dopłaty do emerytur dla artystów, tak w dużym skrócie. I rzeczywiście projekt zakłada dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób wykonujących zawód artystyczny, które spełniają określone kryteria dochodowe, zarabiają mało, nie stać ich na płacenie składek. Ustawa będzie teraz procedowana w Sejmie, później Senat, prezydent. Już jednak widać, że budzi ogromne emocje społeczne. Ja chciałem poznać Państwa zdanie na temat tej ustawy. Czy jest potrzebna? To zacznijmy może, pani Justyna mówi jako ostatnia, pan Tomasz Dubak.
8: Znaczy, w sferze faktów nie ma co ukrywać, że mamy 62 czy 63 tysiące osób wykonujących zawód artysty, którzy mają autentycznie problem z opłacaniem składek, bo zdaje się, że statystyki mówią o 10 czy 11% osób, które te składki w pełni i regularnie opłacają. I w gruncie rzeczy te szacowane 350 milionów złotych wydatków w ramach budżetu jako dopłaty do składek, trzeba jasno powiedzieć, że to pieniądze, które będą trafiały na indywidualne konta tych osób.
4: Nie do kieszeni.
8: Nie do kieszeni. W skali 600 chyba 50 miliardów złotych stanowią jakiś autentyczny promil czy ułamek wydatków państwa. Natomiast weźmy pod uwagę to, że praca ludzi kultury jest bardzo specyficzna. Ona jest na pewno unikalna, jest na pewno nieregularna, na pewno nie jest etatyzowana i stoi w takiej dużej sprzeczności z takim modelem bismarckowskim, polegającym na tym, że budujemy model, w którym mamy etat, w którym odprowadzamy składki. To są ludzie, którzy w tej grupie naprawdę tą pracę nie wykonują dokładnie tak samo jak i nieregularnie dokładnie tak samo jak chociażby, nie wiem, murarze. Stąd sposób rozliczania składek i to, że częstokroć trudno im te składki zapłacić, faktycznie może być dla nich problemem i państwo polskie musi na to jakoś odpowiedzieć. Są kraje europejskie, UNESCO zresztą o tym wspominało, że to jest dosyć duży problem, jeżeli chodzi o ludzi kultury. Są kraje europejskie takie jak Niemcy, które to rozwiązują w między innymi taki sposób, że 50% składek jest opłacane przez tych ludzi samodzielnie, 30% przez ludzi, którzy korzystają, czyli przez firmy. Z pracy tych ludzi 20% dopłaca państwo. Nasz model jest bliższy rozwiązaniemu austriackiemu, natomiast też są rozwiązania francuskie, włoskie. No, nie można tego problemu przykrywać i nie mówić, że to jest rzecz, którym z tym państwo sobie nie poradzi. Natomiast skala 350 milionów do 650 miliardów złotych, wydaje mi się, że powinniśmy ten temat załatwić, bo on wcześniej czy później wyjdzie w zabezpieczeniu społecznym na koniec życia tych osób.
4: Jarosław Krzywoń, pojawia się w tej debacie argument, że a rolnikom dopłacamy, bo mają KRUS. To dlaczego nie artystom?
0: No i tu też można właśnie do tego nawiązać, aczkolwiek no, rolnik ma pracę stałą, to jest ciężka praca na polu, w gospodarstwie, to jest także zapewnianie naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Natomiast jeżeli chodzi o artystów, ten rynek i specyfika pracy, no właśnie jest nieregularna, często na umowę zlecenie, umowę o dzieło i kiedy gdzieś ta młodość ucieka i później przechodzi się na emeryturę, no okazuje się, no nie zawsze, ale częstokroć, że bywa tak, że osoby te muszą być przez państwo wspierane dodatkami socjalnymi. To jest sytuacja też no nieciekawa dla tych osób, a państwo powinno zapewnić godny, dobry byt każdemu obywatelowi, niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje, ten minimum socjalne no, powinien mieć i ta ustawa jest w jakiś sposób wyjściem naprzeciw.
4: Dziękuję bardzo. Pan senator Piotr Woźniak.
2: Sprawa jest dość skomplikowana wbrew pozorom, dlatego że problem z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, który przecież jest w jurysdykcji ZUS-u, to główny problem to demografia. Znaczy on się nie bilansuje. Coraz więcej beneficjentów emerytur i różnych innych benefitów ze strony ZUS-u, a coraz mniej płatników, którzy muszą płacić coraz większe składki, dlatego że nie rodzą się Polacy. Nie ma zastępowalności pokoleń i w związku z tym to się nie bilansuje i czeka nas niestety, jeżeli opozycja z rządzącymi, już nieważne kto będzie w perspektywie 10 czy 20 najbliższych lat rządził, ale jeżeli poważnej debaty nie rozpoczniemy na temat demografii, jak ją wzmocnić, to tego rodzaju dyskusji i tematów będziemy mieli bez liku, dotyczących różnych sfer zawodowych, dlatego że dzisiaj miejmy świadomość, że ten system się nie bilansuje i rząd polski dopłaca z kieszeni polskich podatników do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od 40 nawet do 100 miliardów złotych rocznie, dlatego że on się po prostu nie bilansuje. Co do samych artystów, chyba wszyscy jesteśmy tutaj zgodni, że niektóre sfery życia społecznego nie mogą być dochodowe tak wprost. Tak jak Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederacja, czy nawet Strona Demokratyczna mówi o tym, że nie wszystkie szpitale muszą zarobkować, powinny wyjść na zero, powinny się bilansować do zera. Tak samo jest w przypadku niektórych zawodów, takich jak zawód artysty, że są to zawody, które po pierwsze nie przynoszą dochodu jako takiego w większości przypadków, tworzą naszą przestrzeń kulturową, rozwijamy się dzięki artystom, patrzymy na to, co robią, oceniamy, krytykujemy, lubimy, nie lubimy, po to jest właśnie zawód artysty. Ja mam osobiste spostrzeżenie takie, no jestem ekonomistą, to mi się trochę kłóci, jeśli mam być szczery, ten pomysł, po prostu z punktu widzenia cyfr. Natomiast z punktu widzenia tego, że nie wszystko musi być dochodowe, to Polska jest na tyle zasobnym krajem, że powinniśmy rozważyć tego rodzaju rozwiązania. Ja nie wiem, jak ja zagłosuję w Senacie, dlatego że będziemy chcieli zobaczyć finalny produkt, jaki zostanie przeprocedowany przez Sejm. Wtedy będziemy podejmować decyzję. Senat jest taką izbą, w której też filtrujemy. Czasami mamy naprawdę bardzo dużo i kwestii legislacyjnych, mamy fenomenalnych legislatorów w Senacie. Tych poprawek po Sejmie czasami jest bardzo, bardzo dużo, więc jestem bardzo ciekaw finalnego projektu, który przebrnie przez Sejm, a jaka będzie decyzja moja osobista w Senacie, to zobaczymy.
4: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki, przedsiębiorca, jak na to patrzy. Pan płaci...
3: Tak, ja płacę normalny ZUS, składki zdrowotne od tego, im więcej pracuję, tym więcej płacę. I tak miałem mieszane uczucia w ogóle, jak do tego tematu podejść. Pierwsza taka myśl była, mówię, no kurde, niesprawiedliwe i tak dalej. I tak sobie myślę, czy ogrodnik też może być artystą i coś tworzyć dla przestrzeni, dla kultury i tak dalej. Pewnie tak, tylko może z małym jakimś znaczeniem dla całego społeczeństwa. Natomiast patrząc na pomysł tej ustawy i projekt, to sobie myślę, nie chciałbym być na miejscu artystów i być tak upokarzanym, stawać przed komisją 120-osobową, która stwierdzi, czy ja jestem artystą, czy nie, czy mój dorobek artystyczny pracy jest coś warty i coś wnosi dla kultury, dla sztuki, narodu, dla państwa. Dla mnie trochę upokarzające i myślę, że społeczeństwo powinno wyrazić tutaj no, aprobatę i trochę szacunku, bo ja nie mówię tutaj o jakimś tam grajku na chodniku, który sobie zarabia, tylko o ludziach, którzy tworzą naszą kulturę, nasze dziedzictwo. Bez tych ludzi nie byłoby Muzeum Narodowego, nie podziwialibyśmy dzieł sztuki, które ktoś kiedyś stworzył i on to tworzy latami i on nie zarabia miesięcznie, nie wiadomo jakich tam pieniędzy, robi jakieś usługi na zlecenie, więc ja bym popatrzył tutaj na to, co, jaką wartość tutaj dla społeczeństwa, dla narodu, czy nas stać, oczywiście, no bo jeżeli... minister finansów znajdzie pieniądze na te składki, bo znajdzie, bo już jest taka zapowiedź, więc z drugiej strony powinien też znaleźć na podwyższenie drugiego progu podatkowego dla tych ludzi, którzy się składają na ten cały system i myślę, że to będzie sprawiedliwe i dobre.
5: Tak, według ustawy mamy dokładać artystom do składek do progu płacy minimalnej. Ale ja też zacznę najpierw od cyferek, bo członkowie Rady Programowej mają otrzymywać 2300 zł za posiedzenie plus pensję, która jeszcze nie jest znana, bo będzie ustalana indywidualnie przez minister Cienkowską. Do tego mamy 145 osób, z których każda ma otrzymać 190 zł od rozpatrzonego wniosku o status artysty zawodowego. Mamy tutaj sytuację, w której jeśli tylko sami artyści złożą taki wniosek, to będzie to kosztować ponad 11 400 000 zł, ponieważ według raportu Ministerstwa Kultury mamy ponad 60 000 artystów w Polsce. A podkreślę, że taki wniosek może wysłać dosłownie każdy i ten wniosek będzie rozpatrywany. I robimy to w momencie, w którym brakuje 26 miliardów na ochronę zdrowia, rząd nie chce przegłosować ustawy na temat darmowych posiłków dla dzieci w szkołach podstawowych. I ja rozumiem stwierdzenie, że nie ma pieniędzy, bo umówiliśmy się na obronność, ale tutaj na to ewidentnie pieniądze się znalazły. I ja rozumiem, że artystów trzeba wspierać i raczej byłbym bardziej skłonny do tego, żeby artystów przykładowo w teatrach zatrudniać na umowie o pracę, a nie umowę o dzieło. Wtedy byłoby z czego te składki odprowadzać. Ja osobiście pracuję jako sprzedawca. I jeśli nie wyrobię wystarczającej premii, to mi nikt do składek nie dokłada.
4: Dziękuję bardzo. Karol Tobolak.
6: Tutaj no, dziwi mnie tutaj gimnastyka pana z Polski 2050, szczególnie, że jak jakiś czas temu, kilka miesięcy rozmawialiśmy o kwestii ubezpieczenia zdrowotnego, to mówił on o tym, że przedsiębiorcy powinni mieć lepszy dostęp do niego. No, dla mnie to jest kuriozalne, żeby nagle teraz wspierać artystów z uwagi na to, że tworzą sztukę. Kwestia jest taka, pewne rzeczy jako hobby, jako pasję, to robimy po pracy. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zarobić z własnej sztuki, robi to w ramach pewnej poświęcenia własnego czasu i życia. Nie oszukujmy się, tak to wygląda. Część z państwa tutaj jest zatrudnionych przez partię, może ma, tak jak pan senator, mandat, ale większość polityków szeregowych to osoby, które normalnie pracują na etat, tak jak przykładowo ja. I w tym wypadku nie widzę powodu, żebym dorzucał chociażby takiemu Jasiowi Kapeli do tego, żeby dostał jeszcze pieniądze na ubezpieczenia poza jego wątpliwej jakości, moim zdaniem, stypendium od pani minister. No dla mnie to jest po prostu żałosne. W tym momencie widzimy jedno, że wydajemy krocie na, tak jak tutaj mój przedmówca mówił, sprawdzanie tych osób, weryfikację i w tym samym czasie w mediach twarzą tego pomysłu staje się Jaś Kapela. Widzimy, że Najwyższy Sąd Administracyjny podaje nam, że występy o charakterze erotycznym na pewnych platformach mogą być uznane za usługi kulturalne i te osoby również będą mogły się posilić i w ramach swego cwaniactwa spróbować utrzymać takie ubezpieczenie. Dla mnie to jest pomysł kuriozalny, w szczególności o kwotach, jakich mówimy i o tym, co pani minister ogólnie robi jako osoba, która jest odpowiedzialna za Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla mnie to jest po prostu żałosne przepalanie pieniędzy, szczególnie, że w tym wypadku potrzebujemy naprawdę na znacznie inne cele.
4: Dziękuję bardzo. I pani Justyna Zielińska na koniec.
7: Tak jak ja za każdym razem, kiedy wychodzi jakiś nowy projekt ustawy obecnego rządu, to ja mam wrażenie, że otrzymujemy takie piękne jajko niespodziankę zaopakowane w kolorowe folijki, złotka i tak dalej. Potem jak otwieramy, to zamiast czekoladki i ładnego prezentu otrzymujemy wydmuszkę i faktury do zapłaty. Tak bym powiedziała trochę o tym programie. Tutaj panowie bardzo już dużo na ten temat powiedzieli i tutaj ja się zgadzam, że to w jakimś sposób dzisiaj można by było potraktować trochę jako skok na kasę ze względu na to, że stworzenie takiego dużego, rozbudowanego ciała, mówimy o 150 osobach, które będą opiniowały wnioski. Pamiętamy, że status artysty jest przyznawany tylko i wyłącznie na jakiś czas i potem za jakiś czas trzeba będzie wnioskować, ponownie stanąć przed taką komisją czy wniosek złożyć. Mamy radę programową, czyli 15 osób, które są zatrudnione na etat, są zatrudnione na... będą otrzymywały też dodatkowo diety. Każdy rozpatrzony wniosek to jest około 200 zł. Szanowni Państwo, my dzisiaj sobie bierzemy do budżetu, który jest tak wielkim deficytem, że to zadłużenie sięga dziennie około 1 000 000 000 zł, kolejne 100 tam 60 parę osób, które my tak naprawdę w jakiś sposób zatrudniamy. A tutaj, szanowni państwo, tutaj zostały zmienione przepisy odnośnie na przykład 14 emerytury dla seniorów, zostały pewne rzeczy ograniczone, służba zdrowia leży i kwiczy. Wczoraj, nie wiem czy państwo wiedzą, zawiązał się komitet ochrony szpitala w Głuchołazach, bo sytuacja jest taka trudna. Jutro u mnie zostaje zawieszona w Głubczycach porodówka, więc szanowni państwo, no... czy leci z nami pilot? Naprawdę, mayday, mayday. To już chyba dzisiaj trzeba w ten sposób to tylko tak określić. Ludzie, opamiętajcie się.
4: Dziękuję bardzo. Również dziękuję państwu za udział w dzisiejszym programie. Justyna Zielińska, Prawo i Sprawiedliwość.
7: Dziękuję, miłego dnia państwu życzę.
4: Tomasz Dłubak, Nowa Lewica.
8: Dziękuję, miłej niedzieli jeszcze.
4: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
0: Dziękuję bardzo, smacznego obiadu.
4: Senator Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska.
9: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
4: Stefan Połonecki, Polska 2050.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dominik Maciąg, Partia Razem.
5: Dziękuję bardzo, spokojnej niedzieli państwu życzę.
4: I Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
10: Dziękuję państwu.
4: Ireneusz Prochera, również dziękuję państwu za uwagę.
11: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.
1: Reklama.
2: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
3: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
1: Po reklamie.
5: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 12. Zapraszam na wiadomości. A w nich wracamy do wczorajszej wichury w Balcerzowicach.
6: Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dużych stratach materialnych. Najważniejsze jest to, że życie i zdrowie ludzkie nie było zagrożone w bezpośredni sposób.
5: Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także próba koncertu jubileuszowego Anny Wyszkoni.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Roman Juranek. Trwa usuwanie zniszczeń po gwałtownej wichurze, jaka wczoraj przeszła przez miejscowość Balcerzowice w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Cały czas kontynuujemy usuwanie skutków wczorajszego wydarzenia, informuje starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
6: O godzinie 17.21 otrzymaliśmy pierwsze zgłoszenie o tym, że w wyniku silnego podmuchu wiatru uszkodzone zostały dachy tutaj w miejscowości Balcerzowice. W sumie na terenie miejscowości rozpoznaliśmy 18 uszkodzonych budynków, w tym 11 z tych budynków są to budynki mieszkalne. Z tym, że tu mówimy o wszystkich budynkach, które w ogóle zostały uszkodzone, te uszkodzenia są o różnej skali. Bardzo ważną informacją dla nas jest to, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
5: W całym powiecie strzeleckim we wszystkich 28 zdarzeniach pomagało w sumie 260 strażaków z 55 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Kolejna osoba zatrzymana w związku ze sprawą fałszywych alarmów i trafiła na 3 miesiące do aresztu. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji powiedziała, że podczas działań w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
7: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive, karty pamięci, telefony komórkowe, także odznaki służb. W mieszkaniu znajdowała się również różnego rodzaju broń, jej elementy oraz amunicja. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste oraz karty pobytu należące do innych osób.
5: Z informacji policji wynika, że podejrzany wysyłał zgłoszenia dotyczące rzekomych przygotowań do ataków na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
5: Anna Wyszkoni podczas tegorocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu będzie obchodziła jubileusz 30-lecia pracy estradowej. Artystka jako pierwsza dziś zaczęła próby muzyczne swojego występu w opolskim amfiteatrze. Opole to ważne miejsce w mojej karierze, podkreśla artystka.
8: 30 lat na scenie i 30 lat marzeń i pięknej podróży. Fajnie, że to się wydarzy podczas festiwalu w Opolu, który jest dla mnie tak ważny na scenie, która jest dla mnie po prostu legendarną. Ja zawsze wychodząc na scenie w Opolu czuję te wielkie emocje i czuję, że publiczność rzeczywiście wita mnie tam zawsze bardzo ciepło, ale ja też jestem zawsze w 100% oddana tej publiczności.
5: Annę Wyszkoni w mini recitalu usłyszymy podczas pierwszego wieczoru. Na koniec wakacje z psem. Oprócz upewnienia się, czy hotel przyjmuje właścicieli z psami, warto sprawdzić okolice, w którą się wybieramy. Tak radzi w Polskim Radiu ekspertka od organizacji wakacji z psami Aleksandra Okrasa. Zauważa, że zwierzęta stały się dla Polaków członkami rodziny, z którymi chcą jeździć na urlop, a co trzeci wyjazd jest planowany z psem.
1: Czy wybieramy się nad jezioro, czy wybieramy się w górę, czy nad morze, to właśnie zwróćmy uwagę na to miejsce, dla którego się wybieramy. Czyli na przykład, jeżeli jedziemy nad to morze, wiadomo, że będziemy chcieli wejść na plażę. Więc nie szukajmy sobie hotelu, przy którym nie ma psiej plaży, bo będziemy musieli kilometrami po prostu do niej iść, żeby z tym psem sobie pójść, albo w ogóle z tego zrezygnować. Tak samo jeśli chodzi o góry. Sprawdzamy sobie dostępność parków narodowych. W Polsce jest to dosyć ograniczone.
5: Aleksandra Okrasa dodała, że także coraz więcej obiektów, takich jak zamki czy muzea, jest dostępnych dla zwiedzających z psami.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Już ponad 20 stopni za oknami w cieniu. Temperatura maksymalna dziś, przypominam, to 23 stopnie. Ciśnienie stałe 1013 hektopaskali. W ciągu dnia w regionie zachmurzenie na ogół umiarkowane. W nocy duże i wtedy słabe przelotne opady deszczu i temperatury od 12 do 14 stopni. A jutro w dzień też pochmurno, przelotne opady deszczu. Lokalnie, uwaga, możliwe burze i temperatury maksymalne od 20 do 22 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
10: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
15: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
14: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
15: Serio? Ale jak?
14: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
15: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
14: Kaplica. Zaufanie na lata. Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 770.

orkiestry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon, 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego. Po reklamie.

0: Natalia Kukulska, Decymy. Wcale nie oczy pełne łez, chyba że ze szczęścia. W tym roku Natalia Kukulska odsłoni gwiazdę w opolskiej Alei Gwiazd. Pojawi się także na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. I to kilkukrotnie, bo w trzech koncertach. Ja jako fanka od wielu lat tej artystki, wiadomo, cieszę się. Ale już w studiu Radia Opole na żywo debiutanci, drodzy słuchacze, w tym momencie, bo o ile festiwal za tydzień, tak naprawdę w czwartek ruszamy, to już dzisiaj pierwsze próby w opolskim amfiteatrze. Dzisiaj od samego rana ćwiczą tam debiutanci, chociaż rano jak byłam, to akurat Ania Wyszkonie miałam swoją próbę i świętuję tam jubileusz, więc już zaczerpnęłam tego klimatu gwiazdorskiego, ale to bardzo szybko, a już teraz w spokojnym tempie. Wyjątkowa artystka, artyści, debiutantka tegoroczna Karolina Harko. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Nie sama, bo dzisiaj z gitarą z nią, ale nie tylko dzisiaj. Piotr

0: Lato.
1: Cześć, witam serdecznie. To jest ukulele nawet.
0: A ja tak dzisiaj pół rana zastanawiam się, Piotr Lato, co mi to mówi Piotr Lato? A potem sobie przypomniałam, a to ten z Big Brothera. Big Brothera. Ja wiem, to jest straszne, nie? Tyle lat minęło,
1: wiesz, tak jak cały czas ci przypominają. Ja lubię Czterech Pancernych, ludzie lubią Big Brothera i ja w zasadzie mam same pozytywne reakcje związane z tym programem.
0: Ja powiedziałam, że nie tylko dzisiaj, bo na życie jesteście też parą, co?
2: Jesteśmy, no.
0: Tak, przyszli już w windzie, całusy były. Ja mówię, no to na antenie Radia Opole też możecie, ale po programie. Całusy były, ale to nie tylko takie całusy, no wiecie, takie, no, ale artystyczne też. Karolina Harko, bardzo ważny moment dla ciebie, bo debiutujesz na opolskiej scenie. Czy opolska scena i Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to zawsze było twoje marzenie?
2: Ciężko to nazwać moim marzeniem, bo mi się wydaje, że to było coś, co wykraczało zawsze poza spektrum moich marzeń, nawet jak zgłaszałam się do tegorocznego festiwalu do debiutów, wypełniałam formularz na stronie, to jakby to w ogóle nie jest taką myślą, że pewnie fajnie by było, żebym się dostała, po prostu to jakby to było coś poza polą marzeń, więc fakt, że się dostałam, jest czymś chyba trochę nawet większym niż spełnienie marzenia, bo to jest taki wyjątkowy czas od, nie wiem już ilu tam, 4 czy 5 tygodni tych przygotowań i bardzo się cieszę, że to trwało aż tyle, że to nie było właśnie na przykład tak, że z dnia na dzień i za tydzień koncert, tylko mamy ten czas, żeby się tym nacieszyć, żeby się tego przygotować i o tym wszystkim pomyśleć, jakby to miało właśnie wyglądać i także bardzo mi się ten czas podoba.
0: To twoje pierwsze zgłoszenie na debiuty?
2: Tak, w tamtym roku chciałam się zgłosić i przypomniałam sobie, jak już się skończyło zgłoszenie, więc sobie w tamtym roku wpisałam w kalendarz, że za rok mniej więcej między tym a tym, żeby sprawdzać.
0: Złoty strzał. Pierwszy i od razu wielki finał, ale też wielki finał w wyjątkowym momencie twojego życia, bo ukazała się też twoja debiutancka płyta, więc tak naprawdę teraz będziesz się prezentować z twoją twórczością. Jakie właśnie przygotowania do tego wykonu poczyniłaś i będzie to tak, że występujesz tylko z zespołem, czy będzie ci towarzyszyć orkiestra?
2: Zdecydowanie obie te rzeczy.
0: Obie,
2: czyli mam na scenie właśnie Piotra, który gra na ukulele, i Damiana Pietrasika, który prawdopodobnie nas teraz słucha, więc go bardzo pozdrawiamy serdecznie. Będzie grał na fortepianie. I do tego cała orkiestra festiwalowa, więc no, jak słyszałam w radiu na pierwszej próbie naszej, to
0: no właśnie,
2: zachwyt.
0: Jak kto aranżował orkiestrowo tę piosenkę i co cię zaskoczyło w tej aranżacji, bo to jednak zupełnie inaczej.
2: Co mnie zaskoczyło? Znaczy, ciężko powiedzieć, co mnie zaskoczyło. Ja po prostu kocham grać z orkiestrą. Mhm. Kiedyś jak chodziłam do szkoły muzycznej, to właśnie grałam na altówce i chyba największą radością było dla mnie zawsze granie w orkiestrze. Po prostu ta ilość tego dźwięku, który otacza i tych instrumentów, jest po prostu czymś takim magicznym, ale wydaje mi się, że nie jestem w tym jedyna. Myślę, że wielu wokalistów marzeniem jest to, żeby grać z orkiestrą, więc przede wszystkim no, stałam na tej próbie, po prostu tak się rozglądałam po wszystkich i starałam się po prostu nacieszyć tą chwilą, jak tylko mogłam najbardziej.
0: To wspaniałe momenty, do naszej rozmowy wrócimy, a dzisiaj już za moment, nie z orkiestrą, ale w całkiem takiej wersji akustycznej, tylko z ukulele, a wiecie, tak właśnie się sprawdza artystów, kiedy jest tylko głos i instrument, więc jeśli jesteście ciekawi, zostańcie z nami, a już teraz w wersji studyjnej Most i Karolina Harko na antenie Radia Opole w dobrym rytmie.

0: odpowiedni moment, mrozu i Zalia. No tak się robi wielkie kariery. Zalia też się prezentowała na koncercie debiutów i to kilka lat temu. Wtedy już jej piosenki były grane w radiu. Dzisiaj w studiu Radia Opole w audycji W Dobrym Rytmie Karolina Harko i Piotr Lato. Karolina się będzie prezentować już za moment, za kilka dni na scenie podczas koncertu. Dzisiaj już za chwilę próba. Byłaś w amfiteatrze. Co na tobie zrobiło największe wrażenie?
1: Amfiteatr.
0: Ale to nie jest taki zwykły, bo on jest już tak, no już przygotowany na festiwal.
1: Już jest tam naprawdę, czuć ten klimat koncertu już z wczoraj, jak przyjechaliśmy wieczorem, to poszłam do amfiteatru. Akurat się tak zdarzyło, że wjeżdżała, w sensie została montowana moja scenografia.
0: Ale to jak to, masz swoją scenografię?
1: Tak, będę się huśtać na huśtach.
0: Ale super, ale to co, tak jak Justyna Steczkowska? Będziesz tam wisieć,
1: nie,
0: dar
1: nie,
0: wysoko?
1: Nie, będę dość nisko.
2: Oby nie.
1: Dość nisko i nawet z niej zejdę, więc nie może być aż tak wysoko, żeby...
0: Okej. I plotki mówią, a jestem plotnik, że na boso.
1: Mhm. Na boso.
0: Ale to
1: pójdę boso.
0: To nie są... A, boso to też dobry hit właśnie o Polski, właśnie tutaj wypromowany. Zresztą śpiewałam właśnie boso sobie w studiu Radia Opole ostatnio z Sebastianem, więc szło nam dobrze. I też na festiwalu w Opolu. Czyli tak, będziesz wisiała wysoko w amfiteatrze.
1: Dokładnie,
0: będziesz skakała na boso. To wszystko wskazuje na to, że no wielka wygrana przed nami, ale będzie też z tobą twój Piotrek.
1: Będzie tak, i to ja, prawdopodobnie zobaczymy ja dzisiaj to na próbie.
0: Ale ty też będziesz wisiał tam?
2: No właśnie tak, dlatego mam nadzieję, że nie będzie zbyt wysoko. No.
0: Tam się
1: dzisiaj będziemy to sprawdzać.
0: Wiedziałam, tak jak tutaj widzicie w Radio Opole teraz.
1: Tak, tak będziemy właśnie, drodzy państwo.
0: To się będziesz działał.
2: Wtedy odpalimy fajerwerki i w ogóle gołębie wylecą tam z sceny.
0: Oświadczysz się.
2: I część tych rzeczy już po herbacie, to już tak.
0: Ale to zrób drugą wersję.
2: Nie ma sprawy, słuchajcie, bądźcie przygotowani na wszystko.
0: Aha, ale to czekaj, a kiedy wesele? Porozmawiajmy o konkretach.
1: No,
0: oświadczyłeś
2: to
0: się.
2: To jest nasz następny projekt.
1: Okay. Następny projekt, ale jeszcze wesele. Nie ustaliliśmy, kiedy się odbędzie.
0: To uważajcie na tej huśtawce, może od razu taka sesja ślubna w amfiteatrze. To tak żartujemy. Ale to nie są żarty. No, Piotrek, myślcie. Podobno teraz szybko można ślub zorganizować.
1: Tak do czwartku myślisz, tak?
0: No myślę, że tak. Po znajomościach. My mamy nawet w Radiu Opole taką koleżankę, która potrafi tam udzielić tego ślubu humanistycznego. Pozdrawiamy cię, Magdę. Magdo. Więc tak to jest. No dobra, ale teraz sprawdźmy konkrety, bo o miłości, o całowaniu było, a teraz do konkretów. Zagrajcie mi waszą piosenkę, która będzie na festiwalu w Opolu, ale w wersji akustycznej. Piotrek Lato na okulele, Karolina Harko na wokalu. Piotrek też będzie śpiewał. No to cóż, gotowe instrumenty, wszystko na żywo się właśnie dzieje.
1: Zagraj mi proszę.

0: Brawo, brawo, brawo, brawo. Całkiem na żywo, bez żadnej korekcji. Karolina Harko, Piotr Lato. Pięknie, a ja już widzę tę huśtawkę w opolskim amfiteatrze, smyki w aranżacji Pawła Tomaszewskiego. Oj, to będzie magia. To się będzie działo i chciałam was zmartwić. No nie będziecie dzisiaj odpoczywać.
1: No nie.
0: Nie będziecie. No ale będziemy jeszcze posłuchamy waszych piosenek, ale chciałabym, żebyście powiedzieli, żebyś ty powiedziała, Karolina, że ty na swoją płytę debiutancką miałaś bardzo określony pomysł, bo zaprosiłaś bardzo znanych producentów. No dobrze, ale skąd ty masz te znajomości?
1: Nie mam.
0: To co, dzwonisz tak i co? I tak cichy się zgadza na przykład?
1: No jakoś tak właśnie wyszło. Dobra, no cichego akurat Piotrek znał. Ale, okay, ale Piotrek jest taki, że on po prostu jak trzeba, to znajdzie dojście do tego kogoś. Ja nie wiem, jak on to robi. Tak samo udało się dotrzeć do Marcina Borsa, który jest człowiekiem, który w cudzysłowie nie istnieje, czyli nie ma telefonu, nie ma, w ogóle nie da się do niego dotrzeć. Więc a jakoś zmiksował całą płytę i zrobił właśnie, wyprodukował most. To proszę pytać Piotra.
0: I kogo tam jeszcze możemy usłyszeć na tej płycie? Bo powiedzmy o tych nazwiskach jeszcze.
1: No tak, Robert Cichy, Marcin Bors, Busław, i tak, Adam Bieranowski, Mateusz Brzostowski, Piotrek Pluta. Pomóż mi, żebym nikogo nie pominęła. Jeremiasz Hędzel.
2: Tak, Jeremiasz Hędzel. To są takie postaci, które znacie z współpracy z, nie wiem, z Wiktorem Dyduą, z Janem, z Bors, z wszystkimi. Busław, to Busław.
1: A jeszcze Marcin Pater.
2: Marcin Pater, oczywiście, z Krakowa.
1: Chyba już wszystkich teraz wymieniłam. Zima są, przepraszam, jest Zima jeszcze, która wyszła zimą, ale jest na płycie z CD, a wyszła jako osobny singiel online, w sensie, że streamingu nie było od razu z płytą i to sama produkowałam akurat.
0: I takich właśnie mamy debiutantów na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. No nie przez przypadek tutaj zahaczyłam o Roberta Cichego, bo też my mówimy w Opolu, że to nasz człowiek. Ja mam dla was piosenkę w wykonaniu Roberta Cichego i Jareckiego. I dzisiaj właśnie obliczyliśmy, że Jarecki wygrał debiuty Jarku 20 lat temu. No to, a ja to pamiętam. Byłam na tym koncercie i rzeczywiście mamy te nagranie.
1: Jako sześciolatka.
0: Tak, tak, jako sześciolatka. Tej wersji się będziemy trzymać. No i do tej pory mamy nagranie Jareckiego zarejestrowane podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, bo radio zawsze nagrywa tę wersję. Oczywiście podobno Jarecki nie za bardzo lubi, jak przypominamy tę wersję, no ale to był koncert na żywo. Ja z dużym sentymentem to wspominam. Trzymam kciuki dzisiaj za ciebie. Do naszej rozmowy jeszcze wrócimy. Jeszcze nie idziecie ćwiczyć do amfiteatru. Jeszcze moment w Radiu Opole.
1: Dobrze.
0: Jeszcze trochę poplotku o tym weselu, o tych, wiecie, tam takie sprawy.
1: O tych gołębiach.
0: O tych gołębiach, właśnie. A może te gołębie, może te gołębie. Do naszej rozmowy wrócimy, a już teraz 7 minut. Robert Cichy i Jarecki na antenie Radia Opole.

0: podłoga. Nie martwcie się. To wszystko dobrze w Radiu Opole. Już Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki rusza i w dobrym momencie my na żywo rozmawiamy z debiutantami. No i co, Margaret? I kto zwiedzał z Margaret z Gosią Jamroży pół Francji wiele lat temu? Ja. No, takie znajomości, muszę się chwalić. Nie wiem, czy Gośka to jeszcze pamięta, ale tak było. Co za noc? Dzisiaj w studiu Radia Opole Karolina Harko, Piotr Lato. Bardzo wam dziękuję. To będzie piękne wykonanie, ale my już zaplanowaliśmy w Opolskim Amfiteatrze, drodzy słuchacze, ślub i wesele. No to porozmawiajmy o konkretach na scenie. Jaka kreacja? To jest najważniejsze. Kreacja, strój.
1: Kreacja.
0: Suknia ślubna?
1: Prawie.
0: No dobra,
1: prawie,
0: opowiadaj.
1: Ale w kolorach niebieskich to będzie. Niebiesko-beżowych.
0: Aha, bo to na niebie będziesz wisiała, tak?
1: Na niebie, tak, już tak. Już jak sobie ustaliśmy, jestem wysoko, na niebie, bo zeskakuję na boso.
0: Na boso.
2: Dużo ptactwa lata dookoła.
1: Tak.
0: Ale to możemy zamówić, bo nie mamy jeszcze dachu, chociaż jest, teraz jest jeszcze moment, że możemy zamówić te gołębie i swobodnie je wypuścić.
1: Aha.
0: Także spokojnie, bo już za 2 lata będziemy mieć zadaszony amfiteatr.
1: O.
0: Więc dzisiaj, dobrze, że teraz zaplanowaliście to wesele w amfiteatrze.
2: No. To faktycznie dobrze, to zaplanowaliśmy w tym roku.
0: No
2: faktycznie.
0: Dobrze, dobrze. No i kreacja.
1: I kreacja, tak, ja uwielbiam rękodzieło.
0: Okay.
1: I robię makramy, tkam i różne, co tam przyjdzie mi.
0: I co ty? I tylko kilka technitek?
1: I tylko kilka technitek, prawie,
0: Piotrek już to zobaczył. Ojejku,
2: ja w ogóle byłem wielkim zwolennikiem, żeby właśnie te makramy w jakimś sensie były tym strojem.
0: Ciebie owinąć w nie.
2: Karolina... Mnie może nie, no, ja powiedzmy, chociaż pięknie bym wyglądał w takiej fali morskiej, bo to wygląda jak fala albo jak niebo tak naprawdę. I ten cały strój, no, pięknie został wykonany i on tak imituje trochę tą makramę właśnie.
1: Znaczy, miał inspirację, była jedna z moich, moich prac, właśnie taki gobelin. I to będzie z taką nutą artystyczną Magda Kiszło. Boże, dlaczego Magda? Powiedziałam Bogna. Bogna Kiszło. Jednej Magdy nie mamy, a nagle mi się jakaś Magda przypomniała.
0: Nasza Magda Szwińska z Radia Opole, to może dlatego.
1: Dobrze. Bogna Kiszło tszyła, farbowała te materiały, wycinała paski, z których ten strój będzie.
0: Ale jak farbowała?
1: No bo były
0: w wiadrze jakimś?
1: No w ogóle, to jakimś garze.
0: W garze,
1: no, no i tak, jeszcze się dzieją ostatnie poprawki właśnie.
0: A to w metrach idzie? Bo wiesz, bo na przykład w Muzeum Polskiej Piosenki mamy takie metrowe suknie artystek. Mm-hmm. To też tam w metrach naprawdę do takich...
1: A to tutaj tak tylko troszeczkę będzie za długa tylko.
0: Okej, czyli długa suknia. Dobra, a Piotr, jaki strój?
2: No ja już ustaliliśmy, w jakichś chmurkach też będę.
0: Ale tylko chmurka?
2: Nie, no ja mam, słuchajcie, ja mam taki strój beżowy, dopasowany
1: do
2: kolorystyki, do całej konwencji Karoliny, więc ja będę tam robił to tło, grał na ukulele, dośpiewywał 2 słowa i przeżywał razem z Karolą. Naprawdę to jest wielkie wydarzenie dla nas.
0: Z jednej strony taki klimat wluzowany, wakacyjny, hamak się kojarzy tak właśnie, że można się zrelaksować, a z drugiej strony jednak estrada, scena, światła, stres, pewnie odsłuchy douszne, no i ta huśtawka, mnie to bardzo interesuje. Ale to jest wasza? Jak to jest? Jak to jest ze zgodą, żeby wam zawiesili to w amfiteatrze?
1: To nie, to już reżyserka Halina Przebinda tutaj ten temat ogarniała, to jest z atestami i innymi rzeczami, żebyśmy mogli we dwoje w ogóle tam wisieć, bo to też nie jest takie
0: typowe. To tak jak na ringu, musicie się zważyć przed?
1: Czy tak.
2: Tak,
1: dlatego ja już od dzisiaj to tak, tylko na wodzie.
0: No bo mam takie doświadczenie, bo byłam na takich rowerach wodnych i tam jak z dzieckiem, to jest do iluś waga i potem sprawdzaliśmy, czy może jeden rodzic, czy dwóch, więc to jest istotne.
1: Aha.
0: Także uważajcie na dietę teraz.
1: Okej.
0: Okay. A w Opolu są różne dobre smakołyki. Jak wam się Opole w ogóle podoba?
1: Bardzo nam się podoba Opole. Jest przepięknie tutaj, jest tak zielono, jest tak ładnie. I ta woda, i ta fontanna.
0: A no właśnie, i tam będzie sesja twoja zdjęciowa, słyszałam. Tak? Negocjujecie.
1: Negocjujemy, żeby właśnie tak po występie udać się tam w kreacji ze sceny. I...
0: Z gołębiami.
1: Z gołębiami.
0: No to słuchajcie, gdyby ktoś chciał jakieś gołębie pocztowe, zawsze możecie do nas napisać. To jest jakaś koncepcja. Trochę się śmiejemy, ale trochę opowiadamy na serio. Jeszcze mamy kilka dni tak naprawdę wtedy do koncertu, więc wszystko się może wydarzyć. Karolina, ja nie wiem, co na to pani reżyser, że my tutaj tyle różnych ciekawych ozdobników dodajemy.
1: Ja myślę, że to tylko może wzbudzić ciekawość, bo nikt nie wie tak naprawdę, co z tego, co powiedziałyśmy, jest prawdą, a co jest naszą wyobraźnią, więc...
0: Jak to? Ale ja też jestem zaproszona na to wesele, prawda?
1: Tak, oczywiście. No,
2: oczywiście, tak. Trzeba tak czy inaczej włączyć telewizor 20 w czwartek i się przekonać.
0: I zobaczycie, na jakiej wysokości tak zawiśniecie.
1: Tak.
0: No to jestem bardzo ciekawa. A jak z gitarą, jak z ukulele?
2: Bo tak.
0: Z ukulele
2: będzie tak,
0: ważyć.
2: Że ja się będę tam huśtał z Karolką i grał, zarazem próbował zejść i trzymał, że tak powiem, akordy i zaraz będę musiał śpiewać. Tak, nie wiem, co to będzie. To będzie coś bardzo
0: ważnego. Czyli z playbacku polecicie?
1: Chyba nie.
0: Żartuję. Oczywiście cały koncert jest na żywo. Specjalnie tak zapowiadam, bo za chwilę posłuchamy na antenie Radia Opole oryginalnej studyjnej wersji piosenki pod tytułem Hamak, czyli utworu, który wybrzmi, ale on nie będzie brzmiał dokładnie tak jak teraz na antenie Radia Opole, bo tutaj usłyszymy trochę taką wersję jednak symfoniczną, nie? Na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki.
1: Tak, ona będzie, powiedzmy, dość podobna, jeśli chodzi o ilość kolorów, warstw, ale jednak rozbudowana o to brzmienie orkiestry zdecydowanie.
0: A czas się wydłuża tej piosenki? Nie. Czy musi być to do 3 minut?
1: Ponieważ ta piosenka nie trwa 3 minut, więc nie musiałam jej skracać, ale ogólnie musi być do 3 minut.
0: No to, drodzy Państwo, z wielką przyjemnością teraz Hamak, Karolina Harko. Karolina, ty zapowiesz ten numer teraz. I zaprosisz na koncert.
1: Dobrze, to ja najpierw zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na czwartkowy koncert debiutów, a również do posłuchania teraz piosenki Hamak, którą zaśpiewam podczas tego koncertu.
0: No to, drodzy słuchacze, zostańcie ze mną, bo w studiu Radio Opole już za moment po wiadomościach kolejni debiutanci, a teraz już Karolina Harko na antenie Radia Opole.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
4: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Po reklamie.
7: Już godzina 13, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+, plus czas na wiadomości. A w nich o sytuacji po wczorajszej nawałnicy w Balcerzowicach. W wiadomościach także Władysław Kosiniak-Kamysz i Magdalena Sobkowiak o Safe, a debiutanci wyszli po raz pierwszy na opolską scenę. O tym już za chwilę.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Roman Juranek. Trwa usuwanie zniszczeń po gwałtownej wichurze, jaka wczoraj przeszła przez miejscowość Balcerzowice w gminie Ujazd w powiecie strzeleckim. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze. Straciliśmy praktycznie cały dorobek życia, mówi Klaudia Giemza, sołtys Balcerzowic.
8: Stodoła poskładana jak zapałki, dach na budynku mieszkalnym, chlewnia. Cały dobytek mój, dobytek męża, bo ta strona to jest nasze drugie gospodarstwo. O odbudowie to na razie nie ma mowy, ale trzeba to uporządkować. Trzeba oddzielić drzewo od gruzu, kontenery już dojechały, także coś się robi, pomoc jest. Była już wczoraj, osób było dużo do pomocy, strażaków bardzo dużo, a dzisiaj no z tego co widzę, no to siła robocza już jest.
7: Mamy doszczętnie zniszczony dach i mieszkanie na piętrze, dodaje pani Karina, jedna z poszkodowanych.
9: Mieszkanie było na poddaszu zrobione, 4 pokoje, garderoba, łazienka, wszystkie sufity już są rozwalone, wszystko wpadło do środka, wszystko jest zalane wodą, do córki, do pokoju wpadł dach. No skończyliśmy dopiero remont na dole, już sufity wszystkie są przelane wodą, bo woda stała na górze.
7: Podczas wczorajszej nawałnicy uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
7: 62 umowy na 120 miliardów złotych zostały do tej pory podpisane w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i rzeczniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewniają, że to dopiero początek.
10: Kończymy pierwszy etap programu SAFE, czyli Bezpiecznej Polski. Podpisaliśmy 62 umowy na 120 miliardów złotych.
11: Na tym nie kończymy. Teraz otwieramy nowy rozdział, czyli wspólne zamówienia, które też będą realizowane w polskich firmach zbrojeniowych.
10: Czekajcie na nas, będziemy w całej Polsce.
7: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE. Na obronność mamy dostać w ramach niskooprocentowanych pożyczek prawie 44 miliardy euro. Od 3 czerwca obowiązkowe będą kaski na rowerze i hulajnodze dla osób do 16 roku życia. Dzieci powinny przede wszystkim zrozumieć nowe zasady bezpieczeństwa, mówi nauczycielka Ilona Gregorczyk.
12: Unikając właśnie komunikatów, że potrzebujesz, że musisz, bo jeżeli rozmawiamy w ten sposób, no to dziecko uczy się bardziej unikania kary i przestrzegania ostrzeżeń czy regulacji, które nam nakłada dorosły. I do momentu, dopóki on jest i patrzy, to jasne, ja to zastosuję, ale jak tylko zniknie, to moje motywacje też się zmienią, prawda? Będzie mi zależało na tym, co powiedzą koledzy, jak zareagują. Więc najważniejsze jest to, żeby wypracować w nich informacje i zrozumienie, dlaczego to jest tobie potrzebne, że jesteśmy jednak w ruchu drogowym, który jest nieprzewidywalny.
7: Policja przypomina, że dzieci i młodzież uczestniczące w ruchu drogowym na rowerze lub hulajnodze powinny posiadać pierwsze uprawnienie do kierowania pojazdami. Chodzi o kartę rowerową od 10 roku życia w przypadku roweru i od 13 roku życia w przypadku hulajnogi elektrycznej.
6: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: Ruszyły próby muzyczno-kamerowe koncertu debiuty Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na scenie Opolskiego Amfiteatru zobaczymy 10 debiutantów. To było moje wielkie marzenie wystąpić w Opolu i zaśpiewam swoją autorską piosenkę, podkreśla Martyna Baranowska.
13: Bardzo bliską mi piosenkę Serce. Cóż, no jest to legendarny polski festiwal, więc zawsze chciałam wystąpić na tej scenie, więc bardzo się cieszę, że się udało.
7: Koncert debiutów w czwartek o godzinie 20:00. I jeszcze krótko sport. Na 1/8 finału zakończyła się przygoda Igi Świątek z tegorocznym wielkoszlemowym tenisowym turniejem French Open. Raszynianka, czterokrotna triumfatorka tej imprezy, uległa Ukraińce Marcie Kostiuk. Mecz trwał 100 minut. Na kortach Rolanda Garrosa pozostała jeszcze jedna reprezentantka Polski, Maja Chwalińska. Jej mecz w poniedziałek.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Coraz cieplej, ponad 21 stopni w cieniu, a ciśnienie nieco w dół, 1012 hektopaskali. W ciągu dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane, w nocy już duże i na południu regionu słabo przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy to 12 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i temperatury maksymalne od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, zmienny, z przewagą północnych, w czasie burz wiatr porywisty.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
0: Po reklamie.

0: Daniel Godson w snach. Tak romantycznie się zrobiło już wcześniej, nawet w pierwszej godzinie, jak planowałam z debiutantami ślub. A już w studiu Radia Opole kolejny debiutant, który za chwilę rozpoczyna próby w Amfiteatrze Opolskim, ale też pojawił się Daniel Godson, bo to właśnie on wygrał zeszłoroczne debiuty, a już w studiu Radia Opole człowiek wam znany, bo bywa cały czas w Radiu Opole, Jaco Brango. Cześć.
1: Cześć.
0: Cześć, Jaco. Radio Opole cię wspiera, powiedz.
1: Zdecydowanie, no bo zagrać w waszym studiu SBB koncert na żywo w waszym radiu transmitowanym na antenie, no to jest duża przyjemność. No i to rzeczywiście duża nobilitacja dla mnie.
0: A czy ty już widziałeś ten teledysk, który będzie promował twoją piosenkę, która pojawi się na debiutach, a która jest nagrana właśnie w Radio Opole?
1: Tak, widziałem.
0: Widziałeś? Mhm. A wy, drodzy słuchacze, też będziecie mogli wkrótce to zobaczyć, więc was odsyłamy. Już we wtorek będziecie mogli zobaczyć taki premierowy wideo.
1: Tak, live sesja dokładnie, bo to jest nagranie live.
0: A dlaczego się zdecydowałeś właśnie na taką live sesję jeszcze tuż przed festiwalem?
1: Znaczy, wiesz co, jak przyjechałem do was do studia, jak się rozkładaliśmy, w ogóle, żeby było śmiesznie, to akurat to był dokładnie ten dzień, w którym się okazało, że będę na tych debiutach opolskich występował. Bo rano były eliminacje i właśnie rano były te eliminacje w Warszawie, więc tam pojechałem.
0: Ale to już byłeś zakwalifikowany do tej takiej złotej dwudziestki.
1: Tak, dokładnie, do tej złotej dwudziestki. Tam pojechałem rano. Punkt 9, wszedłem na salę, zaśpiewałem piosenkę, wsiadłem w pociąg i przyjechałem tutaj, żeby się przyszykować z chłopakami na próbie dźwięku w studiu SBB. I w trakcie próby się okazało, że my na te debiuty żeśmy się zakwalifikowali. I też w tym studiu padła propozycja, żeby nagrać jedną piosenkę właśnie w ramach takiej live sesji jeszcze przed koncertem. No to nie mieliśmy wątpliwości, że to powinna być piosenka właśnie, którą będziemy wykonywać w Amfiteatrze 4 czerwca już.
0: Oj, nie mogę się doczekać, jak to będzie na żywo, ale ty jesteś też doświadczonym artystą i pytanie, które się zawsze pojawia, ale ja też ci chcę je zadać, bo jesteś jakby wykonawcą, który pojawia się na scenie i współpracujesz z największymi w tym kraju i o tych nazwiskach zaraz powiemy, ale dlaczego Jaco Brango? Jaco Brango, bo wiesz, Jaco Brango, no okej. Okay. Nie, no. Szymon, tak normalnie.
1: No właśnie widzisz, Szymon w ogóle, słuchajcie, Szymon to akurat...
0: Jaco.
1: Szymon było zajęte, bo to jest taki artysta z Nowej Zelandii i to ewidentnie...
0: Ale skąd inspiracje, no? Teraz no to się dobra, tłumacz, to, no spoko, dawaj.
1: Jaco Brango to jest, moi drodzy, postać fikcyjna, moje alter ego, z którego ja korzystam, pisząc piosenki, a wzięło się to z tego, że ja na Instagramie mam nick Jak obrać mango. Myślę, że resztę możecie sobie dopowiedzieć.
0: Ojejku, ale dobra, okej, okay. A dlaczego taki masz nick tam?
1: A jak obrać, się... nie, to już jest totalny
0: to jest
1: przypadek, taka moja dowcipna fanaberia.
0: No bo słyszałam też w wywiadzie, jak rozmawiałeś z Tomkiem, że pod tym pseudonimem artystycznym chcesz pisać po polsku i to jest... Mhm. I to też

0: Tylko, że wiesz, po polsku, ale Jacko Brango.
1: Tak, tak.
0: Szczepia się ta redaktor.
1: Trochę tak, ale spoko, jakoś to przełkniemy. No to przede wszystkim dlatego, że no jak już ktoś przekręcił to moje Jako Brać Mango i pośmialiśmy się z tego wszyscy, no to jak potem poszukiwałem jakiegoś takiego pseudonimu artystycznego, ten mi pasował, bo on brzmi jak postać z filmu Quentina Tarantino, a ja lubię filmy Quentina Tarantino.
0: Ale bardzo podoba mi się ten pseudonim artystyczny. To wszystko dobrze brzmi, dobrze wygląda, także tak się zaczepiam, ale wszystko jest dobrze, świetnie. I nie umrzemy młodo, Jacko Brango, Krzysztof Zalewski. Za chwilę taka piosenka na antenie Radia Opole. No ale wiesz, to nie każdy nagrywa z Zalewskim. Jak to jest?
1: Mam do niego numer telefonu.
0: A masz numer telefonu. No i widzicie, takich debiutantów mamy na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, którzy sobie tak nagrywają piosenki po prostu z Krzysztofem Zalewskim.

0: Jakie rockowe warknięcie w audycji w dobrym rytmie, to się nie zdarza, Jacko Brango. I muzycznie i teraz ze mną, to wszystko dlatego, że Jacko jest u mnie i gram takie... A umiesz tak ryknąć tutaj mi trochę tak...
1: Mogę ci zrobić au! Tak jak tam na końcu piosenki.
0: Żartujemy sobie, ale Jacko Brango w tym roku zaprezentuje się podczas koncertu debiutów na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Czy festiwal w Opolu też dla ciebie jest takim jakimś specjalnym wydarzeniem, czy to po prostu kolejne wydarzenie, kolejny festiwal na mapie twoich bardzo aktywnych działań?
1: To jest dla mnie bardzo wyjątkowe wydarzenie, bo ja pamiętam, jak za dzieciaka potrafiłem szybciej wrócić do chaty z ogniska na podwórku.
0: Serio?
1: Tak, żeby obejrzeć Marylę Rodowicz w Opolu.
0: A co
1: i mówię
0: przykład?
1: Teraz totalnie bez żadnej ironii, bo mi się generalnie, ja bardzo lubiłem te właśnie telewizyjne festiwale, w których grało się muzykę na żywo.
0: Na żywo i ta bardzo, gitarra tam brzmiała.
1: I tam, tak, no wtedy właśnie tak, akurat poruszyłem temat Maryli Rodowicz, tam rzeczywiście ona miała wtedy ten taki moment, gdzie wpuściła taki bardzo rockowy zespół do współpracy ze sobą i no i dorobiło na mnie wrażenie wtedy, pamiętam.
0: I wyobrażałeś sobie, bo większość artystów sobie to wyobraża siebie właśnie na tym festiwalu w Opolu. Też miałeś takie jakieś wizualizacje? Czy nie? Czy to jednak zupełnie, bo ty jednak tworzyłeś bardzo długo anglojęzyczne piosenki, nie? Jednak to
1: prawda?
0: Nie są polskie piosenki.
1: Tak, dlatego ja bardziej myślałem wtedy o Glastonbury albo takim, ale to się nie udało. No, ale tak do, będąc poważnym, to chciałem powiedzieć po prostu, że deski amfiteatru w Opolu no nie bez przyczyny są legendarne, no bo bardzo dużo piosenek przez te wszystkie lata działalności festiwalu zostało wiele wspaniałej polskiej muzyki wypromowane i dlatego to jest wspaniałe miejsce, żeby się tu pojawić.
0: Tutaj powstało dużo takich melodii, tekstów, które są śpiewane przez lata. Wydaje ci się, że dzisiaj można stworzyć taką piosenkę, która zostanie na ustach publiczności na tak długie lata, ale będzie też spełniała takie kryteria, wiesz, artystyczne?
1: Oj,
0: trudny
1: temat poruszyłeś.
0: Ale jesteś doświadczonym artystą bardzo.
1: Tak, ale nie jestem doświadczonym jasnowidzem. I to może być... akurat w tej dyskusji trudne. No bo teraz to, co mogę zauważyć w czasie teraźniejszym, no to na pewno to, że piosenki żyją krócej. Tych piosenek bardzo dużo też się wydaje. Co tydzień na playlistach różnych streamingowych aplikacji pojawiają się nowości. Te nowości, mam wrażenie, że często są mało treściwe. W sensie mówię o tych nowościach w stylu polskie hity na przykład, nie? Top 50. To, co jest muzyka, która zupełnie do mnie nie trafia i ja nie chciałbym w życiu takiej robić. I pomimo tego, że one są określane hitami, nie mam wrażenia, że te piosenki żyją dłużej niż pół roku, rok.
0: No, ja też mam takie wrażenie. Chociaż akurat Sanach, no zobaczymy za kilka lat. Wydaje mi się, że może udowodnić ta masa, jednak te stadiony mogą pokazać to, że te piosenki przetrwają, bo te grono odbiorców jest bardzo, bardzo duże. No, ale jestem bardzo ciekawa właśnie, jak to będzie. Drodzy słuchacze, do naszej rozmowy wrócimy, bo jeszcze musimy zapowiedzieć bardzo ważną rzecz, bo Jacko, zanim pojawi się w Opolskim Teatrze, to za chwilę wyjdzie tutaj z Radia Opole i obok Zielonego Mostku tam z gitarą będzie śpiewał. Będziecie mogli sobie zrobić zdjęcie, a może z nim pośpiewać. Za chwilę wam powiem, w którym miejscu dokładnie będziecie go mogli spotkać, ale to za moment. Zostańcie z nami, a już teraz Jacko Brango z Jamalem. No tacy debiutanci właśnie w Opolu.

0: ciepły wiatr. Oj, dobrze, ciepły wiatr w Opolu i w opolskim amfiteatrze, a to oznacza, że już nadchodzi, zbliża się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, a w studiu Radia Opole w audycji w dobrym rytmie Jaco Brango, który w tym roku zaprezentuje się jako debiutant.
1: No, tak, tak, no
0: jak się czujesz z tym słowem debiutant, mimo że jesteś bardzo doświadczonym artystą?
1: Wiesz co, no myślę, że mogę powiedzieć, że jestem bardzo doświadczonym prawoskrzydłowym, rzeczywiście. Natomiast tutaj wychodzę na atak. Pozycję atakującą pod tytułem frontman i wokalista, lider zespołu, więc tak. No,
0: ale
1: rzeczywiście...
0: czujesz, że ta odpowiedzialność jest większa, że jeśli jednak prezentujesz się jako frontman, to ciśnienie, te światła skupione na tobie, to wywiera na tobie jakąś taką inną adrenalinę?
1: Oj tak.
0: Odpowiedzialność też za to?
1: Zdecydowanie tak. No to jest nowość pewnego rodzaju i to się może wydać śmieszne, ale nawet samo to, że tam między, jak się gra te koncerty i oprócz tego, że trzeba zaśpiewać piosenkę, to jeszcze między tymi piosenkami warto coś powiedzieć i wiadomo, że ten koncert jednak wiezie się bardziej na twoich plecach niż na plecach kolegów, którzy cię wspierają i ja tego nie rozumiałem, póki tego nie przeżyłem.
0: A, czyli
1: teraz.
0: Jednak, okej. Okay. Czyli jak ktoś tam ci mówił, że to jest zupełnie inaczej, to skupienie, a no to widzisz, no to tak jak ze wszystkim, doświadczenie. Ale też nie boisz się tego, żeby wyjść z gitarą i zagrać na przykład na ulicy Krakowskiej. Wybierasz się zaraz.
1: Wiesz co, bo ja ćwiczę wychodzenie ze swojej strefy komfortu, to zabrzmi śmiesznie, ale tak, wymyśliłem sobie coś takiego podczas naszej wiosennej trasy koncertowej, którą graliśmy z kolegami, że jeszcze przed koncertem będę brał sobie głośnik na baterię i gitarkę i będę chciał w tych miastach, w których już jesteśmy, wyjść i wystąpić no, w takiej właśnie ulicznej scenerii, gdzie są totalnie przypadkowi ludzie, którzy nie znają moich piosenek i ja wychodzę i nie gram jakichś właśnie popularnych hitów, tylko wychodzę i gram swoje piosenki dla tych ludzi, którzy znajdują się w tej przestrzeni przez przypadek. Bardzo
0: ciekawe. Jak ludzie reagują? Masz jakieś przygody? Ktoś cię rozpoznaje albo nie rozpoznaje? Ktoś z tobą śpiewa, gra?
1: I to jest właśnie najpiękniejsze w tym wszystkim, że znaczy, po pierwsze, bardzo to, co mnie bardzo cieszy, to, że ludzi muzyka bierze. Muzyka, która nie musi być im znana, no bo ja nie jestem tam super rozpoznawalnym artystą jeszcze, ale widzę, że ludzie reagują na dźwięk żywej gitary i żywego głosu. No w czasach tej jakby rozpędzającej się bardzo sztucznej inteligencji i tak dalej i pompowania energii i marketingu w roboty, no to mnie bardzo cieszy.
0: I następuje taki zwrot.
1: Tak, i ci ludzie się zatrzymują, słuchają, czasami słuchają piosenki, czasami słuchają trzech, ale obserwuję ich reakcję i to mi daje dużo radości.
0: I co mówisz wtedy? A, przyjdźcie na koncert o 20, tak?
1: A tak, no,
0: wtedy
1: tak,
0: na dużej
1: tak
0: scenie.
1: Znaczy w ogóle mam taki sposób interakcji, że pytam, zaczepiam przechodniów i pytam się ich o ulubiony numer od 1 do 12. I oni mi rzucają na przykład 7, a ja wtedy biorę płytę i mówię, o, to będzie piosenka. Numer 7 to jest chyba Endorfiny. Nie, Shakespeare. No co, jedna albo druga.
0: Ale wymyślasz czy serio? Bo tak
1: nie,
0: patrzę na ciebie, to tak coś ci nie wiesz.
1: Nie, no
0: nie,
1: naprawdę biorę.
0: Okay.
1: Ale tak, no zabawne są sytuacje, jak na przykład zaczepiam tych ludzi, a oni rzucają mi numerami i wymieniają mi po kolei wszystkie numery, które zagrałem 3 piosenki wstecz, nie? Że akurat mają świetne strzały, wtedy sugeruję im, żeby zagrali w Totolotka. No i to jest taka właśnie forma interakcji. To jest super, myślę, też dla mnie, bo ja nie wiem, jaką piosenkę zagram kolejną.
0: I to takie fajne jest, bo masz taką prawdziwą energię sceny, tak mi się wydaje.
1: Wiesz co, ja generalnie lubię te, uważam, że to jest absolutnie bezcenne, kiedy ludzie wchodzą ze sobą w jakąś interakcję. Ja lubię kontakt z ludźmi, no uważam, że w tym takim smartfonowym świecie mamy tego coraz mniej, że jadąc pociągiem kiedyś, no to wiadomo, że to będzie no, dużo gadania z obcymi ludźmi. Wiadomo, czasami można źle trafić i to niekoniecznie musi być fajne i przyjemne, ale teraz jest tak, że mocno się odcinamy słuchawkami i telefonem i...
0: I to jest właśnie opuszczanie tej strefy komfortu, bo jednak nawiązać interakcję z kimś, kogo nie znasz, to zupełnie jakby inne aspekty wchodzą w grę, prawda? Jeszcze zwłaszcza, że nie dzieli się ta scena, która buduje jakąś. Ale to co, na takim ślubie, weselu, kiedy ten ślub i wesele odbędzie się chociażby na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, zagrałbyś? Bo wiesz, że się szykuje ślub na debiutach w tym roku?
1: A kto będzie się hajtał?
0: No, Karolina Harko z Piotrem Lato.
1: Żartujesz?
0: No serio, na huśtawce, naprawdę.
1: Wow.
0: Normalnie jest ślub. Będą wisieć na huśtawce, grają na hamaku, tam się całują. Wow. I gołębie białe. Ale a jeszcze szukają kogoś, kto im zagra.
1: A to wiesz co, znaczy miałem akurat a propos ślubnej sytuacji, no to miałem taką akurat graliśmy w Żarach, to jest moje rodzinne miasto, no więc tam sobie stanąłem na końcu deptaku i tam jest ratusz. No i akurat, że zaczęliśmy grać o godzinie 15, no to te kilka minut po godzinie 15 akurat wychodziła para młoda. Więc zatrzymałem wtedy chłopaków.
0: Serio?
1: Byliśmy
0: w trakcie,
1: tak, i byliśmy wtedy w trakcie takiej rock'n'rollowej piosenki, więc zatrzymałem chłopaków. Powiedziałem teraz, gramy piosenkę ze Sprite'em, no bo to jest taka piosenka romantyczna na tej mojej płycie i no, zdecydowanie ze ślubem mi się ona kojarzy, bo ja ją napisałem w dniu mojego ślubu, więc dla tej pary młodej wtedy specjalnie zaśpiewałem, zadedykowałem im tę piosenkę. No i się bardzo ucieszyli, przyszli się potem z nami ściskać i podziękowali. No super przeżycie. To są takie sytuacje, się dzieją, których nie jesteś sobie w stanie wyobrazić i właśnie czasami z tej strefy komfortu trzeba wyjść, żeby samemu sobie stworzyć serialowe życie. No bo to jest na przykład to co teraz mówię, nie? No to jest sytuacja nie do wyobrażenia. Tak, tak. I nagle wtedy twoje życie zaczyna wyglądać jak film.
0: W filmie.
1: Bo tak się akurat losy posplatały i no i fajnie jest się zaskoczyć. Ja mam takie wrażenie, że jak się w coś wchodzi z dobrą energią, a zawsze jak wychodzę na tą ulicę, no to z taką energią właśnie staram się to robić. Oczywiście jest to trochę stresująca sytuacja, więc to trzeba zwalczyć, ale już samo to wyjście do ludzi generuje coś takiego, co mam wrażenie, że sprawia, że świat staje się fajniejszy i do tego świata fajniejszego, który ja staram się jakoś skonstruować, zapraszam innych ludzi i to jest ekstra.
0: Po prostu inaczej nie umiesz.
1: Inaczej nie umiem.
0: A zatem teraz piosenka, która już w tym roku na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, teraz na antenie Radia Opole, Inaczej nie umiem, Jacob Brango.

0: nowa, odświeżona wersja przeboju sprzed lat Damą Być, Marela Rodowicz w połączeniu z Roxy Węgiel, a w tym roku na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki też ważny koncert, bo piosenki Agnieszki Osieckiej. Ciekawa jestem tych wersji. Lubię bardzo, kiedy na przykład Paweł Tomaszewski aranżuje, kiedy to są wersje orkiestrowe i nawet jeśli to są stare piosenki sprzed lat, to bardzo lubię takie wykonania inne. Chociaż to jest taka typowo wersja radiowa. Jak tam? Ty wolisz starą Marylkę czy nową?
1: Ja wolę starą Marylkę.
0: Tak, bo to te gitary. No ale drodzy Państwo, nie zapowiedzieliśmy tej bardzo ważnej rzeczy, bo Jacko Brango na debiutach w tym roku macie głosować, Jacko, nie? Mają głosować. Tak, jak wam się spodoba.
1: Dokładnie tak.
0: Ja wiedziałam, że ty tak powiesz.
1: Bo ja nie jestem od tego, żeby tam być telemarketerem. Natomiast jeżeli oczywiście Państwu się to spodoba i spodoba Wam się mój komunikat wyrażony w piosence, lubicie gitarki i coś Wam ta piosenka zrobi, to na pewno będzie bardzo mi miło.
0: Fajny chłopak, możecie go zaraz poznać, jeśli wyruszycie teraz już na ulicę Krakowską, tutaj na Zielony Mostek w Opolu, blisko Filharmonii Opolskiej. Jacko za chwilę idzie do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki po gitarę
1: i
0: jak Maryla Rodowicz.
1: I wzmacniacz na baterię.
0: I wzmacniacz i co? Słuchacze będą cię mogli spotkać po prostu, bo będziesz grał po godzinie 14, między 14 a 15, tutaj obok Zielonego Mostu.
1: Dokładnie naszego
0: mostu. Mostu Groszowego i można z tobą pośpiewać, zrobić sobie zdjęcie.
1: Tak, ale to myślę, że to zdjęcia to już tam jakby po śpiewaniu.
0: Bądźmy tak,
1: dajmy się ponieść, zobaczymy co się wydarzy. Ja jestem człowiekiem z krwi i kości, więc będziemy reagować
0: na bieżąco. Ale słuchaj, ale jak ktoś podejdzie i powie, Jacko, ale jednak Maryla Rodowicz, to co ty wtedy na to?
1: To ja powiem, no bardzo mi przykro, ale ja gram swoje piosenki.
0: Swoje piosenki, ale możesz już powiedzieć wtedy, że na debiutach, że już na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w czwartek, tam
1: no,
0: wtedy.
1: To myślę, że to zaznaczę, zwłaszcza jak ktoś wybierze numer jeden i to będzie piosenka Inaczej Nie Umiem, to warto wtedy wspomnieć.
0: Prawda? A to jest tylko gitara i wokal, czy ty czasami też dodajesz takie wartości rytmiczne, na przykład uderzaniem w coś, w jakiś na przykład most albo w jakąś dechę blisko?
1: Celna sugestia, być może trzeba coś takiego wprowadzić.
0: A, tak?
1: No, może trzeba wciągnąć ludzi w jakieś klaskanie, a może trzeba się nauczyć stepować i do tego dodać taki element jeszcze, no...
0: Ale drodzy Państwo, jakbyście chcieli poklaskać na przykład Jacko za chwilę, to też jest dobry moment, nie? Ciach.
1: Zdecydowanie, klaskanie to jest super sprawa.
0: No to Jacko, trzymam za Ciebie kciuki podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Dużo tego światła na Ciebie i żebyś miał dużo radości i satysfakcji. No i co? Teraz też tam się wybiorę, wracam już do domu, no i idę na Twój koncert.
1: No to super, chodź za bardzo, będzie fajnie. Gorąco Państwa zapraszam.
0: Pod mostem. To tak zabrzmiało.
1: Na mostku. Tak, ale bardzo szczerze i gorąco zapraszam, bo myślę, że będzie fajnie.
0: Będzie fajnie. Dziękuję Ci bardzo. Jacko Brango był naszym gościem. Ja Państwu też pięknie dziękuję za uwagę. Żaneta Plotnik-Krumpiec kłania się sprzed mikrofonu. Do usłyszenia. Ja pędzę też do Amfiteatru Opolskiego, a już teraz na antenie Radio Pole właśnie Jacko Brango. Cześć, Jacko.
1: Cześć.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
0: Po reklamie.
3: Jest godzina 14, tu Radio Opole na FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. A w nich o usuwaniu zniszczeń w Balcerzowicach w gminie Ujazd. Francja wzywa do pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. Dzisiaj towarzyski mecz Polska-Ukraina.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. W Balcerzowicach trwa usuwanie zniszczeń po wczorajszym załamaniu pogody. Uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze. Heroiczna walka wszystkich służb, mieszkańców i ludzi dobrej woli, którzy pomagali po tej tragedii, trwała do późnych godzin nocnych, dodaje Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
5: Policja w Szelcach Opolskich zabezpieczała ten teren całą noc, bo dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania. No i rzeczywiście tutaj obraz jest pozapokaliptyczny. Stała się niesamowita tragedia, ale też ludzie otworzyli ogromne serca i tutaj rzeczywiście ta pomoc od razu nadeszła. My jesteśmy małą gminą, wszyscy się tutaj znamy. Ten kontakt był bezpośredni, szybko powstało takie, można powiedzieć, ale serce gastronomiczno-socjalne. Lokalna społeczność się bardzo mocno w to zaangażowała.
3: W całym powiecie strzeleckim we wszystkich 28 wczorajszych zdarzeniach pomagało 260 strażaków z 55 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Francja wezwała do pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. Choć uznajemy prawo Izraela, tak jak wszystkich innych krajów, do samoobrony, nic nie może usprawiedliwić kontynuowania izraelskich działań wojskowych w Libanie i coraz głębszej okupacji terytorium Libanu, mówił dziś szef francuskiego MSZ Jean-Noël Barrot. Okupacja południowego Libanu odbywa się bowiem pod pretekstem walki z Hezbollahem i ochrony przed nim mieszkańców północnego Izraela. Na trwającą od kilku dni krwawą ofensywę Izraela zareagował wczoraj także premier Libanu. W przemówieniu do narodu potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację działań Izraela, stwierdzając, że polityka spalonej ziemi nie przyniesie mu bezpieczeństwa.
4: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Wracamy do regionu i zupełnie zmieniamy temat. Na plac Polonii Amerykańskiej Stowarzyszenia Abstynenta Tama, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Brzeskie Centrum Kultury zapraszają już po raz piąty na Dzień Dziecka. Jutro w programie m.in. od godziny 16.30 widowiskowe Fire Show. Swoje prezentacje szykują Straż Pożarna, SOSP Lubrza, Policja, Wojsko oraz drużyny WOPR Brzeg. Nie zabraknie też loterii fantowej oraz występów scenicznych, a oficjalne rozpoczęcie o godzinie 15.30.
4: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Polscy piłkarze zmierzą się we Wrocławiu z Ukrainą w towarzyskim meczu drużyn, które nie zakwalifikowały się do tegorocznego mundialu. Dla selekcjonera Jana Urbana to okazja do sprawdzenia kilku nowych twarzy i pierwszych testów przed jesienną Ligą Narodów.
6: Przed nami pierwszy z dwóch sprawdzianów przed jesienią i Ligą Narodów. Rywale z wysokiej półki to Ukraińcy, którym, tak jak zresztą nam, Szwedzi wybili z głowy marzenia o mundialu.
7: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener.
6: Mówi Tomasz Kędziora, który Ukrainę zna doskonale, bo przez 7 lat był piłkarzem Dynama Kijów.
7: Na pewno będą próbować grać odważnie, bo chcą się pokazać jak najlepszej strony.
6: Nasi też chcą się pokazać, szczególnie, że mamy w kadrze aż 5 debiutantów. Jest także Robert Lewandowski, który rozegra dziś 166 mecz w biało-czerwonych barwach.
3: A była to relacja Filipa Jastrzębskiego, pierwszy gwizdek meczu z Ukrainą o 17.30, a w środę 3 czerwca biało-czerwoni zagrają w Warszawie towarzysko z Nigerią.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Prawie 23 stopnie na termometrach, ciśnienie za to od godziny się nie zmieniło, 1012 hektopaskali. W ciągu dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane, w nocy będzie duże, na południu regionu słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna tej nocy to 12 stopni, a jutro w dzień maksymalna 22 stopnie. Ma być jutro w dzień zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Lokalnie, uwaga, możliwe burze, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
4: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
0: Po reklamie.

0: i żyć.
1: Kłaniam się przy mikrofonie, Katarzyna Zawadzka, audycja Lepiej Żyć w Radiu Opole. Dzisiaj o takim uwalnianiu kobiecej energii, kobiecości, zmysłowości, o sesjach fotograficznych kobiecych z fotografką Katarzyną Myślińską. To za chwilę w audycji. Zapraszamy.

0: lepiej żyć.
1: Katarzyna Myślińska, fotografka, dzisiaj jest gościem programu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tworzysz między innymi piękne, takie zmysłowe, kobiece sesje i o nich chciałabym trochę więcej porozmawiać, ale czy od tego zaczęła się twoja droga fotograficzna, czy było zupełnie inaczej?
2: Nie fotografowałam od samego początku tylko kobiet. Zresztą teraz też tego nie robię. Jakby zaczynałam od fotografowania par, rodzin, dzieci. Właściwie zaczęło się wszystko od moich własnych dzieci. Kobiety też fotografowałam w międzyczasie i jakby po upływie kilku miesięcy zauważyłam, że po prostu ta fotografia sprawia mi największą przyjemność i właściwie stwierdziłam, że będę robić wszystko, żeby jakby skupić się głównie na tym nurcie mojej pracy.
1: To teraz o tych trochę marzeniach. Wiele kobiet też się przełamuje albo realizuje coś, co sobie dawno marzyło, żeby stanąć przed obiektywem i właściwie być tą główną bohaterką takiej sesji. To ma działanie terapeutyczne, tak sobie myślę. Co o tym sądzisz?
2: Wiesz co, ma. Ja nie chciałabym zabrzmieć tutaj zbyt patetycznie. Może byłoby zbyt wiele powiedziane, gdybym faktycznie tak nazwała, że moje sesje mają takie działanie, ale ja usłyszałam po prostu w ubiegłym roku właśnie od kobiet, które fotografowałam, dokładnie te słowa. To, że na przykład uleczyłam ich duszę, bo na przykład miały złe doświadczenie wcześniej z fotografem, z fotografką, albo że jakby nabrały pewności siebie. Ich samoocena podniosła się po tym, jak zobaczyły swoje zdjęcia. Moje główne motto why, dlaczego ja to robię, to jest właściwie, to jest moja misja. Ja po prostu uważam,

0: że wszystkie kobiety są piękne. Są tylko złe fotografie albo źli fotografowie. Uważam, że każdą kobietę można pokazać z pięknej strony i wydobyć z niej to, co wyjątkowe i charakterystyczne dla niej.
1: No tak, ale miałaś też takie poczucie, że one odkrywają siebie na nowo, że jakby, albo też wiesz, że po raz pierwszy widzą siebie w takim makijażu, w plenerze, w odpowiednim świetle, że jakby same odkrywają siebie trochę inaczej.
0: Tak. Tak, mam takie poczucie i jakby widzę to w trakcie sesji. Widzę po prostu na początku, jak jesteśmy wszystkie skrępowane. Jakby ja też oczywiście tłumaczę, jak ta sesja będzie wyglądać i jak najbardziej rozumiem to, że jakby czujemy się dziwnie, widząc się po raz pierwszy, a ja tutaj podchodzę z obiektywem na odległość metra, dwóch metrów i jakby zaczynam sobie bezkarnie po prostu kogoś fotografować, ale faktycznie widzę to. Na początku większość kobiet jest spiętych i takich onieśmielonych. Natomiast potem w miarę po prostu każdego kolejnego zdjęcia, jakby każdej kolejnej godziny, one po prostu no, zaczynają się czuć wspaniale, tak mi się wydaje. Ja też jakby chciałabym, żeby moja sesja nie prowadziła tylko do zdjęć, które są oczywiście finalnym efektem, takim namacalnym. Natomiast ja chciałabym, żeby ta sesja była również czymś, co one zapamiętają i co będzie wspaniałym doświadczeniem dla nich. Także taki jest mój cel. Zawsze leci muzyka gdzieś w tle. Dużo rozmawiamy, oczywiście, jak widać. Ja dużo mówię. I nawet uprzedzam, że jeśli w trakcie sesji nie mówię, to nie znaczy, że coś jest źle, tylko ja wtedy akurat skupiam się też na kadrach, więc tak to wygląda. I kobiety mi też mówią, tutaj muszę jeszcze to powiedzieć, że faktycznie one po prostu po tej sesji faktycznie one siebie zobaczyły zupełnie innymi oczyma. Jakby one nie widziały siebie takimi, jakimi ja je zobaczyłam. Powiem szczerze, że to mnie tak nakręca, to jest mi nawet trudno wytłumaczyć. Ja po prostu wracam do domu i jestem po prostu, no, unoszę się 2 metry nad ziemią.
1: Ja zawsze zastanawiałam się, czy fotografia jest bardziej mówi o tej osobie, która fotografowała, czy osobie, która była fotografowana, bo jak się porówna swoje zdjęcia od różnych osób, od różnych autorów, to są tak różne opowieści, narracje, światła i w ogóle wizerunki, że ja właściwie nie wiem, kto bardziej siebie uwiecznia, czy fotograf, czy obiekt fotografowany.
0: Ja myślę, że to jest składowa tych dwóch czynników, ale na pewno to jest ta fotografia, każdy kadr danej osoby jest przefiltrowany na pewno przez wrażliwość fotografującego. Także tutaj na pewno to, jak my patrzymy na świat, jak widzimy kobiety, właściwie ludzi, ale głównie, znaczy akurat tu rozmawiamy o kobietach, więc jakby to ma chyba bardzo duży wpływ. Na pewno widzę gdzieś tam cechy wspólne moich sesji. Te kobiety są bardziej takie, mi się wydaje, jakby eteryczne, zmysłowe, jakby staram się pokazać może taką ich wyjątkową ulotność, taką wyjątkowość bym to nazwała, ale faktycznie może tak jak ja to widzę, jakby na pewno nie szukam bardzo sztywnych póz, chociaż prawdę mówiąc taka fotografia jest mało spontaniczna, no chyba, że ktoś jest bardzo swobodny w każdej sytuacji, nawet w takiej, jaka większość ludzi stresuje, czyli przed obiektywem, ale tak, to na pewno rola fotografa i właściwie jego spojrzenie i to, jak on patrzy na świat, ma jakby ta jego soczewka ma tutaj duże znaczenie.
1: Ale na pewno są też różne grupy kobiet, które przychodzą na takie sesje fotograficzne i myślę sobie, że wśród tych grup jest też pewnie taka, które na początku są onieśmielone, ale jakby widać ewidentnie przemianę i ten proces ewolucji w trakcie sesji, tak jakby ten początkowy stan był jakimś takim narzuconym, kulturowym, przykrywającym to prawdziwe oblicze, do którego ty możesz się przedostać dzięki temu, że poświęcasz więcej czasu i uwagi.
0: Tak, to prawda. Wiesz co, to jest tak, że jakby my chyba jesteśmy też wychowane w takiej kulturze jakby takiego wstydu albo raczej takiego niedoceniania siebie, jakby nie pokazywania swojego piękna. No przecież zawsze musimy być skromne, tak? I za bardzo nie wyróżniać się jako dziewczynki w szkole. Jeśli ktoś jest zbyt pewny siebie, to od razu jest traktowany jako osoba zarozumiała albo raczej pewny siebie, może pewny swojej wartości albo przymiotów. Natomiast i tak faktycznie jest na początku, natomiast potem jakby, no ja mam też swoje sposoby na to, żeby prowadzić daną kobietę w taki fajny stan. Na pewno niemałą rolę tutaj odgrywają moje okrzyki radości, zachwytów, zdychanie z aparatu. Także jak widzę po prostu, no, piękne kadry, to też zawsze gdzieś tam rozśmiesza. Jakby, jak widzę, że to pomaga, to też pokazuję oczywiście zdjęcia nawet surowe po prostu w aparacie, by pokazać, i wtedy też widzę, ach, okej, to wcale nie jest tak najgorzej. Jakby i ta sesja już zaczyna się toczyć inaczej.
1: Czyli tak? Że są takie marzenia podprogowe o tym, żeby być tak naprawdę taką trochę osobą, która czuje się jak ryba w wodzie i tak naprawdę pragnie tej sesji, ale gdzieś tak. Jakby nie ma śmiałości, żeby to okazać, jakby to przykrywa, tak. Tłumi, sama wypiera.
0: Tak. Tak, tak, ja myślę, że wiesz co, tak jest, kobiety po prostu jakby przychodzą do mnie i jakby, może jakby wstydzą się jeszcze tak po części, jakby właśnie być w głównej roli, no nie wiem, mieć po prostu sesję taką typowo edytorialową, wogową, być w centrum jakby i poczuć się piękne, ale to się potem jakby dzieje w czasie tej sesji, stają się kimś innym, to jest po prostu też niesamowite i widzisz, ja już sama się śmieję, bo jakby mam przed oczyma te wszystkie właśnie spojrzenia, potem uśmiechy i właśnie ja to widzę też w spojrzeniu kobiet, jak one się po prostu zmieniają, jak one potem patrzą się inaczej w obiektyw. No powiem ci, że no, nawet jedna pani, która po prostu odebrała zdjęcie, stwierdziła, że ona mi po prostu, jak ona będzie zmieniała zawód, to ona się do mnie odezwie, ona mi będzie po prostu asystowała przy zdjęciach, bo po prostu jest tak zachwycona tym, co ja po prostu jakby zrobiłam z nią. Ja mam właśnie w planach pokazanie takich przemian, teraz oczywiście są bardzo popularne rolki na Instagramie, ale też dają dużą możliwość właśnie pokazywania tej przemiany, także chciałabym kilka kobiet uwiecznić, miałam też w planach rozmowy z nimi, pokazać, jak wyglądają tak naprawdę przed sesją, a jak to kobiety na dodatek, które mówią, że one nie potrafią pozować i w ogóle jakby ja z nich nic nie wycisnę, kolokwialnie mówiąc, jak one potem, jak pozują, jak się zachowują przed obiektywem, także no to jest coś wspaniałego.
1: Kasia, a taka grupa kobiet jest duża, jeśli chodzi o skalę?
0: Masz na myśli te kobiety, które...
1: Te, które przechodzą tą przemianę, że takie, przemianę? Takiej, wiesz, wycofanej do takiej lwicy przed obiektywem.
0: Kurczę, wiesz co, powiedziałabym może, nie wiem, 3/4. Tak naprawdę może 1/4 kobiet przychodzi już tak jakby na starcie, pewna siebie i ja tutaj nie muszę jak dużo grać dużej roli takiej osoby zachęcającej i rozluźniającej. Ale powiem ci, że właśnie te kobiety, które są najbardziej nieśmielone, to potem kończą z największą ilością zdjęć bez ubrania. Więc jakby przychodzą do mnie początkowo, mówiąc, że one absolutnie nie zamierzają zrobić żadnych zdjęć nagich. Ja oczywiście do niczego nie zmuszam, tylko się uśmiecham pod nosem, a potem okazuje się oczywiście, że połowa zdjęć to są zdjęcia wybrane, te, na których nie mają nic założone. Ale oczywiście ja też jakby nie naciskam i to się dzieje samo. To jest jakby też taki proces. Muszę ci powiedzieć, że to jest jakby też dla mnie proces, ciągły proces uczenia się relacji i uczenia się samej siebie, swojej fotografii, swojego też podejścia. To jest też jakby przekraczanie moich granic, nie tylko przekraczanie granic kobiet. Bo wydaje mi się, że ta sesja może się też na tyle potoczyć dalej i głębiej i może bardziej znegliżowanie na tyle, na ile fotograf jest w stanie pójść, tak? Dla mnie to też nie było łatwe początkowo zachęcić, a wiesz co, kurczę, to jest takie piękne światło, twoje ciało jest, tak pięknie wyglądasz, to takie są piękne krągłości, wiesz co, może jednak tutaj odkryjemy więcej, wiesz, albo no kurczę, masz tak piękne piersi, no ja bym je z chęcią uwieczniła i pokazała. To ja też się musiałam przełamać, pierwsze sesje też były takie, gdzie ja ten dystans zmniejszałam, ale jakby z każdą kolejną widziałam, że po prostu jakby to ma sens, bo kobiety potem naprawdę wybierają też te zdjęcia, no bo tak naprawdę kto im zrobi takie zdjęcia? One same sobie, o ja wiem, że jest teraz czas selfie, ale jak, no to są inne zdjęcia. A mąż nie zrobi nigdy takich zdjęć, sama wiem to po sobie. Także znaczy w ogóle, że jakby mi nie zrobi, nie mówię o rozebranej, ale w ogóle w ubraniu. Wiemy, jakie nasi mężowie robią zdjęcia, więc jakby ja też uważam, że taką sesję powinna sobie zrobić każda z nas.
1: W ogóle temat kobiecości i przekonań i ciała naszego i tego miejsca w kulturze, wydaje mi się, że jakby te marzenia takie mocno skrywane są przytłumione tym, co na co dzień jakby od siebie wymagamy.
0: Tak, bo jesteśmy zabiegane. Żadna z nas nie myśli, no nie postrzega siebie w takich kategoriach. Tak ja tutaj mówię o kobietach, które mają dużo obowiązków, jakby mają pracę, życie zawodowe, nie wiem, karierę, swoje firmy, oprócz tego dzieci. To są takie niby banały, ale no tak jest. Nie mamy czasu spojrzeć na siebie, zatrzymać się i spojrzeć na siebie zupełnie innymi oczyma. Mając pięknie wymodelowane włosy, zrobiony profesjonalny makijaż, jakby czujemy się od razu zupełnie inaczej. A jeszcze uwiecznione, kiedy widzimy siebie uwiecznione na zdjęciach, no to kurczę, to jest coś wyjątkowego.
1: Mhm. No bo też fotografia zatrzymuje czas. Nie zgodziłabym się nigdy z takim określeniem, z jakiś przejaw próżności.
0: Nie. Te zdjęcia pozwalają nam na taką w tej codzienności wrócić, albo raczej zatrzymać się i spojrzeć na siebie inaczej. Jak uświadomić sobie, że kurczę, ja też jestem piękna, też mogę wyglądać po prostu szałowo, bombowo, mimo że nie wyglądam tak na co dzień, bo jakby też nie mam czasu. Wiem, bo sama też już się nie maluję, od kiedy nie uczę w szkole, też nie maluję się każdego dnia, więc nie, one...
1: Uczyłaś w szkole?
0: Tak, jestem nauczycielką angielskiego z wykształcenia.
1: No dobrze, ale wracamy do tematu fotograficznego, bo chciałam cię tak zapytać, czy się z tym zgodzisz, bo na przykład jak się idzie na psychoterapię, to ważne i terapeutyczne jest też to, że ktoś cię z zaangażowaniem słucha. A jak się idzie na sesję fotograficzną, to ktoś z zaangażowaniem patrzy.
0: Kurczę, wiesz co, poruszyłaś tutaj też taki ważny wątek, ponieważ owszem, te moje sesje, one są kierowane oczywiście. Ja, te wszystkie kadry, które my widzimy, one nie dzieją się jakby naturalnie, nie wszystkie się dzieją naturalnie, one jakby są bazą wyjściową do tego, żeby zobaczyć kobietę taką, jaka ona jest. Ja też je sadzam, mogę powiedzieć, sadzam, albo po prostu, nie wiem, ustawiam w jakimś miejscu, ale ja to, co się dzieje potem, to już się dzieje naturalnie i ja właśnie je obserwuję. Dlatego to są te momenty, kiedy ja nic nie mówię, ja sobie po prostu patrzę i chodzę, patrzę na nią i to jak sesja się potoczy, jak ona wygląda finalnie, to właśnie jakby zależy od samej kobiety. To ona ma największy wpływ na to. Ja chcę pokazać to, co jest w niej charakterystyczne tylko i wyłącznie dla niej. Ale wiesz co, oprócz patrzenia to też są rozmowy. Czasami to długa rozmowa, zanim jakby odważymy się, żeby sięgnąć po aparat, a kobieta, żeby mi pozwolić jakby siebie sfotografować.
1: To jest taki rodzaj spotkania, traktujesz
0: tak.
1: To jako spotkanie.
0: Zdecydowanie. Spotkanie dwóch ludzi, dwóch kobiecych dusz. No to już tutaj, to już górnolotnie poleciałam. Ale tak, tak jest. My dajemy sobie coś nawzajem. Ja jakby też od nich biorę. Zawsze coś zostaje we mnie z tej rozmowy, i z tych spojrzeń, i z historii, którą słyszę. No i mam nadzieję, że ja też stawiam dużą cząstkę siebie, nie tylko na fotografiach.
1: Sama też sobie robisz sesję u innych fotografów?
0: Wiesz co, nie, ale właśnie jeszcze nie, ponieważ zawsze jakoś stawiałam pracę na pierwszym miejscu, ale już mam wybranego fotografa i w tym roku się wybieram. Także miałam sobie zrobić 2 lata temu na 40, magiczną liczbę, ale pandemia powstrzymała to, bo jakby było duże zatrzymanie w tym czasie. No i teraz już się wybieram w tym roku, także nie odpuszczę.
1: A jeśli chodzi właśnie o wybieranie jakiegoś rodzaju pleneru, wiem, że o to już pytałam, ale myślę sobie, że to ma ogromną też rolę w budowaniu pewnego klimatu i nastroju. I czy ten klimat i nastrój to jakby miejsce ci podpowiada, czy ty jakoś komponujesz sobie tak kadr, żeby swój klimat zaplanowany osiągnąć?
0: To jest mieszanka. To wszystko się na to składa. Jakby cała atmosfera, to wszystko ma wpływ. Światło, pora roku, kolory drzew, kwiatów, to, co założymy i jakby kobieta, kurczę, ona sama jakby, jestem taką wisienką na torcie i to ona jak wszystko, czy się spajam na końcu razem z tą kobietą, która jakby ona jest w centrum tego wszystkiego. Wiesz co, trudno mi jest powiedzieć. Mi się czasami wydaje, że te kadry są we mnie i one jak w danym miejscu, z daną osobą po prostu jakby ze mnie wypływają. To jest mi to trudno. Ja wiem, że to brzmi niedorzecznie. Jest mi to trudno inaczej wytłumaczyć. Tak po prostu jest. One jakby są we mnie i ja po prostu będąc w tym miejscu, wszystko się naturalnie po prostu układa.
1: I do rozmowy z fotografką Katarzyną Myślińską powrócimy jeszcze za moment.

0: dzisiaj o sesjach kobiecych, takich zmysłowych, uwalniających kobiecą energię z fotografką Katarzyną Myślińską. Kasia, a miałaś takie niesamowite historie na sesjach, że ciebie zaskoczyły? W sensie to może być i efekt zdjęcia, i jakiś efekt rozmowy, i sytuacja, że nie wiem, krokodyl nagle z jeziora, wiesz, wyszedł, cokolwiek.
1: Nie, raczej staram się, żeby to były miejsca na tyle jakby dające, ustronne, dające nam jakby taką intymną atmosferę, żeby nam nic nie przeszkadzało. Czasami jest na przykład, wracam po roku na dane miejsce i tutaj widzę, że na przykład jest masa pszczół, bo są ule rozstawione, tak? Więc tutaj jakby już mam jakby połowę pleneru mojego zagarnięte. Nie, raczej to, że czasami jak ktoś przejeżdża gdzieś, jeśli na przykład fotografuję przy głównej ulicy, to oczywiście są okrzyki zachwytu, ale nie miałam, teraz mi jest trudno sobie przypomnieć jakąś taką wyjątkową sytuację. Nie.
0: Dobrze, okej, okay, to na razie zostawiamy tą wyjątkową sytuację, a co mówisz kobietom, które właśnie na początku, jak masz takie modelki, które się trochę krępują właśnie, żeby je ośmielić? Masz jakiś swój zestaw rozgrzewkowy?
1: Zaczynamy po prostu rozmowę. Jakby zawsze szukamy punktu wspólnego. Szukam punktu wspólnego, tego, co jakby nas łączy. Nie wiem, poczynając od dzieci, bo to jest chyba pierwsza rzecz, która zawsze wypływa, bo tutaj kobieta mówi, ach, ale wiesz, ja nie mam ciała idealnego, bo ja już urodziłam dziecko, albo mam dwójkę dzieci, albo trójkę, ale ja to w ogóle nigdy nie miałam kontaktu z fotografem, nie pozowałam, więc jakby, i to jest jakby zawsze taki początek naszych rozmów, wiesz co, nie, to się zaczyna wszystko od zwykłej po prostu rozmowy dwóch kobiet, dwóch bab, które po prostu spotkały się i jakby ja sobie w tym czasie wyciągam swój sprzęt, oglądamy stylizacje, które są przyniesione na sesję, jakby rozmawiamy o takich zupełnie jakby zwyczajnych rzeczach, a potem to się dzieje samoistnie. Ja zawsze fotografuję najpierw z pewnej odległości, jakby żeby też nie onieśmielać od razu, więc wyciągam swoją 85, mogę sobie stanąć z daleka i tam po prostu sobie robię kilka portretów, to najczęściej, wiesz co, te pierwsze kadry, one są, najczęściej idą do odrzucenia. One nie są wybierane, bo jakby też kobiety nie przychodzą do mnie tylko po same portrety, więc jakby to robię na rozgrzewkę. I tutaj sobie rozmawiamy, a w międzyczasie przechodzimy już płynnie do kolejnych, bardziej takich już jakby intymnych, zmysłowych zdjęć. Ja oczywiście tutaj jakby pełnię różne role w czasie tej sesji, bo jakby komika. Zresztą Państwo też słyszą, że jakby mi się buzia nie zamyka. Także ja tutaj już nie chcę...
0: Zacięcie dziennikarskie, dużo pytań zadajesz.
1: Nie chcę zanudzać Państwa, ale tak, więc jakby... jestem komikiem, uważnie słuchającą osobą. Jestem też takim opiekunem, bo ja nigdy nie zostawiam jak kobiety samej sobie. Zawsze ją gdzieś cały czas prowadzę podczas tej sesji. Ale wiesz co, nie mam nic takiego specyficznego. Oczywiście mam jakieś takie swoje triki, wiem, co zrobić z rękoma, żeby jak te ręce nie wyglądały na zestresowane i spięte dłonie, bo to najczęściej się jest jakby widoczne na dłoniach.
0: A te motywacje, jak pytasz kobiety, dlaczego przyszły na sesję taką zmysłową czy jakąś plenerową, to jakie odpowiedzi najczęściej padają?
1: Wiesz co, bo najwyższy czas, bo jakby nigdy wcześniej sobie nie zrobiły, a już na przykład są w takim wieku, często kobiety sobie robią w takich jakichś przełomowych dla siebie momentach. Często są to okrągłe urodziny, nie wiem, 30, 40, 50. Często są to prezenty, niespodzianki dla męża, partnera. Czasami są to sesje jakby w innych, może jakby mniej radosnych momentach, na przykład po rozstaniu, po stracie czegoś, tak, albo jakichś życiowych zawirowaniach, więc jakby różne są powody takich sesji. Jakby chyba faktycznie czasami są one traktowane jako swego rodzaju terapia, jakby żeby zobaczyć siebie właśnie jako pełną taką mocy, siły, piękna wewnętrznego. Bo to też widać jakby na zdjęciach, to nie są tylko piękne kadry, tylko jakby w spojrzeniu, w wyrazie twarzy widać to piękno i tą siłę naszą.
0: Powiedziałaś o wyborze stylizacji, że od tego często się zaczyna, że sobie rozmawiacie o tych stylizacjach, ktoś teraz na przykład pomyślał, chciałabym taką sesję i myśli sobie, stylizacja, zaraz, no to co ja mam wybrać?
1: No widzisz, ja już na przykład zostawiłabym ciebie w tej marynarce, którą masz, ale na przykład pod spodem już bym powiedziała ci, żebyś nic nie zakładała. Na sesję nadaje się wszystko, w czym czujemy się sexy, atrakcyjne, pewne siebie. To może być wszystko, co odsłania ramiona, plecy, dekolt, po właściwie coś, co nam bardzo dużo zasłania, czyli na przykład spodnium, czyli garnitur, czy garnitur, ale na przykład bez niczego pod spodem, tak? Bez bielizny. Więc jakby mogą być to no, przeróżne rzeczy. Dobrze wyglądają rzeczy, które są, które się błyszczą, które mają cekiny, które mają jakiś połyskujący materiał, albo pięknie opinają ciało, albo wręcz są luźne, bo właśnie wtedy też można więcej pokazać. No, możliwości jest masa, przeróżnych.
0: Ja mam teraz w głowie tą dziewczynę z kolorowymi włosami, taką w tatuażach, którą fotografowałaś nad jeziorem.
1: Tak.
0: To była bardzo udana sesja.
1: Bardzo dziękuję. Wiesz co, spotykam się z nią w piątek. Tak, jest zaproszona.
0: A propos tego, że jedna sesja to mało.
1: Tak, jedna sesja to mało.
0: Jedna sesja na całe życie to mało.
1: Tak, tak. Asia teraz przychodzi też na moje zaproszenie. Tak, to będzie sesja dla mnie, ponieważ takie sesje też muszę robić. Muszę robić też coś dla mnie, coś, co mnie jakby będzie wciąż utrzymywać jakby w kreatywności, w ekscytacji i w zachwycie fotografią. Ja oczywiście na każdej sesji robię takie zdjęcia, które są też tylko dla mnie. Ja je daję też klientkom i one mogą je, one je oczywiście wybierają albo nie, ale jakby zawsze na każdej sesji, czasami też proszę na końcu właśnie, żeby o chwilę cierpliwości, że tutaj zrobimy coś nowego, albo właściwie, ach, chciałam jeszcze coś takiego zrobić. Ale tak, właśnie ta sesja, wracając do sesji nad wodą, nad naszą kamionką, wiesz co, to też była jakby moja wizja w głowie, miałam taką wizję, chciałam, żeby jakby kobieta była osadzona w wodzie, a tam też mamy piękny kolor tej wody, on jest jakby wyjątkowy, bo to jest ta kamionka na Hambrach, jakby otoczenie, bo ściany też jakby otaczające tam wodę mają taki specyficzny południowy kolor, jasny. No i tutaj Asia po prostu cudownie jakby się wpisała w to, jakby dała też się pokierować mi, ale też jakby sama oczywiście pokazała swój charakter, tak?
0: Dajesz kobietom te zdjęcia później, ich jest bardzo dużo, żeby sobie wybrały tam ileś, jakąś konkretną liczbę. To generalnie potwierdzają ci się typy, że jakby czujesz, która fotografia jest dobra i kobiety takie mniej więcej wybierają, czy to bywa dla ciebie totalnie zaskakujące?
1: Wiesz co, powiedziałabym, że pół na pół. Jakby połowa sesji jest takich, tych kadrów jest faktycznie, w połowie sesji one są wybrane te, które jakby ja bym wybrała, ale jakby są też takie sesje, gdzie są zupełnie inne kadry wybrane. I dlatego to też jakby mi pokazuje, że nie powinnam się kierować tylko swoim wyborem, tylko dawać jakby różne ujęcia, ale czasami też właśnie nawet podobne do siebie z drugiej strony, bo jakby ja sama wiem po sobie, że ja też jestem bardzo wymagająca, jeśli chodzi o moje zdjęcia, więc jakby też nie lubię siebie, nie wiem, tu z określonej strony albo z określonym rodzajem uśmiechu, więc jakby ja też to rozumiem i dlatego też daję kobietom wybór i tutaj czasami zdjęcia uśmiechnięte bardziej, czasami mniej. Zresztą to też chyba jakby jest taka moja cecha, bo nawet w grudniu zrobiłam sobie test Gallupa i jakby na pierwszym miejscu byłam zaskoczona, bardzo wyszła mi empatia, jakby cecha empatii, więc no staram się jakby też czuwać tę sytuację i dlatego też daję no, bardzo zróżnicowane kadry, ale jednocześnie też zróżnicowane jakby w obrębie jednej pozy, tak? Więc jakby bardziej poważne, bardziej roześmiane. Nawet jeśli, bo tutaj ostatnia rzecz muszę jeszcze powiedzieć, że jakby nawet jeśli kobieta mówi, że ona nie lubi siebie, jak się śmieje, to takie zdjęcia też u mnie dostaje. Więc jakby nie ma opcji, że się nie śmieje na sesji, tak?
0: A czułaś, że przepracowałaś kiedyś jakieś kompleksy mocne czyjeś a propos ciała?
1: Wiesz co, właśnie dzisiaj sobie czytałam sobie przed przyjściem tutaj jakby feedback, to opinie kobiet, które napisały mi jakby po sesji, co jakby gdzieś tam zobaczyły, czy do czego doszły oglądając te zdjęcia i może nie powiedziałabym, że jakieś mocne kompleksy, ale chyba zobaczyły może jakby rzeczy w sobie, których wcześniej nie dostrzegały, takie swoje aspekty, których nie widziały, a które ja im pokazałam. Mhm. Chyba tak.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Katarzyna Myślińska.
1: Ja również dziękuję. Dziękuję, Kasiu.
0: I tak kończymy dzisiejszy program Lepiej Żyć w Radiu Opole. Niebawem wiadomości, a później audycja Na kocią łapę i Na psa urok, którą poprowadzi Magdalena Szybińska, a dzisiaj będzie o kociej kawiarni Niebieski Kot w Opolu i o nowych inicjatywach związanych z tym miejscem i podobno też trochę o psach będzie w tym programie.

0: Reklama.
1: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę, 31 maja. Imieniny obchodzą Kamila, Aniela i Petronela. Dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu, a także Dzień Bociana Białego. Czas na kolejne wiadomości, a w nich IMGW potwierdza, że przez Balcarzowice przeszła tromba powietrzna. Kardiologia w opolskim USK przejdzie remont.
3: Zwiększamy liczbę sal mocno intensywnych do 2.
2: W wiadomościach także Francja i zamieszki po wczorajszym sukcesie PSG w Lidze Mistrzów.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: 15 na zegarach, Daniel Klimczak. Dzień dobry. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdza, że przez Balcarzowice przeszła wczoraj tromba powietrzna. W rejonie miejscowości doszło do wystąpienia trąby powietrznej, która spowodowała znaczne szkody w zabudowie oraz drzewostanie. Czytamy w mediach społecznościowych Instytutu. Charakter zniszczeń obejmujący zerwane dachy, uszkodzenia budynków oraz lokalny pasowy przebieg szkód wskazuje na zjawisko o sile szacowanej wstępnie na IF1,5 do IF2 w międzynarodowym narodowej skali Fugity, dodaje IMGW. A już jutro w teren ruszy komisja, która dokona oceny stopnia zniszczeń i oszacowania szkód. Na podstawie ustaleń uruchomione zostaną procedury związane z pomocą dla osób poszkodowanych, informuje w mediach społecznościowych wojewoda Monika Jurek.
4: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: Rośnie bilans zamieszek, do których doszło minionej nocy we Francji po zwycięstwie Paris Saint-Germain w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Według najnowszych danych liczba zatrzymanych wzrosła do ponad 700. Władze poinformowały również o jednej ofierze śmiertelnej oraz dziesiątkach rannych. Na miejscu jest Stefan Folzer.
5: W całej Francji zatrzymano 780 osób, w tym niemal 500 w Paryżu, za plądrowanie sklepów, akt wandalizmu i ataki na służby porządkowe, w których rannych zostało 57 funkcjonariuszy. Według nieoficjalnych relacji chaos na ulicach siały bandy z imigranckich przedmieść. Podczas zamieszek w Paryżu doszło do kilku poważnych wypadków drogowych. W jednym z nich zginęła jedna osoba. Skala zamieszek okazała się większa niż po ubiegłorocznym sukcesie PSG w Lidze Mistrzów. Służby interweniowały w ponad 70 gminach oraz 15 dużych miastach. To dość wysoka liczba, przyznał szef francuskiego MSW Laurent Nunez, podkreślając, że ogólnie sytuacja była pod kontrolą. Część opozycji oraz przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty, oskarżają rząd o bagatelizowanie problemu.
2: Wracamy do kraju. Po weekendowym deszczu zagrożenie pożarowe w lasach wyraźnie spadło, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski, gdzie miejscami jest bardzo niskie, podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W większości kraju zagrożenie utrzymuje się na poziomie średnim, lokalnie nadal notowane jest zagrożenie wysokie. Leśnicy wyjaśniają, że sytuację pożarową poprawiły opady i wzrost wilgotności ściółki. Mimo to wciąż obowiązuje zasada szczególnej ostrożności.
4: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
2: Na przełomie czerwca i lipca rozpocznie się remont oddziału kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Pomoże w tym opolski ratusz, który przekazał na ten cel 4 miliony złotych. Oddział potrzebował remontu już od lat, mówi jego kierownik profesor Marek Gierlotka.
3: Zwiększamy liczbę sal takich mocno intensywnych do 2. Oddział półintensywny, który jak gdyby przylega do tego oddziału intensywnej terapii kardiologicznej, będzie składał się z 4 łóżek. Będziemy mieć eleganckie przestrzenie, w których pacjenci się będą czuć bardziej komfortowo i jednocześnie my jako lekarze będziemy mieć bardziej nowoczesny sprzęt, nowoczesne monitorowanie.
2: Rocznie USK przyjmuje blisko 3200 pacjentów na oddziale kardiologii, z kolei w poradniach kardiologicznych jest to 21 tysięcy chorych. I jeszcze Bliski Wschód. Iran wznowił wydobycie gazu na 3 platformach morskich na polu gazowym South Pars w Zatoce Perskiej. Poinformował o tym dyrektor generalny firmy Pars Oil and Gas Company. Prace wydobywcze były wstrzymane po izraelskich atakach. Według władz spółki platformy nie uległy uszkodzeniom. South Pars North Dam to największe znane złoże gazu na świecie. Jest podzielone granicą morską. Północna część leży na wodach terytorialnych Kataru, a południowa Iranu.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 23 stopnie obecnie na termometrach w Opolu. Według synoptyków IMGW miejscami może temperatura jeszcze minimalnie wzrosnąć do 24 stopni. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, ale spodziewamy się także na południu województwa przelotnych opadów deszczu. Niewykluczone tam też burze, w czasie których porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 60 km na godzinę.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
6: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
7: No już, już, biedactwo.
8: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
4: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli, ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr. Od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
12: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
10: Po reklamie.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: To jest magazyn Na kocią łapę i na psa urok. Program nie tylko dla miłośników zwierząt, chociaż na pewno tutaj zwierzęta czują się jak w domu. Przed nami wydanie pełne kocich spraw i psich historii. W pierwszej części programu naszym gościem będzie Anna Neugebauer z kociej kawiarni Niebieski Kot w Opolu, która opowie o nowych kocich inicjatywach i działaniach na rzecz mruczków. A na dodatek też opolska kawiarnia jako pierwsza w Polsce ma swój hymn. Jak on brzmi? Posłuchajcie fragmentu.

0: Będziemy dzisiaj w programie nie tylko w Kociej Kawiarni, ale też będziemy na psa urok rozmawiać o Dyziu. Dyzio to ostatnio prawdziwy pies celebryta, który przez kilka dni był poszukiwany. Na szczęście odnalazł się cały i zdrowy. Jego historię opowie jego właściciel, kapitan Ryszard Sobieszczański. Ja się nazywam Magda Szybińska i zachęcam do zostania z Radiem Opole.
1: Na kocią łapę i na psa urok.
0: W programie Na kocią łapę i na psa urok przyjaciółka programu Anna Neugebauer, właścicielka Kociej Kawiarni i pomysłodawczyni Kociej Kawiarni. Dzień dobry Pani Aniu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za kolejne zaproszenie.
0: Każde spotkanie z Panią to jest czysta przyjemność, bo miłośnicy kotów, miłośnicy psów, miłośnicy zwierząt są zawsze tutaj w studiu Radia Opole mile widziani. A można też zobaczyć to, co dzieje się w Kociej Kawiarni na kolejnej wystawie, którą mamy okazję już podziwiać w naszym województwie. Jakiś czas temu zapraszałyśmy wspólnie na wystawę w Opolu. Tym razem wystawa przeniosła się do Krapkowic.
2: Dokładnie. To jest ta nasza wystawa plenerowa, zrobiona na urodziny, którą chcieliśmy ruszyć troszeczkę poza Opole, ponieważ w Opolu już była znana. Nasza wystawa wyruszyła z Opola i tym razem trafiła do Krapkowic. 22 maja przypada święto, czy tam, no święto Dzień Obrony Praw Zwierząt, uchwalony w Polsce w 1997 roku. Dlatego tym razem chcemy pokazać w bibliotece w Krapkowicach, adekwatnie miejscowość, która jest związana z naszym serduszkiem,

0: Ja naprawdę dałam się zaskoczyć, że przedstawiałam jakieś tam ciekawostki. Dzieciaki wiedziały o tym. Naprawdę wiedziały, byłam w szoku, to nie spodziewałam się, że one o tym takim rzeczach będą wiedzieć. Mhm. Ale udało się. Później jeszcze żeśmy pooglądali, były zainteresowane, pytały o każdego kota, każde zdjęcie, także naprawdę, no super.
1: To przypomnijmy jeszcze, co można zobaczyć na tej wystawie, co to są za modele i modelki, które są prezentowane?
0: Dokładnie, to jest wystawa Kocie Piękno w każdym futrze, jest to nasza wystawa, która była otwarta na dzień urodzin w tamtym roku i ona pokazuje zwierzęta, czyli nasze koty. To nie tylko są nasze, które są u nas rezydenci, ale to są adopciaki. Pokazuje ich piękno, ich urodę i też nawiązuje do tego, żeby przybliżyć tego kota, co za tym też idzie i adoptować.
1: Ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy ostatnio o tej wystawie, to mówiłyśmy, że zrobić zdjęcie kotu to nie jest taka łatwa sprawa. Kot to jest naprawdę indywidualna jednostka, która wtedy, kiedy ma ochotę, to przypozuje, ale generalnie tutaj ochoty to nie ma.
0: Nie, dokładnie. Przeważnie jak ja chcę zrobić filmik czy coś jakieś ładne zdjęcie, to oczywiście jak tylko wyciągnę telefon od razu czy aparat, to już wiadomo, że już ten kod już przestaje. Ale teraz też niedawno mieliśmy odwiedziny fajnego gościa, Polaka, który mieszka teraz już na stałe w Irlandii i jest takim fotografem amatorem. Przepiękne robi zdjęcia czarno-białe. On zrobił ponad 500 zdjęć naszym kotom. Z tego wyszło ile tam wyszło, ale cudowne są ujęcia, naprawdę cudowne. Mam nadzieję, że już w kolejnym miejscu naszej wystawy dołączę te zdjęcia. Mm. Ja wiem, że czarno-białe się kojarzy z tęczowym mostem, ale to nieprawda.
1: Nie, no czarno-białe portrety potrafią naprawdę mieć wielgachny taki artystyczny wymiar.
0: Dokładnie. Kot nie potrzebuje kolorów. Także naprawdę są przecudowne te zdjęcia. Parę na przykład dałam na naszych mediach społecznościowych, można zobaczyć. Są przecudowne. Naprawdę przecudowne.
1: Swoją drogą to koty widzą kolory?
0: Nie.
1: No właśnie.
0: Nie widzą kolorów, widzą, tym bardziej też nawet wiem, już teraz się dowiedziałam, na przykład przy przypadku mojej Halinki tej, która jest naszą tą choleńką kotką, która już miała wszystkich lekarzy, to nawet ja tylu nie miałam, jak neurolog, kardiolog, okulista, jeszcze tam coś innego, to wiem, że też te są dalekowzroczne.
1: Sięgają tam, gdzie wzrok nie sięga.
0: Dokładnie.
1: Widzą to, czego człowiek nie dostrzega.
0: Dokładnie. To na przykład tak jeszcze dla ciekawostki powiem właśnie z tego spotkania w bibliotece. Chciałam jakieś takie fajne ciekawostki ze świata, czy tam ze świata kotów. No, jestem się, kurczę, ciekawa, czy będę wiedziała. I gdzie my mamy linie papilarne na paluszkach? A gdzie ma kot?
1: Na nosie.
0: Brawo! Ale wiele osób o tym nie wie. Wiele osób o tym nie ma takiego samego nosa. Kot może nosem odmyć linię papilarną, odcisk noska.
1: Każdy nosek to jest indywidualna cecha kociaka. Też taka ciekawostka, że koty jak mrużą oczy, tak jak są głaskane, to jest wyraz miłości koci do człowieka.
0: Dokładnie. A jak się przymyka oczy, to też można, to jest taki efekt takiego porozumienia. Chociaż powiem szczerze, na przykład nasz Kuba, Bengal, który jest niestety przegłaskany przez ludzi, My między sobą próbujemy sobie taki pojedynek robić na oczy i na mruganie. No i tak raz on wygrywa, raz ja.
1: To znaczy na mruganie czy na niemruganie?
0: Nie, to
1: na
0: jest nie mruganie. Nie, mruganie. Jak człowiek patrzy prosto w oczy kota i tak delikatnie mruga, to znaczy, że to jest taki, tak się między sobą takie porozumiewanie na to, nie? Ale na razie mamy 5 do 4 na ten, czyli piątka jest dla mnie.
1: Za chwilę w takim razie wracamy do kociej kawiarni i jeszcze spróbujemy policzyć te wszystkie koty, które mieszkają w niej, bo ci mieszkańcy się trochę zmieniają, dochodzą też nowi lokatorzy kociej kawiarni, niektórzy niestety z trudnymi historiami. Anna Neugebauer zostaje w naszym studiu.

0: Dawna to wiem.
1: Na kocią łapę i na psa urok.
2: W programie Na kocią łapę i na psa urok wracamy do rozmowy z Anną Neugebauer, nie tylko właścicielką i założycielką Kociej Kawiarni, ale też prezeską Stowarzyszenia Niebieski Kot.
3: No to akurat może nie prezeską, bo akurat jest przedstawiciel pan, druga połówka, czyli ten lew, no niestety, chociaż to lwica zawsze tą głową kręci, ale on jest, ale faktycznie od stycznia jesteśmy już stowarzyszeniem. Mm-hmm. Także jesteśmy trzy razy Niebieski Kot, więc Kocia Kawiarnia, Dom Tymczasowy i Stowarzyszenie Niebieski Kot Pomocy Bezdomnym Kotom.
2: A, jeżeli chodzi o tę działalność stowarzyszenia, to też taki był chyba cel, żeby móc jeździć na interwencję, żeby móc pomagać kociakom, prawda?
3: Dokładnie. To jest najważniejsze, ponieważ, no mówię, no ja jako prowadząca też działalność gospodarczą, no za dużo też nie jestem w stanie zrobić. Teraz więcej mi się tych drzwi otwiera, bardziej mogę pomóc tym zwierzakom. No i faktycznie, że te przeświadczenia o tych zwierzętach, czy te krzywdy tych zwierząt, no niestety jeszcze dalej bywają.
2: Niedawno poznaliśmy Klementynkę, która też ma bardzo trudną historię. To nowa lokatorka Kociej Kawiarni. Proszę opowiedzieć historię Klementynki.
3: Dokładnie. Klementynka jest u nas od ponad miesiąca. No jest przepięknym kotem. Jest tak cudowna. Nie wiem, czy ona nie jest jakimś mieszańcem w typie norweskiego. Jest przecudowną, fantastyczną, około dziś pół roku, 7 miesięcy koteczką. No teraz obecnie pampersiarą. Ona ma pseudonim Pampersiary i też, ponieważ biega w Pampersie i robi furorę w kawiarni. Ale faktycznie jej historia jest bardzo ciężka, ponieważ ona została znaleziona, znaczy to była nasza pierwsza kotka zabrana z interwencji. Gdzieś w okolicy niedalekiej, żeśmy tam gdzieś tam zobaczyli, że do kogoś tam przyszła kotka w ciężkim stanie. No i ci ludzie prosili o pomoc. Nikt z dużych nie chciał pomóc, a mnie będę wymieniać, bo to nie ma sensu. Akurat nam się przez przypadek udało tam przez kogoś też jeszcze dowiedzieć. Zainteresowaliśmy się tą sprawą, no i jak żeśmy pojechali, zobaczyliśmy, w jakim stanie jest kot. Niestety od razu, nawet żeśmy się nie zastanawiali, od razu żeśmy ją zabrali. Mhm. Od razu do weterynarza, przede wszystkim wykąpać, bo kot był tak brudny, cały od maskałowych, no w strasznym stanie był kociak. A niestety pani weterynarz, która niby leczyła tego kota, stwierdziła, że to jest kot od urodzenia, tak jest w takim stanie i należy przeprowadzić eutanazję. Nieprawdą jest. Naprawdę jest nieprawdą. Ona nie jest od urodzenia, jest fajnym kotem i nie, to było tak, że musiała zostać albo kopnięta, ściśnięta z czymś. Ma całe uszkodzone zwieracze, całe ma nerwy pouszkadzane, połamany ogonek i obcięty.
2: Historia jest dramatyczna, ale mimo tego kotka nie straciła wiary w człowieka i to jest niesamowite, że chociaż tak wygląda, że doznała ogromnej krzywdy ze strony człowieka, to wciąż mu ufa.
3: Dokładnie. Ona jest przecudownym kotem. Ona wchodzi na kolanka, ona się mizia, ona tula. Po prostu czuje i wie, że ten inny, jeden człowiek mu zrobił krzywdę, a drugi człowiek mu pomaga. Jest fantastycznym kotem, jest szalona, biegająca, skacząca, cudowna jest. Pampers już jej w ogóle nie przeszkadza, ani trochę nie przeszkadza w bieganiu, w tym w lataniu, w bawieniu się. Tym bardziej nawet nieraz wpada klientom na kolanka i później odlatuje dalej, a Pampers zostaje w rączkach u klientów. Naprawdę to nikomu nie przeszkadza. Ostatnio też panu delikatnie przeciekła, bo tak jej się dobrze spało na kolankach, ale pan był przeszczęśliwy, ani troszkę mu nie jej mu to nie przeszkadzało. Także naprawdę jest cudowne.
2: A jest szansa na wyzdrowienie tego kota?
3: To znaczy, no jest ciężko. Naprawdę jest ciężko, jest minimalnie, ponieważ jest tylko 20% na jakieś tam wyzdrowienie, ale ja wierzę, że to się uda. Ponieważ ona przyszła toksoplazmozę, myśmy ją wyleczyli z naprawdę z bardzo ciężkiej biegunki, została odrobaczona, jest ustabilizowana jelitowo i teraz od czerwca rozpoczynamy rehabilitację. Naprawdę i ja wierzę, że to się uda. Ja wierzę, że się uda, ponieważ jest progres, naprawdę jest progres. Przedtem cały czas z tej pupki leciało, ona nie czuje, że jej coś leci. Teraz delikatnie zaczyna już troszkę kontrolować.
2: Czyli Pani Aniu, no tak sobie myślę, że no nie jeden by pomyślał, a po co mi taki kłopot na głowie? A pani się jednak zdecydowała, żeby tym zwierzęciem po takiej traumie się zaopiekować.
3: Dokładnie. No ja, no co, skoro się tego podjęłam, dlaczego mam tego? Ja powiem tak, ja się w tym sprawdzę, bo no co mam zrobić? No nie pomogę. A tym bardziej mówię, człowiek nie czuje, że tego zmęczenia, że się wraca o 24 do domu, że biega się po weterynarze, że coś tam się robi, że pampersy przebiera, że gdzieś tam się kombinuje jakieś tam różne rzeczy, ale jak widzi się to szczęście tego kociaka, jak on jest szczęśliwy, to naprawdę napawa takim, od razu przyjemniej jest. Naprawdę jest fajnie, tym bardziej, że mamy Halinkę. Halinka została wyleczona z FIP-a. Miała, straciła wzrok, się okazuje, że wcale nie, bo nie jest kotem niedowidzącym. Teraz też będziemy ją rehabilitować w czerwcu, będą razem trzy dziewczyny chodziły, żeby troszeczkę ją poprawić ruchowo, żeby mogła jeszcze lepiej funkcjonować. Ma swój świat, bierze leki, może nawet już w którymś momencie Halinka będzie mogła sobie szukać już domku na ten. Naprawdę jest kotem szczęśliwym, waży prawie 3 kg. Zjada jedną puszkę 400-gramową nad przez cały dzień, także ma apetyt.
2: Petyt dopisuje.
3: A, wyjątkowo, naprawdę. Mhm. Także jest i wyszła. A ten kot cały czas leżał, nic nie robił. Także jest, no jest progres, no naprawdę, że chcemy to robić. Jest to, no i robimy, no.
2: A jacyś jeszcze nowi lokatorzy się u pani pojawili?
3: Tak, teraz mamy fantastycznego rudaska. Do pani na działkach wpadła sobie koteczka, znaczy czy kotek, przepraszam, ktoś rudego kotka podrzucił. No i pierwszą rzecz, co zrobił do tej pani na działce, to wskoczył jej w altanie na kanapę. No to i ta pani zadzwoniła, to jest akurat nasza pani karmicielka, której my tam dostarczamy karmę. Jak to mi ktoś przyniesie czy coś, a nasze oczywiście hrabiostwo nie je, no to jej tam zawsze podrzucimy coś. No i ta pani mówi, że on jest fajny kociak, że fajnie by było, żeby jemu znaleźć domek. Tylko no, trzeba byłoby go wykastrować. No pojechaliśmy do pana weterynarza, a pan doktor mówi, ale halo, to nie jest ten, to nie jest kocur, to jest kotka. I dodatkowo gdzieś okazało się, że ona jeszcze była kotna. Czyli niestety została przeprowadzona sterylka aborcyjna, no bo musi być. To jest kotka gdzieś koło 8-9-miesięczna. Także jest maleńka, jest młodziutka, być może jak pierwsza rójka i no i tak się wydarzyło. Ma na imię Frania. No bo tak żeśmy nazwali. Adekwatne imię do danych osób, jak widzę na przykład Franki, wszystkie takie są szalone, Frania też taka jest. I oprócz tego jeszcze jest już zaszczepiona, jest odrobaczona i ona, no mówię, teraz się śmiejemy, jest też do adopcji, tylko tyle, że ona, nie wiem czy ona by nie musiała pójść jako sama. Ponieważ ona jeszcze, tamta pani na tej działce miała takie stare kocury, takie, znaczy ma tam te takie starych rezydentów i te koty wszystkie tam przeganiają. Ta pani rozstawia w innych miejscach miejskich dla tych kotów, które tam jeszcze dochodzą do niej, więc też nie wiem, czy któryś kot jej tam nie skrzywdził.
2: A, czyli nie jako dokocenie Frania, tylko jako
3: dokładnie.
2: Ten jedyny kot w
3: no,
2: domu.
3: No może, no zobaczymy. Na razie jeszcze, na razie u nas jest. Dopiero w sobotę minęły 3 tygodnie, jak u nas jest. Jest progres, bo jest zmieniona, jest troszeczkę już lepiej. Już powoli zaczyna się z kociakami bawić. Apetyt też jej dopisuje. Chyba mam ponad 11 chętnych rodzin na nią, ponieważ kotka ruda to jest 1 na 1 000. Czy tam 1 na 1 000, dokładnie. Nie ma rudych kotek.
2: To są takie rzadkie zjawiska.
3: Tak, tak. Jednak kotka ruda jest na... So, kotki są rude prawdopodobnie charakterne. Mówią, że wredne, chociaż no nie jest wredna, bo ona jest też miziasta. Ona na przykład do ludzi jest bardzo, bo ona potrafi się położyć na kolankach i leżeć. Cudownie miziać się. No mniej jeszcze do kotów, ale już jest naprawdę, już zaczyna się z pampersianą biegać, gonić, także jeszcze chwilę myślę. Chociaż już tak na 3/4 już ma ten domek taki przeznaczony.
2: Ja to właśnie sobie pomyślałam, że to jeżeli tak dużo jest chętnych, to trzeba robić casting.
3: Ona wybrała. I ona, myślę, że ona wybrała. Frania sobie sama wybrała. Ta osoba pewnie jak słucha, to na pewno będzie wiedziała, że to o nią chodzi. No zobaczymy. Nie mówię nie, czy na 100%, ale myślę, że już tak na jednymi takimi tymi nóżkami już tam Frania u nich jest.
2: A inne koty, które są do adopcji, są pewnie do zobaczenia w mediach społecznościowych Kociej Kawiarni. No i na żywo trzeba przyjść i zobaczyć, pomiziać się troszeczkę z tymi kotami i sprawdzić, czy one też nas zaakceptują.
3: Dokładnie, jak najbardziej. Serdecznie zapraszam. Już podejrzewam, że już wkrótce już następne coś tam się pojawi, bo już gdzieś tam żeśmy się dowiedzieli, że coś tam jest, także być może w najbliższych paru dniach już coś przyjedzie do nas nowego.
2: No niestety wiosna ma to do siebie, że ten wysyp po marcowaniu kocim może się teraz właśnie
3: rozkręcić.
2: No niestety,
3: a tym bardziej, że w tym roku wyjątkowo koty marcowały. Nie wiem, czy taka, chociaż zima była taka w miarę dosyć mocna, a jednak dosyć marcowały. No być może to już tak się zacznie. To i tak tfu odpukać, że jeszcze nie mamy tego... takiego dużego wysypu, my jako kawiarnia, ale mleko kocie już też mam. Smoczki też w razie czego. Także ja już jestem przygotowana na wszystko.
2: Anna Neugebauer, właścicielka Kociej Kawiarni, do tego też działająca jako dom tymczasowy dla kotów. i w Stowarzyszeniu Niebieski Kot, czyli jedna pani Ania w trzech osobach.
3: Dokładnie.
2: A pomysłów jeszcze co niemiara i o tych pomysłach powiemy za kilka minut.

0: Klasyka. Na kocią łapę i na psa urok.
1: Anna Neugebauer jest dzisiaj gościem programu Na kocią łapę i na psa urok. To człowiek instytucja, która zajmuje się kotami na różne sposoby. Przede wszystkim w kociej kawiarni ma swoich rezydentów, ale też edukuje pani Ania najmłodszych i starszych na temat tego, jak opiekować się zwierzętami, jak po prostu do nich podchodzić, jak rozumieć te mruczące czworonogi. Ale pani Aniu, pani to też jest wulkan energii i pomysłów.
2: Troszeczkę na ten, tak no za nudno by było, gdyby się coś nie działo, na ten, to by taka monotonia była, więc no co jakiś czas muszę coś wymyśleć.
1: Trochę pani taką kocią naturę ma.
2: Tak, to na pewno, to na 100%. Po drugie też bardzo płacę wysokie rachunki za wodę, bo najgorsze pomysły im przychodzą pod prysznicem. I no nie jestem ekologiczna, zużywam niestety dużo wody na ten. Bo wtedy, nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest.
1: To trochę w sprzeczności z tą kocią naturą.
2: No ale mój kot w domu uwielbia wodę. O. Kąpi się razem ze mną. Nawet mu gorąca woda nie przeszkadza, także lakiemu, także jest dobrze.
1: No to ciekawa sprawa. A wracając do tych pomysłów, co tam nowego u pani słychać i jakie nowe rzeczy przed nami?
2: No mam już dwa nowe pomysły. Całkowicie nie mogę powiedzieć, tak ponieważ troszkę. Są to na ten. Na pewno kocia kawiarnia będzie poszukiwać sponsorów. Faktycznie, no mówię, no ja utrzymuję się z tych kaw, z herbat. Obroty wiadomo są, jakie są, gastronomia wiadomo, jak funkcjonuje, ale no moje głupie pomysły są, będę szukała sponsorów. Mam nadzieję, że to nam się uda. Zresztą gdzie by mnie się nie udało. U mnie zawsze się musi coś udać. I chcę troszeczkę, tak uchylę rąbka tajemnic, w Polsce dużo kocich kawiarni. Powinny się trzymać razem. No zobaczymy. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Może już jak najszybciej, może już niedługo. A drugi to też jeszcze mam... Koty są piękne, koty są magiczne i w sumie kociarzy jest dużo, albo ludzi, którzy mają duszę kota. No to czemu się nie pokazać z tym? Także też mam nadzieję, że mi to wyjdzie, także będę bardzo, bardzo tajemnicza. Nie chcę wszystkiego uchylać, jakichś tam rąbków, żeby tam gdzieś to nie zapeszyć. Ale też w najbliższym też czasie tak troszeczkę powiem, że lada moment wakacje są. Teraz jak byliśmy tam w tej bibliotece, miałam debiut z dziećmi. Udało się, nawet nie wiem dlaczego, jakim cudem się udało, ale udało się. Nawet pani dyrektor mi wzięła, powiedziała, że jestem super, że mi się udało w ponad 45 minut dzieciaki zatrzymać, zainteresować, które jeszcze oprócz tego uczestniczyły w dyskusji. Czyli coś w tym jednak jest, czyli chyba mnie słuchają. To chcemy podczas wakacji rozpocząć różnego rodzaju czy szkolenia, czy planszówki dla dzieciaków, czy jakieś malowania, czy jakieś inne zajęcia. Być może od już po, dla dorosłych, a na przykład dla dorosłych, to jeszcze tak jeszcze szybko powiem, być może będą warsztaty z pisarstwa z jedną z naszych takich fantastycznych pań znanych w Opolu już po tym, po wakacjach. Także no coraz coś się dzieje, coraz coś jest, coraz coś robimy. Teraz też w najbliższym czasie, 6 czerwca, będziemy mieli nasze takie kolejne też właśnie gry planszówki, ale to już dla dorosłych i gry RPG, gdzie to będzie takie dosyć ważne wydarzenie, że będzie nawet autor jednej z gier. Także będzie to już takie dosyć ważne. Serdecznie zapraszamy na media społecznościowe, tam już jest informacja, tam są wydarzenia.
1: Tak, wracając do tych dzieci, o których pani mówiła, no to chyba to jest dobry pomysł, żeby edukować od najmłodszych lat ludzi, że zwierzę no to nie jest zabawka, że trzeba je traktować z szacunkiem, że trzeba z pełną miłością do tego zwierzaka podchodzić, no i że to, co oswoimy, to potem za to jesteśmy też odpowiedzialni.
2: Dokładnie. Przede wszystkim to jest najważniejsze. Dzieci, ale i też dorosłych. Bo mówię, jak nieraz przychodzą dzieci do nas z rodzicami, naprawdę ci rodzice nie rozumieją, a ta edukacja jest potrzebna. Fakt faktem, te dzieciaki nie mają gdzie zobaczyć, czy tego kota, czy tego pieska, czy jakiegoś innego, a to powinno być. I to powinno być od najmłodszych uczone, że to zwierzę naprawdę czuje. Że ono czuje, że go też boli, że można się z nim pobawić. Ja nie mówię, że nie, bo można się pobawić, ale to trzeba też wszystko z rozsądkiem. Ale to też powinno wyjść od rodziców. Tym bardziej, że no mówię, ci rodzice jeszcze też byli chowani, że te zwierzaki też były. No a gdzieś tam się przez przypadek dowiedziałam, bo Opole jest małą dziurą, że ktoś tam powiedział, bo ta ja tam nie pójdę do kociej kawiarni, bo tam pani jest niegrzeczna i krzyczy. Ale pani będzie krzyczała. Pani będzie krzyczała, ponieważ to zwierzę jest najważniejsze. Ono, to on ich jest dom, ja cały czas to będę powtarzała, one tam mieszkają i to my jesteśmy ich gośćmi. A przez to, że pani krzyczy, to te zwierzęta są cudowne. Igor Biały, nasz chmurka, na dzień dobry klientów wita, siada na kolana, mizia się tula. I każdy inny zupełnie są, naprawdę te koty, nie tak jak były na początku, są przecudowne. Naprawdę są przecudowne, lubię się pochwalić nimi. Ale naprawdę będziemy, no niestety, ale zwracamy tą uwagę. Zwracamy tą uwagę, tłumaczymy, tym bardziej tak jak na przykład nieraz przychodzą do nas rodzice w weekend z maluszkami, o bo tam nigdzie nie było, a oni specjalnie skądś tam przyjechali, ale to jest, wszędzie jest napisane, że w kawiarni obowiązuje limit wiekowy, mamy wtorki dziecięce, wystarczy wysłać SMS-ka, przyjść i wtedy, czy zadzwonić i wtedy można się umówić, można przyjść z tym dzieciakiem, ale to trzeba popatrzeć. Jeżeli ktoś na przykład jest w stanie sprawdzić na, nie wiem, na Google Map czy gdzieś indziej, gdzie jest kocia kawiarnia, no to też może sprawdzić, że jest limit wiekowy, a nie od razu się ciężko obrażać. Mm-hmm. No ale tak niestety jest.
1: Chodzi o to, że dzieci po prostu nie zawsze rozumieją, że kot ma swoje własne potrzeby i wtedy, kiedy nie chce, no to nie podchodzi do człowieka i nie można tego zwierzęcia do tego kontaktu z człowiekiem zmusić. Ale kiedy zdecyduje się na to, że chce być głaskany, to jak najbardziej.
2: Dokładnie, dokładnie. Ja zawsze też to tłumaczę, że kota można zagłaskać na śmierć. A jak on śpi, no niestety, no ja nie będę go na siłę budziła, że bo akurat przyszedł klient, a jeszcze nie umieją żonglować piłeczkami. Chociaż Stefan już umie aportować. Że on sam nam to pokazał, że on aportuje, także już jest jakiś tam progres. Ale jeszcze inne jeszcze nie.
1: Pani Aniu, czekamy na te nowe inicjatywy. Troszkę pani powiedziała, ale niewiele zdradziła, więc będziemy śledzić z zainteresowaniem to, co pani nowego nam zaproponuje, a tymczasem zapraszamy na wystawę do Krapkowic, do biblioteki. Tam wystawa Kocie Piękno.
2: Dokładnie, dokładnie. Serdecznie zapraszam. No i mam nadzieję, że kolejne miejsce, znowu gdzieś za jakiś czas znowu się nasza wystawa pojawi w innym miejscu i za każdym razem znowu jakieś będą inne zdjęcia, gdzie będzie można podziwiać te ich fantastyczne piękno. No, być może ktoś tam zaadoptuje jakiegoś kociaka.
1: Ktoś może się zainspiruje i to serduszko dla czworonoga takiego, który potrzebuje nowego domu, otworzy. Dokładnie, bardzo dziękuję dokładnie. Za to spotkanie. Anna Neugebauer była dzisiaj gościem programu Na Kocią Łapę i na Psa Urok.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Czasem wystarczy chwila, wystarczy zapach lasu, trop zwierzyny i pies znika. Tak właśnie było z półtorarocznym Golden Retrieverem o imieniu Dyzio, który uciekł swoim właścicielom. To jest historia, którą miłośnicy zwierząt śledzili w tym tygodniu z zapartym tchem. Właściciel Dyzia to kapitan Ryszard Sobieszczański ze Stowarzyszenia Pieśni Spod Żagli, dobrze znany słuchaczom Radia Opole. Historię, która ma happy end, opowiedział w programie Duet na fali, a ten odwiedził razem ze swoim czworonożnym przyjacielem.
2: Tak, no myśmy ryczeli te ostatnie 3 dni po prostu jak bobry, nie? No oczywiście szukaliśmy psa, ale rzeczywiście no dla nas to ważny członek rodziny, stąd no musieliśmy zrobić wszystko, żeby naszego Dyzia znaleźć.
3: A jak właściwie doszło do tego, że Dyzia zniknął?
2: No to jest taki splot okoliczności, bo od razu prostuję dużo takich komentarzy z internetu, że puściliśmy psa luzem w lesie. Nie, nic takiego nie miało miejsca. My mieszkamy pod lasem dużym, mamy swój kawałek też lasu prywatnego, który jest połączony właśnie z dużym lasem, jest ogrodzony ten. I tam psy, kiedy wychodzą na spacer, są jakby już przypinane na smyczy, żeby trochę emocje, bo to 2 goldeny, więc one po prostu szaleją strasznie, kiedy idą na spacer, więc w tym naszym lesie sobie tam zawsze biegają i żeby trochę te emocje ostudzić, żeby łatwiej było ich po prostu potem w lesie prowadzić. No goldeny niesamowicie, że tak powiem, reagują na zwierzynę łowną. Dyzio poczuł, że tak powiem, zapach zwierzyny, bo mnóstwo jej tam się po prostu u nas kręci. No i niestety wyczaił dziurę w ogrodzeniu, którą zrobił jeleń, którą my nie wiedzieliśmy, że ta dziura jest. I skubaniec tamtędy po prostu pobiegł poszedł w las i stąd poszedł ze smyczą, tak? No, to dla nas też oczywiście nauczka, że mimo, że mieszkamy pod lasem i tam naprawdę dużo jest zwierzyn, ale nigdy takiej sytuacji nie było wcześniej po prostu. Dlatego od razu prostuję jakby te komentarze, że no jak to się stało, że pies ze smyczą po lesie biega z góry założenie, że to my go po prostu spuściliśmy. Nic podobnego, my chodzimy z psami ze smyczą, tym bardziej, że to jest taki las, w którym się pojawiają wilki co jakiś czas, w batach przechodzą. Na szczęście teraz jest spokój, więc tym bardziej my na to uważamy. No, po prostu zbieg okoliczności.
4: No dobrze, to słuchaj, to jeszcze powiedz, jak to się udało, że się Dyzio odnalazł, no bo tak, myśmy mówili tutaj na pewno wczoraj w Duecie na fali o tym. Widziałem artykuły w mediach lokalnych, no generalnie faktycznie pies celebryta. Wszyscy próbowali no jakoś pomagać. A jak to się okazało, że się Dyzio znalazł?
2: No trochę, znaczy przede wszystkim to ja chcę bardzo podziękować wszystkim po prostu bez wyjątku, bo bardzo dużo osób się zaangażowało rzeczywiście w poszukiwanie Dyzia. My rozwieszaliśmy plakaty, rozdawaliśmy ulotki, no i w Świerklach, kiedy żona rozdawała ulotki po jednej części, ja po drugiej części, to jedna pani wzięła tą ulotkę, potem poszła z psem właśnie na spacer, taki dłuższy, no i tam z 2-3 kilometry za Świerklami usłyszała szczek. Nie? No mówi do syna, ty słyszysz szczek, nie? On mówi, nie, poszli dalej i usłyszeli drugi raz. No i rzeczywiście pobiegli tam w stronę przez takie wykroty, w taki gęsty młodnik oddalony gdzieś z 250 metrów od głównej drogi, takiego duktu leśnego, nie? No i tam Dyzio był zapętany ze smyczą w takim gęstym bardzo młodniku, trudnym w ogóle do przejścia dla ludzi. No i zaraz ta pani do mnie zadzwoniła, no i udało mi się ich tam jakoś z trudem zlokalizować. I
3: jest happy end na
2: jest
3: szczęście.
2: Jest happy end. Dyzio jak mnie zobaczył, to oszalał po prostu, mimo że był bardzo wyczerpany, bo to jednak 2 dni w takiej temperaturze, no jednak ciepło mieliśmy ostatnio, nie? No właśnie to tak jest, że te goldeny, zresztą nie tylko goldeny, jak poczują, że tak powiem, zwierzynę łowną, no to po prostu idą jak przeciąg przez po prostu wszystkie gęstwiny, nic ich po prostu nie zatrzymuje. Oczywiście są psy, które są bardzo wyszkolone i w tych kwestiach i jakby reagują. No nasz jest w trakcie, że tak powiem, szkolenia.
4: No ma 1,5 roku, nie? To jest taki roku, większy szczeniak, taki jeszcze wariat.
2: Wiesz, to jest młodzieniec po prostu cały czas wesoły, były uśmiechnięte, mm-hmm. zresztą on się wiecznie uśmiecha, to jest jeden z tych psów, który po prostu widać, że się uśmiecha.
4: A ma śliczne białe ząbki.
2: Tak, no i tutaj na razie nie udało nam się, że tak powiem, wypracować z nim możliwości jakby nie reagowania na tą zwierzynę, natomiast u nas po prostu jest tak, że ta zwierzyna jest codziennie, po prostu codziennie podchodzi pod dom, jelenie, sarny, zające.
4: On się zaprzyjaźni z dydziem, tego, po prostu.
2: No i to on po prostu tak reaguje. Także no tutaj Dyzia jak poleciał, tak w tym młodniku, że tak powiem, zakończył swoją, że tak powiem, wędrówkę. Na szczęście się udało po prostu go odnaleźć.
3: Ryśku, ale w ogóle to była szeroko zakrojona akcja, bo nie tylko do nas wysłałeś komunikat, ale też miejscowi ludzie wyciągnęli swoje drony, jakiś sprzęt i ruszyli w lasy, w te takie też pola, łąki i zaczęli szukać Dyzia.
2: To nawet nie miejscowi ludzie, myśmy ściągnęli specjalną firmę spoza Wrocławia, wow. która zajmuje się właśnie, która zajmuje się poszukiwaniem zwierząt przez dronami z termowizją i oni mogą tylko wieczorami, kiedy jest już, że tak powiem, słońce zachodzi, mogą tylko w nocy szukać. I taka firma przyjechała z Wrocławia tutaj i w niedzielę mieliśmy pierwsze poszukiwania, które trwały 5 godzin tym dronem od surowiny w stronę Świerkli i potem cały obszar aż tam do Brynicy. Dosłownie brakło słońca z 200 metrów, bo analizując mapę, którą dostałem od tej firmy, to zabrakło 200 metrów, żeby się ten dron przesunął w lewo. Natomiast umówiliśmy się, że przyjadą również poniedziałek wieczorem i będziemy kontynuować właśnie te poszukiwania w stronę Świerkli, obszar do Brzezia i cały ten teren jest. Gdyby ta pani ze Świerkli nie znalazła Dyzia, to myślę, że dronem byśmy go wyłapali. Ale przynajmniej policzyliśmy, wiemy ile mamy saren, jeleni, szopów, bobrów, tak? zająców, bo wszystko to po prostu te drony po prostu pokazują niesamowite to możliwości. My też nie mieliśmy takiej świadomości, to też jakby podpowiedź pani Agnieszki, hodowcy z Lędzin, z której pochodzi właśnie Dyzio i pani się bardzo, że tak powiem, zaangażowała w pomoc. Zresztą jak miliard po prostu ludzi,
4: Bo ty oferowałeś temu znalazcy albo nagrodę pieniężną, niemałą, przypomnę, 5000 zł, albo szczeniaka Goldena właśnie też.
2: Tak, bo przyjęliśmy jednak różne opcje, tak? To znaczy jedna taka, że Dyzio rzeczywiście ugrzązł gdzieś w jakimś lesie, a druga opcja jest taka, że z racji tego, że no jest to specyficzne też pies, widzicie go, oczywiście ja jestem zakochany w nim i cała moja rodzina, ale jest to piękny pies i mamy przykłady w historii, w którym po prostu ludzie potrafili znaleźć takiego psa i zatrzymać go, tak? No, ładny piesek i tak dalej. No, dlatego ważne było to, żeby to mocno nagłośnić, bo wtedy jakby no, jest pewne ciśnienie też takie społeczne w kontekście tego, że nikt takiego psa nie będzie trzymał na podwórku, no bo zaraz ta informacja wyjdzie.
3: Na szczęście wszystko skończyło się dobrze.
2: Dobrze. Natomiast no, zaoferowaliśmy, gdyby ktoś chciał, że tak powiem, no to albo pieniądze, albo właśnie rasowego Golden Retrievera właśnie z tej hodowli z Lęcin. Także kochani, bardzo, bardzo w imieniu całej rodziny Dyzia wszystkim bardzo dziękujemy za pomoc, za udostępnianie, za wsparcie w tych poszukiwaniach.
1: A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda Dyzio i jak pięknie merda ogonem, to zajrzyjcie koniecznie na Facebooka Radia Opole.
0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: I to już wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy w programie Na kocią łapę i na psa urok. Za tydzień mamy 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu i tradycyjnie przy okazji spróbujemy też wypytać gwiazdy polskiej sceny muzycznej o ich związki ze zwierzętami. Dziękuję za dzisiaj, Magda Szybińska. Do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
2: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
0: Po reklamie.
3: To Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 16. Zatrzymano kolejnego sprawcę fałszywych alarmów.
4: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
3: Pod Korfantowem utonął mężczyzna. W Balcarzowicach nadal trwa sprzątanie po wczorajszej nawałnicy.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od informacji dla kierowców jadących A4 w kierunku Katowic. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA na 242 kilometrze trasy, to między węzłami Opole Zachód i Opole Południe pojazd uderzył w bariery w pasie rozdziału. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale ruch odbywa się tylko jednym pasem. Wolniej pojedziecie na odcinku około 3,5 kilometra. W Stawie we wsi Węża w gminie Korfantów znaleziono ciało zaginionego 49-latka. Poszukiwania były prowadzone od wczorajszego wieczoru. W akcji Straży Pożarnej, Policji i ratowników WOPR brał udział m.in. płetwonurek. Wykorzystano także podwodny dron. Jak przekazała nam policja, wczoraj około 18 podczas imprezy firmowej mężczyzna oddalił się z miejsca spotkania i już nie wrócił. Początkowo uczestnicy imprezy poszukiwali go na własną rękę, ale po 22 zawiadomili służby. Ciało zaginionego znaleziono około godziny temu. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii.
5: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
3: Kolejna osoba zatrzymana w związku ze sprawą fałszywych alarmów trafiła do aresztu. To znany warszawski adwokat. Mężczyzna groził m.in. najwyższym państwowym urzędnikom. Szczegóły zna Aleksander Przoniak.
6: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. W mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty. W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
4: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
6: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia.
3: Wracamy do regionu. 18 uszkodzonych budynków, zerwane linie energetyczne i powalone drzewa to skutki silnej nawałnicy, która przeszła wczoraj przez Balcarzowice. Komendant powiatowy PSP, starszy brygadier Paweł Poliwoda, mówi, że na miejscu nadal trwa usuwanie skutków wichury.
7: Działania, na które się dzisiaj koncentrujemy, to usuwanie zwisających jeszcze niebezpiecznych elementów, czy to z drzew, czy to z płaci dachowych. Za chwilę będziemy pewnie w ciągu najbliższych godzin kończyć te działania. Dla nas najważniejszą informacją jest to, że nikt nie został poszkodowany, a te straty materialne rzeczywiście dużych rozmiarów pewnie w najbliższym czasie uda się naprawić.
3: Aspirant sztabowy Aleksander Barszczewski z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich podkreśla, że priorytetem jego formacji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
8: Skupiamy się głównie na udrożnianiu płynności ruchu i zabezpieczeniu prac oraz zabezpieczeniu przed dostępem osobom postronnym. Pozostaniemy tutaj jeszcze długo. Będziemy służyć mieszkańcom pomocą w zabezpieczeniu ich majątku, aż naprawią swoje szkody.
3: W akcji ratowniczej brało udział 80 strażaków.
5: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Rozpoczęła się kolejna edycja Opolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. To inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, która ma na celu wspieranie inicjatyw seniorów. Wyciągamy ich z domu i aktywizujemy, co daje wiele korzyści, ocenia marszałek województwa Szymon Ogłaza.
9: Nie będą wymagały takiego wsparcia osób trzecich, a już na pewno instytucjonalnego. Wszystko sprowadza się do tego, żeby seniorzy byli jak najdłużej samodzielni i żyć w swoim naturalnym środowisku, ale mając pełną ofertę. Tam, gdzie trzeba, wspieramy technicznie, czyli na przykład dowożąc posiłki, czy organizując transport, ale jak najdłużej nie podlegać tej konieczności wsparcia ze strony osób trzecich.
3: Koordynacją działań w ramach programu zajmuje się Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 24 stopnie obecnie na termometrach w Opolu i to jest maksymalna wartość, którą na dziś prognozowali dla naszego województwa synoptycy IMGW. Spodziewamy się na południu regionu opadów, możliwe też burze, w czasie których wiatr powieje z prędkością do 60 km na godzinę. W nocy także możliwy deszcz, na ogół spadnie od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy, ale na południu regionu miejscami nawet 25, no i także silny wiatr jest możliwy. Temperatura wyniesie wówczas od 12 do 14 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Wszystko o literaturze.
1: Kłaniam się Państwu w niedzielnym programie Wszystko o literaturze. Przedstawię Państwu kilka nowości książkowych. Między innymi książkę Leszka Talko, Dolce Vita. Nie bez powodu ten tytuł jest po włosku, bo znany Państwu pisarz ze świetnym piórem przeniósł się po prostu do Włoch razem z całą rodziną. Poznamy dzieje Jagiellonów, będzie także o nowej książce Napierkowskiego. Zapraszam do godziny 18:00.

0: tylko o literaturze.
1: Dolce Vita to zabawna relacja z przeprowadzki. Sąsiedzi prowadzący żarliwe dyskusje o szansach Fiorentiny. W pucharach kręte drogi, romantyczna kawa, a także włoskie absurdy. Niekontrolowany chaos i stereotypy, czasem okazujące się prawdą. A wszystko to w książce Leszka Talko Dolce Vita, która ukaże się nakładem wydawnictwa Znak 22 czerwca. Leszek Talko to pisarz i znany felietonista. Kilka lat temu rzucił wszystko i na toksańskiej prowincji kupił starą willę. Czy zdobędzie upragnioną, wychodzoną, wymagającą zgromadzenia ton papierów rezydencję? Dolce Vita to zabawna relacja z przeprowadzki. Włosi, którzy chcą kupić dom, najpierw pytają, jak daleko jest z tego domu do baru. Jeśli dowiadują się, że daleko lub co gorsza, że baru nie ma, nie zadają już innych pytań, bo przecież nie ma sensu żyć bez kawy za 1 euro i ukochanego cornetto. A o co zapytałby Polak kupujący dom w Toskanii?

0: tylko o literaturze.
1: Nakładem wydawnictwa Znak ukaże się książka Jagiełło Rex, Początek dynastii, Michaela Morrisa Twarowskiego. Pogański książę, chrześcijański król, poganin, który chrzcił Litwę i Żmudź, analfabeta, który funduje uniwersytet, miłośnik pokoju, który zwycięża pod Grunwaldem. Stroni od piwa i wina, ale ma inne słabości. Królewskie zamiłowanie do słodyczy sprawia, że na polskich stołach goszczą pierogi z serem. Czterokrotnie żonaty u schyłku życia daje początek nowej dynastii. Miał na zawsze zniknąć z kart historii. Zamiast tego zmienił bieg dziejów. Po kilku latach rządów w Wielkim Księstwie Litewskim Jagiełło traci tron na rzecz stryja. To powinno zakończyć jego polityczną karierę. On jednak zdobywa czapkę Gedymina, a wkrótce potem sięga po polską koronę i rękę pięknej Jadwigi. Choć obiecał jedynie odzyskać utracone ziemie Królestwa Polskiego, robi dla tego państwa znacznie więcej. Zmienia bieg jego historii. Poganin, który chrzci Litwę i Żmudź, analfabeta, który funduje Uniwersytet Jagielloński, miłośnik pokoju, który zwycięża krzyżaków pod Grunwaldem. Stroni od piwa i wina, ale ma inne słabości. Dzięki jego miłości do polowań Białowieża po raz pierwszy pojawia się na kartach kronik, a królewskie zamiłowanie do słodyczy sprawia, że na polskich stołach goszczą pierogi z serem. Czterokrotnie żonaty, ku zaskoczeniu wszystkich u schyłku życia, daje początek nowej dynastii. Epicka opowieść o twórcy Polski Jagiellońskiej. To kolejna książka w bestsellerowej serii o polskich monarchach.

0: Wszystko o literaturze.
1: Maja 2011 roku zmarła Ewa Szumańska, pisarka, dziennikarka i podróżniczka, a także satyryczka i autorka słuchowisk radiowych. Podczas wojny była żołnierką Armii Krajowej, uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. W latach 40. ubiegłego wieku Ewa Szumańska występowała w teatrach Wrocławia, Krakowa i Łodzi. Od 1958 roku pracowała w Polskim Radiu Wrocław, gdzie była współautorką magazynu Studio 202. W programie trzecim Polskiego Radia współtworzyła słynny magazyn rozrywkowy 60 minut na godzinę i była autorką słuchowiska z pamiętnika młodej lekarki. W 2005 roku Ewa Szumańska została uhonorowana Złotym Mikrofonem Polskiego Radia, przyznanym za różnorodność literackich form radiowych prezentowanych na antenie regionalnej i ogólnopolskiej. W kultowym słuchowisku radiowej Trójki pod tytułem Z pamiętnika młodej lekarki Ewa Szumańska wcielała się w postać młodej pani doktor. Każdy odcinek tej audycji rozpoczynał się od trzech słów.
2: Będąc młodą lekarką, upowszechniam w dalszym ciągu me osiągnięcia na wysuniętej placówce. W ich ramach wszedł raz do mej przychodni pacjent, odznaczający się rozgorączkowaniem.
3: Dzień dobry, pani doktor!
2: Dzień dobry, na co się pan uskarża?
3: Uskarżam się, pani doktor, na błonicę.
2: Czyż mię uszy nie mylą? Czy dobrze usłyszałam?
1: Podczas wojny studiowała w podziemnym Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Po wojnie uczyła się aktorstwa w studiu przy Starym Teatrze w Krakowie, a potem grała we Wrocławskim Teatrze. Jednak w ciągu jednego dnia w 1958 roku Ewa Szumańska zdecydowała, że nie dla niej jest kariera aktorki. Chce pracować w radiu.
4: Ja w ogóle bardzo dramatycznie tak weszłam do radia, dlatego że ja zerwałam próbę generalną, wsiadłam w taksówkę, pojechałam do radia, dlatego że już przedtem dyrektor ówczesny Andrzej Walatek mówił, że bardzo by chciał mieć mnie w radiu, dlatego że ja już pisałam, tylko raczej to nie były rzeczy satyryczne. I ja przyjechałam, pytam się panie dyrektorze, chce pan mnie w radiu? On mówi nawet dzisiaj. Mówię, no to właśnie dziś. Poszliśmy i dosłownie w 3 godziny czy w 4 później wyszłam już z legitymacją i załatwionymi wszystkimi historiami.
1: W jednej z audycji archiwalnych radia Ewa Szumańska mówiła, że nigdy nie zależało jej na zrobieniu kariery. Wolała natomiast ciekawe żyć.
4: Jest to dla mnie mniej ważne niż życie, które ja mam dane i które chcę przeżyć ciekawie. Bo są tacy, którzy skarżą się, że ich życie na przykład jest nieciekawe, ale po prostu oni sami to życie w ten sposób sobie kształtują. Jeżeli człowiek chce, jeżeli naprawdę nosi w sobie ten, no ja to nazywam niepokój, ale ten niepokój dobry, nie ten niepokój rozstrajający, tylko niepokój, który do czegoś gnai, który jest rzeczą wspaniałą, to mnie się wydaje, że ten niepokój się przebije przez wszystkie okoliczności, nawet przytłamszające człowieka.
1: W rozmowie z Polskim Radiem w 2009 roku Ewa Szumańska podkreśliła, że najbardziej w życiu ceni zmiany, ponieważ są inspirujące.
5: Mnie się wydaje, że zmiana jest jednym z motorów życia człowieka, dlatego że zmiana, odwrócenie wszystkiego, podporządkowanie zupełnie innemu rytmowi jest rzeczą niesłychanie w życiu potrzebną, twórczą i jakoś człowieka utrzymującą w tej gotowości do poznawania świata.
1: Pisarka była związana z Wrocławiem, z którego od początku lat 60. wyruszała w liczne podróże. Tam też powstawały jej książki i kolejne audycje. Ewa Szumańska mówiła, że podróżując nie bała się poznawać nowych osób i zawsze zakładała, że mają przyjazne nastawienie do obcych. Dlatego nawet w skrajnie trudnych warunkach nie stało się jej nic złego.
5: To wszystko było jakieś szczęście, jakieś spotkanie ludzi, krajowców, jakichś ludzi, nawet białych, którzy tam są, czasem Polaków nawet. Albo podróżowanie tymi ciężarówkami, tymi lorami, autostopem w tych krajach, które przecież autostopu nie znają. Czasem nocowanie w jakichś przydrożnych, koszmarnych zupełnie miejscach, jakichś hotelikach, czasem na ławce w parku.
1: W audycji Polskiego Radia w 2009 roku Ewa Szumańska mówiła, że spośród wielu krajów i kontynentów, po których podróżowała, największą jej pasją pozostała Afryka.
5: 27 krajów Afryki, w których byłam, to głównie Afryki Czarnej. I to śmieszna rzecz, jak ja na przykład płynęłam na statku i ukazywał się brzeg afrykański, to ja inaczej na to reagowałam niż na przykład jak płynęłam do Ameryki Południowej czy do Azji. I marynarze się pytali, no co ty tam widzisz właściwie, co, no taki sam brzeg. Ja mówię, nie, on mnie po prostu jakoś o coś do mnie mówi i jest dla mnie inny.
1: Blisko 30 lat od 1982 roku Ewa Szumańska współpracowała z Tygodnikiem Powszechnym. Opublikowała powieść Blizna, Czekanie na pilota, Santa Maria i Camping. Wydała także zbiór opowiadań Prędzej i reportaże podróżnicze Moi przyjaciele Latynosi. Skrwawione wzgórze Afryki, opowieść o Burundi i Ruandzie, szkice wspomnieniowe, obecność. Pisała scenariusze do filmów, m.in. Szczęśliwy brzeg i Cała naprzód. W 1977 roku otrzymała Nagrodę Miasta Wrocławia, a w 1999 Nagrodę Prezydenta Wrocławia. Ewa Szumańska zmarła 17 maja 2011 roku. W 2015 roku ukazał się wybór jej tekstów zatytułowany Felietony, publikowanych na łamach Tygodnika Powszechnego w latach 1982-2010, także tych, które zostały zdjęte przez cenzurę i ukazały się w prasie drugiego obiegu. Swego czasu byłem namiętnym słuchaczem powtórki z rozrywki, gdzie ukazywał się pamiętnik młodej lekarki.

0: o literaturze.
1: Gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu i Galerii Sztuki Współczesnej była Anna Cymer, autorka książki Architektura w Polsce 1945-1989. Spotkanie z Anną Cymer prowadziła dr Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Jak się jest autorką bestselleru? Bo trzy wydania i to się rozchodzi od razu na pniu. To chyba nie jest łatwa książka.
2: Kała z dosyć szerokim przyjęciem publiczności. To nie jest moja zasługa, tylko przede wszystkim zasługa tematu. Myślę, że to trochę miałam szczęście, że ujęłam ten temat wcześniej, na tyle wcześniej, kiedy on dopiero był jakiś taki, stawał się interesujący dla odbiorców. No i z czasem rzeczywiście okazało się, że ta architektura po prostu ludzi interesuje, co jest bardzo fajne. W ogóle architektura zaczyna ludzi interesować z roku na rok coraz bardziej. To widać na każdym wydarzeniu związanym z architekturą. Mam wrażenie, że ona zyskuje ten temat na popularności. Kiedyś był, przecież nie był taki porywający. No i tu się okazało, że rzeczywiście takie syntetyczne ujęcie tematu jest widocznie osobom interesującym się architekturą przydatne, że mają w jednej książce opowieść o całej tej epoce. Obiektów z tej epoki dookoła nas jest w każdym polskim mieście dużo. I jak się okazuje, chcą ludzie się dowiedzieć czegoś więcej o tych czasach, może już bez tego takiego bagażu politycznego, historycznego, chociaż oczywiście od niego nie uciekamy i tego, no, nie da się tego oderwać od tego kontekstu, ale jakby już ten dystans czasowy pozwala nam patrzeć na to dziedzictwo trochę inaczej. No i wtedy okazuje się, że taka książka po prostu jest przydatna i jakby no spotkała się rzeczywiście ze sporym zainteresowaniem, co jest oczywiście dla mnie ogromnie satysfakcjonujące. I jeszcze to, co wydaje mi się jakby ważne, że dużo wokół tej architektury się działo przez ostatnie lata. Mieliśmy różnych sytuacji takich konfliktowych na tym tle sporo, z wyburzaniem budynków, które były uznane za wartościowe, z obroną, bo dużo tego typu obiektów też mieszkańcy miast na przykład bronili aktywnie, jako po prostu mieszkańcy. Więc to wszystko tak się trochę jakoś złączyło w jakąś jedną całość i jeżeli tylko tak książka może się przydać ludziom do poszerzenia swojej wiedzy, no to dla mnie to jest czysta radość.
1: Mówiła Pani o kontrowersjach, no jeśli ktoś przyjeżdża do Warszawy pociągiem, to na Centralnym już ma, no właśnie, jedni mówią potworki i patrzą na starą architekturę, drudzy mówią potworki i patrzą na to aluminium i szkło, więc tak. Też mamy różne gusta, prawda?
2: Tak, ale mi się wydaje, że to jest w ogóle najfajniejsze w tym, co się dzieje teraz, tak jak obserwuję w ogóle takie właśnie, nie wiem, wydarzenia rozmaite, kulturalne, akurat związane z architekturą, że tych tematów pojawia się coraz więcej i te dyskusje wciągają ludzi, właśnie są to dyskusje bardzo, jakby to powiedzieć, no takie z pożytkiem, nawet jeżeli są to kłótnie, że właśnie, nie wiem, złościmy się na jakiś kolejny szklany biurowiec, który niekoniecznie wnosi coś strasznie wartościowego do miasta. Z drugiej strony właśnie niektórzy się oburzają, że nie wiem, wokół jakiejś historycznej zabudowy, nie wiem, jakiś rejon staromiejski, dajmy na to, że tam istnieją budynki na przykład z PRL-u, bo to jest też dosyć częste w Polsce, że wprowadzano w okresie PRL-u w tą zabudowę staromiejską, tą architekturę taką powiedzmy późnego modernizmu. I to też niektórym się to podoba, innych to złości, ale nawet jeżeli są to, bywają wokół tego, nazwijmy to, negatywne emocje, one też moim zdaniem są pożyteczne, bo one wszystkie powodują to, że po prostu coraz bardziej nam się chce dbać o to nasze otoczenie, chcemy je zrozumieć, chcemy wiedzieć o nim więcej, skąd się wzięły różne budynki. To samo dotyczy, nie wiem, architektury lat 90., która dzisiaj chyba wzbudza jeszcze więcej emocji niż ta z okresu PRL-u. Dyskutujemy o tych nowych inwestycjach, one nas angażują po prostu, przejmujemy się tym, jak wygląda przestrzeń, w której żyjemy. No to czego możemy chcieć więcej? To jest bardzo ważne, bo wszyscy zaczynamy czuć, że warto po pierwsze trochę więcej o tym wiedzieć, ale też warto próbować mieć na to wpływ, jak ta przestrzeń dookoła nas wygląda, co chcemy, żeby zostało wyremontowane, co nie chcemy, żeby zostało wyburzone i tak dalej. Więc wszystkie te wątki, które się pojawiają, nawet jeśli właśnie, tak jak mówię, no, kończą się kłótniami, moim zdaniem w ostatecznym rachunku przynoszą naprawdę dobry skutek.
0: A jak pani odbiera Opole?
2: Uwielbiam Opole. Uwielbiam Opole. Byłam tutaj pierwszy raz, no dość późno, muszę ze wstydem przyznać, bo to był 2008 rok, kiedy pierwszy raz tu przyjechałam. No kupiło mnie w sekundę. Jest to absolutnie fenomenalne miasto. Z jednej strony jest jego skala, jest tak niezwykle przyjazna człowiekowi, że takie miasto, że po prostu wysiada się z pociągu i od razu się chce po nim łazić i ono nie przytłacza, a jednocześnie na każdym rogu, gdzie się człowiek nie obejrzy, jest jakiś ciekawy budynek, czy to historyczny, stary, zabytkowy, taki naprawdę zabytkowy, czy to z tych, nazwijmy to, nowszych czasów. Każda z epok, powiedzmy, z historii, jakby coś po sobie tutaj zostawiła i mam wrażenie, że akurat tutaj jakimś, nie wiem, mikroklimat tu jest widocznie sprzyjający, że każdy z tych obiektów, on jakoś jednak współgra z otoczeniem, co czyni to miasto niezwykle przyjemnym do oglądania. Po prostu gdzie się nie pójdzie, to jest coś ładnego i nie tylko starówka, to co, czyli to takie miejsce, gdzie przyjezdni zawsze pierwsze kroki kierują, ale wystarczy pójść gdzieś troszkę dalej i tak naprawdę cały czas jest to po prostu niezwykle ciekawe miejsce architektonicznie, ale też tak właśnie urbanistycznie. Czyli to jest takie miasto bardzo, mam wrażenie, przyjazne człowiekowi. Takie, żeby sobie po nim spacerować, chodzić, nie ma tych odległości takich ogromnych, nie ma właśnie takiej architektury dominującej, jakiejś takiej, która powoduje jakiś dyskomfort. No więc ja jestem, no nie, przeogromną fanką Opola, naprawdę. No jestem tutaj, nie wiem, już nasty raz pewnie i za każdym razem z wielką przyjemnością tu przyjeżdżam.
0: Czyli nie wyburzamy.
2: No nie, teraz tu jeszcze jest dodatkowy argument, bo ja ogólnie zawsze uważałam, że wyburzanie jest złe, bo tracimy historię. Tak. Tracimy materialne ślady przeszłości. Nawet jeżeli jest to przeszłość, z którą niekoniecznie się utożsamiamy, jak nawet ten PRL, który, nie wiem, no wielu z nas...
0: Pałac Kultury na przykład.
2: Tak, absolutnie. Tak, dokładnie. To są materialne ślady przeszłości, najbardziej dla nas dostępne, bo nie każdy studiuje historię, nie każdy musi bardzo wiele wiedzieć o tym, co się działo 100 lat temu. Ale chodząc po mieście, widzimy tą historię właśnie przez to, że rozpoznajemy obiekty, które pochodzą z różnych właśnie czasów. Więc jakby uważam, że burzenie zawsze jest ze stratą dla tej opowieści o przeszłości. No a dzisiaj jeszcze bardzo dużo mówi się o ekologii, o śladzie węglowym i o tym, jak wyburzanie budynków jest niezwykle szkodliwe dla środowiska. Więc jest jeszcze dodatkowy argument, którego w tych dyskusjach dzisiaj się często używa, że no zastanówmy się, czy na pewno koniecznie musimy wyburzać i zastępować to jakimś nowym budynkiem, czy być może te stare warto modernizować, przebudowywać, adaptować do nowych funkcji. Jest to wszystko możliwe, jest to światowy trend. W tej chwili tak się na całym świecie robi, że zanim się podejmie ostateczną decyzję, szuka się rozwiązania, jak budynek, który z różnych powodów, nie wiem, przestał być potrzebny w tej funkcji, w jakiej został zaprojektowany, bardzo często można mu z ogromnym też estetycznym pożytkiem nadać nową funkcję. I to jest coś, co zdecydowanie jest bliższe mojemu sercu niż po prostu buldożery.
0: A czy pracuje pani nad, nie powiem drugą częścią, ale kolejnym etapem historycznym architekturze, żeby no, drugi tom, dobrze tak to nazwę, się ukazał?
2: Pracuję nad kolejną książką, natomiast nie będzie to kolejny etap, ponieważ ja jednak uważam siebie za historyczkę i ja wolę się zajmować tymi epokami już minionymi. Oczywiście zawodowo bardzo często piszę o współczesnej architekturze, tej najnowszej, teraz powstającej, ale ja sama w sobie czuję, że nie mam takich narzędzi, żeby się nią zajmować już tak badawczo, że to jest, ten dystans czasowy jest też bardzo potrzebny, żeby móc opisać dorobek jakiejś epoki. Więc moja nowa książka będzie cofnięciem się w czasie i będzie znowu w niej dużo PRL-u.
0: No dobrze, no to czekamy. Też życzę, żeby to był bestseller.
2: Bardzo serdecznie dziękuję.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej, czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Na zegarach 17. Nadzór budowlany kontroluje stan uszkodzonych zabudowań w Balcarzowicach.
2: Zostały wyłączone dwa obiekty mieszkalne.
1: Francja chce nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu, a w opolskim amfiteatrze trwają próby koncertu debiutów.
0: Wiadomości Radio Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od Balcarzowic. Po nawałnicy, która przeszła wczoraj przez tę miejscowość, lokalne władze zapowiedziały powołanie jutro gminnej komisji do spraw szacowania strat. Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom zapowiada, że poszkodowanym mieszkańcom będzie zapewnione pełne wsparcie.
3: Część budynku będzie wyłączona i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. Mamy 3 ala takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne.
1: Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Strzelcach Opolskich Piotr Hamryszak przekazał, że inspektorzy szacują skutki wichury.
4: Działania skupiały się głównie na ocenie stanu tych obiektów, które uległy zniszczenia. Te obiekty, które się nie nadawały do użytku, zostały wyłączone. To są takie 2 obiekty mieszkalne. 3 obiekty inne uległy całkowitemu zniszczeniu. Pozostałe obiekty mamy te protokoły przeprowadzane, to będziemy teraz analizować, w jaki sposób to naprawiać. Napływają jeszcze dodatkowe zgłoszenia od mieszkańców.
1: W wiadomościach teraz zagranica. Francja wezwała do pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. Choć uznajemy prawo Izraela, tak jak wszystkich innych krajów, do samoobrony, nic nie może usprawiedliwiać kontynuowania izraelskich działań wojskowych w Libanie i coraz głębszej okupacji na terytorium tego kraju, mówił dziś szef francuskiego MSZ. Okupacja południowego Libanu odbywa się pod pretekstem walki z Hezbollahem i ochrony mieszkańców północnego Izraela. Więcej na ten temat wie Milena Rashid-Shehab.
5: Ofensywę Izraela potępił także wczoraj premier Libanu Nawaf Salam, nazywając ją niebezpieczną i bezprecedensową. Stwierdził, że polityka spalonej ziemi nie przyniesie Izraelowi bezpieczeństwa. Izrael nie tylko atakuje konkretne miejsca, ale prowadzi politykę powszechnego niszczenia miast i wiosek, a także w istniejących tam źródeł utrzymania. Jednocześnie przeprowadza masowe przesiedlenia ludności, co jest równoznaczne ze stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej wobec nastawionej pokojowo ludności Libanu. Premier Salam dodał, że Izrael nie tylko narusza suwerenność Libanu, ale też próbuje wymazać jego historię. Jednocześnie przyznał, że prowadzone za pośrednictwem Waszyngtonu negocjacje nie przyniosły żadnych rezultatów, ale bronił ich sensowności.
1: Wracamy do regionu. Dobiega końca przebudowa boiska w Racławiczkach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, piłkarze miejscowego LZS-u wrócą na obiekt jesienią, zapowiada burmistrz Strzeleczek Marek Pietruszka.
6: Ten rok mija w październiku, więc za parę miesięcy LZS Racławiczki, który w 100% w tym roku będzie znowu awansował do Ligi Okręgowej, wróci już na nowoczesny obiekt z równą, piękną płytą, która nie będzie zalewana przez każde wody opadowe, tak jak to było do tej pory.
1: Koszt prac to prawie 2,5 miliona złotych.
0: Radio Opole, prosto z amfiteatru.
1: A tam od rana trwają próby do koncertu debiutów w ramach 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Usłyszymy w nim 10 wykonawców wyłonionych spośród 368 zgłoszeń z całej Polski. Wśród nich jest zwyciężczyni wiosennej edycji Szansy na sukces Małgorzata Boć. Artystka po raz pierwszy stanęła dziś na deskach amfiteatru.
7: Wszyscy czekamy na to, żeby wystąpić na tej scenie i nie chodzi tylko o przygotowanie teraz tutaj, tylko chodzi o nasze życiowe przygotowanie, muzyczne przygotowanie. Staramy się wszyscy trafić na tą scenę. W końcu jest to opolska scena. Tutaj debiutowali najwięksi artyści.
1: W koncercie debiuty usłyszymy także Martynę Baranowską.
8: Utwór powstał w studio w Warszawie. Spotkałam się z producentem Maćkiem Wasią. Obydwoje mieszkamy we Wrocławiu, ale akurat byliśmy w Warszawie. Spotkaliśmy się w studio. Zaczęliśmy sobie grać na gitarze, śpiewać i właściwie to była pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy razem i pierwsza piosenka solowa Martyny Baranowskiej.
1: Na wieczór zaplanowano próby do recitalu Justyny Steczkowskiej, która będzie w Opolu świętować jubileusz 20-lecia wydania płyty Dziewczyna Szamana.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Temperatura w regionie już zaczęła spadać. Obecnie w Opolu mamy 23 stopnie w nocy od 12 do 14, ale meteorolodzy IMGW zapowiadają także zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu, miejscami możliwe burze, prognozowana wysokość opadów od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy, a na południu województwa miejscami nawet 25. W czasie burz wiatr może osiągać prędkość 60 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia także zagrzmi, no i spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a termometry wskażą maksymalnie 21.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
10: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
11: Ja lubię cukierki.
12: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
13: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
14: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
15: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
16: Kiedy przyjedzie tata?
17: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
16: Tata?
18: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
19: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
18: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
20: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.

0: Wszystko o literaturze.
1: W tej godzinie będzie o twórczości Czesława Janczarskiego, ale także zaproszę Państwa do odwiedzin Festiwalu Książek nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu. Tak w ogóle to zapraszam do godziny 18:00.

urządzamy swój dom, on także urządza i mebluje nas po swojemu. Czy niezgoda może budować, jak żyć obok ludzi, z którymi się nie zgadzamy, bez poczucia przymusu, przekonywania ich do swojej racji? Czemu w naszym kraju uśmiechanie się do obcych postrzegane jest jako objaw głupoty? Ile prawdy jest w powiedzeniu ponury jak Polak? Czy jesteśmy skazani na wojnę pokoleń, czy jednak da się wyjść z generacyjnych okopów? Marcin Napiórkowski, specjalista od antropologii codzienności, rozkłada polską duszę na czynniki pierwsze, demontuje stereotypy na nasz temat, do jakich przywykliśmy. Analizuje Polskę, która leży nie między Bugiem a Odrą, ale między ściereczką schnącą na piekarniku, a flagą łopoczącą przed grobem nieznanego żołnierza. Przekonując przekornie, że wojna polsko-polska nie jest koniecznością, proponuje swoistą filozofię domu, miejsca pielęgnowania wspólnotowych rytuałów, gdzie różnorodność i tożsamość wzajemnie się nie wykluczają. Marcin Napiórkowski to specjalista od antropologii codzienności, badacz mitów, semiotyk kultury, wykładowca. Od 2025 roku dyrektor Muzeum Historii Polski, autor książek, uznany publicysta, współtwórca musicalu 1989. W swoich tekstach łączy refleksję akademicką z popularyzacją wiedzy o kulturze poprzez analizy polskiej tożsamości i napięć społecznych, proponuje wizję Polski, która łączy zamiast dzielić. Autor książek takich jak Naprawić przyszłość, 1989, Pozytywny mit czy Turbopatriotyzm, uznany publicysta m.in. Tygodnika Powszechnego, Krytyki Politycznej, Gazety Wyborczej, współtwórca, jak już mówiłem, musicalu 1989. A oto fragment książki. Wszystko, co stałe, roztapia się w słońcu. O plaży rozmawiamy zwykle językiem bez ruchu. Leżeć, wypoczywać, smażyć się. Tymczasem plażowanie jest domeną nieustannej zmiany. Krzątaniny, przemieszczania się stanowi wyzwanie logistyczne i sprawdzian zaradności. Spójrzmy na urlop jako na fascynujące laboratorium nowoczesności, która zmienia czasową i przestrzenną skalę naszego życia. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat liczba otaczających nas przedmiotów zwiększyła się radykalnie. Dotyczy to oczywiście nie tylko plaży, ale plażowanie jako sytuacja nadzwyczajna, wyłączona w pewien sposób z porządku codzienności, pozwala nam uzmysłowić sobie ten przyrost. Inwentarz każdej rodziny liczy już tysiące rzeczy, których pragniemy, potrzebujemy, które czynią nasze życie łatwiejszym, zabawniejszym. Wiele z tych przedmiotów służy temu, by poradzić sobie z innymi przedmiotami, z ich nawałem, wszechobecnością, skumulowaną masą i objętością. W drodze na plażę wyraźnie widać ten paradoks. Poprzedni rozdział opowiadał o zadomawianiu, czynieniu przestrzeni naszą, wspólną, innymi słowy, o zamianie jej w miejsce. Droga nad morze konfrontuje nas z odwrotnym rodzajem kulturowego opanowania przestrzeni. Francuski socjolog Marc Augé opisuje go w książce Nie miejsca. Chodzi o przestrzenie celowo zaprojektowane tak, by przemieszczać się przez nie bez zatrzymywania, by mijać się, lecz nie spotykać. Świętym prawem nie miejsc jest przepustowość. Zaczyna się oczywiście znacznie wcześniej w sferze marzeń i fantazji, przyszpilonych do realności tylko wpłaconą zaliczką i wpisem w kalendarzu. Stopniowo urlop zbliża się, przybierając coraz to konkretniejsze kształty. Kupujemy potrzebne rzeczy, robimy pranie, opróżniamy lodówkę i przygotowujemy współpracowników, no i siebie, do myśli, że nie będzie nas tydzień albo dwa. Jednak dopiero pakowanie bagażnika uświadamia nam, jak skomplikowanym logistycznie przedsięwzięciem jest urlop. Wyprawy pociągami i PKS-ami zasługują oczywiście na oddzielny szkic. Tu skupię się na wersji samochodowej.

to na parkingu pod blokiem, ewentualnie w garażu czy na podjeździe, uświadamiamy sobie, jak wielu przedmiotów potrzebujemy, by skutecznie wypocząć nad morzem. Rozpoczyna się frustrująca partia Tetrisa, w której jednak szczelnie wypełnione warstwy bagaży nie znikną, czyniąc miejsce dla kolejnych pakunków, lecz piętrzą się, rzucając wyzwanie przemyślnym inżynierom Fiata, Forda albo Renault. Przeciążonym gadżetami na ratunek przychodzą kolejne gadżety. Bagażniki dachowe, zaczepy na rowery, przyczepy. Współczesny samochód obrasta rzeczami równie szybko jak współczesny dom. To fragment tej książki. Dopiero w drodze na urlop można uświadomić sobie, jak bardzo zmieniła się Polska w ciągu ostatnich 2 dekad. Morze jest dzisiaj znacznie bliżej. Kilkanaście godzin skróciło się do kilku. Kręte dwupasmowe drogi przecinające niezliczone obszary zabudowane ustąpiły miejsca autostradom i trasom ekspresowym. Nie znaczy to, że nie ma korków. Na autostradzie generuje je nawet najmniejsze zaburzenie płynności. Zatorem skutkuje każda stłuczka, każde zatrzymanie na poboczu auta, każda bramka do poboru opłat. Na szczęście wiemy o nich z góry, bo prowadzi nas GPS. To pierwsze zastosowanie telefonu komórkowego, króla wszystkich gadżetów i najlepszego przyjaciela plażowicza, a jest przed czym ostrzegać. Życie nad morzem płynie w rytmie turnusów. W sobotę autostrada w obydwu kierunkach wypełnia się do granic możliwości. Przypominam sobie wspaniałych autonautów z Kosmostrady, gdzie Julio Cortázar i Carol Dunlop pomieszkiwali eksperymentalnie na kolejnych parkingach przy autostradzie. Oglądane ich oczyma jawiły się jako miejsca zaciszne i niepozbawione magii. W sobotę przy A1 raczej by sobie nie pomieszkali. Każdy centymetr kwadratowy wypełniony jest wypoczywającymi w drodze na wypoczynek. Do dystrybutorów paliwa wielometrowe kolejki aut trzeba było zatankować przed wyjazdem na autostradę. W przyszłym roku na pewno będę pamiętać. Ale w przyszłym roku pewnie się już ta mądrość nie przyda. Wprowadzą płatność zbliżeniową przy dystrybutorze albo aplikację w telefonie. Ciągła zmiana jest jedynym prawem autostrady. Wreszcie docieramy na miejsce, albo raczej na nie miejsce, bo pokój w pensjonacie, namiot, przyczepa kempingowa, domek, apartament czy pokój w hotelu to wszystko idealni przedstawiciele tego właśnie gatunku. Lepiej nie myśleć o tym, ile podobnych rodzin mieszkało tu przed nami. Nie powinniśmy spotykać się z nimi, jeśli chcemy podtrzymać iluzję, że jesteśmy u siebie. Wszelkie akty takiej komunikacji następują jedynie przypadkiem i wynikają z niedoskonałości procedur przejściowych. Zapomniana zabawka pod łóżkiem, makabryczny ślad keczupowej dłoni odbity nad stołem, wyłamany zawias w szafie. Nawet jeżeli przyjeżdżamy na pełne 2 tygodnie, nigdy nie rozpakowujemy wszystkich rzeczy. Część z nich pozostaje w torbach jako kolejne memento. Jesteś tu tylko przejazdem. To się nie dzieje naprawdę. Wyruszamy na plażę. Ciągle słyszę opowieść o tych, którzy nad morze zrywają się o 6.15, żeby o 7.10 zarezerwować pogodną miejscówkę na piasku. Ale jakoś nigdy ich nie spotkałem. Patrzę na zegar, w telefonie oczywiście jest 11.30. Myślę, że tym razem to już na pewno będziemy ostatni. Nie zostały już żadne dobre miejsca blisko wody i trzeba będzie godzinami przemierzać plażę w poszukiwaniu skrawka terenu dla rozbicia obozowiska. W książce Marcina Napiórkowskiego Polska jest życzliwa.

0: tylko o literaturze.
1: Maja 1971 roku zmarł Czesław Janczarski, poeta i pisarz, twórca postaci Misia Uszatka, autor kilku zbiorów poezji dla dorosłych, blisko 75 książek dla dzieci i młodzieży oraz wielu przekładów z języka rosyjskiego. Publikował wiersze w pismach dla młodych czytelników jak Płomyczek i Świerszczyk. Był twórcą dwutygodnika Miś, jednej z najbardziej znanych i poczytnych gazetek dla najmłodszych. Sławę przyniósł mu Miś Uszatek, główna postać z jego cyklu książek dla dzieci, którą stworzył w 1957 roku na łamach pisma Miś. Kształt plastyczny nadał mu ilustrator Zbigniew Rychlicki. Pierwsza książka o jego przygodach została wydana w 1960 roku pod tytułem Przygody i wędrówki Misia Uszatka. W kolejnych latach ukazały się jeszcze 4 tomy. Miś o klapniętym uszku Janczarskiego został bohaterem kultowej Dobranocki, czyli ponad 100 telewizyjnych krótkich filmów z udziałem Mieczysława Czechowicza jako narratora i wykonawcy piosenki Misia, emitowanych w latach 1975-1987.
2: Mówią o mnie Miś Uszaty, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś. Znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie mały miś, śmieszny miś. Znam się z dziećmi nie od dziś.
1: Sympatyczne klapnięte uszko misia. W audycji Polskiego Radia w 1959 roku Czesław Janczarski mówił, że w twórczości dla najmłodszych pomagały mu jego własne wspomnienia z dzieciństwa.
3: Wydaje mi się, że największą pomocą dla piszącego, dla dzieci malutkich, dla dzieci w wieku od lat 3 do 8, to jest jak gdyby umiejętność przypomnienia sobie swojego własnego dzieciństwa, jak gdyby odświeżenia tych wszystkich wrażeń, które wówczas były najważniejsze. To mi pomaga.
1: Czesław Janczarski w latach 50. ubiegłego wieku pracował w redakcji poezji Polskiego Radia. Od początku powstania pisma Miś w 1957 roku do końca życia był jego redaktorem naczelnym. Uczestniczył w licznych spotkaniach z czytelnikami w całym kraju, które, jak mówił w 1959 roku, były dla niego ważną inspiracją w pracy twórczej.
3: To mi bardzo dużo daje, po prostu konfrontuję się z moim czytelnikiem, który jest masowym czytelnikiem. Widzę reakcje dzieci, ich zainteresowania w dyskusji, która jest zawsze bardzo żywa i bardzo ciekawa.
1: W 1933 roku Czesław Janczarski wydał pierwszy zbiór wierszy zatytułowany Akwarelą. Łącznie ukazało się 7 tomów poetyckich dla dorosłych i jednym z głównych tematów wierszy poety był ojczysty Wołyń. Jak mówił na antenie Polskiego Radia w 1970 roku o tomie Portret z gałązek i ziół z 1970 roku.
4: Czuwałem, by nie sprzeniewierzyć się prawdzie, nawet wówczas, gdy chodziło o drobny szczegół. Chciałem, by wszystko w tych wierszach było autentyczne nie tylko z imienia i nazwiska. Portret z gałązek i ziół to skromny dowód wierności dla mojej ziemi, wdzięczności za mitologię, jako jest i obraz w pamięci. Każdy ma taką swoją okolicę, do której wraca myślą po latach, przepełniony wdzięcznością za pierwsze wzruszenia.
1: W 1964 roku Czesław Janczarski prezentował na antenie Polskiego Radia wiersze swojego autorstwa z tomu Wiersze z natury.
5: Kasztan jakże wygodnie rozparł się w powietrzu, aż trawy pod żywopłot pierzchły i zajęcze szczawie, przygniata ciężkim cieniem, a już szumu deszczu nie uniósłbyś na barkach mroku i muzyki, chyba że błyskawica w kasztanowych liściach chluśnie naraz i staniesz w mokrym blysku przerażony, niemy.
1: Czesław Janczarski opublikował ponad 90 książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pisanych wierszem lub prozą, nie licząc publikacji w prasie, radiu i telewizji. Wśród jego wielokrotnie wznawianych poezji dla najmłodszych, oprócz cyklu o przygodach Misia Uszatka, są m.in. tytuły Jak Wojtek został strażakiem, Gdzie mieszka bajeczka, Płynie Wisła, płynie. Poeta w latach 50. ubiegłego wieku pracował w redakcji poezji Polskiego Radia. Od czwartego numeru pisma Miś z 1957 roku do końca swojego życia był jego redaktorem naczelnym. Uczestniczył w licznych spotkaniach z czytelnikami w kraju. Na jednym z nich w maju 1971 roku w Siedlcach doznał ataku serca i kilka dni później zmarł w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu powązkowskim. Jacek Janczarski był wielokrotnie wyróżniany za twórczość dla dzieci. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. To nie pamięta, kto nie oglądał Misia Uszatka, może wróćmy do jego poezji i książek dla dzieci.

0: Ponad 40 spotkań autorskich, koncerty znanych artystów i tysiące książek do kupienia. Tak zapowiada się 10. edycja Festiwalu Książki w Opolu. Literackie święto potrwa od 12 do 14 czerwca. Organizatorzy zapowiadają, że nie zabraknie gwiazd po książki, których ustawiają się kolejki, a tytuły są w czołówce bestsellerów. Program jest przebogaty, spodziewamy się ogromnej liczby odwiedzających, powiedziała Judyta Gralka, organizatorka festiwalu.
1: Mamy ponad 150 wydawców i 250 autorów. Jest rekordowa, piękna, okrągła liczba. Przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska, Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny.
0: Historia wydarzenia uczy, że potrafimy w Opolu organizować wydarzenia na skalę ogólnopolską, powiedział Bartosz Mazurkiewicz z Fundacji Fabryka Inspiracji.pl.
2: 10 lat temu byłem u pana prezydenta z taką inicjatywą, czy możemy zrobić takie wydarzenie, które było następstwem naszych pomysłów, naiwnych w tej chwili mogłoby się wydawać, gdzie zapraszaliśmy do drukarni, gdzie wśród pracujących maszyn można było zobaczyć, jak powstaje książka i spotkać się z autorem.
0: Opole ma także swoją nagrodę literacką, poinformował Arkadiusz Wiśniewski, prezydent miasta.
3: Drugi rok z rzędu przyznawana, kierowana do artystów, pisarzy piszących dla młodzieży, young adult, tak jest to adresowane. Nie brak nagród literackich w Polsce, więc nie chcemy kopiować, wymyśliliśmy własną formułę.
0: Nie zabraknie również koncertów, między innymi Kasi Nosowskiej czy Meli Koteluk. Miasteczko literackie tradycyjnie stanie na Placu Wolności, ale wydarzenia festiwalowe dotrą także nad Odrę.

0: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać na całym świecie. Jest 18. Trwa ustalanie okoliczności śmierci 49-latka w miejscowości Węża pod Korfantowem.
1: Ciało mężczyzny zostało odnalezione w jednym ze stawów.
0: Spore zainteresowanie dofinansowaniami do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w regionie, a we Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od powiatu nyskiego. W jednym ze stawów we wsi Węża w gminie Korfantów znaleziono dziś ciało zaginionego 49-latka. Poszukiwania były prowadzone od wczorajszego wieczoru. O szczegółach mówi młodszy aspirant Wojciech Wach z nyskiej policji.
1: W sobotę po godzinie 22 dyżurny komendy policji w Nysie otrzymał zgłoszenie dotyczące zaginięcia 49-letniego mężczyzny. Policjanci wspólnie z innymi służbami niezwłocznie podjęli działania poszukiwawcze, które były prowadzone nieprzerwanie do momentu odnalezienia mężczyzny. W toku prowadzonych działań ciało mężczyzny zostało odnalezione w jednym ze stawów w rejonie miejscowości Węża. Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora wykonują czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: Zmieniamy temat. 109 żołnierzy złożyło wczoraj przysięgę wojskową w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej. Wcześniej elewi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej ukończyli 27-dniowe szkolenie, w czasie którego nauczyli się posługiwania bronią, musztry czy pierwszej pomocy, mówi podporucznik Justyna Buchl.
3: Kolejnym krokiem jest 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne, które wyłoni najlepszych kandydatów do służby zawodowej. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, to są osoby od 20 do 44 lat. W tym roku 10. Opolska Brygada Logistyczna planuje jeszcze przeszkolić 525 osób w 3 turnusach. Będą to terminy czerwcowy, wrześniowy i listopadowy.
0: A jeśli ktoś chce z bliska zobaczyć, jak wygląda 10. Opolska Brygada Logistyczna, to taka możliwość będzie już 9 i 10 czerwca podczas Dni Otwartych Koszar.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Duże zainteresowanie naborem o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach Olesno i Gorzów Śląski. Dzięki unijnemu wsparciu samorządy pokryją 75% kosztów inwestycji. W gminie Olesno nabór był kierowany do 4 sołectw i skorzysta z niego 25 rodzin. Gorzów Śląski zdobył ponad 1 150 000 złotych dotacji. Burmistrz tej gminy, Rafał Kotarski, mówi o niemal 50 wnioskach od mieszkańców.
4: Wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone i złożyliśmy te wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, żeby móc aplikować o środki zewnętrzne. Marszałek mówił, że będzie prawdopodobnie kolejna edycja, no to myślę, że potem na pewno będą dalej zainteresowani, żeby aplikować o kolejne środki.
0: Mieszkańcy mają czas na montaż przydomowych oczyszczalni do marca 2028 roku.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: A w nich sport. Pół godziny temu we Wrocławiu rozpoczęło się towarzyskie spotkanie piłkarskiej reprezentacji Polski z Ukrainą. Na stadionie są tłumy kibiców. Wśród biało-czerwonych szalików i flag widać także te z barwami Ukrainy.
5: Bardzo pozytywnie.
6: Komu pani kibicuje?
5: No właśnie, że Ukraina. Nie wiem, jaki wynik. Myślę, że Polska wygra jednak.
7: Ja 2-0. Tam 0 i tam 0. To jeszcze szalik z 2012 roku. Czyli Polska, Ukraina, Euro.
8: Pod tym względem, że Polska jest bardzo dobrym drużyną.
9: Polska oczywiście.
6: Kto będzie taką naszą największą nadzieją? Który zawodnik?
9: No oczywiście, że Lewandowski.
10: Mi się wydaje, że strzeli Zalewski, Lewandowski, a w Ukrainie będzie 2-0, więc 2-0 będzie dla Polski, tak mi się wydaje.
11: Polska!
0: A obecnie trwa 31. minuta tego spotkania. Na tablicy wyników bezbramkowy remis.
2: Najlepszy informacyjnie adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 23 stopnie tyle obecnie wskazują termometry w Opolu. W nocy oczywiście będzie chłodniej, bo od 12 do 14 stopni spodziewamy się deszczu. Spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, zwłaszcza na południu województwa. No i możliwe także burze, w czasie których wiatr osiągnie w porywach 60 km na godzinę. Powieje i zagrzmi także jutro w ciągu dnia. Deszcz także możliwy, ale już nieco mniej intensywny niż w nocy. A temperatury maksymalne prognozowane przez IMGW to 21 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: końcu języka.
1: I znowu kłaniamy się Państwu nisko.
2: Beata Grenatowska.
1: I Ireneusz Prochera. Nadstawiamy ucha, proszę Państwa. Słyszysz? Grzmi czy nie grzmi?
2: To może Róg Wojskiego,
1: a właśnie, albo Echo. Może to jakiś polityk. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że współczesne media coraz częściej używają w nagłówkach czasownika grzmi.
2: No to jest zgodne z tendencją do wyolbrzymiania wszystkiego, no i we wszystkich dziedzinach.
1: No jeszcze kilkadziesiąt lat temu słowo to kojarzyło się przede wszystkim z burzą, hukiem piorunów albo podniosłym stylem literackim. Grzmi to nieosobowa forma czasownika oznaczająca odgłosy burzy lub donośny huk. Zjawisko to powstaje, gdy błyskawica gwałtownie nagrzewa powietrze, tworząc falę dźwiękową. Tyle teorii. Dzisiaj natomiast stało się jednym z ulubionych elementów języka medialnego. Minister grzmi, trener grzmi po meczu, ekspert grzmi w sieci. No, podobne nagłówki można znaleźć właściwie codziennie na portalach informacyjnych. I nie jest to wcale przypadek. Popularność tego czasownika wynika ze sposobu funkcjonowania współczesnych mediów, które walczą o uwagę odbiorcy i coraz częściej zmuszone są do posługiwania się językiem emocji, to tych emocji ekstremalnych, bo już dzisiaj nie wystarczy się zdenerwować, czyli też okazać emocje. Dzisiaj trzeba się
2: wściec
1: właśnie, albo nie wystarczy krzyknąć, trzeba zagrzmieć.
2: Ale żeby być uczciwym, to dodajmy, że ten czasownik i dawniej funkcjonował w odniesieniu do człowieka, tylko musiało chodzić o wyjątkowe natężenie gniewu. Jeżeli ktoś grzmiał, to po prostu te emocje kipiały. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że emocje nam letnieją, a słownictwo nam grzmi.
1: Czyli taki erzac właściwie emocji w naszym życiu.
2: Tak, a propos języka mediów, to dzisiaj w jednej z telewizji śniadaniowych, nie powiem z której telewizji, jest taki dialog. Jest on i ona, bo zwykle są pary mieszane i on pokazuje, popatrz, to taki kosmaty przedmiot. Na to dziennikarka. A bo ty masz kosmate myśli. Przy tobie zawsze. To miał być dowcipne. Niestety nie było.
1: A
2: z tego prostego powodu.
1: Przedmiot, tak się dopytam. Z czym się mógł kojarzyć?
2: To był pluszak jakiś. Więc początek był, powiedzmy, okej, natomiast reakcja pani była dziwna.
1: No tutaj bo kosmate myśli
2: ewidentnie powinny być zastosowane w odniesieniu do jakiejś aluzji erotycznej. Więc jeżeli pani o kosmatych myślach mówi, kiedy widzi pluszaka, no to powinna się nad sobą zastanowić.
1: Słuchaj, ale to raczej chodzi... podobno się nie dyskutuje.
2: Ale o języku tak. Będę dyskutowała i jednak myślę, że dziennikarze powinni stawiać język na wyższym poziomie, a nie prowadzić właśnie tego typu pogwarki.
1: 100% racji.
2: No to wracajmy.
1: Żeby słowo miało swoją wagę.
2: Tak, zagrzmijmy!
1: No właśnie, ale swoją wagę, ale bez przesady. Bo jak mówiłem, czasownik grzmieć zdecydowanie kojarzy nam się z grzmotem, czymś potężnym, nagłym i budzącym niepokój. Ale czy taką jest na przykład zupełnie zwyczajna wypowiedź polityka, jakiegoś celebryty?
2: Bo my cały czas w tyle głowy mamy, że do czego to prowadzi? Do kompletnego znieczulenia na tę nadekspresywność wypowiedzi. I ja już złapałam się na tym, że jeżeli widzę masakrę, grzmienie, to przestaję czytać. W ogóle mnie to przestaje interesować i w rezultacie może mi gdzieś przemknąć jakaś istotna informacja o jakiejś potężnej katastrofie, ale jeżeli katastrofa dotyczy, nie wiem, plamy na poduszce, no to potem na resztę katastrof też stajesz się obojętny.
1: I w ten sposób czasami nawet zwyczajna wypowiedź polityka lub celebryty urasta do jakiegoś dramatycznego konfliktu albo ważnego starcia i zamiast neutralnego zdania minister skrytykował projekt, media wolą napisać minister grzmi. Taki nagłówek po prostu brzmi mocniej i bardziej przyciąga uwagę. No i właśnie tu docieramy do sedna, do istoty tego problemu. Media używają właśnie tego typu słownictwa przede wszystkim dlatego, że konkurują o kliknięcia i zainteresowanie odbiorców. A w internecie użytkownik codziennie widzi setki informacji i dlatego redakcje starają się tworzyć takie nagłówki, które będą jak najbardziej wyraziste. Emocjonalne czasowniki po prostu zwiększają szansę, że czytelnik zatrzyma wzrok właśnie na danym artykule, bo nie każdy jest Beatą i nie każdy porzuca Irkiem. Taki artykuł wtedy, gdy zobaczy masakrę w tytule. Grzmi, sugeruje konflikt, skandal lub gwałtowną reakcję, a ludzie w sposób naturalny interesują się właśnie sytuacjami budzącymi emocje.
2: Ja mam jeszcze jedną obawę, bo na początku to jest chęć zwiększenia klikalności czy przeczytania danego artykułu, ale kiedy notorycznie zastępujemy słowa adekwatne słowami o wysokiej temperaturze, to sami zaczynamy zapominać o tych słowach. Ja obawiam się, że wielu dziennikarzy w swoim zasobie przestaje mieć inne słowa, właśnie krytykuje, potępia, zwraca uwagę, no bo one nie są mu potrzebne na co dzień. I to jest niebezpieczne. I niestety początek takim tytułom z wyolbrzymianiem dała Gazeta Wyborcza już w 1989-90 roku. Ona właśnie, one się podobały te tytuły, bo w porównaniu z tytułami, nie wiem, z Trybuny Ludu,

0: komentowania, a jeżeli jest komentarz, to jest wyraźnie wyróżniony. No tak, ale tutaj... te czasy minęły bezpowrotnie. No tak,
1: obecnie wiele mediów natomiast stawia na dynamiczny, emocjonalny przekaz przypominający, i tutaj trzeba wskazać inny trop, reklamy. To pokazuje, w jaki sposób reklama wpływa na styl dziennikarski.
0: Czyli meritum przestaje
1: zaciera się
0: istnieć.
1: Ta granica pomiędzy tym, co było sloganem, a co stało się informacją dziennikarską.
0: I mam przykład z ostatniej chwili. Nie wiem, czy wiesz, ale w Opolu odbyły się takie ważne zawody ratownictwa medycznego i polskie zespoły, opolskie zespoły, to są klasy zresztą specjalne, no zajęły bardzo wysokie miejsce. I jest informacja w mediach na ten temat. Zaczyna się. Wiele emocji i radości w ratowaniu ludzi. No i tam dalej, że dziewczęta się cieszyły, chłopcy, coś tam, coś tam. A wiesz, czego brakowało? Kto wygrał? Kto brał udział? Ogólnie dziewczęta i chłopcy. Okazało się, że w innych regionach odbyły się podobne zawody i tam wszędzie wymieniano, bo one potem wezmą udział w tych głównych zawodach na szczeblu krajowym. Znaczy, Opolanie się cieszą, ale nie podają.
1: Emocje
0: tak.
1: były.
0: I to jest absurd, bo jeszcze pewnie ty też wychowywałeś się na tak zwanych 10 przykazaniach wiato, że najważniejsze jest co. A w tej chwili widać, że to co spadło na dół, na górę samą tej piramidy.
1: I jeszcze na jeden aspekt chciałem zwrócić uwagę, tego grzmienia powszechnego, bo ono też wpływa na sposób, w jaki postrzegamy naszą rzeczywistość. Bo jeżeli język mediów nie tylko opisuje wydarzenia, ale także je zarazem poprzez dobór takiego, a innego słownictwa interpretuje, to doprowadzamy do sytuacji takiej, że kiedy czytelnik ciągle spotyka nagłówki pełne agresywnych, dramatycznych zwrotów i wyrażeń, no to co on sobie myśli, że jak ta nasza rzeczywistość wygląda? No, że właśnie jest taka. Że jest taka niespokojna, rozchwiana. Jednym słowem, media wzmacniają pewną atmosferę napięcia, a nawet polaryzacji społecznej, z którą, jak wiemy, i tutaj się chyba już wszyscy zgadzają, mamy poważny problem. Język jest tutaj narzędziem również budowania pewnych nastrojów społecznych. I o tym też trzeba pamiętać, że do czego prowadzi to nadużywanie tego wszystkiego, tych masakr, katastrof
0: i jeszcze jedno niebezpieczne zjawisko, utożsamiania się języków polityków i dziennikarzy. Kiedyś jednak dziennikarze uważali się za czwartą władzę, która powinna tej pierwszej władzy patrzeć na ręce. W tej chwili dziennikarze stoją z władzą, którą sobie oczywiście wybrali, ręka w rękę. I to jest niebezpieczne. W związku z tym, jeżeli ty czytasz gazetę danej opcji, to oni ci wciskają jakby swój pogląd na świat, dobierając odpowiednie słownictwo. Jeżeli przeczytasz inną gazetę, to będzie inny sposób patrzenia na świat.
1: No tak, to są te słynne bańki informacyjne.
0: Właśnie, coraz bardziej pogłębia się ten rozdziew, a przecież powinniśmy mieć właśnie źródło informacji obiektywnej, a co z tą informacją zrobimy, jak ją sobie zinterpretujemy, to już powinien być wybór człowieka.
1: No i przydaje się tutaj wyważona informacja, która unika grzmotów i tym podobnych.

0: końcu języka.
1: W naszej dłuższej audycji językowej będą pojawiać się tematy związane z kulinariami, a to z powodu rozkręcającego się sezonu urlopowego. Polacy są zdolni lingwistycznie i chętnie posługują się innymi językami, w przeciwieństwie do takich nacji jak Francuzi, Włosi czy Hiszpanie. Ale zdarza nam się trwać uporczywie przy błędach, a kilka z nich dotyczy właśnie nazw potraw.
2: Mówiąc o sezonie urlopowym, masz na myśli sezon ogórkowy?
1: Nie, ogórki są bardzo smaczne w różnych sałatkach greckich, Turcy też używają, a ty się przecież tam wybierasz. Natomiast sezon ogórkowy to jest akurat termin związany zupełnie z czymś innym, raczej od strony tych, którzy muszą zostać w pracy, czyli dziennikarzy. Dziś zajmę się nazwą dwóch makaronowych dań z Włoch i jednego rosyjsko-francuskiego. Trochę nie rozumiem, dlaczego deklarując publicznie miłość do kuchni śródziemnomorskiej, z uporem maniaka różni youtuberzy mówią spaghetti bolognese albo bolognese, a słyszałam także z francuska bolognese. W oryginale tę nazwę pisze się spaghetti bolognese, co powinno się wymawiać bolognese, bo zbitka głosek G i N daje ni. Warto o tym wiedzieć przy okazji na przykład oglądania starych włoskich filmów z okresu neorealizmu, w których grała Anna Magnani, a piszemy Magnani. Natomiast zbitkę NG czytamy tak jak piszemy i poprawnie powiemy o innej słynnej aktorce tamtych lat, Silvana Mangano. A więc popularny makaron z sosem mięsno-pomidorowym to spaghetti bolognese.
2: Aczkolwiek tutaj się pewnie przyda jedna uwaga, czy w Bolonii, z której ten sos się ma wywodzić, w ogóle ktokolwiek o nim słyszał?
1: No, to jest trochę tak jak z kluczem francuskim, o którym Francuzi nie słyszeli.
2: Albo plaszkami po węgiersku.
1: Rzeczywiście, to jest potrawa, która została zmodyfikowana. Ona istotnie powstała w Bolonii, ale troszkę miała inne składniki. Więc co do etymologii, nazwa pochodzi od miasta Bologna, region Emilia-Romagna, oraz włoskiego czasownika spaccare, oznaczającego dzielić lub rozłupywać. Odnosi się to do kształtu makaronu. Prawdziwy sos, włoski oryginał, to ragù alla bolognese, gęsty sos mięsno-warzywny, który w Bolonii jada się z szerokimi wstążkami makaronu tagliatelle. Wersja światowa. Międzynarodową nazwę spaghetti bolognese spopularyzowali amerykańscy i brytyjscy turyści oraz żołnierze wracający z Włoch po II wojnie światowej. Zastąpili oni lokalne tagliatelle dużo łatwiej dostępnym makaronem spaghetti. Ta historia jest podobna do pizzy z ananasem. Na sam jej dźwięk Włosi dostają drgawek, a ona została właśnie zmodernizowana przez człowieka, który lubi łączyć słodkie z pikantnym. I tutaj dochodzimy do włoskiego tabu. Dla tradycyjnych włoskich kucharzy połączenie mięsnego ragu z długimi nitkami spaghetti to kulinarna pomyłka. Sos jest zbyt ciężki i spływa z gładkiego makaronu. Tak przy okazji są i tacy, którzy mówią tagliatelle, więc warto poznać włoską wymowę kolejnej zbitki GL, w której G się nie wymawia, a to się przyda przy okazji innego dania alio e olio, czyli makaronu z oliwą i czosnkiem oraz lasagne. I tu mam pewną zagwozdkę, ale widzę, że ci ślinka cieknie, więc o kolejnym błędzie językowo-kulinarnym opowiem za chwilę.

0: pieniądze.
1: Na końcu języka.
2: W ramach łączenia przyjemnego z pożytecznym dziś zajmujemy się błędami językowymi w świecie kulinariów. Przypomnę, mówimy spaghetti bolognese, tagliatelle, aglio e olio. I tu przerwa na zastanowienie się nad kolejną nazwą. Potrawa składająca się z płatów makaronu przełożonych pysznym mięsnym sosem, posypana serem i oblana sosem beszamelowym to...
3: Lasagna.
2: No, mówisz no, w wersji
3: w Polsce bardzo popularna.
2: W oryginale nazywa się lasagne, co w naszym języku budzi skojarzenie z liczbą mnogą. Dlatego powszechnie mówi się o niej lasagna. Sprawdzałam w nowszych słownikach i jest ona uznana za poprawną. Tymczasem niektórzy, jak znany kulinarny dziennikarz Robert Makłowicz, wciąż poprawiają. Ale czy mają rację? W każdym języku występuje tendencja do asymilacji obcych słów. W mniejszym lub większym stopniu. Rygorystyczne przestrzeganie oryginalnej wymowy moim zdaniem prowadziłoby chaos komunikacyjny.
3: Absolutnie tak. Poza tym, no jak mielibyśmy, gdybyśmy przyjęli jako formę pojedynczą liczby pojedynczej lasagne, to jak mielibyśmy z tego zrobić liczbę mnogą?
2: Otóż to, ja nie wiem, jak brzmi liczba mnoga we Włoszech. Może tam po prostu jest jedna wielka lasagne i nikt nie myśli, żeby były...
3: Lasagne albo jakiś inny pewnie dodatek tam.
2: Tak, ale to też przy okazji nazw różnych miast. No, to jest problem. Co zrobić? Czy być wiernym oryginałowi? No, ale ilu Polaków świetnie zna przynajmniej kilka języków? No i dobrze by było jednak no, mieć jakiś taki kościec danego wyrazu, żeby był zrozumiały powiedzmy za granicą. Co innego, kiedy chcemy wyjechać na dłużej, no to wtedy uczymy się danego języka. Miałam nadzieję, że pomoże mi w rozwiązaniu tego problemu profesor Mirosław Bańko, do którego napisał w tej sprawie czytelnik. Jak to jest z włoską potrawą o nazwie lasagne? Chodzi mi o jej spolszczenie. Spotkałem już polską pisowni lasagne jako liczba pojedyncza rodzaju nijakiego. Jednak, jeżeli idzie o zwyczaj językowy, to chyba zdecydowanie przeważa już forma żeńska. Ta lasagna, te lasagne w liczbie mnogiej. Odpowiada profesor Bańko. I tutaj słuchaj uważnie. Lasagne są jak kluski. Te, nie to. W kartach dań spotykamy raczej pisownię obcą, bo wygląda wykwintniej i tak nazwana potrawa chyba lepiej smakuje. Niezależnie od pisowni wymowa jest jedna. Lasagne. I muszę przyznać, że tu się kompletnie nie zgadzam z profesorem Bańką i mam wrażenie, że on nie zrozumiał tego listu.
3: Mhm.
2: Jakie kluski? To jest potrawa, która składa się z makaronu, z klusek. A to nie są nie, tak ale... jak, nie wiem, gnioki. O, też źle wymawiane
3: istotą
2: zresztą.
3: Istotą problemu jest to, że kluski są pochodzenia naszego rodzimego, a tutaj
2: tak,
3: mamy...
2: Tak, pojedyncza liczba kluska, te kluski. Natomiast jest lasagne, ta lasagna, a nie te lasagne.
3: No, to jest to, o czym mówiliśmy, że trudno tutaj zastosować kalkę. Trzeba zastosować pewną modyfikację i często tak jest w języku, że modyfikujemy jakieś wyrazy pochodzące z zagranicy do własnych potrzeb. No i ja nie widzę w tym nic złego.
2: Widać więc, że językoznawca nie pomógł, a raczej bardziej zamącił. I myślę, że tutaj warto po prostu opierać się i podpierać słownikami, które uznały już spolszczoną wersję lasagne i według mnie to jest logiczne i dobry wybór.
3: Dzięki temu unikniemy problemów komunikacyjnych. Wyobraźmy sobie, przychodzimy do restauracji i mówimy do kelnera, niech mi pan przyniesie lasagne. No i on nam przynosi dwie porcje. Bo zamówiliśmy coś w liczbie mnogiej.
2: Ja bym raczej była przygotowana na inną sytuację, kiedy by kelner zwracał nam uwagę, że kiedy zamawiamy lasagne, że właśnie mówi się ta lasagne. Ja bym powiedziała, że jesteśmy w Polsce i tutaj mówimy na naszych warunkach, a nie włoskich. Poprzednie przykłady dotyczyły kuchni raczej prostej, choć bardzo smacznej. Teraz powiemy o daniu wykwintnym. Proszę sobie wyobrazić elegancką restaurację, a w menu pozycja, na którą Państwo mają ochotę. To rodzaj gulaszu z najlepszej wołowiny z dodatkami. I tu pada często nazwa stroganów. Choć powinno się mówić stroganów, bo pochodzi od nazwiska autora tego dania. I znów karci za to Robert Makłowicz. I w tej sprawie napisano także do poradni językowej PWN. Mam problem związany z potrawą powszechnie znaną jako bœuf stroganów. Od kiedy wyczytałem gdzieś, że jedyną poprawną nazwą jest Bef Stroganow, tak wszystkich uczyłem i poprawiałem. Jednak niedawno ze zdziwieniem wyczytałem w Słowniku Poprawnej Wymowy Polskiej z 1994 roku, że powinniśmy pisać Stroganow, ale wymawiać przez O. Jak to jest? Odpowiada Artur Czesak. Potrawa ta pod nazwą Bef Stroganow znana jest niemal wyłącznie w Polsce. Na świecie najczęściej pisze się Bef Stroganow. W Rosji Bef Stroganow. Władysław Kopaliński w słowniku eponimów, czyli wyrazów odmiennych, łączy ją z Pawłem Hrabią Stroganowem, a w literaturze kulinarnej jej wynalezienie przypisuje się jeszcze Grigoriowi Aleksandrowiczowi Stroganowowi i Sergiejowi Grigoriewiczowi Stroganowowi. Wspomnianą wyżej polską praktykę, nie tylko wymawianiową, ale i ortograficzną, uznaje m.in. Wielki Słownik Wyrazów Obcych z 2003 roku, który podaje Bef Stroganow, wymawiaj Bef Stroganow lub Bef Stroganow, wymawiaj Bef Stroganow. Pisownia i
3: to
2: wymowa.
3: Takie trochę rób to, co chce, ta językowe.
2: Trochę tak, no albo będzie padać,
3: albo nie będzie
2: nie.
3: Padać.
2: Pisownia i wymowa słuszna znalazły się na drugim miejscu, zapewne ze względu na częstość. A więc Artur Czesak zwraca jednak uwagę, że powinno się mówić Stroganow. Dlaczego popularny podręcznik Słownik Poprawnej Wymowy Polskiej Władysława Lubasia i Stanisława Urbańczyka zaleca, by Stroganow wymawiać jako Stroganow, nie umiem uzasadnić. I nie wiem, co tutaj można by było dodać.
3: No, ja tylko dodam, że tutaj w drugą stronę błąd często się pojawia przy cytowaniu tytułu książki Juliusza Werna. Pamiętasz? Michał Strogow, kurier carski.
2: Tak.
3: I zdarzyło mi się słyszeć parę razy, jak ktoś mówi Michał Stroganow, kurier carski.
2: Albo Stroganow.
3: Albo Stroganow.
2: Tak, to był zresztą bardzo popularny serial w latach 70., no ale to zupełnie inna bajka, inny arystokrata i jednak nieco inne nazwisko.

0: końcu języka.
1: Pozwolę sobie spiąć nasze dzisiejsze spotkanie pewną klamrą językową, bo jak Państwo pamiętają, pewnie zaczęliśmy od tego, że w dzisiejszym świecie media muszą sięgać po coraz mocniejsze słowa, by zostały zauważone, usłyszane, a jednym słowem, by ich właściciele zarobili, bo przecież często jest tak, że do tego się sprowadza działalność mediów. I wśród tych słów, mocnych słów używanych przez media, wspomniałem grzmieć, czasownik grzmieć, który jest ewidentnie nadużywany. Ale to nie jest jedyne słowo, które jest nadużywane w mojej ocenie, bo mamy oto słowo afera, należące do tych wyrazów, które w języku polskim są jednocześnie bardzo popularne, ale też i bardzo często używane nieprecyzyjnie. Pojawia się w mediach, rozmowach codziennych, publicystyce i języku polityki. Dla jednych oznacza skandal, dla innych już nawet zwykłą kłótnię lub problem. Tymczasem historia tego słowa, jego właściwe znaczenie oraz typowe błędy w użyciu pokazują, że afera ma znacznie bardziej złożony charakter niż mogłoby się wydawać. Etymologia tego słowa prowadzi nas do języka francuskiego. Polski wyraz afera pochodzi bowiem od francuskiego affaire, oznaczającego sprawę, interes, kwestię lub przedsięwzięcie. Więc mamy tutaj znaczenie raczej takie bliskie neutralnego. Jeszcze wcześniej źródła tego wyrazu można odnaleźć w łacińskim czasowniku afere, czyli przynosić lub dotyczyć. Też bardzo neutralnie. W wielu językach europejskich wyrazy wywodzące się z tego samego rdzenia zachowały neutralne znaczenie sprawy urzędowej, biznesowej albo prywatnej. We współczesnym francuskim affaire może oznaczać zarówno interes handlowy, jak i romans czy problem sądowy.
2: O właśnie, i to znaczenie romansowe przeszło do angielskiego, bo w języku angielskim najczęściej właśnie affaire to jest romans, czyli sprawa jakaś miłosna, niekoniecznie związana ze skandalem.
1: A my nie potrzebujemy tego znaczenia, bo mamy słowo romans, zresztą pochodzące też z francuskiego. W języku polskim znaczenie słowa afera uległo, jak widzimy, wyraźnemu zawężeniu i nacechowaniu emocjonalnemu. Afera zaczęło oznaczać przede wszystkim skandal związany z nadużyciem, korupcją, oszustwem lub działaniem budzącym oburzenie społeczne. Mówi się więc o aferach politycznych, o aferach finansowych, gospodarczych czy obyczajowych. No i tutaj jesteśmy już bliżej tego romansu.
2: Tak, bo najczęściej afera obyczajowa związana jest z romansem.
1: Właśnie. Istotnym elementem afery jest zazwyczaj szeroki rozgłos oraz przekonanie, że doszło do złamania prawa albo też i norm społecznych, moralnych. Warto zauważyć, że afera nie jest zwykłym synonimem problemu. Nie każda trudna sytuacja zasługuje na takie określenie. Gdy spóźni się autobus, zepsuje się komputer albo ktoś pokłóci się z sąsiadem, nie mamy do czynienia z aferą.
2: Młodzi często używają takiego zdania, nie rób afery.
1: No właśnie.
2: I używają tego w dobrym znaczeniu. To znaczy, nie rób z igły widły, nie rozdmuchuj sprawy.
1: Nie rozdmuchuj sprawy.
2: Ale w drugą stronę to już tak niestety nie działa.
1: No, skutek jest taki, że nadużywanie tego słowa prowadzi do osłabienia jego znaczenia. O tym też już dzisiaj wspominaliśmy. Jednym z najczęstszych błędów jest właśnie przesadna hiperbolizacja. To takie zjawisko językowe właśnie polegające na tym, że strzelamy do...
2: Z armaty. Ale wiesz, ja bym zastąpiła hiperbolizację, bo ona brzmi tak, no tak podniośle.
1: No przesadzamy.
2: Raczej pompujemy. To jest pompowanie słów. Bez sensu, dlatego, że powiedzmy jeszcze 20 lat temu, kiedy przeczytałeś afera, to mogłeś spodziewać się, że chodzi naprawdę o jakąś tak zwaną grubą sprawę, prawda? W tej chwili machasz ręką. 100 milionów, 10 kochanek, to już w ogóle nie robi wrażenia.
1: Nawet afera o zdjęcie, afera o komentarz, czy afera w sklepie. Z takimi określeniami możemy się spotkać we współczesnych mediach, choć w rzeczywistości oczywiście chodzi jedynie o pewne krótkotrwałe zamieszanie. No, zamieszanie to nie to samo, co afera. Taki sposób użycia wynika z potrzeby wzbudzenia emocji i przyciągnięcia uwagi odbiorcy, a drugim błędem jest mieszanie znaczeń słów afera, skandal i intryga. Choć są one pokrewne, nie są oczywiście identyczne. Skandal akcentuje oburzenie moralne, intryga ukryte działania i manipulacje, natomiast afera zwykle łączy element publicznego rozgłosu z podejrzeniem poważnych nadużyć.
2: Tutaj też trzeba powiedzieć, że skandal może wybuchnąć przypadkiem. Może nie być celowym działaniem, natomiast intryga to już jest wybitnie celowe działanie, inspirowane przez jakieś obce czynniki i to ta intryga miała zaszkodzić komuś innemu.
1: Można więc powiedzieć, że każda afera jest skandalem, ale nie każdy skandal musi być aferą.
2: Oczywiście. Pierwszy taki skandal, który też wymiennie był traktowany za aferą w latach 60., to pewnie wiesz, słynny skandal perfumu. Okazało się, że minister rządu brytyjskiego, to były lata 60., romansował z prostytutką, a w dodatku jeszcze był na usługach Związku Radzieckiego i to był pierwszy taki międzynarodowy wielki skandal. Więc zastanawiam się, które słowo by tu najbardziej pasowało, bo był tam i wątek romansowy, czyli afera, była intryga, no i był skandal. No. Więc powinno być jeszcze jakieś słowo, które by zawierało te cztery.
1: No dzisiaj chyba nie mamy takiego słowa, ale wszystko przed nami, można by powiedzieć.
2: Właśnie, nie wiem, czy przed nami, bo widzimy, że słowa zblakły, straciły swoją moc. My powtarzamy te afery, te grzmienia, ale one robią coraz mniejsze wrażenie, więc skąd weźmiemy inne słowa? Więc może warto wrócić do źródeł i pamiętać o tym, że milczenie bywa bardziej wymowne niż najgłośniejszy krzyk.
1: Ale jest jedna ciekawa sprawa. Takie określenia w rodzaju afera mogą być też elementem pewnej manipulacji językowej. Jeżeli chcemy kogoś pogrążyć, kogoś, kogo nie lubimy, no to nazwijmy jego działania aferą i już mamy zmienione nacechowanie emocjonalne jego działań, prawda? Mamy już podejrzenie, że coś ten człowiek
2: budujemy
1: tam niedobrego robi,
2: PR.
1: Tak? No właśnie, a przecież media społecznościowe dzisiaj generalnie sprzyjają właśnie
2: a takim mechanizmom. A wtedy pojawia się słynne nie ma dymu bez ognia.
1: Tak, tak.
2: I zaczynamy się doszukiwać i nawet jeżeli nic nie znajdziemy, to już ten taki smrodek pozostaje.
1: No, dlatego mimo wszystko ważne jest precyzyjne używanie słowa w tym podstawowym znaczeniu.
2: Czyli odpowiednie daje rzeczy słowo słowackiego wciąż odgrywa dużą rolę i sami się przekonujemy na własnej skórze, kiedy albo już mamy przesyt tych hiperbolizacji słów, które powtarzają się w odniesieniu do najróżniejszych sytuacji i może pora, by właśnie szukać w tych słowach, które z jakichś powodów odsunęliśmy, zapomnieliśmy o nich, przysypane zostały kurzem. Wracajmy do nich.
1: Absolutnie. I to nie są wcale słowa pokryte kurzem i pajęczyną.
2: Na przykład.
1: Niech nam się ziszczą. O, to też ciekawe słowo, no, o którym kiedyś jeszcze Państwo
2: opowiemy. A jeżeli Państwo czują czczość, to być może zrobią spaghetti bolognese, ewentualnie lasagne.
1: Za dzisiaj dziękujemy i oczywiście polecamy się za tydzień.
2: Beata Granatowska
1: i Ireneusz Prochera.

0: tu Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę 31 maja. Imieniny obchodzą Kamila, Aniela i Petronela. Dziś się przypada Światowy Dzień Bez Tytoniu i Dzień Bociana Białego. Kluczbork będzie gospodarzem tegorocznych dożynek wojewódzkich. Piłkarska reprezentacja Polski przegrywa we Wrocławiu z Ukrainą. W tych wiadomościach także o niespodziance, którą sprawili w Gdańsku opolscy żużlowcy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Jest 19. Daniel Klimczak, zapraszam. Kluczbork będzie gospodarzem tegorocznych dożynek wojewódzkich. Odbędą się one w pierwszy weekend września i zostaną połączone z ogólnopolskimi dniami pszczelarza. Obchody będą również nawiązywały do 120. rocznicy śmierci księdza Jana Dzierżona, nazywanego ojcem współczesnego pszczelarstwa, mówi marszałek regionu Szymon Ogłaza.
2: Trudno znaleźć bardziej symboliczne miejsce do tego święta niż Kluczbork, skąd, jak wiemy, pochodził Jan Dzierżon. Duża impreza, ciesząca się dużym zainteresowaniem, niezwykle istotna, symboliczna dla naszego regionu. Zapraszamy również we wrześniu, ale to oczywiście po wakacjach, czas podziękowania za plony i czas tego, aby się zintegrować i pobyć ze sobą.
0: Samorząd województwa przekazał gminie Kluczbork dotację w wysokości 150 tysięcy złotych na organizację tego wydarzenia.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: A w nich Praszka, gdzie zakończyła się budowa nowego oddziału żłobkowego przy przedszkolu numer 1. Od września zapewni on dodatkowe 24 miejsca na parterze budynku przy ulicy Mickiewicza. Docelowo samorząd chce przenieść pod ten adres cały żłobek, mówi burmistrz Włodzimierz Stochniałek.
3: Budynek jest na bardzo wysokiej jakości wykonany, także jeszcze brakuje nam tylko sprzętu. No, do września mamy czas, żeby jeszcze sprzęt wyposażyć. Jeszcze dodatkowo plac zabaw też tam powstał. Tutaj też może być czasami szansa dla dzieci, które są w żłobku, żeby przejść do przedszkola, no będą mogły tylko zmienić piętro i teoretycznie zostać w tym samym budynku, z tym, że myślę, że wszystkie się nie zmieszczą w tym miejscu, ale to drugie przedszkole, które jest prac, jest bardzo blisko.
0: Utworzenie oddziału kosztowało około 2 milionów złotych. Gmina pozyskała na ten cel pieniądze z rządowego programu Maluch Plus.
1: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
0: Około 45 tysięcy par, czyli 1/6 światowej populacji bocianów białych, żyje w Polsce. Dziś ten ptak ma swoje święto. Jak mówi ornitolog Jacek Karczewski, bociany białe są obieży światami, ale zmiany klimatu wpływają na ich zwyczaje.
4: Kiedyś regularnie latały do Afryki, teraz coraz więcej lata tylko na Bliski Wschód, trudny rejon, więc niektóre zatrzymują się już na Bałkanach. No, najlepszy dowód na to, że jednak klimat się nam zmienia. Coraz więcej jest takich, które są na tyle odważne, że zostają na miejscu i tutaj próbują przetrwać zimę.
0: Bociany są w stanie pokonać się nawet kilkanaście tysięcy kilometrów.
4: One nie machają skrzydłami, nigdzie by nie doleciały nawet do Czech. Mają za słabe mięśnie skrzydłowe. Bociany podróżują jak szybowce. To jest bardzo ekonomiczne. Zanim wyruszą, muszą sporo poćwiczyć. Ćwiczą to na swoich dużych gniazdach. One są takie duże i takie ciężkie, między innymi po to, żeby można było na nich ćwiczyć, nieustająco podskakiwać.
0: Te gniazda mogą ważyć nawet do 400 kg. Ulubionym pokarmem bocianów nie są żaby. Ptaki te wolą gryzonie, takie jak myszy, norniki i krety oraz owady i robaki. Dzień Bociana Białego został ustanowiony w 2003 roku w celu ochrony tych ptaków i popularyzacji wiedzy na ich temat.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Zawodnicy kolejarza Opole odnieśli sensacyjne wyjazdowe zwycięstwo, pokonując Wybrzeże Gdańsk 23-25 w meczu Krajowej Ligi Żużlowej. Spotkanie zostało przerwane po 9 biegu z powodu trudnych warunków torowych i opadów deszczu. Od pierwszego startu zawody odbywały się w bardzo trudnych warunkach. Po ulewie, która przeszła nad gdańskim stadionem, zawodnicy obu drużyn musieli zmagać się nie tylko z rywalami, ale przede wszystkim z jazdą po błocie. Pierwszy bieg gospodarze wygrali 5-1. Później lepiej prezentowali się zawodnicy z Opola i po 4 biegach był remis 12-12. W dalszej części rywalizacji żadnej z drużyn nie udało się zbudować jakiejkolwiek przewagi. Po 7 wyścigu na tablicy wyników był remis 21-21. Następny bieg wygrali Opolanie 4-2, a zaraz potem sędzia zakończył zawody. A piłkarska reprezentacja Polski gra z Ukrainą w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Obecnie jest 71. minuta spotkania. Biało-czerwoni przegrywają 0-2. Gole dla gości jeszcze przed przerwą zdobyli Roman Jaremczuk i Andrii Jarmołenko.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 23 stopnie niezmiennie na termometrach w Opolu. W nocy temperatura spadnie od 12 do 14 stopni. Zobaczymy na naszych termometrach. Według prognoz IMGW powinno też padać, zwłaszcza na południu województwa. Miejscami także zagrzmi. No i uważajcie na silny wiatr. On będzie nam towarzyszyć także jutro w ciągu dnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
5: Po reklamie.

0: Od pożytku głowa nie boli.
1: Dobry wieczór Państwu, w piękne niedzielne popołudnie, albo jak ktoś woli wieczór, kłaniam się Krzysztof Dobrowolski i dzisiaj zapraszam w podróż w stronę Italii, konkretnie do miejsca bardzo znaczącego dla Polaków, dla tych, którzy kultywują pamięć naszych bohaterów z czasów II wojny światowej, a także po jej zakończeniu, bo dla wielu z nich ciąg dalszy dopiero rozpisał swoje scenariusze. A gościem naszej audycji jest Marcin Żukowski ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
2: Dobry wieczór, czuwaj.
1: Myślę, że nikt tak dobrze jak ty nie opowie swojej ostatniej wyprawy do Włoch, do Monte Cassino, tam gdzie biegną nasze myśli, szczególnie w maju, i tam gdzie wielu z Polaków pozostało na zawsze, a nasze myśli wędrują właśnie szczególnie w tym momencie.
2: No, postaram się to zrelacjonować jak najdokładniej.
1: Proszę bardzo.
2: W połowie maja grupa w sumie 150 harcerek, harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej uczestniczyła w takiej wyprawie. Z jednej strony była to służba nasza, z drugiej strony taki wyjazd edukacyjny. Wyprawa edukacyjna śladami żołnierzy II Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Miałem przyjemność dowodzić taką przeszło 50-osobową grupą młodych ludzi z całej Polski. To młodzież w wieku głównie 16-17 lat, kapitalna młodzież, jeszcze niedoświadczona życiowo, ale bardzo głodna wiedzy. Odwiedziliśmy te najważniejsze miejsca, Monte Cassino i okoliczne szlaki, ścieżki Aqua Fondate, miejsce, gdzie był pierwotny cmentarz po bitwie o Monte Cassino, cmentarz w Casamissimie na południu Włoch i Loreto koło Ancony, znane jako miejsce maryjne, tak zwana włoska Częstochowa, no ale też ważne miejsce na mapie tej naszej pamięci narodowej.
1: A skąd w ogóle pomysł, żeby tam pojechać i w tej formie złożyć hołd bohaterom?
2: My jako środowisko ZHL-u na Opolszczyźnie jesteśmy może liczebnie największym w Polsce, ale jesteśmy takim dość prężnym środowiskiem i od kilkunastu lat już z inicjatywy naszego drucha harcmistrza Michała Markowicza pozyskiwane są pieniądze, dotacje i organizowana jest młodzież po to, żeby właśnie tą historię poznawać nie z książki, nie tylko na gawędach przy ognisku, ale żeby namacalnie, organoleptycznie historię dotykać. To są cykliczne wyprawy. Największe są w okrągłe rocznice. Dwa lata temu była taka duża wyprawa na kilkaset osób, a w tych rocznicach nieokrągłych uczestniczy mniejsza delegacja, ale uczestniczy.
1: No ale ranga tej wyprawy też była ogromna, bo mieliście okazję spotkać się z prezydentem Rzeczypospolitej. No to chyba wielkie przeżycie dla wszystkich, niezależnie od poglądów czy sympatii.
2: No tak, głowa państwa zawsze jest głową państwa i tutaj szacunek dla urzędu jest jak najbardziej oczekiwany i pożądany. No ale pan prezydent nie tylko uczestniczył w tych oficjalnych uroczystościach, ale też z grupą harcerzy uczestniczył w takiej wyprawie po okolicznych właśnie terenach, górkach, po miejscach walk i część naszych młodych przyjaciół panu prezydentowi w tym towarzyszyła i dla nich to było przeogromne doświadczenie, takie przeżycie, że głowa państwa poświęca im czas i razem z nimi chce tą historię poznawać w terenie.
1: No to opowiedz, jak to wyglądało praktycznie, bo zazwyczaj z takich migawek telewizyjnych to widzimy tak, prezydent elegancko ubrany, w nienagannym stroju, bardzo często eleganckich butach, a tu wędrówka, no nieraz po ścieżkach albo zakamarkach takich, gdzie dywanów czerwonych nikt nie wyściela. No więc powiedz, jak był ubrany pan prezydent? Nie chodzi o jakieś plotkarskie elementy, ale właśnie jak to praktycznie wygląda, takie spotkanie z głową państwa gdzieś tam daleko, w takich miejscach mniej oficjalnych.
2: Dres, sportowe spodnie, bluza, czapka na głowie, więc jak, no jak turysta w górach, tak się pan prezydent prezentował.
1: Czyli był przygotowany na taką wyprawę jednak turystyczną.
2: Tak, jasne, to nie szedł tam w lakierkach, ani w garniturze, ale to nie jest najistotniejsze, jak był ubrany, choć no tutaj też dawał przykład dobrego turysty. Był przygotowany, ale to najcenniejsze jest to, że właśnie poświęcił czas młodym ludziom i młodzież miała okazję obcować, no bez jakiejś takiej bariery wielkiej, tak? Oczywiście ochrona pana prezydenta była, czuwała, gdzieś tam się przy nim trzymała, ale jednak no, ta relacja prezydent-harcerze była bardzo bliska i taka sympatyczna.
1: Muszę o to zapytać, czy pan prezydent, jak się mówi potocznie, czuł ducha harcerzy, dobrze się czuł z wami? Bo nieraz no, to trzeba być w takich sytuacjach Tego wymaga stanowisko, żeby się, mówiąc tak potocznie, zachować. I tutaj etykieta zawsze obowiązuje, dobry ton. Natomiast druga rzecz to właśnie coś takiego nienamacalnego, że właśnie spotykasz się z kimś i w zasadzie czujesz się po prostu dobrze, swobodnie. I druga strona też cieszy się po prostu z tego spotkania.
2: No właśnie, to była taka dobra relacja dwustronna i to było najlepiej widać już po uroczystości, która trwała długo, bo w sumie to trwało prawie 4 godziny z mszą świętą, przemówieniami, odznaczeniami, zabieraniem głosu. Bardzo długa uroczystość. Po uroczystości, po składaniu kwiatów, pan prezydent podszedł do harcerzy, odpowiedział na zaproszenie do wspólnego zdjęcia i później po tym zdjęciu harcerze sobie zbijali piątki, żółwiki, zdjęcia takie z ręki, tak zwane selfie. Dużo radości, dużo takiej swobody. No tak, dało się zauważyć, że i prezydent jakby potrafi odpowiedzieć w naturalny sposób na to zapotrzebowanie harcerzy na ten krótki kontakt, no ale też w drugą stronę, że harcerze no nie czuli jakiegoś takiego oporu i dystansu, żeby pana prezydenta zaprosić do, no, do takiego wspólnego spędzenia czasu przez chwilę.
1: Rozumiem, że był taki moment, że trzeba było te uroczyste ubrania, które obowiązywały w czasie tej części oficjalnej, zamienić, no i wyruszyć w górę.
2: Najpierw były góry, a potem była oficjalna uroczystość. I oczywiście na tej oficjalnej uroczystości, no to już jak najbardziej i harcerze, i prezydent, i wszyscy zaproszeni uczestniczący goście, no to się prezentowali tak jak należy na oficjalnej uroczystości rocznicowej. Co ważne, od kilku lat, i to chyba trochę z inicjatywy naszej harcerzy z ZHR-u, te uroczystości odbywają się po południu. No, majowe słońce we Włoszech potrafi być dokuczliwe, no więc zaczynając o 16, kończąc gdzieś tam po 18, to już warunki atmosferyczne są takie o wiele bardziej sprzyjające przebywaniu na dworze.

0: pewnie tam ta działalność operacyjna rozpracowała, że z waszej strony przynajmniej nikomu nic nie grozi, chyba że coś dobrego i pożytecznego.
1: Przede wszystkim należy zaznaczyć, że udział w uroczystości na cmentarzu na Monte Cassino był możliwy dla każdego chętnego. Nie było listy gości, nie było sprawdzania bezpieczeństwa, co było dla nas trochę zaskakujące, ale no widocznie sobie te służby jakoś to tak zorganizowały, że były w stanie bez takich procedur zapewnić bezpieczeństwo przy wszystkim uczestnikom, przede wszystkim głowie naszego państwa. To inicjatywa z tym wspólnym wyjściem w góry to wyszła z Pałacu Prezydenta, więc nie wiem, czy to otoczenie pana prezydenta, czy sam prezydent miał takie życzenie, taki pomysł, ale to zaproszenie przyszło do nas właśnie stamtąd. Ale też kwestie organizacyjne to naszego wyjazdu, to jest przede wszystkim wieloletnia współpraca z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Urząd zwraca uwagę na to w sytuacji, kiedy pokolenie kombatantów odchodzi, no to wspierają organizacje harcerskie, w tym nas, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, w organizowaniu młodych ludzi do wskakiwania w sztafetę pokoleń. To znaczy, żeby młodzi jeszcze mieli okazję spotkać się z kombatantami, bo jeszcze ostatni pan major Dąbrowski był na uroczystościach, mimo już wieku sędziwego, bo bodaj 102 lata skończył. I to zakładamy, że prawdopodobnie, niech nam żyje pan major 200 lat, ale no bierzemy pod uwagę, że w przyszłym roku stan jego zdrowia już może nie pozwalać na taką eskapadę. Więc to tym cenniejsze jest, że młodzi ludzie mieli okazję w miejscach tych historycznych spotkać się z weteranem, chwilę porozmawiać, wysłuchać jego opowieści. No i tutaj to cenne wsparcie właśnie Urzędu do Spraw Kombatantów, które finansowo wspiera te nasze wyprawy. No a poza tym cała inna logistyka, no właśnie z urzędem współpracujemy przy organizacji naszych służb, to znaczy harcerze stoją na wartach przy grobach żołnierzy, harcerze tam donoszą wodę, mamy służbę medyczną, zabezpieczenie takie logistyczne dla całej uroczystości, bo rozstawialiśmy namioty, z których mogli korzystać organizatorzy. Więc tutaj z Urzędem do Spraw Kombatantów mamy taką współpracę właśnie stałą. A jeszcze kwestie logistyczne, no to już potem noclegi, prawda, jakieś tam wyżywienie, to leży wszystko po naszej stronie.
0: To w tym momencie sobie tak myślałem, że bardzo ciekawa byłaby wypowiedź samego prezydenta Rzeczypospolitej, jak on odbierał ten kontakt z wami, jak się czuł, czy przychodziły do głowy jakieś wspomnienia z czasów młodości, takiego właśnie okresu aktywności harcerskiej, bo to jest bardzo ciekawe. I swoją drogą, czy miałeś okazję tak sobie właśnie trochę swobodnie porozmawiać z prezydentem, gdy wiedział, że jesteś harcerzem, jesteś komendantem, jesteś taką osobą, którą już kiedyś w życiu spotkał i rozpoznał cię, no i mógł w parę słów jednak z tobą zamienić. Czy jest czas chociażby na takie, nie wiem, minutę rozmowy z głową państwa, czy to tylko się ogranicza do takich kurtuazyjnych uprzejmości?
1: Pewnie byłby czas, ale ja tego czasu nie zabierałem harcerzom i się nie wysuwałem na pierwszy plan. Dowodząc tą ekipą harcerzy, przed wejściem pana prezydenta na teren cmentarza na Monte Cassino, harcerze stali w dwóch szeregu, ja zameldowałem tą naszą grupę, pan prezydent nas rozpoznał, no mnie rozpoznał, bo znamy się sprzed kilku lat, także ucieszył się, że jest pan Marcin z Podopola. Później jeszcze gdzieś tam pół minutki było na wymianę takich uprzejmości, że dobrze, że jesteśmy tutaj.
0: A jak młodzież odebrała to spotkanie? Bo no, ty jesteś już, że tak powiem, człowiek sprawdzony w boju, doświadczony, a jednak dla wielu młodych ludzi, z którymi tam pojechałeś, było to pierwsze takie wydarzenie. To jest zawsze jakieś przeżycie. Może czasami trenujące, dające onieśmielenie, a może właśnie wręcz przeciwnie. Cieszą się, że mogli być w takim miejscu, bo nie każdy przecież mógł się tam znaleźć.
1: Mieliśmy chętnych w naszej grupie dwa razy więcej niż miejsc w autokarze. I dokonując rekrutacji, zwracałem uwagę na uwagi, które w ankiecie rekrutacyjnej były wpisywane. I czy ktoś w jakiś specjalny sposób próbował uzasadnić? Oczywiście brałem pod uwagę wiek, czy już był wcześniej na Monte Cassino, czy no właśnie, czy ma swój stopień harcerski adekwatny do wieku, to znaczy, czy nie jest takim, mówiąc brzydko, obibokiem, który przez cały rok tam może to trochę się miga, ale na wyjazd do Włoch to chętnie. Więc na to też zwracałem uwagę, ale z racji tego, że Pomorze organizowało drugi autokar i tam z Pomorza mieliśmy dość sporą grupę, to przyjąłem dziewczynę z Pomorza do naszego autokaru z prostego powodu. Ta 17-latka napisała, że chciałaby odwiedzić miejsce, w którym walczył jej pradziadek. I takie to były motywacje tych młodych ludzi. No właśnie, odwiedzić miejsca historyczne. Mieliśmy chłopaka 22-letniego, ogromnego pasjonata II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który był tam naszym przewodnikiem, jak rasowy przewodnik, prawda, historyk wykształcony, choć nie jest historykiem, bo jest inżynierem w

0: czasie studiów. No właśnie, więc chęć to są naprawdę młodzi ideowi ludzie. Tego nie widzimy może na co dzień. Nie widzimy wchodząc do pierwszej, lepszej szkoły podstawowej czy średniej, ale w Związku Artystwa Rzeczypospolitej no, mamy tą nadreprezentację młodzieży, która wie czego chce. To też wynikało, jakby dowód na to miałem w rozmowach, które się toczyły na tematy i historyczne, i jakieś tam takie ideowe i duchowe również. To są naprawdę wspaniali ludzie. No, no podam przykład. Jechaliśmy ponad 20 godzin z Opola pod Rzym. Dojeżdżamy w drodze, pogoda fatalna, leje, całą drogę leje. Jeszcze 3 minuty przed dojazdem do miejsca, gdzie mieliśmy zaparkować autokar pod Rzymem, 12 km od centrum, przy Domu Polskim, jeżeli ktoś kiedyś tam był, Dom Polski imienia Jana Pawła II, to właśnie w tym domu, pod tym domem mieliśmy zastawić autokar i 3 minuty, patrzę na nawigację, przed celem leje, nie pada, leje. A nasi mają spać w namiotach. I myślę sobie, jak ci młodzi, przecież oni są wypruci, mówiąc potocznie, całą tą podróżą, a teraz jeszcze mają rozbić namioty, wyciągnąć kuchenki, ugotować sobie kolację. Szczęśliwie, gdy dojechaliśmy na miejsce, przestało padać. Ale do samego kempingu, gdzie mieli spać, mieli 1,5 kilometra do przejścia z tymi tobołami, plecakami, namiotami, kuchenkami, garami. To wszystko musieli tam przenieść, rozbić, ugotować. Kiedy zaczęli to robić, to była godzina może 18, 19, o 20 byli już tacy najedzeni, ogarnięci. I kolejnego dnia mamy okazję pojechać do Rzymu. Ale w tym Rzymie możemy być maksymalnie do 16, żeby pojechać dalej na nocleg już pod Monte Cassino. I mówię do młodych, słuchajcie, o 7:30 jest msza święta w Domu Polskim. Nie zmuszam was do tego, żebyście szli, ale po tej mszy będę wydawał prowiant na to zwiedzanie Rzymu i też tam produkty na śniadanie, które sobie zrobimy tutaj przed wyjściem. I oni wszyscy mówią, ale my idziemy na mszę. Więc oni musieli wstać pewnie po 6, żeby się zwinąć, spakować, ogarnąć, przejść te 1,5 kilometra, żeby na 7:30 przyjść na mszę. Nikt im nie kazał. 16, 17, czasem 18-latkowie. No więc jak ich inaczej określić, jak nie, że to jest wspaniała młodzież, która potrafi wymagać od siebie.
1: A co z tymi namiotami, które zwinęli po tej trudnej nocy?
0: No na szczęście w nocy lekko padało tylko, więc te namioty udało się zwinąć, a już kolejne noce, 3 kolejne noce spaliśmy pod Monte Cassino i tam w salce takiej gminno-parafialnej, więc można było na dworze te namioty rozstawić i one sobie doschły.
1: No to rzeczywiście podróż z przygodami, ale taka powiedziałbym w stylu harcerskim, jak najbardziej. Mocna próba.
0: Harcerze mają za zadanie tak się hartować w boju, sprawdzać swoje umiejętności, ale też no, to jest właśnie element harcerskiego wychowania, że my nie oczekujemy wygód. I też tych naszych młodych przyjaciół uczymy tego, żeby nie oczekiwali wygód. No bo w takiej podróży, no co mamy? Mamy się wyspać, mamy się najeść, dobrze jest się umyć, pokornie podejść do sprawy.
1: Dotrzeć do celu całej zdrowo.
0: Dotrzeć do celu, potem wrócić do domu. No, mnie na przykład martwiły te warty na cmentarzu na Monte Cassino. To oczywiście już było popołudnie, jak wspomnieliśmy. I młodzi ludzie stali przy tych grobach żołnierskich. Jeden harcerz przy jednym grobie. Ale mieli powiedziane, że jeżeli ktoś się będzie źle czuł, może schodzić na bok. A mieliśmy przygotowaną rezerwę, że jak ktoś schodzi, to tam wskakuje tak delikatnie w tle, żeby nie skraść uroczystości, nie odgrywać jakiejś tam sceny drugiej, konkurującej z tym, co się działo w tym centralnym miejscu. Więc harcerze się tak delikatnie wymieniali, niepostrzeżenie, ale mimo wszystko oni stali przez kilka godzin. Poczet sztandarowy stał ponad 3 godziny. Potem został zmieniony skład tego poczu sztandarowego naszego sztandaru związku. No i trzeba było im coś powiedzieć na koniec, podziękować, że to miało sens, tak? To znaczy, jeżeli ktoś tam stał i ten swój wysiłek dedykował, poświęcał w intencji tych chłopaków, którzy tam leżą na tym cmentarzu, to to miało sens. I ja wtedy sobie pomyślałem, że opowiem im swoją anegdotkę z relacji z kombatantem, z panem kapitanem Marianem Markiewiczem, żołnierzem Armii Krajowej, który mieszkał przez wiele lat po wojnie w Głubczycach i tam jest pochowany na cmentarzu. Kiedyś pracowałem w domu dziecka. Być może już w naszych rozmowach na antenie Radia Opole o tym wspominałem. Pracowałem w domu dziecka i przed Bożym Narodzeniem pan Marian mnie pyta, panie Marcinie, co słychać? Ja mówię, oj, panie Marianie, znowu nocka w domu dziecka, w święta, tak mi jakoś z tym źle. On mówi, niech się pan nie martwi. Ja miałem kiedyś takie Boże Narodzenie, które w stalinowskim więzieniu w Goleniowie spędziłem rozebrany do naga w bloku izolacyjnym przy otwartym oknie w grudniu i biegłem w miejscu, żeby nie zamarznąć. Ale wie pan co? Koledzy w celach obok mieli jeszcze gorzej, bo ich polewali wodą. Ja się zrobiłem taki malusieńki wtedy i to mi się tak mocno, choć minęło już pewnie z 10 lat, tak mocno mi się to wbiło w pamięć i powiedziałem właśnie taką krótką gawędę na zakończenie tej służby tym naszym harcerzom. Oni to doskonale zrozumieli i doskonale przyjęli, że jeżeli nam się źle tam stało na tym cmentarzu i jesteśmy zmęczeni, jesteśmy styrani, jesteśmy spaleni słońcem, to pomyślmy sobie, że ci żołnierze, którzy zdobywali to wzgórze kasino, to mieli gorzej od nas. No i oni wtedy wszyscy odeschnęli, mówią, faktycznie, tak, no to ma nas uczyć, to ma nas uczyć pokory i ten nasz wysiłek miał sens.
1: Ale myślę, że też cała praca w ciągu roku, taka metodyczna, harcerska, przygotowuje do takich wyzwań, czy do takich zadań, które później wy jako instruktorzy im wyznaczacie na miarę ich możliwości oczywiście i akceptacji. I ich samych, i myślę, że też rodziców, bo rodzice przecież chyba mają świadomość, w jakich warunkach będą ich dzieci spędzać tam nocleg, gdzie jadą, że mogą czekać ich właśnie takie małe, różne wyzwania, powiedziałbym, natury harcerskiej.
0: No, tutaj muszę uzupełnić, noclegi mieliśmy nie tylko w namiotach, ale na przykład w Loreto spaliśmy w domu salezjańskim z łóżkami, prysznicami i nawet śniadaniem i obiadem, więc warunki były różne, nie tylko takie mocno wymagające. Ale odpowiadając na wątek z rodzicami, ludzie czasem postrzegają harcerstwo jako to właśnie takie zajęcia pozalekcyjne, biega jakiś dorosły facet w krótkich spodenkach i tam bawi się z dziećmi. To tak nie jest. Naszym zadaniem jest wspieranie rodzin w wychowywaniu ich dzieci. Naszym zadaniem jest stworzenie grupy rówieśniczej. A przecież to grupa rówieśnicza według badań ma większy wpływ na formowanie młodego człowieka niż dom.
1: W pewnym momencie największe, no bo przychodzi ten moment, kiedy ta burza hormonów wywraca wszystko w głowie i do góry nogami. No i w tym momencie pytanie, kto zastąpi to miejsce na szczycie autorytetu po rodzicach? Bo że tak się dzieje, to norma fizjologiczna. Psychologowie nawet mówią, że jeżeli coś się nie dzieje dziwnego, wywrotowego, wręcz rewolucyjnego, to jest nie tak.
0: No i tu jest właśnie ogromna rola takich organizacji jak nasza, jak Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, żeby zapewnić młodym ludziom bezpieczną grupę rówieśniczą, taką grupę wsparcia, która współpracuje z rodzicami i gra z rodzicami do jednej bramki.
1: Więc niekoniecznie tak ostentacyjnie i oficjalnie, bo to też nie byłoby chyba dobre.
0: Tak, jasne. Drużynowy jest trochę starszym kolegą, starszym bratem, partnerem, tak, kumplem, często powiernikiem, ale też jest partnerem dla rodziców. Mimo że ten chłopak ma czasem 20 lat i dla rodzica 40-letniego może być chłopczykiem, no to mimo wszystko jest takim łącznikiem, prawda? No ja jak sam prowadziłem drużynę w Głupczycach, to miałem takie przypadki, że pyta mnie mama jednego z moich harcerzy, mówi, panie Marcinie, jak pan to robi? Ja mojego Maćka budzę czasem, zrywam z łóżka, on staje okoniem. A wystarczy, że pan zadzwoni, on w ciągu 5 minut jest ubrany w mundur. Ja pytam, gdzie ty idziesz? On mówi, druh dzwonił, muszę iść.
1: No na zbiórkę.
0: Tak, jakąś tam zbiórkę, jakąś tam akcję taką alarmową. Więc no, to jest właśnie siła harcerstwa i dobrze, jeżeli rodzice to widzą, rozumieją, wspierają, bo my też bardzo często potrzebujemy wsparcia rodziców naszych harcerzy, no żeby gdzieś tam kogoś przewieźć, zawieźć, coś organizować, przygotowujemy obozy, prawda, trzeba, nie wiem, sprzęt rozstawiać, to takie partnerstwo z rodzicami jest nam bardzo potrzebne. Nie zawsze ono jest oczywiste dla rodziców, ale to taki apel, taka sugestia, żeby się być może tak, jako taka grupa wsparcia, grupa przyjaciół harcerstwa mocniej zaangażować w to, co tam nasze dzieci robią, ale przede wszystkim też poznać tego naszego drużynowego. No są takie przypadki, że rodzice nie wiedzą, kim jest drużynowy. No ja to też sam jako drużynowy wiem, tak, że ja nie znam rodziców za bardzo, więc oni też nie znają mnie, a to w sumie dobrze jest wiedzieć, kto nasze dziecko formuje i czy robi to dobrze.
1: A jakie są opinie o Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w społeczeństwie tak ogólnie i wśród rodziców? Tu nie chodzi o jakieś przypinanie sobie orderów, ale myślę, że takie rozeznanie jakim cieszycie się zaufaniem społecznym, tak zwany poziom kapitału społecznego, bo to chyba dla was też ważne, na jakie wsparcie wtedy ten i to zaufanie możecie liczyć, jak możecie głęboko ingerować w ten proces współwychowania z rodziną, ze szkołą, właśnie jako harcerze.
0: No trudno jest mi wygłaszać opinię w swojej sprawie, ale...
1: Ale może badania jakieś były robione i masz jakieś obiektywne też dane, wynikające nawet z obserwacji. Wiem, że to niełatwo w swojej sprawie się wypowiadać, ale warto wiedzieć.
0: To co do badań, kilka lat temu były prowadzone, policzono ilu mamy harcerzy w poszczególnych powiatach i najbardziej uharcerzowionym w ZHR-ze powiatem w Polsce jest powiat kluczborski, gdzie co siódmy uczeń do 18 roku życia, co siódmy należy do ZHR-u. To jest chówiec męski, chówiec żeński i dwa związki drużyn w Wołczynie, męski i żeński. W takich powiatach, w Polsce powiatowej to się raczej nie zdarza. Więc Kluczbork jest wyjątkowo silnym, mocnym i takim dobrze funkcjonującym środowiskiem i jednym z najlepszych w Polsce. I teraz odpowiadając na twoje pytanie, muszę odpowiedzieć niekonkretnie, czyli to zależy. Bo jeżeli mamy środowiska takie, gdzie ZHR działa od 30 lat i działa dobrze i to już do harcerstwa wchodzą dzieci byłych harcerzy.
1: Czyli jest społecznie rozpoznawalny, pozytywnie kojarzony.
0: Tak, tak, tak. I tak jak w Kluczborku mamy wśród, na Dzień Myśli Braterskiej, który jest 22 lutego, w kluczborskim liceum harcerze idą do szkoły w mundurze. To tam na tych wspólnych zdjęciach, które są zawsze publikowane w internecie, to tam jest ze 30 osób chyba w jednym liceum. Więc to naprawdę jest wyjątkowa sytuacja i w takim środowisku ZHR jest bardzo dobrze rozpoznany. Wiadomo, są różne sytuacje, tam doświadczenia indywidualne, osobiste, prawda, ktoś tam poszedł na zbiórkę, mu się nie spodobało, ale oceniając ogólnie, to myślę, że w takich środowiskach jak Kluczbork jesteśmy oceniani bardzo, bardzo dobrze, jesteśmy dobrym partnerem. Trudniej jest w miejscowościach, czy w powiatach nawet, gdzie ZHR-u nie ma wcale. Albo gdzie hasło harcerstwo jako ruch jest kojarzone z jedną konkretną organizacją, która tam funkcjonowała ileś tam lat temu, tak? Albo funkcjonuje dalej. Ale nie ma ZHR-u, więc bardzo często jest tak, że ludzie nie wiedzą, nie widzą, że są w Polsce różne organizacje, różne związki, które się odwołują do harcerskiego dziedzictwa, które ma już ponad 100 lat, ale stanowią one różne organizacje. Więc myślę, że to przede wszystkim tam, gdzie ZHR działa prężnie, to tam jest oceniany dobrze. Patrząc przez pryzmat Głuchołaz, przecież niewielkiego miasta, a ZHR działa tam dość prężnie, myślę, że nieskromnie mogę powiedzieć, że jest oceniany bardzo dobrze.
1: No mogę chyba spokojnie powiedzieć, że pochodzisz w ogóle z Głubczyc, a więc z południowego pasma naszego regionu i to tak teraz z wiatrem idzie od Głubczyc, poszło w stronę Głuchołaz. Jaka jest szansa na to, żeby Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej zorganizował swoje drużyny? O tak, po kolei, krok po kroku, nie wiem, na przykład w gminie Nysa, w gminie Otmuchów, w gminie Paczków.
0: Mamy w Głogówku silne środowisko, silną drużynę chłopaków.
1: Tak już po drodze, w stronę Prudnika.
0: Troszkę tak. Harcerstwo można zrobić wszędzie. Dzieciaki są wszędzie chętne. W dużych miastach może jest trochę trudniej, bo jest większa konkurencja organizacji czasu pozaszkolnego. W mniejszych wydaje się, że jest łatwiej, szczególnie gdzie nie ma tego typu organizacji, jak właśnie harcerska jakaś organizacja. Zawsze potrzebny jest wódz, potrzebny jest wychowawca, potrzebny jest drużynowy i to nie jest tak, że drużynowym musi być 20-latek. Mamy takie środowiska, gdzie do harcerstwa wchodzą już ludzie dorośli albo tacy, którzy byli w harcerstwie kiedyś, byli nawet instruktorami i teraz po latach, mając lat 50, mając swoje dzieci odchowane, szukają dla siebie miejsca, gdzie mogą być społecznie zaangażowani i mogą się dzielić swoim doświadczeniem. Mamy takie środowiska w Polsce i co ważne, to są zazwyczaj środowiska bardzo, bardzo dobre, dlatego że tutaj mamy dorosłego człowieka, który wie, po co jest w harcerstwie. Nie znaczy przez to, że młody człowiek nie wie, tylko młody człowiek, 20-letni, mimo że już jest uformowany, to on cały czas jest w procesie formacji, tak, drogi życiowe, kończy studia, wchodzi na rynek pracy, być może zmienia miejsce zamieszkania. Ta sytuacja jest taka mocno jeszcze płynna, bardziej płynna niż w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z 40-50-latkiem, który mówi tak, to jest to, co chcę robić. No, podam przykład mojego serdecznego przyjaciela z Wodzisławia Śląskiego, Tomka Wardęgi, harcmistrza, który po wielu, wielu latach, był kiedyś instruktorem harcerskim w innej organizacji, chciał, żeby jego syn był w bardzo dobrym harcerstwie, rozglądał się, no gdzieś tam była drużyna w Raciborzu, gdzieś tam, prawda, w Bielsku, w Wodzisławiu nie była, więc postanowił, że założy harcerstwo sam w Wodzisławiu. I od wielu lat jest w czołówce najlepszych drużyn w Polsce, mimo że Tomek skończył 60. rok życia, to jest młody duchem, ma świetną młodą kadrę, którą animuje, którą organizuje, więc to jest też taki apel, zachęta do naszych słuchaczy, słuchaczy naszej rozmowy, jeżeli mają z tyłu głowy coś takiego, że może warto się sprawdzić, może warto się zainteresować, póki co jeszcze nie jest obowiązująco, to mamy w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej tak zwane kursy judymowe, które uharcerzowiają dorosłych ludzi.
1: No właśnie, i teraz pytanie, czy żeby korzystać z takiego kursu judymowego, trzeba się legitymować historią związaną z harcerstwem, no jeszcze z innym harcerstwem, bo na przykład ja sięgam do swojej młodości, był tylko jeden Związek Harcerstwa Polskiego i nie było wyboru, natomiast pamiętam to z wielkim sentymentem i wiem, że to w wielu momentach w życiu, również w pracy dziennikarskiej, tamto zaprawienie w boju przydawało się. Dzięki temu można spokojniej podejść do różnych sytuacji, nazwijmy to takich kryzysowych, jakie zdarzają się zawsze. No więc to jest dla starych harcerzy, którzy już są dorośli, czy dla kogoś, kto w ogóle nie miał nigdy do czynienia z żadną organizacją harcerską.
0: Dla wszystkich. Punktem jakby decydującym jest to, że ktoś jest dorosły i już jest za stary na drogę normalną młodego człowieka w harcerstwie. Więc to jest i dla tych, którzy mają swoje doświadczenia harcerskie jakieś tam dawne, ale też dla takich, którzy nigdy w życiu harcerzami nie byli. Przykładem może być nasz kapelan naczelny, już harcmistrz, młody facet, przed 40, taki bardzo dynamiczny kapłan, który właśnie w seminarium trafił na kurs judymowy, czy zaraz po seminarium, wciągnął się, został przewodnikiem pod harcmistrzem, teraz jest harcmistrzem, jest bardzo, no taki, no można naprawdę być harcerzem, służyć, jako, bo wiadomo, harcerstwo, ono jest podzielone na etapy, jako młody człowiek, no to oczywiście służy, ale więcej bierze z harcerstwa niż daje od siebie, a już w sytuacji ludzi dorosłych, no to jest po prostu służba państwu, narodowi, społeczeństwu, tak, dajemy siebie po to, żeby wychować kolejne pokolenie. Być może nauczyciele nas słuchają, którzy mają więcej czasu w lipcu i sierpniu i chcieliby w jakiś sposób zagospodarować ten swój czas z myślą o dobru społecznym, no to właśnie ZHR jest takim odpowiednim miejscem. I jeżeli będziemy mieli takich ludzi chętnych, oczywiście udział w kursie nie decyduje o tym, że ktoś musi już, prawda, w Paczkowie, Otmuchowie, czy...
1: Podpisał cyrograf i już stąd nie wyjdzie.
0: Nie, to jest taki kurs sprawdzający, przygotowujący, pokazujący. Ktoś później może się angażować jako właśnie przyjaciel harcerstwa, jako taka grupa wsparcia. Nie musi nawet zakładać munduru, tak na stałe. A być może ktoś odnajdzie w tym swoją drogę i zechce. Więc jeżeli takich kandydatów będziemy mieli, to jest ogromna szansa na to, że w innych miejscowościach harcerstwo też będzie powstawało, prężnie się rozwijało.
1: No to żeby ośmielić ewentualnie kandydatów do wzięcia udziału w takim kursie, proszę powiedz, jakie warunki trzeba spełnić, ile to trwa, ile to czasu zajmuje, bo myślę, że nie jeden usłyszy coś takiego, powie, o to fajne, ale ja nie mam kiedy. A masz bardzo możliwe, że to jest jakoś do pogodzenia z obowiązkami, czy tak jak mówisz, z wolnym czasem i można jakoś tak mądrze to sobie poukładać i wszystko wtedy zrealizować.
0: Tegoroczna edycja już trwa. Ona się bodajże rozpoczęła w marcu i składa się na to bodajże 4 weekendowe zbiórki w różnych miejscach w Polsce, co miesięczne, a kończy się to takim tak zwanym tygodniowym stażem na obozie letnim harcerskim, no żeby tego obozowego życia też doświadczyć. Taki kandydat, uczestnik takiego kursu później, no na przykład pomaga w kuchni, pomaga w programie, jest takim dodatkowym filarem w pracy wychowawczej dla naszych harcerzy. Także to nie jest bardzo, bardzo uciążliwe. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to w ciągu tych 5 miesięcy wygospodarować 4 weekendy i jakiś kawałeczek czasu w lecie jest w stanie. Nie wiem, czy do tej edycji jeszcze można dołączyć. Być może tak, trzeba byłoby zapytać o to organizatorów, ale przyszłoroczna edycja jest jak najbardziej. Można też poszukać środowisk w swoim otoczeniu, bo mamy wspomniany powiat kluczborski, czyli Kluczbork, Wołczyn, Byczynę. Mamy Opole, mamy Ozimek, Igrodziec, Zawadzkie, Głubczyce, Głuchołazy, Głogówek. To są takie nasze najsilniejsze ośrodki harcerskie w województwie.
1: Ale w czasach internetu myślę, że wszystko można właśnie w tym miejscu znaleźć. Informacje jakieś, czy zapytania, nawiązać kontakt. Pewnie są i numery kontaktowe, czy adresy mailowe.
0: No pewnie, że tak. Zapraszamy serdecznie na naszą stronę facebookową, na stronę internetową opolanie.zhr.pl. To jest strona naszej chorągwi. Jeżeli się panie zgłoszą i chciałby się skontaktować z harcerkami, mogą za naszym pośrednictwem, przekażemy taki kontakt. A stricte o kursach judymowych to można na stronie kursy, na wyszukać sobie hasło kursy judymowe ZHR od doktora Judyma. Bez problemu znajdzie się informacje.
1: Przy okazji, dlaczego w Związku Harcerstwa istnieje taki podział na drużyny męskie, drużyny żeńskie, również jakieś kursy dla pań, dla panów? Ktoś by mógł powiedzieć, że to trochę takie nienowoczesne, może takie staroświeckie, no i dyskryminujące nawet.
0: Absolutnie nie jest dyskryminujące, bo przyjmujemy i panie, i panów. To wynika z prostej rzeczy. To znaczy, po pierwsze, tak zostało harcerstwo wymyślone te ponad 100 lat temu, że osobno twórca skautingu, generał Lord Robert Baden-Powell, jak pisał książkę swoją, taki poradnik pierwszy, to napisał książkę pod tytułem Scouting for Boys, czyli harcerstwo scouting dla chłopców. Dopiero później jego żona, Olaf, założyła skauting dziewczęcy. Chłopcy z dziewczętami się różnią. Mają różne zainteresowania, w różnym stopniu się rozwijają, mimo że są w tym samym wieku, dojrzewają w różnym czasie, tak? Dziewczynki trochę szybciej, chłopcy trochę później. Inne rzeczy ich interesują. Trudno jest być, to tak jak z wychowywaniem w rodzinie. Jest idealnie, jeżeli jest rodzina zgodna, pełna jest mama, tata i są dzieci, wtedy dzieci mają warunki zapewnione idealne. Wiemy, że nie zawsze tak jest. I czasem różne sytuacje kryzysowe się zdarzają, że ta rodzina nie może w tych warunkach idealnych funkcjonować. I wtedy ile musi pracy włożyć tata, żeby wychować, żeby córce zastąpić mamę? Albo ile musi mama włożyć pracy, żeby synowi zastąpić tatę? To jest bardzo trudne. Dobrze, jak jest babcia, ciocia, dziadek gdzieś tam pod ręką, że jest ten przedstawiciel drugiej płci, który może być autorytetem dla tego dziecka i też wzorem do naśladowania. Ale dobrze wiemy, że to jest trudne. I właśnie dlatego w harcerstwie naszym, ZHR-owym, mężczyzna jest drużynowym chłopaków. On ma być dla nich autorytetem, on ma być dla nich starszym bratem i on ma ich prowadzić do męskości, kształtować. A kobieta, dorosła dziewczyna, jest autorytetem dla dziewcząt. I ona je kształtuje, prowadzi właśnie do roli kobiety w dorosłości. My ze sobą współpracujemy na każdym polu, organizujemy wspólne wyprawa na Monte Cassino jest tego najlepszym przykładem, najlepszym dowodem, że my ze sobą współpracujemy, współdziałamy, szczególnie na tym etapie już wędrowników, czyli harcerzy wieku 15+, kiedy no, są burze hormonów, tak, i w naturalny sposób nawiązujemy relacje też z płcią przeciwną, poznajemy się, czasem się rodzą z tego sympatie i bardzo dobrze, ale to wszystko musi być w takich zdrowych warunkach organizowane.
1: No to jeszcze na wszelki wypadek z dziennikarskiego obowiązku dopytam, ta podróż z Polski do Monte Cassino, to i panie, i panowie w jednym autobusie?
0: W jednym autobusie, ale w osobnych namiotach.
1: To rozumiem, natomiast trochę tak pół żartem, pół serio zapytałem, no bo domyślam się, że też te ogniska na przykład, to właśnie jest takie bardzo symboliczne miejsce i moment w harcerstwie, który jednoczy. W takim właśnie kręgu, no nie może być tak, że po tej stronie tylko panie, po tej stronie tylko panowie, owszem, kiedy się tam różne historyczne piosenki śpiewa, no to jest drużyna, są zastępy, to jest tak podzielone terytorialnie nawet dla porządku, bo na tym to polega. No ale przecież ten wspólny moment, kiedy już nie ma dyscypliny, że tak powiem, harcerskiej, tej urzędowej, no to w tym momencie jest okazja właśnie na porozmawianie, takie coś bardziej osobistego, żeby właśnie nie tylko jakieś relacje służbowe były, albo właśnie, żeby zawiązać przyjaźnie na tym etapie życia. Powiem truizm, niezbędne do rozwoju człowieka.
0: No tak, to jest prawda. I przecież harcerstwo to nie są tylko, to nie jest tylko stanie na warcie przy grobie na Monte Cassino. No, no nie.
1: Panie na lewo, panowie na prawo i nawet nie możemy spojrzeć na siebie.
0: No właśnie, to jest bardzo istotny element kształtowania tożsamości, wrażliwości, wiedzy. Bardzo ważny, ale nie jedyny. No przecież z oczywistych powodów, jak jedzie autokar 16, 17, 18 latków do Włoch, to nie po to, żeby przez tydzień stać na wartach. Te warty są naszym głównym celem, poznanie historii jest głównym celem, ale są też wątki poboczne. No przecież był czas na to, żeby pojechać nad morze. Był czas na to, żeby zjeść pizzę i to nie jedną. Był czas na to, żeby sobie nawet nocne młodych Polaków rozmowy poorganizować na różne tematy, a nawet był czas, żeby w ostatnią noc zaśpiewać czwartą nad ranem starego dobrego małżeństwa. Więc na to wszystko jest czas. Tylko właśnie o to chodzi, żeby to dobrze układać, żeby dobrze rozkładać akcenty, żeby młody człowiek wiedział, że tak, jest czas na zabawę, na kąpanie się w morzu, na plażowanie i różne wygłupy, ale są też w życiu sprawy poważne, ważne, że jesteśmy w sztafecie pokoleń, że dostaliśmy Polskę, dostaliśmy jakieś dziedzictwo konkretne, kulturowe, narodowe, historyczne i to od nas, tylko od nas zależy, czy ono będzie przekazane dalej, czy my to gdzieś tam po prostu kurzem zapuścimy i to przepadnie.
1: I co my z tym zrobimy i ile naszego wkładu będzie w tym, żeby później nie marudzić, a ja nie mam na to wpływu. Takie bardzo typowe trochę.
0: Mamy wpływ. Mamy wpływ przeogromny. Nawet na to, nawet na dzietność mamy przeogromny wpływ. Jeżeli młody człowiek już teraz, a są takie ciekawe badania przeprowadzone niedawno, może nawet nie badania, analiza przyczynek do badań przez naszego instruktora harcmistrza Karola Leszczyńskiego o tym, że w małżeństwach harcerskich, instruktorskich rodzi się o wiele więcej dzieci niż u nieharcerzy. I to jest prawda, tak rozglądając się po otoczeniu, no to rodziny harcerskie, dwójka minimum, a czasem trójka, czwórka, piątka i... Pytanie, z czego to wynika? No może właśnie z takiego poczucia odpowiedzialności, z umiejętności dawania siebie innym, czyli to, co robimy w harcerstwie. Wychowujemy obce dzieci i to czasem w grupce 30 osób w drużynie, no to tym bardziej możemy mieć czwórkę swoich dzieci.
1: W dobie internetu niemal wszystko można znaleźć w tej przestrzeni, ale myślę, że dla ludzi jeszcze ważniejsze jest to, co mówią inni ludzie, czyli marketing szeptany. Na ile to jest ważne w codziennej pracy instruktorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, że na przykład otrzymujecie dobre opinie od rodziców, którzy wam zaufali i na przykład przekazali wam opiekę nad dziećmi, częściowo nad ich wychowaniem, chociażby podczas takiej wyprawy na Monte Cassino?
0: No to jest przeogromna waga takiego marketingu, bo jeżeli tego by nie było, nie byłoby tego dobrego przekazu i dobrego słowa od samych rodziców, czyli od tych najbardziej zainteresowanych zaraz po dzieciach, a może nawet i przed dziećmi, no to my musielibyśmy stawać na głowie, odbywać wiele takich rozmów radiowych, jak ta nasza obecnie trwająca i w jakiś inny sposób próbować dotrzeć.
1: To byłoby raczej mało przekonujące, bo w radiu powiedzieli owszem, wiem, że ludzie mają zaufanie do nas i do naszych rozmówców poniekąd, natomiast jednak to doświadczenie czegoś pozytywnego, jak mama mamie powie, to jest najwyższy ciężar gatunkowy.
0: No to jak z reklamą, co nas bardziej przekona? Czy to, że ktoś nam w telewizji powiedział, czy w radiu, że proszek do pania jest dobry? Czy to jak sąsiadka przyjdzie i powie, pani sąsiadko, pani sobie kupi ten proszek, bo on taki, prawda, dobrze wybiela. No wiadomo, że ten sprawdzony, zadowolony, w cudzysłowie klient, który sam przetestował produkt i szepnie dobre słowo swojej bliskiej osobie, no jest najlepszym partnerem, jeżeli chodzi o propagandę. Dobrą.
1: Dość specyficznie to słowo brzmi w XXI wieku, ale wiemy, o co chodzi. Na koniec jeszcze koniecznie powiedz, jak się można z wami skontaktować, no bo wakacje już za pasem i chyba dopiero od nowego roku szkolnego można tak naprawdę wziąć się za pracę harcerską w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
0: Absolutnie. Panie redaktorze, pan przecież ma harcerskie doświadczenie, a nie wie, że najważniejsza akcja dopiero przed nami, czyli akcje obozowe.
1: Ale do tego trzeba się przygotować i tak z marszu się nie wchodzi. Ja pamiętam, że cały rok się przygotowywało do tego, żeby spokojnie i bezpiecznie spędzić wakacje w lesie, pod namiotem.
0: To prawda, obóz jest zwieńczeniem całorocznej pracy, więc jeżeli ktoś chciałby, myśli o tym, żeby swoje dziecko do harcerstwa posłać, to wrzesień, początek roku szkolnego jest do tego najlepszym czasem. Gdzie nas można znaleźć? Można nas znaleźć na Facebooku, w internecie. Nasz Opolski ZHR można znaleźć na stronie www.opolanie.zhr.pl. Można też poczytać sobie o ZHR-ze. na Facebooku, wpisując hasło ZHR, na stronie naszej głównej organizacji www.zhr.pl. Tam też można znaleźć relacje z tej naszej wyprawy na Monte Cassino, w szczególności na mediach społecznościowych, na Facebooku.
1: Dziękuję bardzo, a naszym gościem był harcmistrz Marcin Żukowski ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Gdyby Państwo kogoś znali, kto działa w organizacjach pożytku publicznego, a mógłby wziąć udział w tej audycji, serdecznie polecam, z wielką przyjemnością zapraszam. Adres poczty radiowej, jak zawsze, krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Od pożytku głowa nie boli.

0: dokładnie 523 lata temu Mikołaj Kopernik doktoryzował się z prawa kanonicznego. A co wydarzyło się dziś, to sprawdzamy w Radiu Opole właśnie teraz. Prezydent ma wkrótce zdecydować w sprawie zakazu trzymania psów na łańcuchach. Opolscy mundurowi zatrzymali dwóch młodych poszukiwanych.
1: Funkcjonariusze znaleźli 22-latka skulonego w szafie.
0: W sporcie m.in. o porażce biało-czerwonych w meczu z Ukrainą.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 20 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam. Na początek informacja dla kierowców. Mamy utrudnienia na drodze krajowej numer 40 w miejscowości Wierzch. To trasa z Prudnika do Głogówka. O szczegółach mówi Radio Opole dyżurna stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, kapitan Elżbieta Zalewska.
3: Tam doszło do zachowania samochodu osobowego. Kierowca wyszedł, był pod opieką ZRM. Jeszcze nie mam informacji, czy będzie zabierany do szpitala.
0: Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA, policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką numer 417 przez Racławice Śląskie i dalej drogą lokalną do Mochowa.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: Opolscy mundurowi zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Obu przed policją kryły ich partnerki. Jak ustalono, 28-latek, aby uniknąć kontaktu z policją, nie prowadził nawet samochodu. O poszukiwanym nie zapomnieli jednak opolscy łowcy głów, którzy ustalili jego miejsce pobytu. Mężczyzna został zatrzymany przed paczkomatem, mówi podkomisarz Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
4: W samochodzie, którym podróżował, oprócz paczki do nadania, miał również narkotyki.
1: Historia poszukiwanego 28-latka bardzo przypomina losy 22-latka, który również ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości wokół swojej ukochanej. Gdy opolscy policjanci zapukali do drzwi jego aktualnej kryjówki, otworzyła im partnerka mężczyzny, która oświadczyła, że mogą szukać 22-latka w całym domu, ale i tak go tam nie ma. Funkcjonariusze znaleźli 22-latka skulonego w szafie.
0: On również posiadał narkotyki. Obaj zatrzymani trafili już za kratę.
2: Twoje Radio, twoje wiadomości.
0: Prezydent wkrótce zdecyduje, czy właściciele zwierząt domowych będą karani za trzymanie ich na łańcuchach. Ustawa wprowadzająca taki zakaz została po raz drugi przegłosowana przez posłów. Paweł Gebert z Fundacji Psia Krew przypomniał w Polskim Radiu, jakie skutki dla czworonogów ma długotrwałe trzymanie ich na uwięzi.
5: U psów przez długi czas trzymywanych na łańcuchu często pojawiają się też problemy z poruszaniem się. Zwierzę przez większość życia funkcjonuje na bardzo małej przestrzeni, przez co nie może normalnie biegać, chodzić czy też rozwijać mięśni. Dodajmy też, że bardzo często dochodzi do uszkodzeń szyi, obroża i łańcuch. Przez długi czas ocierają skórę, powodując różne głosienia, otarcia, podrażnienia czy też stany zapalne.
0: Poprzednie przepisy, które zabraniały trzymania zwierząt w niewłaściwych warunkach, zostały zawetowane. W ocenie Karola Nawrockiego ustawa ta zawierała zapisy, które byłyby trudne do spełnienia przez wielu właścicieli.
2: Radio Opole. Gramy z amfiteatru.
0: Jaco Brango wystąpi w czwartkowym koncercie debiuty 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wcześniej jednak debiutował on w studiu M Radia Opole. W trakcie występu dowiedziałem się, że dostałem się do debiutów, więc to był dobry znak, mówi artysta.
6: Ja to traktuję jako sentymentalne przeżycie, bo śledziłem wiele polskich piosenek, które właśnie na tym festiwalu były promowane. To jest taka piosenka bardzo ważna, ona otwiera moją debiutancką płytę, zatytułowana jest Inaczej Nie Umiem. Z jednej strony mówi o tym, żebyśmy się nie poddawali, byli odważni, a z drugiej strony, że bardzo dużo zależy od nas, jak będzie wyglądał otaczający nas świat.
0: Jaco Brango jest jednym z 7 wykonawców wyłonionych przez Radę Artystyczną Festiwalu.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
0: Prawie 4 minuty po 20.
2: Sport w Radiu Opole.
7: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Gole dla gości zdobyli Roman Jaremczuk i Andrii Jarmołenko. W środę 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym kadra selekcjonera Jana Urbana zagra także towarzysko z Nigerią. Zmieniamy temat. Na 1/8 finału zakończyła się przygoda Igi Świątek w tegorocznym wielkoszlemowym tenisowym turnieju French Open. Raczynianka, czterokrotna triumfatorka tej imprezy, uległa Ukraińce Marcie Kostiuk 5-7, 1-6.
8: Do 5-4 w sumie czułam się w porządku i czułam, że mogę troszeczkę może poprawić poziom i to zrobi różnicę i zacznę czuć trochę więcej kontroli nad meczem i nad wynikiem, no ale później tak się zestresowałam i tak po prostu mnie spięło w ciele. tyle, że ciężko mi było sobie z tym poradzić i to przerobić w trakcie meczu. Były momenty, że na początku tam drugiego seta, że w miarę solidnie zagrałam, ale później no, grałam coraz gorzej i dlatego był taki wynik drugiego seta.
7: Rok temu Polka odpadła w Paryżu w półfinale, po raz ostatni wygrała tu w 2024 roku. Reprezentacja Norwegii zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. Turniej rozgrywany jest w Szwajcarii. W meczu o trzecie miejsce Norwegowie pokonali po dogrywce Kanadyjczyków 3-2. To pierwszy medal dla Norwegii w historii ich występów w zawodach tej rangi. W finale zawodów gospodarze zagrają z Finlandią. Początek tego meczu o 20:20. Piłkarze ręczni Industrii Kielce pokonali u siebie broniącą tytułu Wisłę Płock 36-27 w drugim meczu wielkiego finału Superligi i zdobyli Mistrzostwo Polski. Kielczanie przed tygodniem wygrali także w Płocku 30-25, a serię finałową rozgrywano do dwóch zwycięstw. Industria po raz 21 w historii klubu wywalczyła złoto, wróciła na najwyższy stopień podium po 3 latach. I na koniec jeszcze Speedway. Kolejarz Opole pokonał niespodziewanie na wyjeździe Wybrzeże Gdańsk 25-23 w meczu Krajowej Ligi Żużlowej. Spotkanie zostało przerwane po 8 biegu z powodu złych warunków atmosferycznych. W tym momencie zespół z Opola prowadził różnicą 2 oczek, dzięki czemu zainkasował komplet punktów. Najwięcej punktów dla kolejarza 6 zdobył Wacław Milik.
2: Pogoda.
0: Złych warunków atmosferycznych spodziewamy się także nocą w naszym regionie. Może zagrzmieć, temperatura spadnie do 14 stopni, no i spadnie miejscami nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Najtrudniejsza sytuacja będzie na południu naszego województwa. Deszcz, burze i silny wiatr możliwe także jutro w ciągu dnia. Na termometrach w poniedziałek według synoptyków IMGW 21 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
10: No już, już, biedactwo.
11: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
12: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
13: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Reklama społeczna.
14: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
15: Po reklamie.
16: Zapraszam do wysłuchania audycji Aktualności Śląskie. W programie zaprosimy na 2 muzyczne wydarzenia. Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów imienia von Weibera w Pokoju oraz na konkurs pieśni imienia Bolko von Hochberga w Jeleniej Górze. Rozmawiamy też z dyrektor artystyczną konkursu Eleni Müller o kompozycjach i przedsięwzięciach muzycznych Bolko von Hochberga oraz o roli pieśni w śląskiej kulturze muzycznej.
17: Głos mniejszości niemieckiej.
18: Schlesien aktuell, das Magazin.
16: Willkommen, am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Kanja. Wir berichten, was die Deutschen in unserer Region bewegt. Kulturarbeit, Gedenken oder Finanzen, darüber hatten sich Delegierte der deutschen Gesellschaften aus der Woiwodschaft Schlesien in Lubowitz Gedanken gemacht. Wir waren mit dem Mikrofon dabei.
19: Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass die kleinen Kulturprojekte, wir haben unsere eigenen Ressourcen,
15: Der Liedwettbewerb Bolko von Hochberg ist heute ebenfalls Thema bei uns, denn es ist ein grenzübergreifendes deutsch-polnisches Ereignis, sagt Eleni Triada-Müller, Veranstalterin.
20: Dieses Kulturerbe hat so eine friedensstiftende Wirkung, dass die Menschen, wenn sie in so einem Ort kommen, sie vergessen alles, was sie trennt.
15: Was sonst noch in unserer Kulturlandschaft passiert, auch das ist heute Thema bei uns. Bleiben Sie dran. Musik.

0: serca.
1: Twoja muzyka w Radiu Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze, o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. 21 na zegarach. Polska przegrała z Ukrainą towarzyski mecz we Wrocławiu. Wielu kibiców nie kryło rozczarowania.
2: Za mało zaangażowania. Ze strony Ukrainy troszeczkę to lepiej wyglądało.
3: Zero szału celnych.
4: Z 20 metrów za pola karnego. Gdzie są obrońcy?
1: Wkrótce ma się rozpocząć modernizacja stopnia wodnego na ujściu Nysy, a prezydent Iranu miał złożyć rezygnację.
5: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od sportu. Ukraina wygrała z Polską 2-0 w meczu towarzyskim na wrocławskim stadionie. Bramki dla Ukrainy zdobyli w pierwszej połowie Andrii Jarmołenko i Roman Jaremczuk. Zawiedzeni polscy kibice opuszczali stadion jeszcze przed zakończeniem meczu.
6: Słabo, szkoda, że przegrywają 2-0.
7: A co poszło
6: nie
7: tak?
6: No chyba nie są do końca zgrani, ale super atmosfera na stadionie. Jak ktoś jeszcze nie był i zastanawia się, czy iść, to polecamy.
3: Bardzo słabo.
7: Co poszło nie tak?
3: Chyba taktyka.
2: Bardzo dobrze, ale liczyłem na troszkę więcej emocji na trybunach. Poza tym wszystko w porządku.
7: Co zawiodło?
2: Według mnie troszeczkę za mało zaangażowania. Wydaje mi się, że ze strony Ukrainy troszeczkę to lepiej wyglądało. Pozostaje wierzyć naszych chłopaków, trenera, że w końcu coś się zmieni. Trwa to już 10 lat, także nadeszła już pora.
7: A Ukraińcy jak grali?
3: Dobrą piłkę, tak. Szybkie 2-0 i w drugiej połowie co? Zero posiadania piłki. Tak samo, zero szału celnych.
4: Z 20 metrów za pola karnego. Gdzie są obrońcy? Obrońców nie ma, sobie strzela sobie bramkę na 2-0, tak o.
1: W środę, 3 czerwca, na Stadionie Narodowym w Warszawie kadra selekcjonera Jana Urbana zagra także towarzysko z Nigerią. W wiadomościach teraz Bliski Wschód. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian miał złożyć rezygnację z urzędu na ręce duchowego przywódcy kraju. Tak poinformował portal Iran International. Powodem miała być marginalizacja władz cywilnych przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Jak przekazano, nie wiadomo, czy najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Khamenei, przyjmie tę rezygnację. Do doniesień o dymisji nie odniosły się dotąd ani biuro prezydenta, ani irańskie media państwowe.
5: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
1: Wody Polskie w Gliwicach otrzymały pozytywną ocenę Centrum Unijnych Projektów Transportowych, projektu zakładającego modernizację stopnia wodnego na ujściu Nysy Kłodzkiej. Inwestycja ma na celu poprawę warunków żeglugowych, utrzymanie parametrów drogi wodnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Rozpoczęcie prac wartych prawie 540 milionów złotych ma nastąpić już wkrótce, zapowiada rzecznik instytucji Linda Hoffman.
8: Mówimy tutaj o dwóch bardzo ważnych projektach, mianowicie modernizacji istniejącej budowli piętrzącej na stopniu wodnym ujście Nysy, czyli ponad 100-letniego jazu piętrzącego, a także modernizacja śluzy oraz sterowni z przebudową awanportów i obiektów towarzyszących.
1: A jeszcze w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi 2 nabory, które mają być odpowiedzią na aktualne problemy związane z narastającymi skutkami suszy. Chodzi o to, by przestrzenie z mikroklimatem powstały w każdej gminie, mówi prezes instytucji Aleksandra Drescher.
9: Mamy dużo zielonych terenów pozostawionych samym sobie. Dzięki temu projektowi chcielibyśmy nadać temu drugie życie. Oprócz tego zachęcić lokalne społeczności, też samorządy, by przywróciły piękno tych terenów.
1: Pierwszy z naborów ma ruszyć w czerwcu. Możliwe do uzyskania dotacje w ramach tego programu to maksymalnie 300 tysięcy złotych.
5: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
1: W przyszłym miesiącu ma zostać ogłoszony przetarg na budowę nowego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Burmistrz Krzysztof Cebula zapowiada, że będzie to jedna z największych inwestycji w ostatnich latach.
10: Budowa urzędu jest niezbędna dla Pruszkowa. Obecny budynek nie nadaje się do żadnego remontu. Żadne służby nie dopuściłyby tego obiektu do użytkowania.
1: Całość ma kosztować ponad 12,5 miliona złotych.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach w Opolu coraz niższe wartości. Obecnie mamy 19, ale to się cały czas zmienia i tak w nocy może temperatura spaść nawet do 12 stopni. Do tego zdaniem meteorologów IMGW możliwe opady deszczu z burzami i może też występować silny wiatr, którego prędkość wyniesie do 60 km na godzinę. Deszczowo, burzowo i wietrznie także jutro w ciągu dnia, a na termometrach maksymalnie 21 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Mam tataratkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
11: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
12: Ja lubię cukierki.
13: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
14: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
15: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
16: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
17: Kiedy przyjedzie tata?
18: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
17: Tata?
19: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
20: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
18: O nie, proszę, nie.
19: Co się stało? Gdzie jest tata?
21: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
5: Reklama społeczna.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Cały nasz sport w Radiu Opole.
2: Na antenie Radio Opole startujemy z audycją Cały Nasz Sport. Przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Audycję realizuje Marcin Kobza. Dobry wieczór. W takim składzie będziemy z wami do godziny 22. Smutne urodziny obchodziła dziś Iga Świątek, nasza najlepsza tenisistka. Skończyła 25 lat. Prezentu jednak nie było, bowiem Polka w meczu 1/8 finału przegrała w wielkoszlemowym French Open z Martą Kostiuk w dwóch setach 5-7 i 1-6. Przypomnijmy, że Polka wygrywała zawody w Paryżu już czterokrotnie. Na piąty triumf musimy poczekać przynajmniej do przyszłego roku. Dziś w naszym programie także sporo o futbolu. Mecz Polska-Ukraina, historyczny wyczyn, tak, we Francji. Komentowane jest zwycięstwo Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Stołeczny klub obronił tytuł mistrza Europy, pokonując na stadionie w Budapeszcie Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3 w regulaminowym czasie i po dogrywce było 1-1. A co ponadto w naszym programie? Polskie koszykarki mają ostatni dzień przygotowań do Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Podopieczne trenerki Edyty Koryzny rozpoczną zmagania w poniedziałek meczami z Madagaskarem oraz Czechami w fazie grupowej. W tej imprezie występować będzie także reprezentacja panów. Sensacja w finale konferencji zachodniej Ligi NBA. Koszykarze Oklahoma City Thunder nie obronią mistrzostwa. Przegrali bowiem na własnym parkiecie w decydującym 7. spotkaniu serii San Antonio Spurs 103-111. Więcej na ten temat w dalszej części naszej audycji. Reprezentacja Polski siatkarek przygotowuje się w Warszawie do sezonu 2026. Pierwsza poważna impreza to Liga Narodów, w której w poprzednich latach biało-czerwone trzykrotnie zdobywały brązowy medal. Polki mają już za sobą towarzyski turniej w Genui. Powiemy także o wspólnym projekcie Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz Superligi, który ma przynieść długofalowy przełom w krajowym szczypiorniaku. Cały czas czekamy na już coraz bardziej odległe sukcesy biało-czerwonych, czy to na Mistrzostwach Świata, czy Mistrzostwach Europy. A jeżeli chodzi o nasz region, to Odra Opole rozpoczęła proces przebudowy drużyny przed nowym sezonem rozgrywek BetClick pierwszej ligi. Do tej pory zespół opuściło już 7 zawodników i to z pewnością jeszcze nie koniec tych zmian. No i jeszcze jedna duża lokalna impreza, która w ostatnich dniach odbyła się w naszym regionie. Młodzi adepci leśnictwa i łowiectwa z całej Polski spotkali się w Opolu podczas Mistrzostw Szkół Leśnych w pięcioboju myśliwskim na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego. Rywalizowali w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. O tej imprezie obszernie także w dalszej części naszej audycji. A teraz już tenis. Na 1/8 finału zakończyła się przygoda Igi Świątek w tegorocznym wielkoszlemowym tenisowym turnieju French Open. Raszynianka czterokrotnie, triumfatorka tej imprezy, uległa Ukraińce Marcie Kostiuk 5-7-1-6. Mecz trwał 100 minut. Świątek popełniała niestety w niedzielę zbyt dużo błędów, by wygrać z regularną i cierpliwą rywalką, a szczególnie zawodził ją serwis. W końcówce nasza zawodniczka wyglądała na coraz mocniej zagubioną. Rok temu Polka odpadła w Paryżu w półfinale. Po raz ostatni wygrała tu w 2024 roku na kortach Rolanda Garrosa. Pozostała jedna reprezentantka naszego kraju. To Maja Chwalińska, która w 1/8 finału zagra jutro z francuską Dianą Pary. Już teraz trzymamy mocno kciuki. Teraz futbol. Historyczny wyczyn, tak, we Francji. Komentowane jest zwycięstwo Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Stołeczny klub obronił tytuł mistrza Europy, pokonując na stadionie w Budapeszcie Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W regulaminowym czasie i po dogrywce było 1-1. Druga z rzędu wygrana PSG w Lidze Mistrzów wywołała nad Sekwaną zachwyt, o czym z Paryża Stefan Folzer.
3: Paryż przechodzi do historii, a nawet do legendy. Zachwycali się po końcowym gwizdku komentatorzy francuskiej telewizji. Paryż jest mityczny, napisał wielkimi literami na swoim portalu L'Equipe. Sportowy dziennik podkreślił, że w odróżnieniu od ubiegłego roku PSG sięgnęło po trofeum po trudnym finale pełnym napięcia. Paryż zasłużył jednak na zwycięstwo, ponieważ próbował grać, oceniła gazeta, chwaląc charakter paryskiej drużyny i krytykując Arsenal za zbyt wyrachowaną grę. We Francji podkreśla się, że PSG PSG jest drugim klubem w historii Ligi Mistrzów w obecnej formule, który obronił tytuł. Le Parisien dodaje, że Paryżanie stają się najbardziej utytułowaną francuską drużyną w europejskich rozgrywkach. Luis Enrique i jego banda zapiszą się na wieki w historii francuskiego futbolu, pisze stołeczny dziennik. Media w szczególny sposób chwalą trenera PSG, pełen pasji, szalony i fascynujący guru. Tak Luisa Enrique opisuje Le Figaro, chwaląc go za zbudowanie zespołu opartego na kulturze pracy, a nie gwiazdach. Francuscy obserwatorzy są zgodni. Jego zespół może nie poprzestać na dwóch triumfach i rozpocząć erę dominacji w europejskim futbolu. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: audycji cały nasz sport. Przenosimy się do regionu. Młodzi adepci leśnictwa i łowiectwa z całej Polski spotkali się w Opolu podczas pierwszych mistrzostw szkół leśnych w pięcioboju myśliwskim. Na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego rywalizowali w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. Organizatorzy podkreślają, że to nie tylko sportowa rywalizacja, ale również nauka odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Na zawodach z mikrofonem Radia Opole był nasz redakcyjny kolega Jakub Biele.
1: Adam Sieniński, dyrektor zespołu szkół w Tułowicach.
2: Adam Suchodolski, łowczy okręgowy w Opolu.
3: Opowiedzmy o tych zawodach, które dziś tutaj u was, bo przyjechała młodzież z różnych szkół. Młodzież strzela, ale dlaczego, co to jest, bo inauguracja, no dobrą sprawę, jak się doczytałem, to pierwsze takie zawody.
1: Pierwsze mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w strzelectwie myśliwskim. W zasadzie jest to reaktywacja, ale w związku z tym, że była tak długa przerwa, traktujemy to jako pierwsze tego typu mistrzostwa. Te, o których wspomniałem, odbyły się w końcówce lat 90. Przez sentyment do tych zawodów obecny łowczy okręgowy postanowił je reaktywować i wspólnie z Technikum Leśnym w Tułowicach. Te zawody mogły dojść do skutku i dzisiaj się właśnie odbywają.
3: Zapytałem się sztucznej inteligencji, czy możemy traktować ten wielobój dokładnie, czy możemy traktować to jako sport. I dostałem bardzo ciekawą odpowiedź i tak, i nie. Czy jest to sport, czy jest to raczej coś przeznaczonego dla właśnie typowo myśliwych i nie możemy tego traktować w kategorii sportu?
4: Możemy to traktować i w kategorii sportu i również sposobienia i nauki oraz podniesienia umiejętności strzeleckich dla myśliwych, tak? Im więcej będziemy szli na strzelnicy, tym będziemy lepiej wykonywać to nasze polowanie. A strzelnica uczy pokory, spokoju, opanowania.
3: To teraz wytłumaczmy, z czego taki wielobój się składa, bo to jest niezwykle istotne i zakładam, będzie ciekawe dla tych, którzy nas słuchają. Jeżeli mówimy o wieloboju, nie wiem, lekkoatletycznym, no to mamy konkretne konkurencje. Jeżeli mówimy o wieloboju myśliwskim, to ja jestem głupi i nie wiem, więc proszę mi to jak dziecku pięcioletniemu wytłumaczyć.
4: Składa się z pięciu konkurencji. Jest to konkurencja trapowa, skidowa, mob. I to są konkurencje, gdzie strzelamy do rzutek z broni śrutowej oraz mamy dwie konkurencje kulowe, gdzie strzelamy do makiety dzika w przebiegu oraz do stojącej makiety rogacza i lisa.
3: Tutaj kilka rzeczy musi zagrać i to tak patrzę na to okiem właśnie sportowym, bo musisz być i precyzyjny, i skoncentrowany, i brać pod uwagę też różne czynniki zewnętrzne, takie jak chociażby wiatr czy słońce. Wymaga to dużo treningu, przygotowania do tego, aby dobrze strzelać, no bo to, że są zawody strzeleckie takie tradycyjne, rekreacyjne, to wiemy, no a w przypadku tych konkretnych łowieckich?
4: Tak, wymaga to dużo treningu, dużo nam czasu to zajmuje, żeby zdobyć jakiś wysoki poziom. Ja sam osobiście strzelałem już ponad 20 lat, byłem nawet mistrzem województwa polskiego, ale też mnie to wiele kosztowało i czasu, i zdrowia, i pieniędzy.
3: Czy jesteście już tak wyczuleni, żeby każdy najdrobniejszy ruch potraficie gdzieś tam w tych gąszczach, chaszczach wyczuć niczym prawdziwy rodowity snajper i namierzyć cel i być na tyle skutecznym, żeby go ustrzelić?
4: To nie jest tak do końca, bo strzelanie, a polowanie to są dwie różne rzeczy. Tutaj na strzelnicy liczy się, tak pan redaktor mówił, spokój na tych konkurencjach kulowych, a znowu refleks na konkurencjach śrutowych. Znowu polowanie to jest pokora, bezpieczeństwo i duża wiedza.
3: Tak się zastanawiam, panie dyrektorze, bo zawody ogólnopolskie, no to ile tych szkół, skąd, jakie, ilu uczestników?
1: 9 szkół, 9 techników leśnych przyjechało do nas z różnych regionów Polski. Każdy zespół składa się z 3 zawodników. Wśród tych uczestników są również dziewczęta i w związku z tym będą klasyfikacje i chłopców, i dziewcząt, i klasyfikacje w poszczególnych konkurencjach, o których mówił łowczy. Także zasięg jest bardzo duży. Przyjechały te technika leśne, które mają ugruntowaną pozycję, jeśli chodzi o edukację leśną, bo to są szkoły z 60-letnią tradycją, 80-letnią, bo za chwilę będzie taka uroczystość w Technikum Leśnym w Brynku, czyli 80 lat edukacji leśnej. My, mówię o Technikum Leśnym w Tułowicach, za rok będziemy obchodzić 70 lat Technikum Leśnego, a więc są to szkoły, w których i sygnalistyka myśliwska, i strzelectwo myśliwskie mają swoje miejsce ugruntowane w historii.
3: No właśnie jakby o to chciałem zapytać i to było to pytanie, którego nie zdradzałem, a już pan troszkę nawiązał do tego.

0: tych, którzy nie wiedzą, to uczęszczając do takiej, a nie innej szkoły, co? Strzelectwo jest wpisane w program nauczania? Musisz to wiedzieć? Musisz się tego nauczyć? Są specjalne zajęcia? Czy w ramach zajęć dodatkowych? Jak to wygląda?
1: W ramach zajęć dodatkowych, a w zasadzie są to pasje indywidualne uczniów, którzy mają już tradycje rodzinne i strzelają, trenują. Natomiast jest taki przedmiot jak gospodarka łowiecka, ale gdzie uczą się głównie teorii, jeśli chodzi o zasady bezpieczeństwa. Uczą się również biologii zwierzyny łownej i tych wszystkich spraw związanych z gospodarką łowiecką, nie z samym łowiectwem, dlatego nazwa tego przedmiotu wskazuje na to, że po prostu to jest szerszy wymiar łowiectwa.
0: Jak się stawiamy jako my, jako Polszczyzna, w gronie faworytów, czy raczej będziemy takimi underdogami, którzy gdzieś może akurat znajdą się na podium?
1: Z tym bywa różnie. Te zawody, które się odbyły, o których wspomniałem wcześniej, w latach 90. wygraliśmy drużynowo jako szkoła na wyjeździe. Później organizowaliśmy tutaj na Szczelnicy w Grudzicach i ta sama ekipa nawet nie była na podium. Także to jest kwestia dnia, dyspozycji. To jest sport i wynik jest sprawą otwartą zawsze, tak jak w każdej dziedzinie. I bardzo dobrze, że nie rozdaje się pucharów na starcie, tylko weryfikuje to strzelnica.
0: To jeszcze dopytam o tę konkurencję i doprecyzujmy, albo postarajmy się wytłumaczyć w taki prosty, zrozumiały sposób, bo użył pan określeń fachowych, a teraz z fachowego na taki, żeby pani Krysia i Zosia zrozumiały, na czym konkretna konkurencja polega i o co tak naprawdę chodzi, bo nazwy fachowe, ale ja jako trochę człowiek zainteresowany sportem też zrobiłem wielkie oczy i zastanawiam się, no dobra, fajnie powiedział, ale o co tak naprawdę chodzi?
2: To może zacznę od konkurencji kulowych. Pierwszą konkurencją kulową to jest strzelanie do makiety na 100 metrów ze sztucera z lunetą do makiety rogacza i lisa na pierścienie. Jest punktacja od 10 do 2 punktów, no i oczywiście jest 5 strzałów i trzeba najlepiej strzelić 50. Drugą konkurencją jest makieta dziku, strzelamy na 50 metrów. Dzik jeździ na takim specjalnym wózku, 10 metrów w lewo, 10 metrów w prawo i tak samo są pierścienie i w ten sam sposób trzeba oddać 5 strzałów i jak mieć najlepszy wynik, czyli 50. Kolejne konkurencje śrutowe to już jest strzelanie do rzutek. To już jest ciężko wytłumaczyć, bo najlepiej takie coś to przyjać i zobaczyć i też serdecznie zapraszamy na Szczelnicę do Opola.
0: No ja postaram się wtrącić i wrzucić, bo byłem na tym tutaj takim podniesieniu. Staje zawodnik, obok niego jest sędzia. On w momencie, kiedy jest gotowy do tego, aby oddać strzał, daje komendę. Skakują w powietrze dwa talerze i on ma w te talerze trafić. Dobrze, i to jest jeden element konkurencji, czy to się składa na większą całość, bo tu widzę podwyższenie, no ale zakładam, że też na przykład możemy strzelać z podłoża leżąc.
2: Nie, leżąc akurat nie możemy, ale jeszcze mamy konkurencję tak zwaną skit, gdzie też możemy sobie zobaczyć w telewizji, jest skit olimpijski, jest rap olimpijski. Też i myśliwi tam startują na olimpiadach, także jest to taka dobra forma sportu.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten słynny Turek, który z zimną twarzą, z ręką w kieszeni strzelał w strzelectwie sportowym, no może nie jest myśliwym, ale nadałby się na strzelanie, bo jest taka słynne zdjęcie, gdzie gość na luzaku pełnym wygląda jak Terminator, strzela bez mrugnięcia okiem.
2: W pistolecie strzelał, ale trzeba przypomnieć, że mamy wicemistrza olimpijskiego w skicie, pana Mirosława Rzepkowskiego z Wrocławia.
0: I taki przyszły mistrz olimpijski na przykład może się szkolić w takich miejscach jak to dzisiaj.
2: Może jest tak, że jest tu wśród nas i za parę lat go zobaczymy na jakiejś olimpiadzie.
0: No to zwracamy na to uwagę i zapraszamy na zawody w strzelectwie, w wieloboju myśliwskim.
3: Jestem Alicja Szymańska z Techniką Leśnego w Miliczu.
0: Dobra. I dziś na zawodach pierwszych ogólnopolskich na Polszczyźnie, ale chciałbym zapytać o strzelanie. W ogóle skąd to się u ciebie wzięło i dlaczego jesteś niebezpieczna?
3: I sama jestem myśliwym od 2 lat. Od dziecka pasjonowało mnie to. Do zakazu dzieci na polowania chodziłam na polowania jako dziecko. Także naprawdę od dziecka się pasjonowałam. Potem zainteresowałam się fotografią, właśnie taką przyrodniczą. No i sama zostałam myśliwą i trafiłam do Technikum Leśnego przez tą pasję.
0: Okej, czyli strzelasz zarówno z karabinu, jak i aparatem?
3: Oczywiście. Bezkrwawe łowy też u mnie istnieją.
0: Dobra, co w tym jest takiego fajnego, twoim zdaniem? Co cię ciągnie?
3: Do łowiectwa?
0: No do strzelectwa, do łowiectwa i w ogóle dlaczego?
3: Strzelectwo uczy pokory. Myślę, że to pokazuje, że No, nasze umiejętności się liczą, tak naprawdę nie sprzęt, bo można ze wszystkiego strzelać. Z najwyższej półki, z najlepszej broni, a i tak wszystko zależy od strzelca. A łowiectwo to jest coś, co po prostu zjednacza z naturą. Jeśli się naturę szanuje, to naprawdę ja nie strzelam często do zwierzyny, bo to też jest ograniczone prawnie, ale też z mojego punktu widzenia ja nie zawsze muszę każdą zwierzynę strzelić, którą widzę, ale też natura się potem odwdzięcza pięknymi widokami. O świcie, o zachodzie, kiedy tutaj na przykład kozły się biją między sobą, czy na rykowisku, kiedy jelenie po prostu wychodzą i zaganiają łanie. To jest w moim odczuciu najpiękniejsze, co jest w łowiectwie. A po drugie, no też dziczyzna, która ma najwięcej wartości odżywczych, najmniejsze cholesterol, jest po prostu mięsem, które, no jeśli ktoś nie jadł, no to serdecznie polecam, bo to jest niepowtarzalne mięso.
0: Odnośnie samych zawodów, jak oceniasz swoje szanse?
3: Nie jest najgorzej, ale uważam, że mogłam lepiej. Nie jestem jakoś zniechęcona, dalej czuję, że dam radę, ale no mogłam dać z siebie więcej.

0: Polskie koszykarki mają ostatni dzień przygotowań do Mistrzostw Świata w koszykówce w odmianie 3x3. Podopieczne trenerki Edyty Koryzny rozpoczną zmagania w poniedziałek meczami z Madagaskarem oraz Czechami w fazie grupowej. Jedna z zawodniczek biało-czerwonych, Aleksandra Ziemborska, ma nadzieję, że publiczność poniesie polską drużynę.
1: Bardzo się cieszymy, że możemy wystąpić przed tą własną publicznością, że bardzo dużo ludzi, mam nadzieję, bardzo dużo ludzi tutaj przyjdzie i część z nich po raz pierwszy pewnie będzie oglądać tą odmianę koszykówki i mam nadzieję, że ich zachęcimy, bo jednak ten klimat, który tutaj jest i te mecze są takie krótkie i ekscytujące, to myślę, że im się to wszystko spodoba. Przede wszystkim mam nadzieję, że ci kibice nas poniosą i będą naszym czwartym zawodnikiem na boisku.
0: Ziemborska zdaje sobie sprawę, że oczekiwania wobec żeńskiej reprezentacji są spore, ale jej to nie przeszkadza.
1: Na pewno jest trochę presji, ale ja na przykład lubię presję, więc dla mnie to jest okej. Mam nadzieję, że nie będziemy o tym myśleć, po prostu wyjdziemy, zrobimy swoje i cieszę się, że zaczynamy od takiego meczu z Madagaskarem, w którym no nie będzie on aż tak wymagający jak na przykład Holenderki czy Azerbejdżan, ale no musimy być skupione i wejść dobrze w ten turniej. Także myślę, że nam się to dobrze układa akurat właśnie Madagaskar, później Czeszki i tak stopniowo sobie ten poziom trudności zwiększamy.
0: Aleksandra Ziemborska dodała, że do ostatniego dnia Polki będą szlifować formę i pracować nad detalami.
1: Musimy troszeczkę zmniejszyć ilość rzeczy, które gramy, mamy troszkę za dużo czasem i wybrać to, w czym najlepiej się czujemy, to co każda z nas najbardziej lubi, no bo mamy różne zawodniczki grające pod koszem, rzucające za dwa, penetrujące, no musimy ustalić jaką zagrywkę, po prostu w jakim danym momencie zagrać na kogo, zależy też kto będzie miał dobry dzień, bo to różnie może być, taką mamy drużynę, że każdego dnia ktoś inny może odpalić i mam nadzieję, że też będziemy tak odpalać na przykład dwie jednego dnia, dwie drugiego albo wszystkie naraz, ale że zawsze będzie ktoś, kto pociągnie wynik.
0: We wtorek zmagania w fazie grupowej rozpocznie drużyna mężczyzn. Polski zespół będzie złożony z niezwykle doświadczonych graczy, dobrze znanych polskim kibicom z reprezentacji w tradycyjnej odmianie koszykówki. Trener Piotr Rękiel ma do dyspozycji m.in. Przemysława Zamojskiego, Michała Sokołowskiego i Adama Waczyńskiego. Zdaniem Zamojskiego doświadczenie i zgranie będzie atutem polskiej drużyny.
2: To jest trzech zawodników tak naprawdę, ja, Adam i Michał, gdzie połączy się nas trzech, mamy grubo ponad 100 lat, tak samo każdy z nas ma grubo ponad 100 występów w tej tradycyjnej reprezentacji. No i sporo gdzieś tam rozegranych spotkań o tą najważniejszą stawkę na najważniejszych imprezach. Także wiemy, że to doświadczenie jest, to zrozumienie, przede wszystkim zaufanie między sobą.
0: 39-letni Zamojski podkreślił, że celem jest awans do półfinału i walka o medale.
2: Ta faza już medalowa to jest taki plan, który sobie zakładam minimum i chcemy dojść do tej fazy medalowej, a później już zobaczymy, jak potoczy się tam sam turniej. Mamy naprawdę ciężką grupę, we wtorek i w czwartek musimy się zaprezentować jak najlepiej i przede wszystkim skupić się na tym, żeby wyjść z tej grupy, zobaczymy jak później się ułoży tabelka i będziemy gotowi na pewno na te najważniejsze starcie.
0: Polscy koszykarze zagrają w grupie B z Mongolią, Łotwą, Czechami oraz Stanami Zjednoczonymi. Koszykarki, które przystąpią do rywalizacji już w poniedziałek, trafiły do grupy A z drużynami Madagaskaru, Czech, Azerbejdżanu i Holandii. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do ćwierćfinału, a drużyny z drugich i trzecich miejsc wystąpią w barażu o najlepszą ósemkę. Mistrzostwa Świata w Warszawie zostaną rozegrane od 1 do 7 czerwca.

0: Sensacja w finale konferencji zachodniej Ligi NBA. Koszykarze Oklahoma City Thunder nie obronią mistrzostwa, przegrali bowiem na własnym parkiecie w decydującym 7. spotkaniu serii San Antonio Spurs 103-111. W meczach o tytuł przeciwnikiem Teksańczyków będzie drużyna New York Knicks z Jeremy Sochanem w składzie. Reprezentant Polski poprzednio grał właśnie w ekipie Spurs. O szczegółach ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
1: Ten mecz był starciem godnym 7. spotkania serii. Spurs wchodzą do finału, podsumował po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny Victor Wembanyama i San Antonio Spurs. Rozpoczęli finały konferencji zachodniej zwycięstwem w Oklahoma City, a serię zakończyli w ten sam sposób, pisała na gorąco stacja ESPN. Wembanyama został MVP zachodniego finału. Wyobrażam sobie, że właśnie część z moich marzeń się spełnia. Jestem jednak gotowy na wyzwania w finale. Tego uczucia nie da się wytłumaczyć, jest tak potężne, podkreślił francuski koszykarz. Początek rywalizacji o mistrzostwo NBA w środę 3 czerwca. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w San Antonio. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

0: Zmieniamy temat. Teraz mówić będziemy o siatkówce. Reprezentacja Polski kobiet siatkarek przygotowuje się w Warszawie do sezonu 2026. Pierwsza poważna impreza to Liga Narodów, w której w poprzednich latach biało-czerwone trzykrotnie zdobywały brązowy medal. Polki mają za sobą towarzyski turniej w Genui. Tam w składzie pojawiło się kilka debiutantek, m.in. Maja Koput, Oliwia Sieracka, Julia Szczurowska i Natalia Kecher. Ta ostatnia, środkowa Unii Opole, ma doświadczenie z gry w młodzieżowych drużynach. Przyznaje jednak, że seniorska reprezentacja to zupełnie inny poziom.
1: Na pewno tutaj duże przejście jest szybkości gry w siatkówkę i na pewno to jest tutaj dużą zmianą, ale przyzwyczajam się do tego. Myślę, że staram się na tym skupiać, będąc w tym bloku i myślę, że będzie tylko lepiej. Dziewczyny przyjęły nas bardzo dobrze i miło przyjęły nas do drużyny. Nie czujemy się osobno w ogóle. Są bardzo pomocne i pomagają nam czy na treningach, czy na meczach. Dają wskazówki, dają rady i to jest bardzo pomocne i przez to się czujemy dobrze i swoją na boisku. I myślę, że to jest bardzo fajne, że są już tak doświadczone, że pomagają wejść w to i tylko na plus.
0: Jedną z najbardziej doświadczonych zawodniczek w zespole trenera Stefano Lavariniego jest Martyna Czerniańska, przyjmująca, która wyrasta na jedną z gwiazd Ligi Tureckiej. Zdaje sobie sprawę, że w reprezentacji coraz częściej musi pełnić rolę liderki.
2: Tak naprawdę dużo zależy ode mnie, jestem tego świadoma. Myślę, że gdzieś tam pod względem doświadczenia na tyle go zebrałam, że jestem w stanie to zrobić. Jednak jestem też człowiekiem i wiem, że są gorsze, lepsze dni i czasami gdzieś tam uda mi się, czasami nie. Myślę, że każda też u nas z dziewczyn tak naprawdę jest na to gotowa. Czy to Martyna Łukasik, czy to tak naprawdę Oliwka pokazała, że miała bardzo dobre momenty. No Magda Stysiak, zawsze gdzieś tam też nasza liderka. Także jest sporo dziewczyn, które są w stanie gdzieś tam w jednym meczu, czy w drugim właśnie step up. I zobaczymy, jak ten sezon pójdzie. Myślę, że będą lepsze, gorsze momenty, ale najważniejsze, żebyśmy cierpliwie i razem z tego wychodziły.
0: Pierwszy turniej Ligi Narodów Polki rozegrają od 3 do 7 czerwca w Nankinie. Ich rywalkami będą tam Belgijki, Czeszki, Serbki i Chinki.

0: audycji Cały Nasz Sport wracamy do futbolu na niedawnej gali Ekstraklasy. Bartosz Nowak został wybrany piłkarzem sezonu, nie znalazł się jednak na liście powołanych na zgrupowanie reprezentacji Polski. O nagrodach, ciekawym sezonie i drodze do europejskich pucharów z zawodnikiem rozmawiał Tomasz Kowalczyk.
1: Zajęte ręce od tych nagród i na gali tygodnika Piłka Nożna i na gali Ekstraklasy. No te nagrody wpadają, ale nie bez powodu, bo ludzie zachwycają się twoją formą.
2: To jest sezon, w którym zebrałem mnóstwo gratulacji i dużo uznania i to, że dzisiaj tutaj stoję i odbieram te dwie nagrody, to jest największa nobilitacja, jaką dostałem w piłce i też bardzo dziękuję wszystkim głosującym, wybierającym i wszystkim ludziom, którzy są z nami, byli z nami przez cały sezon i dziękuję bardzo.
1: Kiedy trener Rafał Górak tak w okolicach stycznia, lutego mówił, że GKS może włączyć się do walki, no chyba nawet użył wtedy słów o Mistrzostwo Polski, to niektórzy zastanawiali się, czy te słowa mają sens, a później się okazało, że GKS Katowice włączył się do walki o europejskie puchary. Czy w ten scenariusz trudno było uwierzyć?
2: Nie przypominam sobie, żeby trener używał takich słów, że się włączamy w jakieś...
1: Ale my słyszeliśmy.
2: Myślę, że od początku sezonu my twardo stąpaliśmy po ziemi, bo wiedzieliśmy, jaki ten sezon będzie ciężki. Przeszliśmy trochę zmian przed sezonem i ten początek może nie wyglądał tak, jakbyśmy chcieli, a zimowaliśmy w strefie spadkowej, więc mimo, że my w środku drużyny wiedzieliśmy, że liczba punktów jeszcze jest taka, którą wiedzieliśmy, że jak poprawimy, to będzie dobrze, a nam się udało naprawdę zrobić bardzo dobrą robotę w drugiej rundzie i to nas w tym szalonym sezonie wywindowało na takie miejsca, jakim skończyliśmy, czyli myślę, że rzeczy, o których nawet wcześniej nie marzyliśmy, czyli o pucharach.
1: A sam finisz sezonu i gol w doliczonym czasie gry w Szczecinie, już większej dramaturgii w grze o te europejskie puchary chyba nie można było sobie wyobrazić.
2: No tak, szalony mecz, szalona końcówka, jak parę razy już w tym sezonie przyzwyczailiśmy, że na naszych meczach nie ma nudy i cieszymy się bardzo, że to się skończyło bardzo, bardzo pozytywnie.
1: GKS Katowice wraca do europejskich pucharów po 21 latach. Jakie to jest wrażenie właśnie przywrócić klubowi taki dawny blask?
2: Świetne, no niewyobrażalne uczucie, bo jeszcze z tą grupą ludzi, którą mamy w szatni, jak bardzo widać, każdy docenia moment, w którym jest, każdy czuje, jak dużą rzecz zrobiliśmy i myślę, że dzisiaj bardzo fajnie jest być kibicem i społecznością Gieksy, bo to widać na co dzień w zwykłych czynnościach i od każdego to bije.
0: A tak o tytule dla Lecha Poznań mówi prezes tego klubu Piotr Rutkowski.
3: Dzisiaj się cieszymy, natomiast jutro wszyscy o nas zapomną i musimy się wziąć do roboty. Każdy zaczyna znowu od zera i znowu trzeba gonić, więc to się jakoś nie nudzi. Piłka nożna się nie nudzi, jest wiele jeszcze do zrobienia, przed nami bardzo ciekawe i mam nadzieję, że z powodzeniem zakończymy nasz kwalifikację do Ligi Mistrzów, więc jest dużo jeszcze do zrobienia, więc trzeba od jutra zakasać znowu rękawy i wziąć się do roboty.
0: Thank you.

0: Wspólny projekt Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz Superligi ma przynieść długofalowy przełom w krajowym szczypiorniaku. Jak podkreśla prezes Sławomir Szmal, fundamentem pod budowę potęgi drużyny narodowej ma być bezkompromisowe postawienie na rozwój oraz regularne występy młodych polskich graczy.
1: Od początku powtórzę dzieci, młodzież. To jest dla mnie ta najważniejsza rzecz, bo to tworzy cały system, gdzie to napędza kibiców na hale, bo dzieci zabierają rodziców i przychodzą oglądać tych najlepszych zawodników, zawodniczki w klubach. To przyciąga rodziców na hale, organizując teraz turnieje piłki ręcznej dla tych najmłodszych. Widzimy, że rodzic podąża za swoimi pociechami i chętnie ich dopingują, więc to jest, uważam, klucz mojej pracy i temu się poświęcam.
0: Kluczowym narzędziem tych zmian będzie system Młodzieżowiec do lat 23, którego start według zapowiedzi prezesa zarządu Superligi Piotra Należytego zaplanowano już na sezon 2026-27.
2: Będą to takie trzy filary. No przede wszystkim filar pierwszy, program, na który przeznaczymy około 800 tysięcy złotych, w ramach którego kluby, które stawiają na tych zawodników czy zawodniczki poniżej 23 roku życia, którzy będą grali minimum 15% na parkietach, będą mogli otrzymać dodatkowe gratyfikacje finansowe w ramach tego budżetu proporcjonalnie, jak stawiają na tych najmłodszych.
0: Kolejny etap reform wejdzie w życie rok później, od sezonu 2027-28. Kluby zaczną ponosić koszty za zgłoszenie do rozgrywek 8 i każdego następnego szczypiornicy za granicę. Pieniądze z tych opłat trafią bezpośrednio na szkolenie młodego pokolenia. W tym samym czasie wdrożony zostanie rygorystyczny proces certyfikacji dla klubowych akademii. Choć plany są ambitne, dyrektor sportowy Marcin Smolarczyk zaznacza, że na realne rezultaty tych działań trzeba będzie poczekać z dużym zapasem cierpliwości.
3: Szkolenie to nie sprint, to jest maraton, czyli jak gdyby długofalowość tych zmian i oczekiwany efekt w naprawdę w długiej perspektywie czasu, co jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego szkolenia. Nie da się wyszkolić zawodnika w przeciągu roku, dwóch, trzech, takiego, który będzie gotowy, będzie stanowił o sile polskiej reprezentacji, będzie stanowił o sile naszej Superligi. Natomiast te rozwiązania, które zaproponowaliśmy, które proponujemy w tej chwili razem z innymi obszarami związanymi na przykład z rozgrywkami młodzieżowymi, z obszarami związanymi ze szkoleniem trenerów i tak dalej, no powodują, że liczymy na ich efekt w przyszłości taki, który no, podniesie poziom piłki ręcznej w Polsce.
0: Zreformowane przepisy przewidują kary dla podmiotów, które zrezygnują z prowadzenia grup młodzieżowych. Każdy klub uchylający się od tego obowiązku zostanie obciążony roczną karą w wysokości 50 tysięcy złotych, a cała ta kwota zasili centralny budżet szkolenia dzieci i młodzieży. To już wszystko, co dziś przygotowaliśmy w audycji Cały Nasz Sport. Za uwagę dziękuję Marcin Kołza, Grzegorz Frankowski. Dobrej nocy, do usłyszenia, dobranoc.
4: Cały Nasz Sport w Radiu Opole.

0: A twoja muzyka w Radiopole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej, pora uzupełnić naszą wiedzę na temat tego, co wydarzyło się na świecie, w kraju i w regionie. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego będzie mieć nową siedzibę.
1: Nowoczesną, pełni funkcjonalną, dobrze skomunikowaną.
0: W wieku 98 lat zmarł wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, a kierowców pojutrze czekają spore zmiany w opolskim Śródmieściu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Za 4 lata Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego zyska nową bazę przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. Od tego zaczynamy. Dotychczasowej siedziby tej instytucji nie opłaca się już modernizować, mówi dyrektor OCRM Jarosław Kostyła.
3: Nie jesteśmy w stanie jakby na bieżąco remontować budynku, który jest w konstrukcji drewniano-metalowo-betonowej. Tu będą stacjonowały podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, zespół specjalistyczny w ilości 5. Będzie cały transport, którym również zawiadujemy, czyli w granicach 5 lub 6 zespołów transportowych. Będzie wojewódzkie centrum szkoleniowe dotyczące służb medycznych na całym naszym województwie. Symulator jazdy, symulator pomocy specjalistycznej, medycznej.
0: Szacowana wartość inwestycji to ponad 70 milionów złotych. Nie żyje Jerzy Substyk, pseudonim Jurny. To wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. O śmierci powstańca poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jerzy Substyk walczył w zgrupowaniu Bartkiewicz w Śródmieściu Północnym. Po wybuchu powstania trafił do niemieckiej niewoli. W październiku skończyłby 99 lat. Warszawa zawsze będzie o panu pamiętać, napisał Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych.
2: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
0: Pojutrze kierowcy pojadą w obie strony estakadą koło Centrum Usług Publicznych w Opolu. O szczegółach planowanych zmian mówi Radio Opole Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg.
4: Do dyspozycji będzie jeden z dwóch pasów tej nitki. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu usprawnienie ruchu na linii Opole Wschód-Ozimska, no bo teraz kierowcy muszą korzystać z przejazdu łącznikiem przez ulicę Kośnego. Pozostałe zasady poruszania się na tym odcinku pozostają bez zmian. Przypominamy, że na rondzie jest możliwość bezpośredniego przejazdu na linii Kośnego-Pileckiego, a także przejazd w kierunku Ozimskiej.
0: A całość prac związanych z budową estakady ma się zakończyć w przyszłym miesiącu. Zmieniamy temat. Pałac w Mosznej, zespoły pałacowo-parkowe w Dobrej i Kujawach oraz Głogówek to główne miejsca, które odwiedzili uczestnicy pierwszej wycieczki rowerowej w ramach tegorocznej edycji cyklu Kołem po Opolszczyźnie. Startem i metą był krapkowicki rynek, mówi prezes klubu sportowego Koziołek z Kędzierzyna Koźla Robert Wencel.
5: To jest zestaw 7 wycieczek rowerowych, podczas których będziemy chcieli państwu zaprezentować najwspanialsze uroki naszej dzielnicy.
0: Za tydzień rowerzyści przejadą ulicami Kędzierzyna Koźla i okolicznych miejscowości.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: A w nich teraz Francja, a konkretnie Paryż. Tam dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie paryżanie pokonali Arsenal Londyn, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dzisiaj sytuacja była już spokojniejsza. Więcej na ten temat wie Stefan Folzer.
6: Po powrocie do Paryża piłkarze udali się na pole marsowe, gdzie czekały tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie, dbajcie o nasze miasto, to bardzo ważne, powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła.
0: I jeszcze informacja dla kierowców. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 40. Jak wiecie z wiadomości, po 19 w pobliżu miejscowości Wierzch doszło do dachowania samochodu. W tym zdarzeniu ranna została jedna osoba.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu, miejscami także burze, wiatr słaby i zmienny, a w czasie burz jego porywy mogą osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Jutro także duże zachmurzenie z opadami deszczu i także może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni, cieplej za to we wtorek. I opady deszczu też są możliwe, ale już tylko przelotne. Burz się wtedy nie spodziewamy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
7: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Po reklamie.
2: Słuchać i słyszeć.

Żaden cud, piosenkę w klimacie portugalskiego fado zaśpiewała nie Anna Maria Jopek czy Justyna Steczkowska, ale sztuczna inteligencja. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Dziś będzie o roli AI w muzyce, na przykładzie piosenek Krzysztofa Nurkiewicza. A teraz proponuję oryginał piosenki Żaden cud w wykonaniu autora.

0: Interpretacja piosenek od zawsze była procesem głęboko ludzkim, opartym na emocjach, doświadczeniu i kontekście kulturowym. Słuchając utworu, człowiek nie tylko analizuje słowa i melodie, ale także odnosi je do własnych przeżyć, tworząc indywidualne znaczenia. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji pojawiła się możliwość automatycznej analizy tekstów piosenek, co rodzi pytanie, czy maszyny mogą naprawdę zrozumieć muzykę? Sztuczna inteligencja potrafi dziś rozpoznawać wzorce językowe, analizować sentyment tekstu, a nawet wskazywać możliwe tematy utworu, takie jak miłość, strata czy bunt. Dzięki uczeniu maszynowemu systemy mogą porównywać miliony piosenek i na tej podstawie generować interpretacje lub klasyfikacje. Jednak taka analiza pozostaje na poziomie strukturalnym. AI identyfikuje zależności, ale nie doświadcza emocji. Kluczową różnicą między człowiekiem a sztuczną inteligencją jest subiektywność. Człowiek może usłyszeć w tej samej piosence coś zupełnie innego, w zależności od nastroju czy sytuacji życiowej. AI natomiast opiera się na danych i statystyce, co sprawia, że jej interpretacje są uśrednione i pozbawione osobistego wymiaru. Z drugiej strony sztuczna inteligencja może wspierać proces interpretacji, oferując nowe perspektywy. Może wskazywać ukryte motywy, analizować styl artysty czy łączyć utwory w szersze konteksty kulturowe. W ten sposób staje się narzędziem, które rozszerza możliwości odbiorcy, zamiast go zastępować. Piosenka Choćby Krzysztofa Nurkiewicza wpisuje się w nurt utworów opartych na uporze i wewnętrznej niezgodzie na rezygnację. Już samo słowo choćby niesie w sobie warunek graniczny, nawet jeśli, mimo wszystko. To nie jest deklaracja łatwego optymizmu, lecz raczej postawa wytrwania w sytuacji, która z obiektywnego punktu widzenia może nie dawać nadziei. A teraz prześledźmy interpretację piosenek choćby Krzysztofa Nurkiewicza, najpierw przez samego autora, a później przez sztuczną inteligencję.
1: Trzeba mieć dokąd wracać, gdy dosyć włóczęgi wzdłuż nieba. Ścieżki codzienne wyznacza,

wracać, dokąd mieć trzeba. Po nocach w piekła zaułkach, gdzie ciągła króluje wyprzedaż. Cały bełkot ludzki na półkach, nie mogąc całkiem zrozumieć, wciąż usta gitarze otwieram.

Żeby tylko ciut skruszyć w oczach lód jedną łzą. Jesteś za tych kilka nut, którym smutek wplótł warkocz twój. Będziesz, żeby tylko ciut

dosyć włóczęgi wzdłuż nieba. Ścieżki codzienna wyznacza nam prosta bliskości potrzeba. Usta gitarze otwieram, by czasem drogę skrócić.

Sztuczna inteligencja coraz silniej wpływa na sposób, w jaki powstają i są przetwarzane utwory muzyczne. A jednym z najbardziej interesujących obszarów jej zastosowania są aranżacje piosenek. Tradycyjnie aranżacja była domeną muzyków i producentów, którzy na podstawie melodii i harmonii nadawali utworowi ostateczną formę brzmieniową. Dziś jednak coraz częściej wspiera ich w tym AI, analizując ogromne zbiory danych muzycznych i proponując rozwiązania, które wcześniej wymagały wieloletniego doświadczenia. Utwór Zakarczycho można rozumieć jako metaforyczną opowieść o momentach, w których życie przestaje być kontrolowane narracją, a zaczyna być serią gwałtownych reakcji. I o tym, jak trudno w takich chwilach odzyskać dystans. Zakarczycho w wykonaniu Krzysztofa Nurkiewicza, a zaraz po nim AI dokonująca aranżacji w stylu tzw. piosenek drogi, czyli szerokich przestrzeni.

drzewa szare, domy bure, myśli błahe, złe, ponure. I pogoda płata płaty nam na głowy i na kwiaty. Smutek, fryzjer, stary mistrz od makijażu ludziom swe kolory maluje, na twarzach maluje, na twarzach. Zakarczy chwyta wiatr, niech mnie porwie gdzieś przed siebie. Zapyszczy o jedną z gwiazd i za serce ciebie. Doba już ma ze 100 godzin i w tym bardzo długą noc. Gdzieś się nie chce dać obalić jakiś głupi rząd. Mnie już nie bierze ta bieganina wcale. I mówiąc szczerze, gdy chcę, to się obalę. Gdy chcę, to się obalę. Zakarczy chwyta wiatr, niech mnie porwie gdzieś przed siebie. Zapyszczy o jedną z gwiazd i za serce ciebie.

wód rozchwiany, może taki guzik wcisnąć i nastąpią zmiany. A ja wciąż naiwny, czas spędzam mile w tym świecie przeciwnym.

Sztuczna inteligencja coraz częściej wkracza w obszary, które tradycyjnie były zarezerwowane dla ludzi – sztukę, literaturę i muzykę. Jednym z ciekawszych przykładów tego zjawiska jest próba interpretowania piosenek przez maszyny AI. Choć może się wydawać, że rozumienie muzyki wymaga emocji i doświadczenia, sztuczna inteligencja pokazuje, że wiele można osiągnąć dzięki analizie języka i wzorców. Podstawą działania AI w tym zakresie jest analiza tekstu piosenki. System nie czuje emocji, ale rozpoznaje słowa, ich znaczenia oraz powtarzające się motywy. Na przykład słowa takie jak deszcz, ciemność czy samotność mogą zostać powiązane z tematyką smutku lub straty. Z kolei wyrazy takie jak wolność, droga czy światło często wskazują na motywy nadziei lub ucieczki. W ten sposób sztuczna inteligencja tworzy pewien model znaczenia utworu oparty na statystyce i języku. Warto jednak podkreślić różnicę między interpretacją człowieka a maszyny. Człowiek analizuje piosenkę nie tylko intelektualnie, ale też emocjonalnie. Uwzględnia własne doświadczenia, kulturę, a także intencje artysty. Sztuczna inteligencja nie posiada świadomości ani uczuć, dlatego jej rozumienie jest jedynie symulacją opartą na danych. Może ona wskazać prawdopodobne znaczenia, ale nie przeżywa ich. Porównajmy utwór Krzysztofa Nurkiewicza zatytułowany Powinienem, najpierw przez autora, później przez AI, która przerobiła tę kompozycję w stylu bluesa, rocka i soulu.

Sztuczna inteligencja bywa opisywana jako technologia, która odbiera światu autentyczność. Tworzy teksty, obrazy i głosy, które nie mają ludzkiego źródła doświadczenia. Z tego punktu widzenia można odnieść wrażenie, że wchodzimy w świat pozorów. Rzeczywistość staje się generowana, a nie przeżywana. Taka diagnoza jest jednak tylko częściowo trafna. AI rzeczywiście rozmywa granice między tym, co prawdziwe, a tym, co wytworzone. Gdy obraz, muzyka czy artykuł mogą powstać bez udziału człowieka, trudniej zaufać intuicji, że coś brzmi autentycznie. Pojawia się ryzyko manipulacji i treści tworzonych masowo, bez odpowiedzialności. W tym sensie świat AI może wydawać się bardziej podatny na pozory niż wcześniej. Na krawędzi Krzysztofa Nurkiewicza, wykonanie autora i ten sam utwór w aranżacji bardzo ciekawej, soulowo-gospelowej przez sztuczną inteligencję.

przemilczałem tyle not małych marzeń w oswajaniu twojej twarzy z kilku chwil jednym tchem samotności dwie, a przecież tu

mój zawstydzony głód i ta cisza. Łzą rozcięła twój policzek.

pędzi twoich ust, choć już tańczy na nich chłód. Mogło zabrzmieć ciche

porównywaliśmy piosenki Krzysztofa Nurkiewicza w jego wykonaniu oraz przetworzone przez sztuczną inteligencję. A teraz dla wytchnienia posłuchajmy Krzysztofa Nurkiewicza z zespołem żywych muzyków z płyty Co się zdarza. I tutaj zaproszę Państwa na recital autorski Krzysztofa Nurkiewicza, który odbędzie się już 12 czerwca o godzinie 18 w Domu Sztuki Żar w Małym Rynku w Opolu.

rosną mi paznokcie i włosy, ale chętnie zjadłbym coś, a za plecami już inny świat. Bo jeżeli chodzi o mnie, wielkie plany leżą na płasku.

Rutka serca się rozpadła na okruchy wspomnień. Ty pobladłaś, kiedy nagle poprosiłem, skroń mnie. Ile luster stroi duszę, tyle mamy twarzy. O czym mrużysz,

0: Radio Opole. Słuchacie nas w niedzielę, 31 maja. Imieniny obchodzą dziś Kamila, Aniela i Petronela. Zdążycie jeszcze z życzeniami. Na zegarach już prawie 23. Samorząd regionu przekazał dotąd prawie 120 milionów złotych dla organizacji pozarządowych.
1: Te wszystkie konkursy wynikają z potrzeb mieszkańców.
0: Na wyposażenie głubczyckiego rolniczaka trafił kolejny nowoczesny sprzęt. W tym serwisie powiemy także o ekologicznym spływie kajakowym do Berlina. Blisko 30 milionów złotych przekazał w zeszłym roku samorząd województwa opolskiego na działalność organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 4 lat było to ponad 120 milionów. W tym czasie podpisano ponad 3000 umów w 300 konkursach, mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
1: Te wszystkie konkursy nie wynikają z tego, że urzędzie je dublujemy czy tworzymy, tylko wynikają z potrzeb mieszkańców, bez względu na to, czy dotyczy to kultury, sportu, zdrowia, edukacji. Współpraca wynika oddolnie z tych aktywnych fundacji czy stowarzyszeń. Także szkolimy i wymieniamy doświadczenia w ramach forum organizacji pozarządowych.
0: Do głubczyckiego zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego trafił nowoczesny traktor, siewnik punktowy, rozsiewacz nawozów, opryskiwacz i dron rozpoznawczy. Placówka otrzymała na ten cel prawie 2 miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy, mówi jej dyrektor Bogusław Chochowski.
2: Pozyskujemy najnowocześniejszy sprzęt, żeby uczniowie mogli uczyć się na najwyższym światowym poziomie. To narzędzia, które stanowią już taką ekstraklasę światową. To bardzo istotne, żeby nasi uczniowie, zwłaszcza w zawodach takich jak technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, zapoznawali się z trendami światowymi.
0: Sprzęt będzie do dyspozycji uczniów od nowego roku szkolnego.
3: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Niebawem rozpocznie się remont ulicy Strzeleckiej w Dziewkowicach. Chodzi o odcinek od początku miejscowości do skrzyżowania z ulicą Korfantego. Prace potrwają do kwietnia przyszłego roku. O ich zakresie mówi starosta Waldemar Gajda.
4: Poszerzenie drogi do 5,5 metra, pobocze utwardzone na zewnątrz, w środku wsi po obu stronach chodniki, przejścia dla pieszych, hybrydowe oświetlenie, no i to odwodnienie, bardzo istotne dla mieszkańców. To jest inwestycja bardzo długo wyczekiwana. Odkładano z powodu środków finansowych.
0: Oprócz wymiany na wierzchni zaplanowano też modernizację sieci wodociągowej, którą ma wykonać gmina. Koszt prac to prawie 1,7 mln złotych.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Trwają zapisy na ekologiczny spływ kajakowy z Wrocławia do Berlina. Jego uczestnicy mają przepłynąć 400 km, zapowiada pomysłodawca wydarzenia Dominik Dobrowolski.
5: To się płynie Odrą, płynie kanałem Odra z Prewa, płynie z Prewą, przez południowe jeziora berlińskie. Można dopłynąć z centrum Wrocławia do centrum Berlina. Sprzątamy miejsce, gdzie dopływamy. Również od zeszłego roku tam, gdzie jesteśmy, sadzimy drzewa.
0: Uczestnicy spływu będą nocować w wybranych miejscach biwakowych pod namiotami, zachowując zasadę zero waste, jak najmniej odpadów i sprzątanie po sobie.
5: Wszystko przewozimy w kajakach, z nikim się nie ścigamy, wszyscy sobie pomagamy. Trzeba mieć oczywiście kajak swój albo wypożyczony. Trzeba pamiętać, że wszystko przewozimy w kajaku, więc to nie jest tak, że tutaj jakiś samochód nam towarzyszy. To jest po prostu wyprawa. Musimy być samodzielni.
0: Spływ Wro Ber odbędzie się już po raz 7. Rozpocznie się 26 czerwca i potrwa do 7 lipca.
3: Pogoda.
0: Obecnie na termometrach w Opolu 17 stopni, w nocy maksymalna wartość, którą będziemy oglądać na termometrach właśnie to 14 stopni, do tego wiatr słaby i zmienny, ale możliwe też burze, w czasie których te podmuchy mogą osiągać prędkość 60 km na godzinę. Spodziewamy się także deszczu, padać będzie również jutro w ciągu dnia na termometrach do 21 stopni. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Spokojnej nocy.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

Ballada o linoskoczku, kompozycja Krzysztofa Nurkiewicza, wykazała, jakże przekonująca może być sztuczna inteligencja. A przy okazji, porównując ją z żywymi twórcami, zadajmy sobie pytanie, czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka w muzyce? To pytanie wraca coraz częściej wraz z rozwojem narzędzi generujących dźwięk, teksty i całe utwory. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale najbardziej prawdopodobny scenariusz nie zakłada pełnego zastąpienia człowieka, lecz głęboką zmianę roli, jaką człowiek odgrywa w muzyce. Sztuczna inteligencja już dziś potrafi tworzyć kompozycje w różnych stylach, imitować brzmienie znanych gatunków, a nawet generować wokale. Dla wielu zastosowań muzyki tła, reklam, gier czy szybkich produkcji AI może stać się nie tylko konkurencją, ale i standardowym narzędziem produkcyjnym. W tych obszarach liczy się szybkość i koszt, a nie koniecznie unikatowa ekspresja. Jednak muzyka nie jest tylko strukturą dźwięków. Jest również nośnikiem emocji, doświadczeń i kontekstu kulturowego. Twórczość artystów takich jak Björk czy Stevie Wonder pokazuje, że muzyka często wynika z osobistej historii, przeżyć i społecznych komentarzy. AI może imitować style, ale nie przeżywa doświadczeń, które stoją za ich powstaniem. Podsumowując, AI prawdopodobnie nie zastąpi człowieka w muzyce w pełnym sensie, ale zmieni definicję bycia muzykiem. Przyszłość muzyki będzie raczej współpracą człowieka i algorytmu niż rywalizacją, w której jedna strona całkowicie wygrywa. AI może analizować piosenki i proponować ich interpretację, ale nie zastąpi ludzkiej zdolności do emocjonalnego i subiektywnego odbioru muzyki. Najlepsze zrozumienie utworu powstaje wtedy, gdy łączy się precyzję z wrażliwością człowieka. Na szczęście Sonnego Rollinsa i muzyki wykonywanej na żywo AI nie zastąpi. Posłuchajmy jeszcze kilku piosenek Krzysztofa Nurkiewicza w wykonaniu i aranżacji sztucznej

Gdyby ktoś nie wiedział albo nie rozpoznał, słuchaliśmy sztucznej inteligencji wykonującej piosenki Krzysztofa Nurkiewicza. Na zakończenie autor we własnej osobie i płyta Do utraty snu. Audycję zrealizował Arkadiusz Czyżewski. Do usłyszenia, mówi Marzena Milcarek.

prawie tancerz, prawie poeta i prawie bard. A była niedziela w tym mieście z pretensjami.

dziewcząt do zatańczenia jest. Spójrzcie, tyle do napisania o tym wierszy. Spójrzcie, tyle do wyśpiewania po nich łez. No spójrzcie, który pierwszy, a była nie

tej małej radości pili. Zatań ze mną, rudowłosa, serce gra. Posłuchaj, w słowach mieści się miłość cała. Uwiecznię twoją postać, w marmur zmienię piach. A jednak odeszła, niezrozumiała.

pudełeczka i podeszła do lusterka, co na stole stało. Przetarła oczka, otworzyła usteczka i pisnęła: Boże, jak mnie

Kłaniam się przy mikrofonie, Katarzyna Zawadzka, audycja Lepiej Żyć w Radiu Opole. Dzisiaj o takim uwalnianiu kobiecej energii, kobiecości, zmysłowości, o sesjach fotograficznych kobiecych z fotografką Katarzyną Myślińską. To za chwilę w audycji. Zapraszamy.

0: Katarzyna Myślińska, fotografka, dzisiaj jest gościem programu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tworzysz między innymi piękne, takie zmysłowe, kobiece sesje i o nich chciałabym trochę więcej porozmawiać, ale czy od tego zaczęła się twoja droga fotograficzna, czy było zupełnie inaczej?
1: Nie fotografowałam od samego początku tylko kobiet. Zresztą teraz też tego nie robię. Jakby zaczynałam od fotografowania par, rodzin, dzieci. Właściwie zaczęło się wszystko od moich własnych dzieci. Kobiety też fotografowałam w międzyczasie i jakby po upływie kilku miesięcy zauważyłam, że po prostu ta fotografia sprawia mi największą przyjemność i właściwie stwierdziłam, że będę robić wszystko, żeby jakby skupić się głównie na tym nurcie mojej pracy.
0: To teraz o tych trochę marzeniach. Wiele kobiet też się przełamuje albo realizuje coś, co sobie dawno marzyło, żeby stanąć przed obiektywem i właściwie być tą główną bohaterką takiej sesji. To ma działanie terapeutyczne, tak sobie myślę. Co o tym sądzisz?
1: Wiesz co, ma. Ja nie chciałabym zabrzmieć tutaj zbyt patetycznie. Może byłoby zbyt wiele powiedziane, gdybym faktycznie tak nazwała, że moje sesje mają takie działanie, ale ja usłyszałam po prostu w ubiegłym roku właśnie od kobiet, które fotografowałam, dokładnie te słowa. To, że na przykład uleczyłam jej duszę, bo na przykład miały złe doświadczenie wcześniej z fotografem, z fotografką, albo że jakby nabrały pewności siebie. Ich samoocena podniosła się po tym, jak zobaczyły swoje zdjęcia. Moje główne motto why, dlaczego ja to robię, to jest, właściwie to jest moja misja. Ja po prostu uważam, że wszystkie kobiety są piękne. Są tylko złe fotografie albo źli fotografowie. Uważam, że każdą kobietę można pokazać z pięknej strony i wydobyć z niej to, co wyjątkowe i charakterystyczne dla niej.
0: No tak, ale miałaś też takie poczucie, że one odkrywają siebie na nowo, że jakby, albo też wiesz, że po raz pierwszy widzą siebie w takim makijażu, w plenerze, w odpowiednim świetle, że jakby same odkrywają siebie trochę inaczej.
1: Tak, tak. Mam takie poczucie i jakby widzę to w trakcie sesji. Widzę po prostu na początku, jak jesteśmy wszystkie skrępowane. Jakby ja też oczywiście tłumaczę, jak ta sesja będzie wyglądać i jak najbardziej rozumiem to, że jakby czujemy się dziwnie, widząc się po raz pierwszy, a ja tutaj podchodzę z obiektywem na odległość metra, dwóch metrów i jakby zaczynam sobie bezkarnie po prostu kogoś fotografować, ale faktycznie widzę to. Na początku większość kobiet jest spiętych i takich onieśmielonych, natomiast potem w miarę po prostu każdego kolejnego zdjęcia, jakby każdej kolejnej godziny, one po prostu, no, zaczynają się czuć wspaniale, tak mi się wydaje. Ja też jakby chciałabym, żeby moja sesja nie prowadziła tylko do zdjęć, które są oczywiście finalnym efektem, takim namacalnym, natomiast ja chciałabym, żeby ta sesja była również czymś, co one zapamiętają i co będzie wspaniałym doświadczeniem dla nich. Także taki jest mój cel. Zawsze leci muzyka gdzieś w tle. Dużo rozmawiamy, oczywiście, jak widać. Ja dużo mówię. I nawet uprzedzam, że jeśli w trakcie sesji nie mówię, to nie znaczy, że coś jest źle, tylko ja wtedy akurat skupiam się też na kadrach, więc tak to wygląda. I kobiety mi też mówią, tutaj muszę jeszcze to powiedzieć, że faktycznie one po prostu po tej sesji, faktycznie one siebie zobaczyły zupełnie innymi oczyma. Jakby one nie widziały siebie takimi, jakimi ja je zobaczyłam. Powiem szczerze, że to mnie tak nakręca, to jest mi nawet trudno wytłumaczyć. Ja po prostu wracam do domu i jestem po prostu, no, unoszę się 2 metry nad ziemią.
0: Ja zawsze zastanawiałam się, czy fotografia jest bardziej mówi o tej osobie, która fotografowała, czy o osobie, która była fotografowana, bo jak się porówna swoje zdjęcia od różnych osób, od różnych autorów, to są tak różne opowieści, narracje, światła i w ogóle wizerunki, że ja właściwie nie wiem, kto bardziej siebie uwiecznia, czy fotograf, czy obiekt fotografowany.
1: Ja myślę, że to jest składowa tych dwóch czynników, ale na pewno to jest ta fotografia, każdy kadr danej osoby jest przefiltrowany na pewno przez wrażliwość fotografującego. Także tutaj na pewno to, jak my patrzymy na świat, jak widzimy kobiety, właściwie ludzi, ale głównie, znaczy akurat tu rozmawiamy o kobietach, więc jakby to ma chyba bardzo duży wpływ. Na pewno widzę gdzieś tam cechy wspólne moich sesji. Te kobiety są bardziej takie, mi się wydaje, jakby eteryczne, zmysłowe, jakby staram się pokazać może taką ich wyjątkową ulotność, taką wyjątkowość bym to nazwała, ale faktycznie może tak jak ja to widzę, jakby na pewno nie szukam bardzo sztywnych póz, chociaż prawdę mówiąc taka fotografia jest mało spontaniczna, no chyba, że ktoś jest bardzo swobodny w każdej sytuacji, nawet w takiej, jaka większość ludzi stresuje, czyli przed obiektywem, ale tak, to na pewno rola fotografa i właściwie jego spojrzenie i to, jak on patrzy na świat, ma jakby ta jego soczewka ma tutaj duże znaczenie.
0: Ale na pewno są też różne grupy kobiet, które przychodzą na takie sesje fotograficzne i myślę sobie, że wśród tych grup jest też pewnie taka, które na początku są onieśmielone, ale jakby widać ewidentnie przemianę i ten proces ewolucji w trakcie sesji, tak jakby ten początkowy stan był jakimś takim narzuconym, kulturowym, przykrywającym to prawdziwe oblicze, do którego ty możesz się przedostać dzięki temu, że poświęcasz więcej czasu i uwagi.
1: Tak, to prawda. Wiesz co, to jest tak, że jakby my chyba jesteśmy też wychowane w takiej kulturze jakby takiego wstydu, albo raczej takiego niedoceniania siebie, jakby nie pokazywania swojego piękna. No przecież zawsze musimy być skromne, tak? I za bardzo nie wyróżniać się jako dziewczynki w szkole. Jeśli ktoś jest zbyt pewny z siebie, to od razu jest traktowany jako osoba zarozumiała, albo raczej pewny siebie, może pewny swojej wartości, albo przymiotów. Natomiast i tak faktycznie jest na początku, natomiast potem jakby, no ja mam też swoje sposoby na to, żeby prowadzić daną kobietę w taki fajny stan. Na pewno niemałą rolę tutaj odgrywają moje okrzyki radości i zachwytów, zdychanie z aparatu, także jak widzę po prostu, no, piękne kadry, to też zawsze gdzieś tam rozśmiesza. Jakby jak widzę, że to pomaga, to też pokazuję oczywiście zdjęcia nawet surowe po prostu w aparacie, by pokazać i wtedy też widzę, ach, okej, to wcale nie jest tak najgorzej. Jakby i ta sesja już zaczyna się toczyć inaczej.
0: Czyli tak? Że są takie marzenia podprogowe o tym, żeby być tak naprawdę taką trochę osobą, która czuje się jak ryba w wodzie i tak naprawdę pragnie tej sesji, ale gdzieś tak. Jakby nie ma śmiałości, żeby to okazać, jakby to przykrywa, tak. Tłumi, sama wypiera.
1: Tak. Tak, ja myślę, że wiesz co, tak jest, kobiety po prostu jakby przychodzą do mnie i jakby, może jakby wstydzą się jeszcze tak po części, jakby właśnie być w głównej roli, no nie wiem, mieć po prostu sesję taką typowo edytorialową, wogową, być w centrum jakby i poczuć się piękne, ale to się potem jakby dzieje w czasie tej sesji, stają się kimś innym, to jest po prostu też niesamowite i widzisz, ja już sama się śmieję, bo jakby mam przed oczyma te wszystkie właśnie spojrzenia, potem uśmiechy i właśnie ja to widzę też w spojrzeniu kobiet, jak one się po prostu zmieniają, jak one potem patrzą się inaczej w obiektyw. No powiem ci, że no, nawet jedna pani, która po prostu odebrała zdjęcie, stwierdziła, że ona mi po prostu, jak ona będzie zmieniała zawód, ona się do mnie odezwie, ona mi będzie po prostu asystowała przy zdjęciach, bo po prostu jest tak zachwycona tym, co ja po prostu jakby zrobiłam z nią. Ja mam właśnie w planach pokazanie takich przemian, teraz oczywiście są bardzo popularne rolki na Instagramie, ale też dają dużą możliwość właśnie pokazywania tej przemiany, także chciałabym kilka kobiet uwiecznić, miałam też w planach rozmowy z nimi, pokazać, jak wyglądają tak naprawdę przed sesją, a jak to kobiety na dodatek, które mówią, że one nie potrafią pozować i w ogóle jakby ja z nich nic nie wycisnę, kolokwialnie mówiąc, jak one potem, jak pozują, jak się zachowują przed obiektywem, także no to jest coś wspaniałego.
0: Kasia, a taka grupa kobiet jest duża, jeśli chodzi o skalę?
1: Że masz na myśli te kobiety, które...
0: Te, które przechodzą tą przemianę, że takiej, wiesz, wycofanej do takiej lwicy przed obiektywem.
1: Kurczę, wiesz co, powiedziałabym może, nie wiem, 3/4. Tak naprawdę może 1/4 kobiet przychodzi już tak jakby na starcie, pewna siebie i ja tutaj nie muszę jak dużo grać dużej roli takiej osoby zachęcającej i rozluźniającej, ale powiem ci, że właśnie te kobiety, które są najbardziej nieśmielone, to potem kończą z największą ilością zdjęć bez ubrania. Więc jakby przychodzą do mnie początkowo, mówiąc, że one absolutnie nie zamierzają zrobić żadnych zdjęć nagich. Ja oczywiście do niczego nie zmuszam, tylko się uśmiecham pod nosem, a potem okazuje się oczywiście, że połowa zdjęć to są zdjęcia wybrane, te, na których nie mają nic założone. Ale oczywiście ja też jakby nie naciskam i to się dzieje samo. To jest jakby też taki proces. Muszę ci powiedzieć, powiedzieć, że to jest jakby też dla mnie proces, ciągły proces uczenia się relacji i uczenia się samej siebie, swojej fotografii, swojego też podejścia. To jest też jakby przekraczanie moich granic, nie tylko przekraczanie granic kobiet. Bo wydaje mi się, że ta sesja może się też na tyle potoczyć dalej i głębiej i może bardziej znegliżowanie na tyle, na ile fotograf jest w stanie pójść, tak? Dla mnie to też nie było łatwe początkowo zachęcić, a wiesz co, kurczę, tutaj jest takie piękne światło, twoje ciało jest, tak pięknie wyglądasz, to takie są piękne krągłości, wiesz co, może jednak tutaj odkryjemy więcej, wiesz, albo no kurczę, masz tak piękne piersi, no ja bym je z chęcią uwieczniła i pokazała. To ja też się musiałam przełamać, pierwsze sesje też były takie, gdzie ja ten dystans zmniejszałam, ale jakby z każdą kolejną widziałam, że po prostu jakby to ma sens, bo kobiety potem naprawdę wybierają też te zdjęcia, no bo tak naprawdę kto im zrobi takie zdjęcia? One same sobie, o ja wiem, że jest teraz czas selfie, ale jak, no to są inne zdjęcia. A mąż nie zrobi nigdy takich zdjęć, sama wiem to po sobie. Także znaczy w ogóle, że jakby mi nie zrobi, nie mówię o rozebranej, ale w ogóle w ubraniu. Wiemy, jakie nasi mężowie robią zdjęcia, więc jakby ja też uważam, że taką sesję powinna sobie zrobić każda z nas.
0: W ogóle temat kobiecości i przekonań i ciała naszego i tego miejsca w kulturze, wydaje mi się, że jakby te marzenia takie mocno skrywane są przytłumione tym, co na co dzień jakby od siebie wymagamy.
1: Tak, bo jesteśmy ja zabiegane. Żadna z nas nie myśli, no nie postrzega siebie w takich kategoriach. Tak ja tutaj mówię o kobietach, które mają dużo obowiązków, jakby mają pracę, życie zawodowe, nie wiem, karierę, swoje firmy, oprócz tego dzieci. To są takie niby banały, ale no tak jest. Nie mamy czasu spojrzeć na siebie, zatrzymać się i spojrzeć na siebie zupełnie innymi oczyma. Mając pięknie wymodelowane włosy, zrobiony profesjonalny makijaż, jakby czujemy się od razu zupełnie inaczej. A jeszcze uwiecznione, kiedy widzimy siebie uwiecznione na zdjęciach, no to kurczę, to jest coś wyjątkowego.
0: Mhm. No bo też fotografia zatrzymuje czas. Nie zgodziłabym się nigdy z takim określeniem, że jest jakiś przejaw próżności.
1: Nie. Te zdjęcia pozwalają nam na taką w tej codzienności wrócić, albo raczej zatrzymać się i spojrzeć na siebie inaczej, jakby uświadomić sobie, że kurczę, ja też jestem piękna, też mogę wyglądać po prostu szałowo, bombowo, mimo że nie wyglądam tak na co dzień, bo jakby też nie mam czasu, wiem, bo sama też już się nie maluję, od kiedy nie uczę w szkole, też nie maluję się każdego dnia, więc nie, one...
0: Uczyłaś w szkole?
1: Tak, jestem nauczycielką angielskiego z wykształcenia.
0: No dobrze, ale wracamy do tematu fotograficznego, bo chciałam cię tak zapytać, czy się z tym zgodzisz, bo na przykład jak się idzie na psychoterapię, to ważne i terapeutyczne jest

0: jak sesja się potoczy i jak ona wygląda finalnie, to właśnie jakby zależy od samej kobiety. To ona ma największy wpływ na to. Ja chcę pokazać to, co jest w niej charakterystyczne tylko i wyłącznie dla niej. Ale wiesz co, oprócz patrzenia to też są rozmowy. Czasami to długa rozmowa, zanim jakby odważymy się, żeby sięgnąć po aparat, a kobieta, żeby mi pozwolić jakby siebie sfotografować.
1: To jest taki rodzaj spotkania, traktujesz to jako spotkanie.
0: Zdecydowanie. Spotkanie dwóch ludzi, dwóch kobiecych dusz. No to już tutaj, to już górnolotnie poleciałam. Ale tak, tak jest. My dajemy sobie coś nawzajem. Ja jakby też od nich biorę. Zawsze coś zostaje we mnie i z tej rozmowy, i z tych spojrzeń, i z historii, którą słyszę. No i mam nadzieję, że ja też jak stawiam dużą cząstkę siebie, nie tylko na fotografiach.
1: Sama też sobie robisz sesję u innych fotografów?
0: Wiesz co, nie, ale właśnie jeszcze nie, ponieważ zawsze jakoś stawiałam pracę na pierwszym miejscu, ale już mam wybranego fotografa i w tym roku się wybieram. Także miałam sobie zrobić 2 lata temu na 40, magiczną liczbę, ale pandemia powstrzymała to, bo jakby było duże zatrzymanie w tym czasie. No i teraz już się wybieram w tym roku, także nie odpuszczę.
1: A jeśli chodzi właśnie o wybieranie jakiegoś rodzaju pleneru, wiem, że o to już pytałam, ale myślę sobie, że to ma ogromną też rolę w budowaniu pewnego klimatu i nastroju. I czy ten klimat i nastrój to jakby miejsce ci podpowiada, czy ty jakoś komponujesz sobie tak kadr, żeby swój klimat zaplanowany osiągnąć?
0: To jest mieszanka. To wszystko się na to składa. Jakby cała atmosfera, to wszystko ma wpływ. Światło, pora roku, kolory drzew, kwiatów, to, co założymy i jakby kobieta, kurczę, ona sama jakby, jestem taką wisienką na torcie i to ona jak wszystko, czy się spajam na końcu razem z tą kobietą, która jakby ona jest w centrum tego wszystkiego. Wiesz co, trudno mi jest powiedzieć. Mi się czasami wydaje, że te kadry są we mnie i one jak w danym miejscu, z daną osobą po prostu jakby ze mnie wypływają. Jest mi to trudno, ja wiem, że to brzmi niedorzecznie, jest mi to trudno inaczej wytłumaczyć. Tak po prostu jest, one jakby są we mnie i ja po prostu będąc w tym miejscu, wszystko się naturalnie po prostu układa.
1: I do rozmowy z fotografką Katarzyną Myślińską powrócimy jeszcze za moment.

0: Dzisiaj o sesjach kobiecych, takich zmysłowych, uwalniających kobiecą energię z fotografką Katarzyną Myślińską. Kasia, a miałaś takie niesamowite historie na sesjach, że ciebie zaskoczyły? W sensie to może być i efekt zdjęcia, i jakiś efekt rozmowy, i sytuacja, że nie wiem, krokodyl nagle z jeziora, wiesz, wyszedł, cokolwiek.
1: Nie, raczej staram się, żeby to były miejsca na tyle jakby dające, ustronne, dające nam jakby taką intymną atmosferę, żeby nam nic nie przeszkadzało. No czasami jest, na przykład wracam po roku na dane miejsce i tutaj widzę, że na przykład jest masa pszczół, bo są ule rozstawione, tak? Więc tutaj jakby już mam jakby połowę pleneru mojego zagarnięte. Nie, raczej to, że czasami jak ktoś przejeżdża gdzieś, jeśli na przykład fotografuję przy głównej ulicy, to oczywiście są okrzyki zachwytu, ale nie miałam, teraz nie jest trudno sobie przypomnieć jakąś taką wyjątkową sytuację. Nie.
0: Dobrze, okej, to na razie zostawiamy tą wyjątkową sytuację, a co mówisz kobietom, które właśnie na początku, jak masz takie modelki, które się trochę krępują właśnie, żeby je ośmielić? Masz jakiś swój zestaw rozgrzewkowy?
1: Zaczynamy po prostu rozmowę. Jakby zawsze szukamy punktu wspólnego. Szukam punktu wspólnego, tego, co jakby nas łączy. Nie wiem, poczynając od dzieci, bo to jest chyba pierwsza rzecz, która zawsze wypływa, bo tutaj kobiety mówią, ach, ale wiesz, ja nie mam ciała idealnego, bo ja już urodziłam dziecko, albo mam dwójkę dzieci, albo trójkę, ale ja to w ogóle nigdy nie miałam kontaktu z fotografem, nie pozowałam, więc jakby i to jest jakby zawsze taki początek naszych rozmów. Rozmów, wiesz co, nie, to się zaczyna wszystko od zwykłej po prostu rozmowy dwóch kobiet, dwóch bab, które po prostu spotkały się i jakby ja sobie w tym czasie wyciągam swój sprzęt, oglądamy stylizacje, które są przyniesione na sesję, jakby rozmawiamy o takich zupełnie jakby zwyczajnych rzeczach, a potem to się dzieje samoistnie. Ja zawsze fotografuję najpierw z pewnej odległości, jakby żeby też nie onieśmielać od razu, więc wyciągam swoją 85, mogę sobie stanąć z daleka i tam po prostu sobie robię kilka portretów. To najczęściej, wiesz co, te pierwsze kadry, one są, najczęściej idą do odrzucenia. One nie są wybierane, bo jakby też kobiety nie przychodzą do mnie tylko po same portrety, więc jakby to robię na rozgrzewkę. I tutaj sobie rozmawiamy, a w międzyczasie przechodzimy już płynnie do kolejnych, bardziej takich już jakby intymnych, zmysłowych zdjęć. Ja oczywiście tutaj jakby pełnię różne role w czasie tej sesji, bo jakby komika. Zresztą Państwo też słyszą, że jakby mi się buzia nie zamyka. Także ja tutaj już nie chcę...
0: Zacięcie dziennikarskie, dużo pytań zadajesz.
1: Nie chcę zanudzać Państwa, ale tak, więc jakby... Jestem komikiem, uważnie słuchającą osobą. Jestem też takim opiekunem, bo ja nigdy nie zostawiam kobiety samej sobie. Zawsze ją gdzieś cały czas prowadzę podczas tej sesji. Ale wiesz co, nie mam nic takiego specyficznego. Oczywiście mam jakieś takie swoje triki, wiem, co zrobić z rękoma, żeby jak te ręce nie wyglądały na zestresowane i spięte dłonie, bo to najczęściej się jest jakby widoczne na dłoniach.
0: A te motywacje, jak pytasz kobiety, dlaczego przyszły na sesję taką zmysłową czy jakąś plenerową, to jakie odpowiedzi najczęściej padają?
1: Wiesz co, bo najwyższy czas, bo jakby nigdy wcześniej sobie nie zrobiły, a już na przykład są w takim wieku, często kobiety sobie robią w takich jakichś przełomowych dla siebie momentach. Często są to okrągłe urodziny, nie wiem, 30, 40, 50. Często są to prezenty, niespodzianki dla męża, partnera. Czasami są to sesje jakby w innych, może jakby mniej radosnych momentach, na przykład po rozstaniu, po stracie czegoś, tak, albo jakichś życiowych zawirowaniach. Więc jakby różne są powody takich sesji. Jakby chyba faktycznie czasami są one traktowane jako swego rodzaju terapia, jakby żeby zobaczyć siebie właśnie jako pełną taką mocy, siły, piękna wewnętrznego, bo to też widać jakby na zdjęciach. To nie są tylko piękne kadry, tylko jakby w spojrzeniu, w wyrazie twarzy widać to piękno i tą siłę naszą.
0: Powiedziałaś o wyborze stylizacji, że od tego często się zaczyna, że sobie rozmawiacie o tych stylizacjach. Ktoś teraz na przykład pomyślał, chciałabym taką sesję. I myśl sobie, stylizacja, zaraz, no to co? Co ja mam wybrać?
1: No widzisz, ja już na przykład zostawiłabym ciebie w tej marynarce, którą masz, ale na przykład pod spodem już bym powiedziała ci, żebyś nic nie zakładała. Na sesję nadaje się wszystko, w czym czujemy się sexy, atrakcyjne, pewne siebie. To może być wszystko, co odsłania ramiona, plecy, dekolt, po właściwie coś, co nam bardzo dużo zasłania, czyli na przykład spodnią, czyli garnitur, czy garnitur, ale na przykład bez niczego pod spodem, tak? Bez bielizny. Więc jakby mogą być to, no, przeróżne rzeczy. Dobrze wyglądają rzeczy, które są, które się błyszczą, które mają cekiny, które mają jakiś połyskujący materiał, albo pięknie opinają ciało, albo wręcz są luźne, bo właśnie wtedy też można więcej pokazać. No, możliwości jest masa, przeróżnych.
0: Ja mam teraz w głowie tą dziewczynę z kolorowymi włosami, taką w tatuażach, którą fotografowałaś nad jeziorem.
1: Tak.
0: To była bardzo udana sesja.
1: Bardzo dziękuję. Wiesz co, spotykam się z nią w piątek. Tak, jest zaproszona.
0: A propos tego, że jedna sesja to mało.
1: Tak, jedna sesja to mało.
0: Jedna sesja na całe życie to mało.
1: Tak, tak. Asia teraz przychodzi też na moje zaproszenie. Tak, to będzie sesja dla mnie, ponieważ takie sesje też muszę robić. Muszę robić też coś dla mnie, coś, co mnie jakby będzie wciąż utrzymywać jakby w kreatywności, w ekscytacji i w zachwycie fotografią. Ja oczywiście na każdej sesji robię takie zdjęcia, które są też tylko dla mnie. Ja je daję też klientkom i one mogą je, one je oczywiście wybierają albo nie, ale jakby zawsze na każdej sesji, czasami też proszę na końcu właśnie, żeby o chwilę cierpliwości, że tutaj zrobimy coś nowego, albo właściwie, ach, chciałam jeszcze coś takiego zrobić. Ale tak, właśnie ta sesja, wracając do sesji nad wodą, nad naszą kamionką, wiesz co, to też była jakby moja wizja w głowie, miałam taką wizję, chciałam, żeby jakby kobieta była osadzona w wodzie, a tam też mamy piękny kolor tej wody, on jest jakby wyjątkowy, bo to jest ta kamionka na Hambrach, jakby otoczenie, bo ściany też jakby otaczające tę wodę mają taki specyficzny południowy kolor, jasny. No i tutaj Asia po prostu cudownie jakby się wpisała w to, jakby dała też się pokierować mi, ale też jakby sama oczywiście pokazała swój charakter, tak?
0: Dajesz kobietom te zdjęcia później, ich jest bardzo dużo, żeby sobie wybrały tam ileś, jakąś konkretną liczbę. To generalnie potwierdzają ci się typy, że jakby czujesz, która fotografia jest dobra i kobiety takie mniej więcej wybierają, czy to bywa dla ciebie totalnie zaskakujące?
1: Wiesz co, powiedziałabym, że pół na pół. Jakby połowa sesji jest takich, tych kadrów jest faktycznie, w połowie sesji one są wybrane te, które jakby ja bym wybrała, ale jakby są też takie sesje, gdzie są zupełnie inne kadry wybrane. I dlatego to też jakby mi pokazuje, że nie powinnam się kierować tylko swoim wyborem, tylko dawać jakby różne ujęcia, ale czasami też właśnie nawet podobne do siebie z drugiej strony, bo jakby ja sama wiem po sobie, że ja też jestem bardzo wymagająca, jeśli chodzi o moje zdjęcia, więc jakby też nie lubię siebie, nie wiem, tu z określonej strony albo z określonym rodzajem uśmiechu, więc jakby ja też to rozumiem i dlatego też daję kobietom wybór i tutaj czasami zdjęcia uśmiechnięte bardziej, czasami mniej. Zresztą to też chyba jakby jest taka moja cecha, bo nawet w grudniu zrobiłam sobie test Gallupa i jakby na pierwszym miejscu byłam zaskoczona bardzo, wyszła mi empatia, jakby cecha empatii, więc no staram się jakby też czuwać tę sytuację i dlatego też daję no, bardzo zróżnicowane kadry, ale jednocześnie też zróżnicowane jakby w obrębie jednej pozy, tak? Więc jakby bardziej poważne, bardziej roześmiane. Nawet jeśli, bo tutaj ostatnia rzecz muszę jeszcze powiedzieć, że jakby nawet jeśli kobieta mówi, że ona nie lubi siebie, jak się śmieje, to takie zdjęcia też u mnie dostaje. Więc jakby nie ma opcji, że się nie śmieje na sesji, tak?
0: A czułaś, że przepracowałaś kiedyś jakieś kompleksy mocne czyjeś a propos ciała?
1: Wiesz co, właśnie dzisiaj sobie czytałam sobie przed przyjściem tutaj jakby feedback, to opinie kobiet, które napisały mi jakby po sesji, co jakby gdzieś tam zobaczyły, czy do czego doszły oglądając te zdjęcia i może nie powiedziałabym, że jakieś mocne kompleksy, ale chyba zobaczyły może jakby rzeczy w sobie, których wcześniej nie dostrzegały, takie swoje aspekty, których nie widziały, a które ja im pokazałam. Mhm. Chyba tak.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Katarzyna Myślińska.
1: Ja również dziękuję. Dziękuję, Kasiu.
0: I tak kończymy dzisiejszy program Lepiej Żyć w Radiu Opole. Niebawem wiadomości, a później audycja Na kocią łapę i Na psa urok, którą poprowadzi Magdalena Szybińska, a dzisiaj będzie o kociej kawiarni Niebieski Kot w Opolu i o nowych inicjatywach związanych z tym miejscem i podobno też trochę o psach będzie w tym programie.

0: Już okulary miał, miał.
1: Kłaniam się Państwu w niedzielnym programie Wszystko o Literaturze. Przedstawię Państwu kilka nowości książkowych. Między innymi książkę Leszka Talko Dolce Vita. Nie bez powodu ten tytuł jest po włosku, bo znany Państwu pisarz ze świetnym piórem przeniósł się po prostu do Włoch razem z całą rodziną. Poznamy dzieje Jagiellonów. Będzie także o nowej książce Napierkowskiego. Zapraszam do godziny 18:00.

Dolce Vita to zabawna relacja z przeprowadzki. Sąsiedzi prowadzący żarliwe dyskusje o szansach Fiorentiny w pucharach, kręte drogi, romantyczna kawa, a także włoskie absurdy, niekontrolowany chaos i stereotypy, czasem okazujące się prawdą. A wszystko to w książce Leszka Talko Dolce Vita, która ukaże się nakładem wydawnictwa Znak 22 czerwca. Leszek Talko to pisarz i znany felietonista. Kilka lat temu rzucił wszystko i na toksańskiej prowincji kupił starą willę. Czy zdobędzie upragnioną, wychodzoną, wymagającą zgromadzenia ton papierów rezydencję? Dolce Vita to zabawna relacja z przeprowadzki. Włosi, którzy chcą kupić dom, najpierw pytają, jak daleko jest z tego domu do baru. Jeśli dowiadują się, że daleko lub co gorsza, że baru nie ma, nie zadają już innych pytań, bo przecież nie ma sensu żyć bez kawy za 1 euro i ukochanego cornetto. A o co zapytałby Polak kupujący dom w Toskanii? Leszek Talko zadaje pytania i na nie odpowiada. Dowiemy się, jak wygląda przeprowadzka, co robi, żeby we Włoszech czuć się po włosku. Czy wystarczy kupić dom, by przestać być dla lokalsów straniero? Być może Państwo znajdą odpowiedź w najnowszej książce Leszka Talko Dolce Vita.

Nakładem wydawnictwa Znak ukaże się książka Jagiełło Rex, początek dynastii Michaela Morrisa Twarowskiego. Pogański książę, chrześcijański król, poganin, który chrzcił Litwę i Żmudź, analfabeta, który funduje uniwersytet, miłośnik pokoju, który zwycięża pod Grunwaldem. Stroni od piwa i wina, ale ma inne słabości. Królewskie zamiłowanie do słodyczy sprawia, że na polskich stołach goszczą pierogi z serem. Czterokrotnie żonaty u schyłku życia daje początek nowej dynastii. Miał na zawsze zniknąć z kart historii. Zamiast tego zmienił bieg dziejów. Po kilku latach rządów w Wielkim Księstwie Litewskim Jagiełło traci tron na rzecz stryja. To powinno zakończyć jego polityczną karierę. On jednak zdobywa czapkę Gedymina, a wkrótce potem sięga po polską koronę i rękę pięknej Jadwigi. Choć obiecał jedynie odzyskać utracone ziemie Królestwa Polskiego, robi dla tego państwa znacznie więcej. Zmienia bieg jego historii. Poganin, który chrzci Litwę i Żmudź, analfabeta, który funduje Uniwersytet Jagielloński. Miłośnik pokoju, który zwycięża krzyżaków pod Grunwaldem. Stroni od piwa i wina, ale ma inne słabości. Dzięki jego miłości do polowań Białowieża po raz pierwszy pojawia się na kartach kronik, a królewskie zamiłowanie do słodyczy sprawia, że na polskich stołach goszczą pierogi z serem. Czterokrotnie żonaty, ku zaskoczeniu wszystkich u schyłku życia, daje początek nowej dynastii. Epicka opowieść o twórcy Polski Jagiellońskiej. To kolejna książka w bestsellerowej serii o polskich monarchach.

got news.

0: 17 maja 2011 roku zmarła Ewa Szumańska, pisarka, dziennikarka i podróżniczka, a także satyryczka i autorka słuchowisk radiowych. Podczas wojny była żołnierką Armii Krajowej, uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. W latach 40. ubiegłego wieku Ewa Szumańska występowała w teatrach Wrocławia, Krakowa i Łodzi. Od 1958 roku pracowała w Polskim Radiu Wrocław, gdzie była współautorką magazynu Studio 202. W programie trzecim Polskiego Radia współtworzyła słynny magazyn rozrywkowy 60 minut na godzinę i była autorką słuchowiska z pamiętnika młodej lekarki. W 2005 roku Ewa Szumańska została uhonorowana Złotym Mikrofonem Polskiego Radia, przyznanym za różnorodność literackich form radiowych prezentowanych na antenie regionalnej i ogólnopolskiej. W kultowym słuchowisku radiowej Trójki pod tytułem Z pamiętnika młodej lekarki Ewa Szumańska wcielała się w postać młodej pani doktor. Każdy odcinek tej audycji rozpoczynał się od trzech słów.
1: Będąc młodą lekarką, upowszechniam w dalszym ciągu me osiągnięcia na wysuniętej placówce. W ich ramach wszedł raz do mej przychodni pacjent, odznaczający się rozgorączkowaniem.
2: Dzień dobry, pani doktor!
1: Dzień dobry, na co się pan uskarża?
2: Uskarżam się, pani doktor, na błonicę.
1: Czyż mię uszy nie mylą? Czy dobrze usłyszałam?
0: Podczas wojny studiowała w podziemnym Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Po wojnie uczyła się aktorstwa w studiu przy Starym Teatrze w Krakowie, a potem grała we Wrocławskim Teatrze. Jednak w ciągu jednego dnia w 1958 roku Ewa Szumańska zdecydowała, że nie dla niej jest kariera aktorki. Chce pracować w radiu.
3: Ja w ogóle bardzo dramatycznie tak weszłam do radia, dlatego że ja zerwałam próbę generalną, wsiadłam w taksówkę, pojechałam do radia, dlatego już przedtem dyrektor ówczesny Andrzej Walatek mówił, że bardzo by chciał mieć mnie w radiu, dlatego że ja już pisałam, tylko raczej to nie były rzeczy satyryczne. Mhm. I ja przyjechałam, pytam się panie dyrektorze, chce pan mnie w radiu? On mówi nawet dzisiaj. Mówię, no to właśnie dziś. Poszliśmy i dosłownie w 3 godziny czy w 4 później wyszłam już z legitymacją i załatwionymi wszystkimi historiami.
0: W jednej z audycji archiwalnych radia Ewa Szumańska mówiła, że nigdy nie zależało jej na zrobieniu kariery. Wolała natomiast ciekawe żyć.
3: Jest to dla mnie mniej ważne niż życie, które ja mam dane i które chcę przeżyć ciekawie. Bo są tacy, którzy skarżą się, że ich życie na przykład jest nieciekawe, ale po prostu oni sami to życie w ten sposób sobie kształtują. Jeżeli człowiek chce, jeżeli naprawdę nosi w sobie ten, no ja to nazywam niepokój, ale ten niepokój dobry, nie ten niepokój rozstrajający, tylko niepokój, który do czegoś gnai, który jest rzeczą wspaniałą, to mnie się wydaje, że ten niepokój się przebije przez wszystkie okoliczności, nawet przytłamszające człowieka.
0: W rozmowie z Polskim Radiem w 2009 roku Ewa Szumańska podkreśliła, że najbardziej w życiu ceni zmiany, ponieważ są inspirujące.
4: Mnie się wydaje, że zmiana jest jednym z motorów życia człowieka, dlatego że zmiana, odwrócenie wszystkiego, podporządkowanie zupełnie innemu rytmowi jest rzeczą niesłychanie w życiu potrzebną, twórczą i jakoś człowieka utrzymującą w tej gotowości do poznawania świata.
0: Pisarka była związana z Wrocławiem, z którego od początku lat 60. wyruszała w liczne podróże. Tam też powstawały jej książki i kolejne audycje. Ewa Szumańska mówiła, że podróżując nie bała się poznawać nowych osób i zawsze zakładała, że mają przyjazne nastawienie do obcych. Dlatego nawet w skrajnie trudnych warunkach nie stało się jej nic złego.
4: To wszystko było jakieś szczęście, jakieś spotkanie ludzi, krajowców, jakichś ludzi, nawet białych, którzy tam są, czasem Polaków nawet. Albo podróżowanie tymi ciężarówkami, tymi lorami, autostopem w tych krajach, które przecież autostopu nie znają. Czasem nocowanie w jakichś przydrożnych, koszmarnych zupełnie miejscach, jakichś hotelikach, czasem na ławce w parku.
0: W audycji Polskiego Radia w 2009 roku Ewa Szumańska mówiła, że spośród wielu krajów i kontynentów, po których podróżowała, największą jej pasją pozostała Afryka.
4: 27 krajów Afryki, w których byłam, to głównie Afryki Czarnej. I to śmieszna rzecz, jak ja na przykład płynęłam na statku i ukazywał się brzeg afrykański, to ja inaczej na to reagowałam niż na przykład jak płynęłam do Ameryki Południowej czy Azji. I marynarze się pytali, no co ty tam widzisz właściwie, co no taki sam brzeg? Ja mówię, nie, on mnie po prostu jakoś coś do mnie mówi i jest dla mnie inny.
0: Blisko 30 lat od 1982 roku Ewa Szumańska współpracowała z Tygodnikiem Powszechnym. Opublikowała powieść Blizna, Czekanie na pilota, Santa Maria i Camping. Wydała także zbiór opowiadań Prędzej i reportaże podróżnicze Moi przyjaciele Latynosi. Skrwawione wzgórze Afryki, opowieść o Burundi i Ruandzie, szkice wspomnieniowe, obecność. Pisała scenariusze do filmów, m.in. Szczęśliwy brzeg i Cała naprzód. W 1977 roku otrzymała Nagrodę Miasta Wrocławia, a w 1999 Nagrodę Prezydenta Wrocławia. Ewa Szumańska zmarła 17 maja 2011 roku. W 2015 roku ukazał się wybór jej tekstu zatytułowany Felietony, publikowanych na łamach Tygodnika Powszechnego w latach 1982-2010, także tych, które zostały zdjęte przez cenzurę i ukazały się w prasie drugiego obiegu. Swego czasu byłem namiętnym słuchaczem powtórki z rozrywki, gdzie ukazywał się pamiętnik młodej lekarki.

0: gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu i Galerii Sztuki Współczesnej była Anna Cymer, autorka książki Architektura w Polsce 1945-1989. Spotkanie z Anną Cymer prowadziła dr Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Jak się jest autorką bestselleru? Bo 3 wydania i to się rozchodzi od razu na pniu. To chyba nie jest łatwa książka.
1: Kała z dosyć szerokim przyjęciem publiczności. To nie jest moja zasługa, tylko przede wszystkim zasługa tematu. Myślę, że to trochę miałam szczęście, że ujęłam ten temat wcześniej, na tyle wcześniej, kiedy on dopiero był jakiś taki, stawał się interesujący dla odbiorców. No i z czasem rzeczywiście okazało się, że ta architektura po prostu ludzi interesuje, co jest bardzo fajne. W ogóle architektura zaczyna ludzi interesować z roku na rok coraz bardziej. To widać na każdym wydarzeniu związanym z architekturą. Mam wrażenie, że ona zyskuje ten temat na popularności. Kiedyś był, przecież nie był taki porywający. No i tu się okazało, że rzeczywiście takie syntetyczne ujęcie tematu jest widocznie osobom interesującym się architekturą przydatne, że mają w jednej książce opowieść o całej tej epoce. Obiektów z tej epoki dookoła nas jest w każdym polskim mieście dużo. Jak się okazuje, chcą ludzie się dowiedzieć czegoś więcej o tych czasach, może już bez tego takiego bagażu politycznego, historycznego, chociaż rzeczywiście od niego nie uciekamy i tego, no, nie da się tego oderwać od tego kontekstu, ale jakby już ten dystans czasowy pozwala nam patrzeć na to dziedzictwo trochę inaczej. No i wtedy okazuje się, że taka książka po prostu jest przydatna i jakby no spotkała się rzeczywiście ze sporym zainteresowaniem, co jest oczywiście dla mnie ogromnie satysfakcjonujące. I jeszcze to, co wydaje mi się jakby ważne, że dużo wokół tej architektury się działo przez ostatnie lata. Mieliśmy różnych sytuacji takich konfliktowych na tym tle sporo, z wyburzaniem budynków, które były uznane za wartościowe, z obroną, bo dużo tego typu obiektów też mieszkańcy miast na przykład bronili aktywnie, jako po prostu mieszkańcy. Więc to wszystko tak się trochę jakoś złączyło w jakąś jedną całość i jeżeli tylko ta książka może się przydać ludziom do poszerzenia swojej wiedzy, no to dla mnie to jest czysta radość.
0: Mówiła Pani o kontrowersjach, no jeśli ktoś przyjeżdża do Warszawy pociągiem, to na Centralnym już ma, no właśnie, jedni mówią potworki i patrzą na starą architekturę, drudzy mówią potworki i patrzą na to aluminium i szkło, więc tak. Też mamy różne gusta, prawda?
1: Tak, ale mi się wydaje, że to jest w ogóle najfajniejsze w tym, co się dzieje teraz, tak jak obserwuję w ogóle takie właśnie, nie wiem, wydarzenia rozmaite, kulturalne, akurat związane z architekturą, że tych tematów pojawia się coraz więcej i te dyskusje wciągają ludzi, właśnie są to dyskusje bardzo, jakby to powiedzieć, no takie z pożytkiem, nawet jeżeli są to kłótnie, że właśnie, nie wiem, złościmy się na jakiś kolejny szklany biurowiec, który niekoniecznie wnosi coś strasznie wartościowego do miasta. Z drugiej strony właśnie niektórzy się oburzają, że nie wiem, wokół jakiejś historycznej zabudowy, nie wiem, jakiś rejon staromiejski, dajmy na to, że tam istnieją budynki na przykład z PRL-u, bo to jest też dosyć częste w Polsce, że wprowadzano w okresie PRL-u w tą zabudowę staromiejską, tą architekturę taką powiedzmy późnego modernizmu. I to też niektórym się to podoba, innych to złości, ale nawet jeżeli są to, bywają wokół tego, nazwijmy to, negatywne emocje, one też moim zdaniem są pożyteczne, bo one wszystkie powodują to, że po prostu coraz bardziej nam się chce dbać o to nasze otoczenie, chcemy je zrozumieć, chcemy wiedzieć o nim więcej, skąd się wzięły różne budynki. To samo dotyczy, nie wiem, architektury lat 90., która dzisiaj chyba wzbudza jeszcze więcej emocji niż ta z okresu PRL-u. Dyskutujemy o tych nowych inwestycjach, one nas angażują po prostu, przejmujemy się tym, jak wygląda przestrzeń, w której żyjemy. No to czego możemy chcieć więcej? To jest bardzo ważne, bo wszyscy zaczynamy czuć, że warto po pierwsze trochę więcej o tym wiedzieć, ale też warto próbować mieć na to wpływ, jak ta przestrzeń dookoła nas wygląda, co chcemy, żeby zostało wyremontowane, co nie chcemy, żeby zostało wyburzone i tak dalej. Więc wszystkie te wątki, które się pojawiają, nawet jeśli właśnie, tak jak mówię, no, kończą się kłótniami, moim zdaniem w ostatecznym rachunku przynoszą naprawdę dobry skutek.
0: Jak Pani odbiera Opole?
1: Uwielbiam Opole. Byłam tutaj pierwszy raz, no dość późno, muszę ze wstydem przyznać, bo to był 2008 rok, kiedy pierwszy raz tu przyjechałam. No kupiło mnie w sekundę. Jest to absolutnie fenomenalne miasto. Z jednej strony jest jego skala, jest tak niezwykle przyjazna człowiekowi, że takie miasto, że po prostu wysiada się z pociągu i od razu się chce po nim łazić i ono nie przytłacza, a jednocześnie na każdym rogu, gdzie się człowiek nie obejrzy, jest jakiś ciekawy budynek, czy to historyczny, stary, zabytkowy, taki naprawdę zabytkowy, czy to z tych, nazwijmy to, nowszych czasów. Każda z epok, powiedzmy, z historii, jakby coś po sobie tutaj zostawiła i mam wrażenie, że akurat tutaj jakimś, nie wiem, mikroklimat tu jest widocznie sprzyjający, że każdy z tych obiektów, on jakoś jednak współgra z otoczeniem, co czyni to miasto niezwykle przyjemnym do oglądania. Po prostu gdzie się nie pójdzie, to jest coś ładnego i nie tylko Starówka, czyli to takie miejsce, gdzie przyjezdni zawsze pierwsze kroki kierują, ale wystarczy pójść gdzieś troszkę dalej i tak naprawdę cały czas jest to po prostu niezwykle ciekawe miejsce architektonicznie, ale też tak właśnie urbanistycznie. Czyli to jest takie miasto bardzo, mam wrażenie, przyjazne człowiekowi. Takie, żeby sobie po nim spacerować, chodzić, nie ma tych odległości takich ogromnych, nie ma właśnie takiej architektury dominującej, jakiejś takiej, która powoduje jakiś dyskomfort. No więc ja jestem, przeogromną fanką Opola, naprawdę. No jestem tutaj, nie wiem, już nasty raz pewnie i za każdym razem z wielką przyjemnością tu przyjeżdżam.
0: Czyli nie wyburzamy.
1: No nie, teraz tu jeszcze jest dodatkowy argument, bo ja ogólnie zawsze uważałam, że wyburzanie jest złe, bo tracimy historię, tak. Tracimy materialne ślady przeszłości. Nawet jeżeli jest to przeszłość, z którą niekoniecznie się utożsamiamy, jak nawet ten PRL, który, nie wiem, no wielu z nas...
2: Pałac Kultury na przykład.
1: Tak, absolutnie, tak, dokładnie. To są materialne ślady przeszłości, najbardziej dla nas dostępne, bo nie każdy studiuje historię, nie każdy musi bardzo wiele wiedzieć o tym, co się działo 100 lat temu. Ale chodząc po mieście, widzimy tą historię właśnie przez to, że rozpoznajemy obiekty, które pochodzą z różnych właśnie czasów. Więc jakby uważam, że burzenie zawsze jest ze stratą dla tej opowieści o przeszłości. No a dzisiaj jeszcze bardzo dużo mówi się o ekologii, o śladzie węglowym i o tym, jak wyburzanie budynków jest niezwykle szkodliwe dla środowiska. Więc jest jeszcze dodatkowy argument, którego w tych dyskusjach dzisiaj się często używa, że no zastanówmy się, czy na pewno koniecznie musimy wyburzać i zastępować to jakimś nowym budynkiem, czy być może te stare warto modernizować, przebudowywać, adaptować do nowych funkcji. Jest to wszystko możliwe, jest to światowy trend. W tej chwili tak się na całym świecie robi, że zanim się podejmie ostateczną decyzję, szuka się rozwiązania, jak budynek, który z różnych powodów, nie wiem, przestał być potrzebny w tej funkcji, w jakiej został zaprojektowany, bardzo często można mu z ogromnym też estetycznym pożytkiem nadać nową funkcję. I to jest coś, co zdecydowanie jest bliższe mojemu sercu niż po prostu buldożery.
0: A czy pracuje pani nad, nie powiem drugą częścią, ale kolejnym etapem historycznym architekturze, żeby drugi tom, dobrze tak to nazwę, się ukazał?
1: Pracuję nad kolejną książką, natomiast nie będzie to kolejny etap, ponieważ ja jednak uważam siebie za historyczkę i ja wolę się zajmować tymi epokami już minionymi.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

W tej godzinie będzie o twórczości Czesława Janczarskiego, ale także zaproszę Państwa do odwiedzin Festiwalu Książek nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu. Tak w ogóle to zapraszam do godziny 18:00.

jeszcze jedna nowość literacka od wydawnictwa Znak. Marcin Napiórkowski czyta Polskę na nowo. Polska jest życzliwa. To lektura dla tych, którzy chcą zrozumieć, jacy naprawdę jesteśmy i czy możemy wreszcie zacząć uśmiechać się w Polsce. Miejsce, w którym mieszkamy, w jakiś sposób kształtuje nas i definiuje. Nie tylko my urządzamy swój dom, on także urządza i mebluje nas po swojemu. Czy niezgoda może budować, jak żyć obok ludzi, z którymi się nie zgadzamy, bez poczucia przymusu, przekonywania ich do swojej racji? Czemu w naszym kraju uśmiechanie się do obcych postrzegane jest jako objaw głupoty? Ile prawdy jest w powiedzeniu ponury jak Polak? Czy jesteśmy skazani na wojnę pokoleń, czy jednak da się wyjść z generacyjnych okopów? Marcin Napiórkowski, specjalista od antropologii codzienności, rozkłada polską duszę na czynniki pierwsze, demontuje stereotypy na nasz temat, do jakich przywykliśmy. Analizuje Polskę, która leży nie między Bugiem a Odrą, ale między ściereczką schnącą na piekarniku, a flagą łopoczącą przed grobem nieznanego żołnierza. Przekonując przekornie, że wojna polsko-polska nie jest koniecznością, proponuje swoistą filozofię domu, miejsca pielęgnowania wspólnotowych rytuałów, gdzie różnorodność i tożsamość wzajemnie się nie wykluczają. Marcin Napiórkowski to specjalista od antropologii codzienności, badacz mitów, semiotyk kultury, wykładowca. Od 2025 roku dyrektor Muzeum Historii Polski, autor książek, uznany publicysta, współtwórca musicalu 1989. W swoich tekstach łączy refleksję akademicką z popularyzacją wiedzy o kulturze poprzez analizy polskiej tożsamości i napięć społecznych, proponuje wizję Polski, która łączy zamiast dzielić. Autor książek takich jak Naprawić przyszłość, 1989, Pozytywny mit czy Turbopatriotyzm, uznany publicysta m.in. Tygodnika Powszechnego, Krytyki Politycznej, Gazety Wyborczej, współtwórca, jak już mówiłem, musicalu 1989. A oto fragment książki. Wszystko, co stałe, roztapia się w słońcu. O pracy rozmawiamy zwykle językiem bez ruchu. Leżeć, wypoczywać, smażyć się. Tymczasem plażowanie jest domeną nieustannej zmiany. Krzątaniny, przemieszczania się stanowi wyzwanie logistyczne i sprawdzian zaradności. Spójrzmy na urlop jako na fascynujące laboratorium nowoczesności, która zmienia czasową i przestrzenną skalę naszego życia. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat liczba otaczających nas przedmiotów zwiększyła się radykalnie. Dotyczy to oczywiście nie tylko plaży, ale plażowanie jako sytuacja nadzwyczajna, wyłączona w pewien sposób z porządku codzienności, pozwala nam uzmysłowić sobie ten przyrost. Inwentarz każdej rodziny liczy już tysiące rzeczy, których pragniemy, potrzebujemy, które czynią nasze życie łatwiejszym, zabawniejszym. Wiele z tych przedmiotów służy temu, by poradzić sobie z innymi przedmiotami, z ich nawałem, wszechobecnością, skumulowaną masą i objętością. W drodze na plażę wyraźnie widać ten paradoks. Poprzedni rozdział opowiadał o zadomawianiu, czynieniu przestrzeni naszą, wspólną, innymi słowy o zamianie jej w miejsce. Droga nad morze konfrontuje nas z odwrotnym rodzajem kulturowego opanowania przestrzeni. Francuski socjolog Marc Augé opisuje go w książce Nie miejsca. Chodzi o przestrzenie celowo zaprojektowane tak, by przemieszczać się przez nie bez zatrzymywania, by mijać się, lecz nie spotykać. Świętym prawem nie miejsc jest przepustowość. Zaczyna się oczywiście znacznie wcześniej w sferze marzeń i fantazji, przyszpilonych do realności, tylko
wpłaconą zaliczką i wpisem w kalendarzu. Stopniowo urlop zbliża się, przybierając coraz to konkretniejsze kształty. Kupujemy potrzebne rzeczy, robimy pranie, opróżniamy lodówkę i przygotowujemy współpracowników, no i siebie, do myśli, że nie będzie nas tydzień albo dwa. Jednak dopiero pakowanie bagażnika uświadamia nam, jak skomplikowanym logistycznie przedsięwzięciem jest urlop. Wyprawy pociągami i PKS-ami zasługują oczywiście na oddzielny szkic. Tu skupię się na wersji samochodowej. To na parkingu, pod blokiem, ewentualnie w garażu czy na podjeździe, uświadamiamy sobie, jak wielu przedmiotów potrzebujemy, by skutecznie wypocząć nad morzem. Rozpoczyna się frustrująca partia Tetrisa, w której jednak szczelnie wypełnione warstwy bagaży nie znikną, czyniąc miejsce dla kolejnych pakunków, lecz piętrzą się, rzucając wyzwanie przemyślnym inżynierom Fiata, Forda albo Renault. Przeciążonym gadżetami na ratunek przychodzą kolejne gadżety. Bagażniki dachowe, zaczepy na rowery, przyczepy. Współczesny samochód obrasta rzeczami równie szybko jak współczesny dom. To fragment tej książki. Dopiero w drodze na urlop można uświadomić sobie, jak bardzo zmieniła się Polska w ciągu ostatnich dwóch dekad. Morze jest dzisiaj znacznie bliżej. Kilkanaście godzin skróciło się do kilku. Kręte dwupasmowe drogi przecinające niezliczone obszary zabudowane ustąpiły miejsca autostradom i trasom ekspresowym. Nie znaczy to, że nie ma korków. Na autostradzie generuje je nawet najmniejsze zaburzenie płynności. Zatorem skutkuje każda stłuczka, każde zatrzymanie na poboczu auta, każda bramka do poboru opłat. Na szczęście wiemy o nich z góry, bo prowadzi nas GPS. To pierwsze zastosowanie telefonu komórkowego, króla wszystkich gadżetów i najlepszego przyjaciela plażowicza, a jest przed czym ostrzegać. Życie nad morzem płynie w rytmie turnusów. W sobotę autostrada w obydwu kierunkach wypełnia się do granic możliwości. Przypominam sobie wspaniałych autonautów z Kosmostrady, gdzie Julio Cortázar i Carol Dunlop pomieszkiwali eksperymentalnie na kolejnych parkingach przy autostradzie. Oglądane ich oczyma jawiły się jako miejsca zaciszne i niepozbawione magii. W sobotę przy A1 raczej by sobie nie pomieszkali. Każdy centymetr kwadratowy wypełniony jest wypoczywającymi w drodze na wypoczynek. Do dystrybutorów paliwa wielometrowe kolejki aut trzeba było zatankować przed wyjazdem na autostradę. W przyszłym roku na pewno będę pamiętać. Ale w przyszłym roku pewnie się już ta mądrość nie przyda. Wprowadzą płatność zbliżeniową przy dystrybutorze albo aplikację w telefonie. Ciągła zmiana jest jedynym prawem autostrady. Wreszcie docieramy na miejsce, albo raczej na nie miejsce, bo pokój w pensjonacie, namiot, przyczepa kempingowa, domek, apartament czy pokój w hotelu to wszystko idealni przedstawiciele tego właśnie gatunku. Lepiej nie myśleć o tym, ile podobnych rodzin mieszkało tu przed nami. Nie powinniśmy spotykać się z nimi, jeśli chcemy podtrzymać iluzję, że jesteśmy u siebie. Wszelkie akty takiej komunikacji następują jedynie przypadkiem i wynikają z niedoskonałości procedur przejściowych. Zapomniana zabawka pod łóżkiem, makabryczny ślad keczupowej dłoni odbity nad stołem, wyłamany zawias w szafie. Nawet jeżeli przyjeżdżamy na pełne dwa tygodnie, nigdy nie rozpakowujemy wszystkich rzeczy. Część z nich pozostaje w torbach jako kolejne memento. Jesteś tu tylko przejazdem. To się nie dzieje naprawdę. Wyruszamy na plażę. Ciągle słyszę opowieść o tych, którzy nad morze zrywają się o 6.15, żeby o 7.10 zarezerwować pogodną miejscówkę na piasku.
ale jakoś nigdy ich nie spotkałem. Patrzę na zegar, w telefonie oczywiście, jest 11:30. Myślę, że tym razem to już na pewno będziemy ostatni. Nie zostały już żadne dobre miejsca blisko wody i trzeba będzie godzinami przemierzać plażę w poszukiwaniu skrawka terenu dla rozbicia obozowiska. W książce Marcina Napiórkowskiego Polska jest życzliwa.

0: 19 maja 1971 roku zmarł Czesław Janczarski, poeta i pisarz, twórca postaci Misia Uszatka, autor kilku zbiorów poezji dla dorosłych, blisko 75 książek dla dzieci i młodzieży oraz wielu przekładów z języka rosyjskiego. Publikował wiersze w pismach dla młodych czytelników jak Płomyczek i Świerszczyk. Był twórcą dwutygodnika Miś, jednej z najbardziej znanych i poczytnych gazetek dla najmłodszych. Sławę przyniósł mu Miś Uszatek, główna postać z jego cyklu książek dla dzieci, którą stworzył w 1957 roku na łamach pisma Miś. Kształt plastyczny nadał mu ilustrator Zbigniew Rychlicki. Pierwsza książka o jego przygodach została wydana w 1960 roku pod tytułem Przygody i wędrówki Misia Uszatka. W kolejnych latach ukazały się jeszcze 4 tomy. Miś o klapniętym uszku Janczarskiego został bohaterem kultowej Dobranocki, czyli ponad 100 telewizyjnych krótkich filmów z udziałem Mieczysława Czechowicza jako narratora i wykonawcy piosenki Misia, emitowanych w latach 1975-1987.
1: Mówią o mnie Miś Uszaty, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś. Znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie mały miś, śmieszny miś. Znam się z dziećmi nie od dziś.
0: Sympatyczne klapnięte uszko misia. W audycji Polskiego Radia w 1959 roku Czesław Janczarski mówił, że w twórczości dla najmłodszych pomagały mu jego własne wspomnienia z dzieciństwa.
2: Wydaje mi się, że największą pomocą dla piszącego, dla dzieci malutkich, dla dzieci w wieku od lat 3 do 8, to jest jak gdyby umiejętność przypomnienia sobie swojego własnego dzieciństwa, jak gdyby odświeżenia tych wszystkich wrażeń, które wówczas były najważniejsze. To mi pomaga.
0: Czesław Janczarski w latach 50. ubiegłego wieku pracował w redakcji poezji Polskiego Radia. Od początku powstania pisma Miś w 1957 roku do końca życia był jego redaktorem naczelnym. Uczestniczył w licznych spotkaniach z czytelnikami w całym kraju, które, jak mówił w 1959 roku, były dla niego ważną inspiracją w pracy twórczej.
2: To mi bardzo dużo daje. Po prostu konfrontuję się z moim czytelnikiem, który jest masowym czytelnikiem. Widzę reakcje dzieci, ich zainteresowania w dyskusji, która jest zawsze bardzo żywa i bardzo ciekawa.
0: W 1933 roku Czesław Janczarski wydał pierwszy zbiór wierszy zatytułowany Akwarelą. Łącznie ukazało się 7 tomów poetyckich dla dorosłych i jednym z głównych tematów wierszy poety był ojczysty Wołyń. Jak mówił na antenie Polskiego Radia w 1970 roku o tomie Portret z gałązek i ziół z 1970 roku.
3: Czuwałem, by nie sprzeniewierzyć się prawdzie, nawet wówczas, gdy chodziło o drobny szczegół. Chciałem, by wszystko w tych wierszach było autentyczne nie tylko z imienia i nazwiska. Portret z gałązek i ziół to skromny dowód wierności dla mojej ziemi, wdzięczności za mitologię, jako jest jej obraz w pamięci. Każdy ma taką swoją okolicę, do której wraca myślą po latach, przepełniony wdzięcznością za pierwsze wzruszenia.
0: W 1964 roku Czesław Janczarski prezentował na antenie Polskiego Radia wiersze swojego autorstwa z tomu Wiersze z natury.
4: Kasztan jakże wygodnie rozparł się w powietrzu, aż trawy pod żywopłot pierzchły i zajęcze szczawie, przygniata ciężkim cieniem, a już szumu deszczu nie uniósłbyś na barkach mroku i muzyki, chyba że błyskawica w kasztanowych liściach chluśnie naraz i staniesz w mokrym blysku przerażony, niemy.
0: Czesław Janczarski opublikował ponad 90 książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pisanych wierszem lub prozą, nie licząc publikacji w prasie, radiu i telewizji. Wśród jego wielokrotnie wznawianych poezji dla najmłodszych, oprócz cyklu o przygodach Misia Uszatka, są m.in. tytuły Jak Wojtek został strażakiem, Gdzie mieszka bajeczka, Płynie Wisła, płynie. Poeta w latach 50. ubiegłego wieku pracował w redakcji poezji Polskiego Radia. Od czwartego numeru pisma Miś z 1957 roku do końca swojego życia był jego redaktorem naczelnym. Uczestniczył w licznych spotkaniach z czytelnikami w kraju. Na jednym z nich w maju 1971 roku w Siedlcach doznał ataku serca i kilka dni później zmarł w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu powązkowskim. Jacek Janczarski był wielokrotnie wyróżniany za twórczość dla dzieci. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. To nie pamięta, kto nie oglądał Misia Uszatka, może wróćmy do jego poezji i książek dla dzieci.

0: Ponad 40 spotkań autorskich, koncerty znanych artystów i tysiące książek do kupienia. Tak zapowiada się 10. edycja Festiwalu Książki w Opolu. Literackie święto potrwa od 12 do 14 czerwca. Organizatorzy zapowiadają, że nie zabraknie gwiazd po książki, których ustawiają się kolejki, a tytuły są w czołówce bestsellerów. Program jest przebogaty, spodziewamy się ogromnej liczby odwiedzających, powiedziała Judyta Gralka, organizatorka festiwalu.
1: Mamy ponad 150 wydawców i 250 autorów. Jest rekordowa, piękna, okrągła liczba. Przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska, Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny.
0: Historia wydarzenia uczy, że potrafimy w Opolu organizować wydarzenia na skalę ogólnopolską, powiedział Bartosz Mazurkiewicz z Fundacji Fabryka Inspiracji.pl.
2: 10 lat temu byłem u pana prezydenta z taką inicjatywą, czy możemy zrobić takie wydarzenie, które było następstwem naszych pomysłów, naiwnych w tej chwili mogłoby się wydawać, gdzie zapraszaliśmy do drukarni, gdzie wśród pracujących maszyn można było zobaczyć, jak powstaje książka i spotkać się z autorem.
0: Opole ma także swoją nagrodę literacką, poinformował Arkadiusz Wiśniewski, prezydent miasta.
3: Drugi rok z rzędu przyznawana, kierowana do artystów, pisarzy piszących dla młodzieży, young adult, tak jest to adresowane. Nie brak nagród literackich w Polsce, więc nie chcemy kopiować. Wymyśliliśmy własną formułę.
0: Nie zabraknie również koncertów m.in. Kasi Nosowskiej czy Meli Koteluk. Miasteczko literackie tradycyjnie stanie na Placu Wolności, ale wydarzenia festiwalowe dotrą także nad Odrę.

0: Ruszcie z Radiem Opole.
1: Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym programie Ruszcie z Radiem Opole porozmawiamy o pilatesie. Aktywności, która pomaga poprawić postawę, zadbać o kręgosłup i odnaleźć równowagę między ciałem a umysłem. Sprawdzimy, dla kogo jest ten trening, jak zacząć ćwiczyć i dlaczego pilates zyskuje coraz większą popularność. Czy to sport tylko dla kobiet? Czy można ćwiczyć niezależnie od wieku i kondycji? O tym już za chwilę.
2: Pilates to metoda stworzona ponad 100 lat temu przez Josepha Pilatesa. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Hojnowska, jestem nauczycielem Pilates i właścicielką studia Pilates Tu i Teraz w Opolu. I tak w takim nurcie, jak stworzył Joseph Pilates, pracuje nasze studio, czyli w klasycznym pilatesie. Bazujemy na orderze, który wymyślił twórca i uczymy rutyny naszych klientów, żeby nabywali nawyki ruchowe, żeby ruchy, które powtarzają na